0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie lub

0: luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławek to miasto o długiej historii. Historii, o której coraz częściej się przypomina. Służą temu organizowane w soboty spacery z przewodnikiem opowiadającym o dziejach miasta, czy chociażby festiwal Rheinsteina, który przybliżył dokonania urodzonego we Włocławku noblisty. W ten trend od wielu lat wpisuje się miejska biblioteka publiczna. W holu gmachu głównego zorganizowano wystawę Ocalić od zapomnienia. Jej bohaterką jest Anna Jachnina.
1: Miejska biblioteka prezentuje wystawę pochodzącą z IPN-u. Ta wystawa nie jest po raz pierwszy prezentowana we Włocławku, bo już prezentowana 8 lat temu w Centrum Kultury Browar B. Wtedy po raz pierwszy przywołaliśmy pamięć o Annie Jachninie, bo Anna Jachnina to włocławska maturzystka. Zdała maturę w roku 1933 w gimnazjum Urszulanek. Zresztą nie były to jej ostatnie związki z Włocławkiem, bo miała bardzo bogatą biografię, ale Anna Jachnina przede wszystkim słynie

0: jako autorka najsłynniejszej wojennej piosenki Siekiera Motyka. Przez wiele lat autorka pozostawała nieznana. Wiele śpiewników, które drukowało tekst Siekiera Motyka, zawierało informacje: autor nieznany. Właściwie o tym, że Anna Jachnina jest autorką tej piosenki, dowiedzieliśmy się dopiero po śmierci, kiedy zostały otwarte jej domowe archiwa. My przywołujemy Annę Jachninę także dlatego, ponieważ Anna Jachnina była dziennikarką Radia Pomorza i Kujaw, zorganizowała ponad 300 reportaży poświęconych folklorowi, między innymi Kujaw. Była także dziennikarką, która promowała twórczość Stanisława Zagajskiego. Więc te związki z Włocławkiem są oczywiste. W 30. rocznicę śmierci po raz kolejny przywołujemy postać Anny Jachniny.
1: Podczas wernisażu prelekcję wygłosił Jarosław Jakubowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Omówił ekspozycję, a także wygłosił wykład o literackich przetworzeniach historii na przykładzie różnych dzieł literackich.
2: Anna Jachnina, której 30. rocznicę śmierci obchodzimy właśnie dzisiaj, była z pochodzenia ciechocinianką, ale też włocławianką. Większość życia związała z Bydgoszczą, także związana jest z naszym regionem. Zasłynęła jako autorka bardzo popularnej pieśni gminnej, tak można powiedzieć, Siekiera Motyka, która była jakby taką formą walki, cywilnej walki z okupacją niemiecką w Warszawie. Była również sanitariuszką, była łączniczką, była konspiratorką Armii Krajowej po wojnie. Była więźniarką Auschwitz i Ravensbrück. Po wojnie włączyła się w budowę rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Była autorką kilkuset audycji opiewających czy odtwarzających, ratujących tak naprawdę kulturę ludową. Była nazywana też nowym czy drugim Oskarem Kolbergiem. Zresztą otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga właśnie za tę swoją działalność kulturalną.
1: Lokalna historia buduje poczucie tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny. Pozwala zrozumieć korzenie własnej społeczności, zachowuje dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i wzmacnia integrację mieszkańców. Ostatni blok przy ulicy Celulozowej jest już praktycznie ukończony. Miasto bardzo zaangażowało się w budowę mieszkań na tani wynajem. Pierwszy budynek powstał właśnie przy Celulozowej. Teraz jest ich tam w sumie 7. Nabór wniosków na wynajem ruszył dzisiaj i potrwa do 31 lipca.
3: Wnioski są do pobrania na ulicy Kościuszki 12 w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich naborów, bardzo ważna będzie wysokość dochodu, bo przypominam, że te mieszkania na tani wynajem kierowane są do rodzin z tak zwanej luki czynszowej, czyli do rodzin, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale niekoniecznie chcą lub mogą wziąć kredyt hipoteczny, albo po prostu nie chcą obciążać budżetu domowego wysoką ratą kredytu, dlatego wychodzimy im naprzeciw i dla nich, do nich właśnie kierujemy te mieszkania. Także od 21 do 31 lipca czekamy na Państwa zgłoszenia. Co ważne, to jest też modyfikacja w stosunku do poprzednich etapów. O te mieszkania ubiegać się mogą mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również powiatu włocławskiego, pod warunkiem, że ich centrum życiowe jest zlokalizowane we Włocławku, czyli na przykład pracują we Włocławku albo ich dzieci korzystają z placówek oświatowych naszego miasta.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest zarezerwowanych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów. Wstępna lista najemców zostanie ogłoszona do 17 sierpnia. Ostateczna lista nowych lokatorów Celulozowej 19 zostanie opublikowana 15 września. Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Włocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gębicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Włocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
4: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, oni szli w kampanii wyborczej

0: z hasłem zaorania CPK i tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Włocławek, tylko iść gdzieś obok Włocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Włocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
1: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Włocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym centralnym portem komunikacyjnym. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Włocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Włocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Włocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Włocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Włocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No, na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku.
3: No, a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
7: Bo na pewno do, no, takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład było fajnie.
8: Tak, moim zdaniem tak.
3: A dlaczego?
8: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
9: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+.

0: objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył między innymi miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
1: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo. Kolejne rondo, więc cieszę się, że już przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, 91 przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu. No ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średnie, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
0: W trasie marszałkowi towarzyszyli między innymi samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta wocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
2: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat wocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu wocławskiego, dla powiatu wocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marysinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marysinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra, dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
3: No i jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
2: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
0: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. Lubieńską Strefę Przemysłową, Gostynińsko-Wocławski Park Krajobrazowy, Powiatowy Zarząd Dróg w Choceniu czy Brzeską Strefę Gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także

0: Miejsce budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzadkiej Woli, Zespół Szkół imienia Marii Grodzickiej i Pałac w Lubrańcu, a także Park Kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tak zwane polskie piramidy. Nadleśnictwo Włocławek po raz kolejny przygotowało wakacyjne półkolonie. Tym razem jednak nie dla dzieci, a dla seniorów. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku zorganizowano cykl zajęć, podczas których uczestnicy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poznawać przyrodę i integrować się z innymi mieszkańcami.
1: W tym roku zmieniliśmy formułę. Zamiast dzieci mamy seniorów. Jest to o tyle ciekawy eksperyment, a nawet, że bardzo brakuje takich miejsc, gdzie seniorzy mają możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, poszerzania tej wiedzy, a my proponujemy edukację i wypoczynek. Jest to o tyle ciekawe, że ludzie dużo korzystają z tego, bo nie ograniczamy się tylko do edukacji typowo leśnej, ale również zapraszane są różnego rodzaju osoby. Dzisiaj mamy osoby z Państwowej Straży Pożarnej, gdzie prowadzą kurs edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy. Są zajęcia z prac ręcznych, są zajęcia z gotowania, a więc mamy tutaj szeroką gamę zajęć dla seniorów. Dzięki temu seniorzy nie tylko wypoczywają, również edukują się. Mamy grupę osób niedosłyszących, niedowidzących, a więc tutaj ten element integracyjny między różnymi osobami jest o tyle fajny, że te osoby również uczą siebie nawzajem, poznają siebie. Dlatego Nadleśnictwo co roku organizuje takie zajęcia. Myślę, że i będzie to już tradycją w kolejnych latach, gdzie będziemy również zapraszać seniorów na takie półkolonie.
0: W tym roku zaplanowano 4 turnusy, w których udział weźmie kilkudziesięciu seniorów. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł na stworzenie leśnych półkolonii dla najstarszych mieszkańców narodził się kilka lat temu, właśnie z inicjatywy samych seniorów i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem.
2: Półkolonie są organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tam właśnie jesteśmy zatrudnione. I są to półkolonie takie specyficzne, wyjątkowe wydaje nam się, ponieważ są kierowane do seniorów. W tym roku jest to już 3. edycja. Z roku na rok zauważam coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługę, ponieważ coraz więcej osób właśnie w tym wieku chciałoby w sposób aktywny, wyjątkowy spędzić okres wakacyjny. W tym roku zwiększyliśmy liczbę turnusów do 4. Także poszerza się nasza oferta, co roku są nowe pomysły i w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Nadleśnictwu za to, że nas tutaj goszczą, że łaskawym okiem dla nas patrzą i pozwalają nam również rozwijać skrzydła przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Myślę, że przede wszystkim jest to nietuzinkowa forma spędzenia wolnego czasu w okresie wakacyjnym. To nie tylko czas z wnukami bądź w sanatorium. Daje to możliwość jakby rozwoju własnego, rozwijania własnych pasji, zainteresowań, jak też posmakowania czegoś nowego, ale myślę, że przede wszystkim kieruje nimi chęć powrotu do dzieciństwa, bo my tego typu warsztaty, spotkania, typu kolonie organizujemy właśnie w duchu naszych wakacji, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. My w ciągu roku organizujemy dużo warsztatów, również dla seniorów i to jak gdyby od nich wyszedł pomysł, taka inicjatywa, żeby coś takiego zrobić dla nich w wakacje.
3: Oferujemy seniorom szeroki wachlarz usług w ciągu tych 5 dni. Mamy zajęcia w nadleśnictwie z leśniczą, mamy wyjście do kina, jeśli pogoda pozwoli, będzie wyjście na baseny letnie i rejs katamaranem. I do tego szereg warsztatów takich, jak właśnie w tej chwili widzicie, spotkanie ze strażą pożarną.
4: Czyli jest bardzo aktywny.
3: Bardzo
2: aktywny. Bardzo. A dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ będzie konkurs na leśnego masterszefa. Podzielimy naszych uczestników na 3 grupy i każda z grup z produktów niespodzianek, bo oni nie wiedzą, co jest w tych skrzynkach, będą musieli uszykować jakąś potrawę. Potrawa, no tak jak ten telewizyjny MasterChef, będzie podlegała i tutaj ocenie złożone, potrawa będzie przedłożona jury. No i miejmy nadzieję, że nas nie otrują.
4: A co właśnie z takich przygotowanych produktów można przygotować?
2: W poprzedniej edycji były to potrawy tak bardziej na słodko z owocami. W tej chwili skłoniliśmy się ku tortillom.

0: Parogowi, będzie łosoś, będzie szyneczka. Pomysły, to już jak te produkty zostaną wykorzystane przez uczestników, no to już jest ich dobra wola. Zobaczymy, na ile im fantazja pozwoli skonstruować coś smacznego i atrakcyjnego dla jurorów.
1: Uczestnicy nie kryją zadowolenia. Jak mówią, takie spotkania to nie tylko okazja do odpoczynku i aktywności, ale także możliwość poznania nowych osób i spędzenia czasu poza domem.
2: Bardzo ładnie. Pierwszy raz jestem, bo półkolonie już były organizowane wcześniej, ale my jesteśmy pierwszy raz, kilka osób z nas i jak do tej pory nam się bardzo to podoba.
3: Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie uczestniczyć w takich półkoloniach?
2: Pierwsze, żeby zobaczyć, co to jest, to półkolonie dla dorosłych to jest, no, takie to wyjątkowe. Więc byłyśmy bardzo ciekawe, więc a na razie jesteśmy zadowolone, bo to jest drugi dzień, więc bardzo fajne.
3: A proszę powiedzieć, co pani dają właśnie takie półkolonie, takie zajęcia?
2: To jest integracja z ludźmi, jakieś tam pozytywne nawiązanie znajomości innych i zabawa.
1: W zajęciach uczestniczą również osoby z niepełnosprawnościami, między innymi niedowidzące i niedosłyszące. Organizatorzy podkreślają, że program został przygotowany tak, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w warsztatach i wspólnych zajęciach.
4: Staramy się tak integrować naszych członków, bo nie tylko są z Włocławka, ale są i z powiatu, tak? I tutaj szukamy jako zarząd różnych zajęć, żeby ich zintegrować, usamodzielnić przede wszystkim, tak? I żeby mieli takie pozytywne myślenie, że niedowidzę, bo większość z nas jest niedowidzących, ale nie różnię się niczym, tak? Bo no właśnie nowe doświadczenia bardzo nam pomagają i takie poczucie, że jednak mogę. To jest dla nas bardzo ważne. I tutaj mieliśmy właśnie propozycję. I ja zgłosiłam, tak, miały być cztery osoby, ale mamy dwóch opiekunów, tak, bo są nam potrzebni, żeby czy nas przywieźć, czy no tutaj pomóc, wodę, herbatkę, no takie rzeczy, bo no tu jest nam ciężko. No i te właśnie tutaj to są półkolonie, tak? Jak dobrze pamiętam, półkolonie. Jesteśmy drugi dzień. No i fajnie jest, tak? Że tak więcej myślenia, bo no, w kole też jest myślenie, ale bardziej takie w naszym kierunku. A tutaj jest takie, no nie wiem, wszechstronne, takie na większej płaszczyźnie, tak? To jest, uważam, że dla nas nowe doświadczenie i takie fajne. Jak będzie możliwość, to na pewno napiszemy się na następne jakieś takie fajne warsztaty.
1: Leśne półkolonie dla seniorów potrwają przez całe wakacje. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach, inicjatywa będzie nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku, ale także zachęci kolejne osoby do wyjścia z domu i wspólnego spędzenia czasu. Na stadionie w Chełmicy Cukrowni odbył się piknik charytatywny dla Artura. Ośmiolatek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni. Chłopiec ma problemy z poruszaniem się i mówieniem. Może mu pomóc terapia genowa w Dubaju, lecz jest to bardzo kosztowne. Rodzice starają się zebrać 12,5 miliona złotych. Z pomocą przyszli mieszkańcy Włocławka oraz regionu.
5: Jest mnóstwo atrakcji, są nasze dmuchańce, cały nasz sprzęt tutaj. Kuba jest prowadzony.

0: Są motory, są samochody klasyczne, no wszystko, zapraszamy wszystkich serdecznie, jest no, super, pogoda na razie trzyma się.
1: Pogoda to pisuje, także dla każdego coś dobrego, dla każdego coś się znajdzie fajnego i dla małego i dla starszego.
2: Kochani, fantastyczna zabawa, fantastyczne miejsce, ale to jest właśnie dla niego, dla Arturka, dla tego małego wojownika, który z tą śmiertelną chorobą walczy. A my jesteśmy tutaj po to, żeby choć troszeczkę mu pomóc, wspomóc go w tym wszystkim.

To jest tylko mała część tego, dlatego, co tu się dzisiaj dzieje, ale wiemy, że ogrom pracy i niestety ogromna suma jest potrzebna, ale wiemy, że te serducha otworzymy. Mamy wielkie serducha i dlatego chłopca zrobimy to. Jest niewyobrażalna kwota, bo 12,5 miliona do zebrania, ale wiemy, że wspólnymi siłami, choć może

0: Artura.
1: Są motocykliści, którzy wożą naszych tutaj gości, są kłady, są, jest bagi. To wszystko jest dla nich, dla was. Można pojeździć, pobawić się wspólnie z nami. Jest gastronomia pod każdym względem, od słodkiego po przekąski, po słone, po pełny obiad, także zapraszamy serdecznie.
2: Na koniec będzie jeszcze, jeżeli pogoda wytrzyma, piana barty strażacka, także będzie morze piany, będzie naprawdę świetna zabawa.
3: Jest takie powiedzenie, że dobro wraca. Zachęćmy wszystkich telewidzów do pomocy.
1: Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Jarek, przepraszam, wszedłem ci w słowo, za chwilę ci oddam głos. Kochani, otwórzmy serca. Co to znaczy pomagać? Pomagać to znaczy otworzyć swoje serce. Nie mówimy tutaj o portfelach, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale każdy grosz, każda złotówka to jest ta taka cegiełka. Ale najważniejsze są serca, żeby to serducho otworzyć, wspomóc tego chłopaka, no nie tylko jego, bo jest wiele osób potrzebujących, którzy naprawdę potrzebują pomocy, między innymi właśnie dzisiaj dla Arturka, a kto wie, czy za chwilę nie będzie ktoś następny, bo to serducho jest najważniejsze. Nie bójmy się, nie wstydźmy się, jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać.
4: Dokładnie, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę człowieka w życiu czeka i myślę, że my pomagamy, to dobro do nas też wróci. Także miejmy nadzieję, że ludzie jeszcze więcej się zgromadzą i dołożą swoją cegiełkę.
2: Tak, zmieniajmy świat na lepsze po prostu.
4: Dziękuję. Czy ja bym mogła również podziękować tutaj wszystkim. Jest tak naprawdę, mamy ponad 100 podziękowań, no nie będę tutaj wszystkich czytała, ale chcieliśmy wszystkim, którzy wzięli jakikolwiek udział, jakąś swoją cegiełkę, którzy dołożyli tutaj do organizacji tego pikniku, bardzo serdecznie podziękować. Również wam, bo dzięki wam mogliśmy nagłośnić tą sprawę, tak? Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
0: Na pikniku był również Artur ze swoimi rodzicami.
5: Dzięki uprzejmości pana wójta, dzięki uprzejmości organizatorów, w ogóle mnóstwo ludzi postanowiło poświęcić swój wolny czas i po prostu nam pomóc w zbiórce dla Artura. Bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy bardzo za to wdzięczni i cieszymy się również, że ta pogoda dopisała, bo prognozy były różne. Ludzie też, jak widać, dopisali, więc cieszymy się podwójnie.
3: To powiedzmy może o tym, jak możemy wesprzeć Arturka.
5: Arturka przede wszystkim można wesprzeć na zbiórce Się Pomaga. Musimy zebrać 12,5 miliona na terapię genową, bo to jest jakby jedyne rozwiązanie, żeby w ogóle przedłużyć mu samodzielność i jego życie. No i po prostu wiadomo, no, każda złotówka dla nas ma znaczenie. Każda możliwość pomocy, każde udostępnienie, zbieranie paragonów na przykład, bo teraz też mamy możliwość zbierania paragonów w aplikacji Pan Paragon. Wystarczy tam wpisać, połączyć link naszej zbiórki i zbierać po prostu zdjęcia paragonów. Za to też jakby aplikacja wtedy oddaje nam na zbiórkę, więc w ten sposób też nam można pomóc. Potrzebujemy też ogólnie rąk do pomocy przede wszystkim, bo nie tyle jest dużo chętnych osób, które chcą zorganizować różne eventy, mają różne pomysły, ale niestety nie mamy na tyle osób chętnych do pomocy, które po prostu by stały na stoisku i zbierały do puszki na przykład, albo rozdawały ulotki. No, z tym jest problem.
0: Mieszkańcy naszego regionu kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca. Puszki szybko zapełniały się pieniędzmi.
6: Wszystko, że dużo ludzi, dużo atrakcji dla dzieci i dla wszystkich, nie? Bynajmniej, żeby można pomóc Artura dla dziecka. Tak.
3: No właśnie, jak by pani zachęciły do pomocy osoby przed telewizorami?
7: Nie kupię, ja tutaj córka chodzi już z wnuczką, mówię, kupuj ciasta, proszę bardzo. O kupowanie, bo to jest dla niego.
6: Oczywiście.
7: No, tylko kupowanie.
6: Każda złotówka się należy. No. Tym bardziej, że on choruje na bardzo rzadką chorobę, z tego co wiem. Zanik mięśni. Także to jest, rehabilitacja jest najważniejsza dla tego dziecka.
8: No super jest.
9: Tak, podoba się.
3: Czy jest coś, co się najbardziej państwu podoba?
8: Przejażdżka, na której byłem tutaj na tym bagi.
10: No zbieramy, no, odkładamy się.
8: Odkładamy.
3: Państwo zachęcili do pomocy.
10: No co, no trzeba pomagać i Kujawska Brać jest zawsze za takimi imprezami.
7: Dobrze, może być. Pogoda dopisała, żeby aby tak było jak najlepiej.
3: A co się pani podoba najbardziej dzisiaj?
7: No ogółem wszystko. Organizacja, napoje, jedzenie, impreza. No.
3: A jakby pani zachęciła do pomocy?
7: No, żeby przybywali ludzie, no, żeby jak najwięcej było datków na wspaniały cel.
3: Wyjątkowy

0: Piknik charytatywny dla Arturka. Jak się pani podoba?
1: Dopiero przyszłam, ale myślę, że będzie super i że uzbieramy sporą kwotę.
0: No właśnie, jak pani zachęciła do pomocy?
1: Oj, no po prostu wrzucajmy. Na pewno nikt, kto ma dzieci, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, a ten, kto ma i pomyśli, że coś takiego mogłoby go spotkać, to chwyta za serce jednak.
2: Pomóc chłopcu można na portalu Się Pomaga. Dotychczas zebrano ponad 200 000 złotych.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
1: Kolejna edycja piknikowej Izbicy, tym razem w sobotę, w ubiegłym roku też w sobotę. Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych.

0: lokalnych przy naszym miejsko-gminnym centrum kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru. Gdyby nie było zapotrzebowania, pewnie byśmy po raz kolejny tego nie organizowali. Ale chcę jeszcze dodać, że poza sceną przygotowaliśmy szereg atrakcji również i dla tak zwanego żołądka. Są tutaj panie, które przygotowały jeszcze wspaniałe potrawy. Te potrawy są na stoiskach kół gospodyń wiejskich, nasze trzy lokalne koła gospodyń, jedno sąsiedniej z gminy Przedecz. Są atrakcje dla najmłodszych, Wesołe Miasteczko. Także sądzę, że każdy z uczestników coś dla siebie miłego znajdzie.
1: Przepiękna impreza. Co panie przygotowały dzisiaj?
2: Dzisiaj mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
1: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
2: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
1: Jeżeli chodzi o właśnie izbice, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
2: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
1: Dobra, dzięki bardzo.
2: Dzięki bardzo.
3: My jesteśmy nie stąd, więc tylko przyszliśmy popatrzeć, jak będą dzieci występować, może jakieś zespoły inne. Nie? Zawsze coś dla tych dzieci, żeby coś było. Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
1: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
3: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
1: No, dzisiejszą gwiazdą będą Piękni i Młodzi. Czy panie znają, lubią?
3: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
4: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki. Piękne miejsce. Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
1: Jeżeli chodzi o gwiazdę wieczoru, znasz, słuchasz, lubisz?
4: Nie. Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
1: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
4: Ja jestem pierwszy raz. No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
1: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
4: Oczywiście, że tak, tak, to bardzo integruje tak, ludzi.
5: Integracja.
4: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
5: Tak.
4: Tak,
5: to integracja, nie?
4: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
1: Jak się bawicie?
6: Dobrze. Dobrze.
1: A co wam się najbardziej podoba?
6: Najbardziej? Chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
1: A co się najbardziej lubicie bawić?
6: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
1: Ogólnie, ogólnie.
6: To chyba berka.
1: Berka, tak? A ty?
6: Też berka.
7: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest. Więc można się pobawić. Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
8: No na zespół ten, który ma wystąpić.
9: Piękni
8: i Młodzi.
7: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
10: No słuchamy, bardzo lubimy.
8: Jak najbardziej.
7: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
8: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka. Bardzo mało tutaj jest.
10: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.

ale teraz chciałbym was usłyszeć. Izbica Kujawska, zróbcie jakiś hałas! Dokładnie tak. No dobra, to czas na drugą zwrotkę. Uno, dwa.

lecimy pierwszą, magiczną, lecimy. Ona jest taka cudowna, ale wszyscy razem, bez wyjątku. Gdzie są wasze ręce? Górę w górę. Ona jest taka cudowna. Bardzo dobrze. To teraz cała Izbica śpiewa lepiej.

Dobry wieczór, Izbica! Krople płyną z mych powiek, jedno wiem. Dobrze, mimo wszystkich twych wad, ja nie pozwolę ci odejść. Chcę, byś wiedział, że jest dobrze, ale więcej serc potrzebuje w górę, okej? Okay? Skupiamy się i zaczynamy. Cała Izbica, łapki do góry!

0: już nieraz krople. Jedno wiem,
1: chowam się w tobie.
0: Mimo wszystkich twych wad ja
1: że kocham się w tobie.
0: Że kocham się w tobie. Wielkie brawa dla was.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek.

0: Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławek to miasto o długiej historii. Historii, o której coraz częściej się przypomina. Służą temu organizowane w soboty spacery z przewodnikiem opowiadającym o dziejach miasta, czy chociażby festiwal Rheinsteina, który przybliżył dokonania urodzonego we Włocławku noblisty. W ten trend od wielu lat wpisuje się miejska biblioteka publiczna. W holu gmachu głównego zorganizowano wystawę Ocalić od zapomnienia. Jej bohaterką jest Anna Jachnina.
1: Miejska biblioteka prezentuje wystawę pochodzącą z IPN-u. Ta wystawa nie jest po raz pierwszy prezentowana we Włocławku, była już prezentowana 8 lat temu w Centrum Kultury Browar B. Wtedy po raz pierwszy przywołaliśmy pamięć o Annie Jachninie, bo Anna Jachnina to włocławska maturzystka. Zdała maturę w roku 1933 w gimnazjum Urszulanek. Zresztą nie były to jej ostatnie związki z Włocławkiem, bo miała bardzo bogatą biografię, ale Anna Jachnina przede wszystkim słynie jako autorka najsłynniejszej wojennej piosenki Siekiera Motyka. Przez wiele lat autorka pozostawała nieznana, wiele śpiewników, które drukowało tekst Siekiera Motyka, zawierało informacje autor nieznany, właściwie o tym, że Anna Jachnina jest autorką tej piosenki, dowiedzieliśmy się dopiero po śmierci, kiedy zostały otwarte jej domowe archiwa. My przywołujemy Annę Jachninę także dlatego, ponieważ Anna Jachnina była dziennikarką Radia Pomorza i Kujaw, zorganizowała ponad 300 reportaży poświęconych folklorowi, między innymi Kujaw. Była także dziennikarką, która promowała twórczość Stanisława Zagajskiego. Więc te związki z Włocławkiem są oczywiste. W 30. rocznicę śmierci po raz kolejny przywołujemy postać Anny Jachniny.
0: Podczas wernisażu prelekcję wygłosił Jarosław Jakubowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Omówił ekspozycję, a także wygłosił wykład o literackich przetworzeniach historii na przykładzie różnych dzieł literackich.
2: Anna Jachnina, której 30. rocznicę śmierci obchodzimy właśnie dzisiaj, była z pochodzenia ciechocinianką, ale też włocławianką. Większość życia związała z Bydgoszczą, także związana jest z naszym regionem. Zasłynęła jako autorka bardzo popularnej pieśni gminnej, tak można powiedzieć, Siekiera Motyka, która była jakby taką formą walki, cywilnej walki z okupacją niemiecką w Warszawie. Była również sanitariuszką, była łączniczką, była konspiratorką Armii Krajowej po wojnie, była więźniarką Auschwitz,

0: i Ravensbrück. Po wojnie włączyła się w budowę rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Była autorką kilkuset audycji opiewających czy odtwarzających, ratujących tak naprawdę kulturę ludową. Była nazywana też nowym czy drugim Oskarem Kolbergiem. Zresztą otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga właśnie za tę swoją działalność kulturalną.
1: Lokalna historia buduje poczucie tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny. Pozwala zrozumieć korzenie własnej społeczności, zachowuje dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i wzmacnia integrację mieszkańców. Ostatni blok przy ulicy Celulozowej jest już praktycznie ukończony. Miasto bardzo zaangażowało się w budowę mieszkań na tani wynajem. Pierwszy budynek powstał właśnie przy Celulozowej. Teraz jest ich tam w sumie 7. Nabór wniosków na wynajem ruszył dzisiaj i potrwa do 31 lipca.
2: Wnioski są do pobrania na ulicy Kościuszki 12 w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich naborów, bardzo ważna będzie wysokość dochodu, bo przypominam, że te mieszkania na tani wynajem kierowane są do rodzin z tak zwanej luki czynszowej, czyli do rodzin, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale niekoniecznie chcą lub mogą wziąć kredyt hipoteczny, albo po prostu nie chcą obciążać budżetu domowego wysoką ratą kredytu, dlatego wychodzimy im naprzeciw i dla nich, do nich właśnie kierujemy te mieszkania. Także od 21 do 31 lipca czekamy na Państwa zgłoszenia. Co ważne, to jest też modyfikacja w stosunku do poprzednich etapów. O te mieszkania ubiegać się mogą mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również powiatu włocławskiego, pod warunkiem, że ich centrum życiowe jest zlokalizowane we Włocławku, czyli na przykład pracują we Włocławku albo ich dzieci korzystają z placówek oświatowych naszego miasta.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest zarezerwowanych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów. Wstępna lista najemców zostanie ogłoszona do 17 sierpnia. Ostateczna lista nowych lokatorów Celulozowej 19 zostanie opublikowana 15 września. Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gębicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
3: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK. I tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
1: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna dla z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Włocławek z kolei dużych prędkości pominięty

0: nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Włocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Włocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Włocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
2: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Włocławka?
3: Mi się wydaje, że tak, bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
4: Tak.
2: A czemu?
4: Żeby poruszać się szybciej.
5: Myślę, że tak. No, na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
6: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku. No,
2: a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
6: Bo na pewno do, no, takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład by było fajnie.
7: Tak, moim zdaniem tak.
2: A dlaczego?
7: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
8: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
9: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, dziewięćdziesiątki jedynki, przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do

0: pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli między innymi samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta wrocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
2: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat wrocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu wrocławskiego, dla powiatu wrocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień. A dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marcinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marcinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra, dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
3: No jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
2: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. Lubieńską Strefę Przemysłową, Gostyńsko-Wocławski Park Krajobrazowy, Powiatowy Zarząd Dróg w Choceniu czy Brzeską Strefę Gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzadkiej Woli, Zespół Szkół imienia Marii Grodzickiej i Pałac w Lubrańcu, a także Park Kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy. Nadleśnictwo Wocławek po raz kolejny przygotowało wakacyjne półkolonie. Tym razem jednak nie dla dzieci, a dla seniorów. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Wocławku zorganizowano cykl zajęć, podczas których uczestnicy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poznawać przyrodę i integrować się z innymi mieszkańcami.
4: W tym roku zmieniliśmy formułę. Zamiast dzieci mamy seniorów. Jest to o tyle ciekawy eksperyment, a nawet, że bardzo brakuje takich miejsc, gdzie seniorzy mają możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, poszerzania tej wiedzy, a my proponujemy edukację i wypoczynek. Jest to o tyle ciekawe, że ludzie dużo korzystają z tego, bo nie ograniczamy się tylko do edukacji typowo leśnej, ale również zapraszane są różnego rodzaju osoby. Dzisiaj mamy osoby z Państwowej Straży Pożarnej, gdzie prowadzą kurs edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy. Są zajęcia z prac ręcznych, są zajęcia z gotowania, a więc mamy tutaj szeroką gamę zajęć dla seniorów. Dzięki temu seniorzy nie tylko wypoczywają, również edukują się. Mamy grupę osób niedosłyszących, niedowidzących, a więc tutaj ten element integracyjny między różnymi osobami jest o tyle fajny, że te osoby również uczą siebie nawzajem, poznają siebie. Dlatego Nadleśnictwo co roku organizuje takie zajęcia. Myślę, że i będzie to już tradycją w kolejnych latach, gdzie będziemy również zapraszać seniorów na takie półkolonie.
1: W tym roku zaplanowano 4 turnusy, w których udział weźmie kilkudziesięciu seniorów. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł na stworzenie leśnych półkolonii dla najstarszych mieszkańców narodził się kilka

0: kilka lat temu, właśnie z inicjatywy samych seniorów i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Półkoloni są organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tam właśnie jesteśmy zatrudnione. I są to półkolonie takie specyficzne, wyjątkowe wydaje nam się, ponieważ są kierowane do seniorów. W tym roku jest to już trzecia edycja. Z roku na rok zauważam,

0: miasta. Co roku są nowe pomysły i w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Nadleśnictwu za to, że nas tutaj goszczą, że łaskawym okiem dla nas patrzą i pozwalają nam również rozwijać skrzydła przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Myślę, że przede wszystkim jest to nietuzinkowa forma spędzenia wolnego czasu w okresie wakacyjnym. To nie tylko czas z wnukami bądź w sanatorium. Daje to możliwość jakby rozwoju własnego, rozwijania własnych pasji, zainteresowań, jak też posmakowania czegoś nowego, ale myślę, że przede wszystkim kieruje nimi chęć powrotu do dzieciństwa. Bo my tego typu warsztaty, spotkania typu kolonie organizujemy właśnie w duchu naszych wakacji, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. My w ciągu roku organizujemy dużo warsztatów, również dla seniorów i to jak gdyby od nich wyszedł pomysł, taka inicjatywa, żeby coś takiego zrobić dla nich w wakacje.
1: Oferujemy seniorom szeroki wachlarz usług w ciągu tych 5 dni. Mamy zajęcia w Nadleśnictwie z leśniczą, mamy wyjście do kina, jeśli pogoda pozwoli, będzie wyjście na baseny letnie i rejs katamaranem. I do tego szereg warsztatów takich, jak właśnie w tej chwili widzicie, spotkanie ze strażą pożarną.
2: Czyli jest bardzo aktywny.
1: Bardzo
0: aktywny. Bardzo. A dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ będzie konkurs na leśnego Masterchefa. Podzielimy naszych uczestników na 3 grupy i każda z grup z produktów niespodzianek, bo oni nie wiedzą, co jest w tych skrzynkach, będą musieli uszykować jakąś potrawę. Potrawa, no tak jak ten telewizyjny Masterchef, będzie podlegała i tutaj ocenie złożone, potrawa będzie przedłożona jury. No i miejmy nadzieję, że nas nie otrują.
2: A co właśnie z takich przygotowanych produktów można przygotować?
0: W poprzedniej edycji były to potrawy tak bardziej na słodko z owocami. W tej chwili skłoniliśmy się ku tortillom, twarogowi, będzie łosoś, będzie szyneczka. Pomysły to już jak to, te produkty zostaną wykorzystane przez uczestników, no to już jest ich dobra wola. Zobaczymy, na ile im fantazja pozwoli skonstruować coś smacznego i atrakcyjnego dla jurorów.
3: Uczestnicy nie kryją zadowolenia. Jak mówią, takie spotkania to nie tylko okazja do odpoczynku i aktywności, ale także możliwość poznania nowych osób i spędzenia czasu poza domem.
4: Bardzo ładnie. Pierwszy raz jestem, bo półkolonie już były organizowane wcześniej, ale my jesteśmy pierwszy raz, kilka osób z nas i jak do tej pory nam się bardzo to podoba.
2: Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie uczestniczyć w takich półkoloniach?
4: Pierwsze, żeby zobaczyć, co to jest. To półkolonie dla dorosłych to jest takie to wyjątkowe. Więc byłyśmy bardzo ciekawe, a na razie jesteśmy zadowolone, bo to jest drugi dzień, więc bardzo fajne.
2: A proszę powiedzieć, co Pani dają właśnie takie półkolonie, takie zajęcia?
4: To jest integracja z ludźmi, jakieś tam pozytywne nawiązanie znajomości innych i zabawa.
3: W zajęciach uczestniczą również osoby z niepełnosprawnościami, między innymi niedowidzące i niedosłyszące. Organizatorzy podkreślają, że program został przygotowany tak, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w warsztatach i wspólnych zajęciach.
5: Staramy się tak integrować naszych członków, bo nie tylko są z Włocławka, ale są i z powiatu, tak? I tutaj szukamy jako zarząd różnych zajęć, żeby ich zintegrować, usamodzielnić przede wszystkim, tak? I żeby mieli takie pozytywne myślenie, że niedowidzę, bo większość z nas jest niedowidzących, ale nie różnię się niczym, tak? Bo no właśnie nowe doświadczenia bardzo nam pomagają i takie poczucie, że jednak mogę. To jest dla nas bardzo ważne i tutaj mieliśmy właśnie propozycję. Ja zgłosiłam, tak, miały być 4 osoby, ale mamy 2 opiekunów, tak, bo są nam potrzebni, żeby czy nas przywieźć, czy no tutaj pomóc wodę, herbatkę, no takie rzeczy, bo no tu jest nam ciężko. No i te właśnie tutaj, to są półkolonie, tak? Jak dobrze pamiętam, półkolonie. Jesteśmy drugi dzień.

0: No i fajnie jest, tak, że tak więcej myślenia, bo w kole też jest myślenie, ale bardziej takie w naszym kierunku. A tutaj jest takie, no nie wiem, wszechstronne, takie na większej płaszczyźnie, tak? I to jest, uważam, że dla nas nowe doświadczenie i takie fajne. Jak będzie możliwość, to na pewno napiszemy się na następne jakieś takie fajne warsztaty.
1: Leśne półkolonie dla seniorów potrwają przez całe wakacje. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach, inicjatywa będzie nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku, ale także zachęci kolejne osoby do wyjścia z domu i wspólnego spędzenia czasu. Na stadionie w Chełmicy Cukrowni odbył się piknik charytatywny dla Artura. 8-latek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni. Chłopiec ma problemy z poruszaniem się i mówieniem. Może mu pomóc terapia genowa w Dubaju, lecz jest to bardzo kosztowne. Rodzice starają się zebrać 12,5 miliona złotych. Z pomocą przyszli mieszkańcy Włocławka oraz regionu.
2: Jest mnóstwo atrakcji, są nasze dwuchańce, cały nasz sprzęt tutaj. Kuba jest prowadzącym także imprezę, jest naprawdę, są super licytacje, jest wiele fantów. Także no inne atrakcje, przejażdżki, kładami, bugi jest, są motory, są samochody klasyczne. No wszystko, zapraszamy wszystkich serdecznie, jest no super, pogoda na razie trzyma się.
3: Pogoda dopisuje, także dla każdego coś dobrego, dla każdego coś się znajdzie fajnego i dla małego, i dla starszego.
4: Kochani, fantastyczna zabawa, fantastyczne miejsce, ale to jest właśnie dla niego, dla Arturka, dla tego małego wojownika, który z tą śmiertelną chorobą walczy, a my jesteśmy tutaj po to, żeby choć troszeczkę mu pomóc, wspomóc go w tym wszystkim. To jest tylko mała część tego, co tu się dzisiaj dzieje, ale wiemy, że ogrom pracy i niestety ogromna suma jest potrzebna, ale wiemy, że te serducha otworzymy. Mamy wielkie serducha i dla tego chłopca zrobimy to. Jest niewyobrażalna kwota, bo 12,5 miliona do zebrania, ale wiemy, że wspólnymi siłami, choć może nie wszystko akurat dzisiaj, ale choć tą małą cegiełkę tutaj dołożymy od nas, z czego jesteśmy bardzo dumni i wiemy, Artur, do ciebie te słowa, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą.
1: Podczas wydarzenia można było wziąć udział w licytacjach, przejechać się kładem, skorzystać ze stoisk gastronomicznych i szeregu innych atrakcji. Wszystkie zebrane pieniądze przybliżają powrót do zdrowia Artura.
4: Są motocykliści, którzy wożą naszych tutaj gości, są kłady, jest bagi. To wszystko jest dla nich, dla was. Można pojeździć, pobawić się wspólnie z nami. Jest gastronomia pod każdym względem, od słodkiego po przekąski, po słone, po pełny obiad. Także zapraszamy serdecznie.
2: Na koniec będzie jeszcze, jeżeli pogoda wytrzyma, piana barty strażacka, także będzie morze piany, będzie naprawdę świetna zabawa.
5: Jest takie powiedzenie, że dobro wraca. Zachęćmy wszystkich telewidzów do pomocy.
4: Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Jarek, przepraszam, wszedłem ci w słowo, za chwilę ci oddam głos. Kochani, otwórzmy serca. Co to znaczy pomagać? Pomagać to znaczy otworzyć swoje serce. Nie mówimy tutaj o portfelach, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale każdy grosz, każda złotówka to jest ta taka cegiełka. Ale najważniejsze są serca, żeby to serducho otworzyć, wspomóc tego chłopaka, no nie tylko jego, bo jest wiele osób potrzebujących, którzy naprawdę potrzebują pomocy, między innymi właśnie dzisiaj dla Arturka, a kto wie, czy za chwilę nie będzie ktoś następny, bo to serducho jest najważniejsze. Nie bójmy się, nie wstydźmy się, jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać.
3: Dokładnie, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę człowieka w życiu czeka i myślę, że my pomagamy, to dobro do nas też wróci, także miejmy nadzieję, że ludzie jeszcze więcej się zgromadzą i dołożą swoją cegiełkę.
2: Tak, zmieniajmy świat na lepsze po prostu.
3: Dziękuję. Czy ja bym mogła również podziękować tutaj wszystkim. Jest tak naprawdę, mamy ponad 100 podziękowań, no nie będę tutaj wszystkich czytała, ale chcieliśmy wszystkim, którzy wzięli jakikolwiek udział, jakąś swoją cegiełkę, którzy dołożyli tutaj do organizacji tego pikniku, bardzo serdecznie podziękować. Również wam, bo dzięki wam mogliśmy nagłośnić tą sprawę, tak? Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
1: Na pikniku był również Artur ze swoimi rodzicami.
6: Dzięki uprzejmości pana wójta, dzięki uprzejmości organizatorów, w ogóle mnóstwo ludzi postanowiło poświęcić swój wolny czas.

0: i po prostu nam pomóc w zbiórce dla Artura. Bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy bardzo za to wdzięczni i cieszymy się również, że ta pogoda dopisała, bo prognozy były różne. Ludzie też, jak widać, dopisali, więc cieszymy się podwójnie.
1: To powiedzmy może o tym, jak możemy wesprzeć Arturka.
0: Arturka przede wszystkim można wesprzeć, na zbiórce się pomaga. Musimy zebrać 12,5 miliona na terapię genową, bo to jest jakby jedyne rozwiązanie, żeby w ogóle przedłużyć mu samodzielność i jego życie. No i po prostu wiadomo, no, każda złotówka dla nas ma znaczenie. Każda możliwość pomocy, każde udostępnienie, zbieranie paragonów na przykład, bo teraz też mamy możliwość zbierania paragonów w aplikacji Pan Paragon. Wystarczy tam wpisać, połączyć link naszej zbiórki i zbierać po prostu zdjęcia paragonów. Za to też jakby aplikacja wtedy oddaje nam na zbiórkę, więc w ten sposób też nam można pomóc. Potrzebujemy też ogólnie rąk do pomocy przede wszystkim, bo nie tyle jest dużo chętnych osób, które chcą zorganizować różne eventy, mają różne pomysły, ale niestety nie mamy na tyle osób chętnych do pomocy, które po prostu by stały na stoisku i zbierały do puszki na przykład, albo rozdawały ulotki. No, z tym jest problem.
2: Mieszkańcy naszego regionu kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca. Puszki szybko zapełniały się pieniędzmi.
3: Wszystko, że dużo ludzi, dużo atrakcji dla dzieci i dla wszystkich, nie? Bynajmniej, żeby można pomóc Artura dla dziecka.
1: No właśnie, jak by panie zachęciły do pomocy osoby przed telewizorami?
4: Nie kupię, a tutaj córka chodzi już z wnuczką, mówię, kupuj ciasta, proszę bardzo. O kupowanie, bo to jest dla niego.
3: Oczywiście.
4: No, tylko kupowanie.
3: Każda złotówka się należy. No. Tym bardziej, że on choruje na bardzo rzadką chorobę, z tego co wiem. Zanik mięśni. Także to jest, rehabilitacja jest najważniejsza dla tego dziecka.
5: No super jest.
6: Tak, podoba się.
1: Czy jest coś, co się najbardziej państwu podoba?
5: Przejażdżka, na której byłem tutaj na tym bagi.
7: No zbieramy, no odkładamy się.
5: Odkładamy.
1: Państwo zachęcili do pomocy.
7: No co, no trzeba pomagać i Kujawska Brać jest zawsze za takimi imprezami.
4: Dobrze, może być. Pogoda dopisała, żeby aby tak było jak najlepiej.
1: A co się pani podoba najbardziej dzisiaj?
4: No ogółem wszystko. Organizacja, napoje, jedzenie, impreza, no.
1: A jakby pani zachęciła do pomocy?
4: No, żeby przybywali ludzie, no, żeby jak najwięcej było datków na wspaniały cel.
1: Wyjątkowy pik i charytatywny dla Arturka. Jak się pani podoba?
8: Dopiero przyszłam, ale myślę, że będzie super i że uzbieramy sporą kwotę.
1: No właśnie, jak pani zachęciła do pomocy?
8: Oj, no po prostu wrzucajmy. Na pewno nikt, kto ma dzieci, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, a ten, kto ma i pomyśli, że coś takiego mogłoby go spotkać, to chwyta za serce jednak.
2: Pomóc chłopcu można na portalu Się Pomaga. Dotychczas zebrano ponad 200 tysięcy złotych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 6 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żytnia 71A. Płeć pies. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kruszyńska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: gmina Miasto Kowal. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie: szaro-beżowy. Wielkość średniej. Cechy szczególne: w typie schnauzera. Data przyjęcia: 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: czarno-białe. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 8 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek. Józefowo 13A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2015. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne: dłuższa sierść. Data przyjęcia: 11 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska 29. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka 154. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne: białe skarpetki. Data przyjęcia: 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: szaro-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne: sierść przycięta. Data przyjęcia: 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sasankowa 55. Płeć samiec. Rok urodzenia 2016. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne: brak połowy ogona. Data przyjęcia: 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Świętego Antoniego. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: biało-szary. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: Dobra Wola, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny. Wielkość mały. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: Nowa Wieś, gmina Wocławek. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie: biało-ruda. Wielkość mała. Cechy szczególne: białe skarpetki. Data przyjęcia: 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne: nacięte ucho. Data przyjęcia: 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne: nacięte ucho. Data przyjęcia: 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kolska. Płeć nieznana.

Kolor urodzenia nieznany, umaszczenie białobura, wielkość duża, cechy szczególne, nacięte ucho. Data przyjęcia 18 lipiec 2026, miejsce znalezienia ulica Grodzka, płeć kotka. Rok urodzenia 2026, umaszczenie bura pręgowana, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 20 lipiec 2026, miejsce znalezienia Toruńska 49, płeć samica. Rok urodzenia 2025, umaszczenie trikolor, wielkość średnia, cechy szczególne, białe skarpetki. Do adopcji polecają się Drago. Drago to dwuletni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Dragoś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaoferowany, potrafi pociągnąć. Niemniej Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha go i zadba o niego już do końca. Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Lek ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włocławek to miasto o długiej historii. Historii, o której coraz częściej się przypomina. Służą temu organizowane w soboty spacery z przewodnikiem opowiadającym o dziejach miasta, czy chociażby festiwal Rheinsteina, który przybliżył dokonania urodzonego we Włocławku noblisty. W ten trend od wielu lat wpisuje się miejska biblioteka publiczna. W holu gmachu głównego zorganizowano wystawę Ocalić od zapomnienia. Jej bohaterką jest Anna Jachnina.
1: Miejska biblioteka prezentuje wystawę pochodzącą z IPN-u. Ta wystawa nie jest po raz pierwszy prezentowana we Włocławku, była już prezentowana 8 lat temu w Centrum Kultury Browar B. Wtedy po raz pierwszy przywołaliśmy pamięć o Annie Jachninie, bo Anna Jachnina to włocławska maturzystka. Zdała maturę w roku 1933 w gimnazjum Urszulanek. Zresztą nie były to jej ostatnie związki z Włocławkiem, bo miała bardzo bogatą biografię, ale Anna Jachnina przede wszystkim słynie jako autorka najsłynniejszej wojennej piosenki Siekiera Motyka. Przez wiele lat autorka pozostawała nieznana, wiele śpiewników, które drukowało tekst Siekiera Motyka, zawierało informacje, autor nieznany, właściwie o tym, że Anna Jachnina jest autorką tej piosenki, dowiedzieliśmy się dopiero po śmierci, kiedy zostały otwarte jej domowe archiwa. My przywołujemy Annę Jachninę także dlatego, ponieważ Anna Jachnina była dziennikarką Radia Pomorza i Kujaw, zorganizowała ponad 300 reportaży poświęconych folklorowi, między innymi Kujaw. Była także dziennikarką, która promowała twórczość Stanisława Zagajskiego. Więc te związki z Włocławkiem są oczywiste. W 30. rocznicę śmierci po raz kolejny przywołujemy postać Anny Jachniny.
0: Podczas wernisażu prelekcję wygłosił Jarosław Jakubowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Omówił ekspozycję, a także wygłosił wykład o literackich przetworzeniach historii na przykładzie różnych dzieł literackich.
2: Anna Jachnina, której 30. rocznicę śmierci obchodzimy właśnie dzisiaj, była z pochodzenia ciechocinianką, ale też włocławianką. Większość życia związała z Bydgoszczą, także związana jest z naszym regionem. Zasłynęła jako autorka bardzo popularnej pieśni gminnej, tak można powiedzieć, Siekiera Motyka, która była jakby taką formą walki, cywilnej walki z okupacją niemiecką w Warszawie. Była również sanitariuszką, była łączniczką, była konspiratorką Armii Krajowej po wojnie. Była więźniarką Auschwitz i Ravensbrück. Po wojnie włączyła się w budowę rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Była autorką kilkuset audycji opiewających czy odtwarzających, ratujących tak naprawdę kulturę ludową. Była nazywana też nowym czy drugim Oskarem Kolbergiem. Zresztą otrzymała nagrodę imienia

0: Oskara Kolberga właśnie za tę swoją działalność kulturalną.
1: Lokalna historia buduje poczucie tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny. Pozwala zrozumieć korzenie własnej społeczności, zachowuje dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i wzmacnia integrację mieszkańców. Ostatni blok przy ulicy Celulozowej jest już praktycznie ukończony. Miasto bardzo zaangażowało się w budowę mieszkań na tani wynajem. Pierwszy budynek powstał właśnie przy Celulozowej. Teraz jest ich tam w sumie 7. Nabór wniosków na wynajem ruszył dzisiaj i potrwa do 31 lipca.
2: Wnioski są do pobrania na ulicy Kościuszki 12 w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich naborów, bardzo ważna będzie wysokość dochodu, bo przypominam, że te mieszkania na tani wynajem kierowane są do rodzin z tak zwanej luki czynszowej, czyli do rodzin, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale niekoniecznie chcą lub mogą wziąć kredyt hipoteczny, albo po prostu nie chcą obciążać budżetu domowego wysoką ratą kredytu, dlatego wychodzimy im naprzeciw i dla nich, do nich właśnie kierujemy te mieszkania, także od 21 do 31 lipca czekamy na Państwa zgłoszenia. Co ważne, to jest też modyfikacja w stosunku do poprzednich etapów. O te mieszkania ubiegać się mogą mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również powiatu włocławskiego, pod warunkiem, że ich centrum życiowe jest zlokalizowane we Włocławku, czyli na przykład pracują we Włocławku albo ich dzieci korzystają z placówek oświatowych naszego miasta.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest zarezerwowanych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów. Wstępna lista najemców zostanie ogłoszona do 17 sierpnia. Ostateczna lista nowych lokatorów Celulozowej 19 zostanie opublikowana 15 września. Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gębicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
3: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK. I tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
1: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Wrocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. Trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat temat utworzenia stacji Włocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się

0: to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Włocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Włocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
2: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Włocławka?
3: Mi się wydaje, że tak, bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
4: Tak.
2: A czemu?
4: Żeby poruszać się szybciej.
5: Myślę, że tak. No na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
6: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przejeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku.
2: No, a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
6: Bo na pewno do, no takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład by było fajnie.
7: Tak, moim zdaniem tak.
2: A dlaczego?
7: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
8: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył między innymi miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
9: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, dziewięćdziesiątki jedynki, przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli między innymi samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta włocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
10: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem.

0: jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat włocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu włocławskiego, dla powiatu włocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marysinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marysinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra, dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
1: No jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
0: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
2: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubieńską strefę przemysłową, gostyńsko-włocławski park krajobrazowy, powiatowy zarząd dróg w Choceniu czy brzeską strefę gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, zespół szkół imienia Marii Grodzickiej i pałac w Lubrańcu, a także park kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy. Nadleśnictwo Włocławek po raz kolejny przygotowało wakacyjne półkolonie. Tym razem jednak nie dla dzieci, a dla seniorów. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku zorganizowano cykl zajęć, podczas których uczestnicy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poznawać przyrodę i integrować się z innymi mieszkańcami.
3: W tym roku zmieniliśmy formułę. Zamiast dzieci mamy seniorów. Jest to o tyle ciekawy eksperyment, a nawet, że bardzo brakuje takich miejsc, gdzie seniorzy mają możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, poszerzania tej wiedzy, a my proponujemy edukację i wypoczynek. Jest to o tyle ciekawe, że ludzie dużo korzystają z tego, bo nie ograniczamy się tylko do edukacji typowo leśnej, ale również zapraszane są różnego rodzaju osoby. Dzisiaj mamy osoby z Państwowej Straży Pożarnej, gdzie prowadzą kurs edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy. Są zajęcia z prac ręcznych, są zajęcia z gotowania, a więc mamy tutaj szeroką gamę zajęć dla seniorów. Dzięki temu seniorzy nie tylko wypoczywają, również edukują się. Mamy grupę osób niedosłyszących, niedowidzących, a więc tutaj ten element integracyjny między różnymi osobami jest o tyle fajny, że te osoby również uczą siebie nawzajem, poznają siebie. Dlatego Nadleśnictwo co roku organizuje takie zajęcia. Myślę, że i będzie to już tradycją w kolejnych latach, gdzie będziemy również zapraszać seniorów na takie półkolonie.
2: W tym roku zaplanowano 4 turnusy, w których udział weźmie kilkudziesięciu seniorów. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł na stworzenie leśnych półkolonii dla najstarszych mieszkańców narodził się kilka lat temu, właśnie z inicjatywy samych seniorów i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem.
4: Półkolonie są organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tam właśnie jesteśmy zatrudnione. I są to półkolonie takie specyficzne, wyjątkowe wydaje nam się, ponieważ są kierowane do seniorów. W tym roku jest to już 3. edycja. Z roku na rok zauważam coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługę.

0: ponieważ coraz więcej osób właśnie w tym wieku chciałoby w sposób aktywny, wyjątkowy spędzić okres wakacyjny. W tym roku zwiększyliśmy liczbę turnusów do 4, także poszerza się nasza oferta, co roku są nowe pomysły i w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Nadleśnictwu za to, że nas tutaj goszczą, że łaskawym okiem dla nas patrzą i pozwalają nam również rozwijać skrzydła przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Myślę, że przede wszystkim jest to nietuzinkowa forma spędzenia wolnego czasu w okresie wakacyjnym. To nie tylko czas z wnukami bądź w sanatorium. Daje to możliwość jakby rozwoju własnego, rozwijania własnych pasji, zainteresowań, jak też posmakowania czegoś nowego, ale myślę, że przede wszystkim kieruje nimi chęć powrotu do dzieciństwa, bo my tego typu warsztaty, spotkania typu kolonie organizujemy właśnie w duchu naszych wakacji, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. My w ciągu roku organizujemy dużo warsztatów, również dla seniorów i to jak gdyby od nich wyszedł pomysł, taka inicjatywa, żeby coś takiego zrobić dla nich w wakacje.
1: Oferujemy seniorom szeroki wachlarz usług w ciągu tych 5 dni. Mamy zajęcia w Nadleśnictwie z leśniczą, mamy wyjście do kina, jeśli pogoda pozwoli, będzie wyjście na baseny letnie i rejs katamaranem. I do tego szereg warsztatów takich, jak właśnie w tej chwili widzicie, spotkanie ze strażą pożarną.
2: Czyli jest bardzo aktywny.
1: Bardzo
0: aktywny. Bardzo. A dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ będzie konkurs na leśnego Masterchefa. Podzielimy naszych uczestników na 3 grupy i każda z grup z produktów niespodzianek, bo oni nie wiedzą, co jest w tych skrzynkach, będą musieli uszykować jakąś potrawę. Potrawa, no tak jak ten telewizyjny Masterchef, będzie podlegała i tutaj ocenie złożone, potrawa będzie przedłożona jury. No i miejmy nadzieję, że nas nie otrują.
2: A co właśnie z takich przygotowanych produktów można przygotować?
0: W poprzedniej edycji były to potrawy tak bardziej na słodko z owocami. W tej chwili skłoniliśmy się ku tortillom, twarogowi, będzie łosoś, będzie szyneczka. Pomysły to już jak to, te produkty zostaną wykorzystane przez uczestników, no to już jest ich dobra wola. Zobaczymy, na ile im fantazja pozwoli skonstruować coś smacznego i atrakcyjnego dla jurorów.
3: Uczestnicy nie kryją zadowolenia. Jak mówią, takie spotkania to nie tylko okazja do odpoczynku i aktywności, ale także możliwość poznania nowych osób i spędzenia czasu poza domem.
4: Bardzo ładnie. Pierwszy raz jestem, bo półkolonie już były organizowane wcześniej, ale my jesteśmy pierwszy raz, kilka osób z nas i jak do tej pory nam się bardzo to podoba.
2: Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie uczestniczyć w takich półkoloniach?
4: Pierwsze, żeby zobaczyć, co to jest. To półkolonie dla dorosłych to jest takie to wyjątkowe. Więc byłyśmy bardzo ciekawe, a na razie jesteśmy zadowolone, bo to jest drugi dzień, więc bardzo fajne.
2: A proszę powiedzieć, co Pani dają właśnie takie półkolonie, takie zajęcia?
4: To jest integracja z ludźmi, jakieś tam pozytywne nawiązanie znajomości innych i zabawa.
3: W zajęciach uczestniczą również osoby z niepełnosprawnościami, między innymi niedowidzące i niedosłyszące. Organizatorzy podkreślają, że program został przygotowany tak, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w warsztatach i wspólnych zajęciach.
5: Staramy się tak integrować naszych członków, bo nie tylko są z Włocławka, ale są i z powiatu, tak? I tutaj szukamy jako zarząd różnych zajęć, żeby ich zintegrować, usamodzielnić przede wszystkim, tak? I żeby mieli takie pozytywne myślenie, że niedowidzę, bo większość z nas jest niedowidzących, ale nie różnię się niczym, tak? Bo no właśnie nowe doświadczenia bardzo nam pomagają i takie poczucie, że jednak mogę. To jest dla nas bardzo ważne i tutaj mieliśmy właśnie propozycję. Ja zgłosiłam, tak, miały być 4 osoby, ale mamy 2 opiekunów, tak, bo są

0: nam potrzebni, żeby czy nas przywieźć, czy no tutaj pomóc, wodę, herbatkę, no takie rzeczy, bo no tu jest nam ciężko. No i te właśnie tutaj, to są półkolonie, tak? Jak dobrze pamiętam, półkolonie. Jesteśmy drugi dzień, no i fajnie jest, tak? Że tak więcej myślenia, bo w kole też jest myślenie, ale bardziej takie w naszym kierunku. A tutaj jest takie, no nie wiem, wszechstronne, takie na większej płaszczyźnie, tak? To jest, uważam, że dla nas nowe doświadczenie i takie fajne. Jak będzie możliwość, to na pewno napiszemy się na następne jakieś takie fajne warsztaty.
1: Leśne półkolonie dla seniorów potrwają przez całe wakacje. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach, inicjatywa będzie nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku, ale także zachęci kolejne osoby do wyjścia z domu i wspólnego spędzenia czasu. Na stadionie w Chełmicy Cukrowni odbył się piknik charytatywny dla Artura. 8-latek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni. Chłopiec ma problemy z poruszaniem się i mówieniem. Może mu pomóc terapia genowa w Dubaju, lecz jest to bardzo kosztowne. Rodzice starają się zebrać 12,5 miliona złotych. Z pomocą przyszli mieszkańcy Włocławka oraz regionu.
2: Jest mnóstwo atrakcji, są nasze dmuchańce, cały nasz sprzęt tutaj. Kuba jest prowadzącym także imprezę, jest naprawdę, są super licytacje, jest wiele fantów. Także no inne atrakcje, przejażdżki, kładami, bagi jest, są motory, są samochody klasyczne. No wszystko, zapraszamy wszystkich serdecznie, jest no super, pogoda na razie trzyma się.
3: Pogoda dopisuje, także dla każdego coś dobrego, dla każdego coś się znajdzie fajnego i dla małego, i dla starszego.
4: Kochani, fantastyczna zabawa, fantastyczne miejsce, ale to jest właśnie dla niego, dla Arturka, dla tego małego wojownika, który z tą śmiertelną chorobą walczy, a my jesteśmy tutaj po to, żeby choć troszeczkę mu pomóc, wspomóc go w tym wszystkim. To jest tylko mała część tego, co tu się dzisiaj dzieje, ale wiemy, że ogrom pracy i niestety ogromna suma jest potrzebna, ale wiemy, że te serducha otworzymy. Mamy wielkie serducha i dla tego chłopca zrobimy to. Jest niewyobrażalna kwota, bo 12,5 miliona do zebrania, ale wiemy, że wspólnymi siłami, choć może nie wszystko akurat dzisiaj, ale choć tą małą cegiełkę tutaj dołożymy od nas, z czego jesteśmy bardzo dumni i wiemy, Artur, do ciebie te słowa, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą.
1: Podczas wydarzenia można było wziąć udział w licytacjach, przejechać się kładem, skorzystać ze stoisk gastronomicznych i szeregu innych atrakcji. Wszystkie zebrane pieniądze przybliżają powrót do zdrowia Artura.
4: Są motocykliści, którzy wożą naszych tutaj gości, są kłady, jest bagi. To wszystko jest dla nich, dla was. Można pojeździć, pobawić się wspólnie z nami. Jest gastronomia pod każdym względem, od słodkiego po przekąski, po słone, po pełny obiad. Także zapraszamy serdecznie.
2: Na koniec będzie jeszcze, jeżeli pogoda wytrzyma, piana barty strażacka, także będzie morze piany, będzie naprawdę świetna zabawa.
5: Jest takie powiedzenie, że dobro wraca. Zachęćmy wszystkich telewidzów do pomocy.
4: Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Jarek, przepraszam, wszedłem ci w słowo, za chwilę ci oddam głos. Kochani, otwórzmy serca. Co to znaczy pomagać? Pomagać to znaczy otworzyć swoje serce. Nie mówimy tutaj o portfelach, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale każdy grosz, każda złotówka to jest ta taka cegiełka. Ale najważniejsze są serca, żeby to serducho otworzyć, wspomóc tego chłopaka, no nie tylko jego, bo jest wiele osób potrzebujących, którzy naprawdę potrzebują pomocy, między innymi właśnie dzisiaj dla Arturka, a kto wie, czy za chwilę nie będzie ktoś następny, bo to serducho jest najważniejsze. Nie bójmy się, nie wstydźmy się, jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać.
3: Dokładnie, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę człowieka w życiu czeka i myślę, że my pomagamy, to dobro do nas też wróci, także miejmy nadzieję, że ludzie jeszcze więcej się zgromadzą i dołożą swoją cegiełkę.
2: Tak, zmieniajmy świat na lepsze po prostu.
3: Dziękuję. Ja bym mogła również podziękować tutaj wszystkim. Jest tak naprawdę, mamy ponad 100 podziękowań, no nie będę tutaj wszystkich czytała, ale chcieliśmy wszystkim, którzy wzięli jakieś

0: jakikolwiek udział, jakąś swoją cegiełkę, którzy dołożyli tutaj do organizacji tego pikniku, bardzo serdecznie podziękować. Również wam, bo dzięki wam mogliśmy nagłośnić tą sprawę, tak? Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
2: Na pikniku był również Artur ze swoimi rodzicami.
3: Dzięki uprzejmości pana wójta, dzięki uprzejmości organizatorów, w ogóle mnóstwo ludzi postanowiło poświęcić swój wolny czas i po prostu nam pomóc w zbiórce dla Artura. Bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy bardzo za to wdzięczni i cieszymy się również, że ta pogoda dopisała, bo prognozy były różne. Ludzie też, jak widać, dopisali, więc cieszymy się podwójnie.
4: To powiedzmy może o tym, jak możemy wesprzeć Arturka.
3: Arturka przede wszystkim można wesprzeć, na zbiórce się pomaga. Musimy zebrać 12,5 miliona na terapię genową, bo to jest jakby jedyne rozwiązanie, żeby w ogóle przedłużyć mu samodzielność i jego życie. No i po prostu wiadomo, no, każda złotówka dla nas ma znaczenie. Każda możliwość pomocy, każde udostępnienie, zbieranie paragonów na przykład, bo teraz też mamy możliwość zbierania paragonów w aplikacji Pan Paragon. Wystarczy tam wpisać, połączyć link naszej zbiórki i zbierać po prostu zdjęcia paragonów. Za to też jakby aplikacja wtedy oddaje nam na zbiórkę, więc w ten sposób też nam można pomóc. Potrzebujemy też ogólnie rąk do pomocy przede wszystkim, bo nie tyle jest dużo chętnych osób, które chcą zorganizować różne eventy, mają różne pomysły, ale niestety nie mamy na tyle osób chętnych do pomocy, które po prostu by stały na stoisku i zbierały do puszki na przykład, albo rozdawały ulotki. No, z tym jest problem.
2: Mieszkańcy naszego regionu kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca. Puszki szybko zapełniały się pieniędzmi.
5: No wszystko, że dużo ludzi, dużo atrakcji dla dzieci i dla wszystkich, nie? Bynajmniej, żeby można pomóc Artura dla dziecka.
4: No. No właśnie, jak by pani zachęciły do pomocy osoby przed telewizorami?
6: Nie kupię, ja tutaj córka chodzi już z wnuczką, mówię, kupuj ciasta, proszę bardzo. O kupowanie, bo to jest dla niego.
5: Oczywiście.
6: No, tylko kupowanie.
5: Każda złotówka się należy. No. Tym bardziej, że on choruje na bardzo rzadką chorobę, z tego co wiem. Zanik mięśni. Także to jest, rehabilitacja jest najważniejsza dla tego dziecka.
7: No super jest.
8: Tak, podoba się.
4: Czy jest coś, co się najbardziej państwu podoba?
7: Przejażdżka, na której byłem tutaj na tym bagi.
9: No zbieramy, no, odkładamy się.
7: Odkładamy.
4: Państwo zachęcili do pomocy.
9: No co, no trzeba pomagać i Kujawska Brać jest zawsze za takimi imprezami.
6: Dobrze, może być. Pogoda dopisała, żeby aby tak było jak najlepiej.
4: A co się pani podoba najbardziej dzisiaj?
6: No ogółem wszystko. Organizacja, napoje, jedzenie, impreza, no.
4: A jakby pani zachęciła do pomocy?
6: No, żeby przybywali ludzie, no, żeby jak najwięcej było datków na wspaniały cel.
4: Wyjątkowy piknik charytatywny dla Arturka, jak się pani podoba?
0: Dopiero przyszłam, ale myślę, że będzie super i że uzbieramy sporą kwotę.
4: No właśnie, jak pani zachęciła do pomocy?
0: Oj, no po prostu wrzucajmy. Na pewno nikt, kto ma dzieci, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, a ten, kto ma i pomyśli, że coś takiego mogłoby go spotkać, to chwyta za serce jednak.
2: Pomóc chłopcu można na portalu Się Pomaga. Dotychczas zebrano ponad 200 tysięcy złotych.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
1: Kolejna edycja piknikowej Izbicy, tym razem w sobotę, w ubiegłym roku też w sobotę. Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru. Gdyby nie było zapotrzebowania, pewnie byśmy po raz kolejny tego nie organizowali. Ale chcę jeszcze dodać, że poza sceną przygotowaliśmy szereg atrakcji również i dla tak zwanego żołądka. Są tutaj panie, które przygotowały jeszcze wspaniałe potrawy. I te potrawy są na stoiskach kół gospodyń wiejskich, nasze trzy lokalne koła gospodyń, jedno sąsiednie z gminy Przedecz. Są atrakcje dla najmłodszych, Wesołe Miasteczko. Także sądzę, że każdy z uczestników coś dla siebie miłego znajdzie.
2: Przepięta impreza, co panie przygotowały dzisiaj?
3: Dzisiaj mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
2: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
3: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
2: Jeżeli chodzi o właśnie Izbicę, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
3: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
2: Dobra, dzięki bardzo.
3: Dzięki bardzo.
4: My jesteśmy nie stąd, więc tylko przyszliśmy popatrzeć, jak będą dzieci występować, może jakieś zespoły inne. Nie? Zawsze coś dla tych dzieci, żeby coś było. Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
2: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
4: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć.

0: wspomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
1: No, dzisiejszą gwiazdą będą piękni i młodzi. Czy panie znają, lubią?
0: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i ich. Chociaż są no, dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
2: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki. Piękne miejsce. Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
1: Jeżeli chodzi o gwiazdę wieczoru, znasz, słuchasz, lubisz?
2: Nie. Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
1: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
2: Ja jestem pierwszy raz. No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
1: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
2: Oczywiście, że tak, to bardzo integruje
3: Tak,
2: ludzi.
3: integracja.
2: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
3: Tak.
2: Tak, tak.
3: Integracja, nie?
2: Tak, to jest bardzo ważne.
1: Jak się bawicie?
4: Dobrze. Dobrze.
1: A co wam się najbardziej podoba?
4: Najbardziej chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
1: A w co się najbardziej lubicie bawić?
4: W co najbardziej? Chyba. Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
5: Ogólnie, ogólnie.
4: To chyba Berka.
5: Berka, tak? A ty?
4: Też Berka.
6: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić. Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
7: No, na zespół ten, który ma wystąpić
6: Piękni
7: Piękni Młodzi.
6: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
8: No słuchamy, bardzo lubimy.
7: Jak najbardziej, jak najbardziej.
6: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
7: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka, bardzo mało tutaj jest.
8: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.

ale teraz chciałbym was usłyszeć. Ekspedycja Kujawska, zróbcie jakiś hałas! Dokładnie tak. No dobra, to czas na drugą środkę. Uno, dwa, trzy. Kolacja.

wszyscy, prawa ręka w górę i robimy pierwszą magiczną falę, lecimy. Ona jest taka cudowna, ale wszyscy razem, bez wyjątku. Gdzie są wasze ręce? Górę w górę. Ona jest taka cudowna. Bardzo dobrze. To teraz cała Izbica śpiewa refren.

wieczór jest bica! Krople płyną z mych powiek, jedno wiem. Dobrze, mimo wszystkich twych wad, ja nie pozwolę ci odejść, chcę byś wiedział, że... Jest dobrze, ale więcej serc potrzebuje w górę, okej? Okay? Skupiamy się i zaczynamy. Cała Izbica, łapki do góry!

0: niż nieraz kroplę. Jedno wiem,
1: kocham cię w tobie.
0: Mimo wszystkich twych wad ja
1: pozwolę ci odejść,
0: że
1: kocham cię w tobie.
0: Że kocham się w tobie. Wielkie brawa dla was.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myśl. Bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Włocławek to miasto o długiej historii. Historii, o której coraz częściej się przypomina. Służą temu organizowane w soboty spacery z przewodnikiem opowiadającym o dziejach miasta, czy chociażby festiwal Rheinsteina, który przybliżył dokonania urodzonego we Włocławku noblisty. W ten trend od wielu lat wpisuje się Miejska Biblioteka Publiczna.

0: holu gmachu głównego zorganizowano wystawę Ocalić od zapomnienia. Jej bohaterką jest Anna Jachnina.
1: Miejska Biblioteka prezentuje wystawę pochodzącą z IPN-u. Ta wystawa nie jest po raz pierwszy prezentowana we Włocławku, bo już prezentowana 8 lat temu w Centrum Kultury Browar B. Wtedy po raz pierwszy przywołaliśmy pamięć o Annie Jachninie, bo Anna Jachnina to włocławska maturzystka. Zdała maturę w roku 1933 w gimnazjum Urszulanek. Zresztą nie były to jej ostatnie związki z Włocławkiem, bo miała bardzo bogatą biografię, ale Anna Jachnina przede wszystkim słynie jako autorka najsłynniejszej wojennej piosenki Siekiera Motyka. Przez wiele lat autorka pozostawała nieznana, wiele śpiewników, które drukowało tekst Siekiera Motyka, zawierało informacje, autor nieznany, właściwie o tym, że Anna Jachnina jest autorką tej piosenki, dowiedzieliśmy się dopiero po śmierci, kiedy zostały otwarte jej domowe archiwa. My przywołujemy Annę Jachninę także dlatego, ponieważ Anna Jachnina była dziennikarką Radia Pomorza i Kujaw, zorganizowała ponad 300 reportaży poświęconych folklorowi, między innymi Kujaw. Była także dziennikarką, która promowała twórczość Stanisława Zagajskiego. Więc te związki z Włocławkiem są oczywiste. W 30. rocznicę śmierci po raz kolejny przywołujemy postać Anny Jachniny.
0: Podczas wernisażu prelekcję wygłosił Jarosław Jakubowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Omówił ekspozycję, a także wygłosił wykład o literackich przetworzeniach historii na przykładzie różnych dzieł literackich.
2: Anna Jachnina, której 30. rocznicę śmierci obchodzimy właśnie dzisiaj, była z pochodzenia ciechocinianką, ale też włocławianką. Większość życia związała z Bydgoszczą, także związana jest z naszym regionem. Zasłynęła jako autorka bardzo popularnej pieśni gminnej, tak można powiedzieć, Siekiera Motyka, która była jakby taką formą walki, cywilnej walki z okupacją niemiecką w Warszawie. Była również sanitariuszką, była łączniczką, była konspiratorką Armii Krajowej po wojnie. Była więźniarką Auschwitz i Ravensbrück. Po wojnie włączyła się w budowę rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Była autorką kilkuset audycji opiewających czy odtwarzających, ratujących tak naprawdę kulturę ludową. Była nazywana też nowym czy drugim Oskarem Kolbergiem. Zresztą otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga właśnie za tę swoją działalność kulturalną.
0: Lokalna historia buduje poczucie tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny. Pozwala zrozumieć korzenie własnej społeczności, zachowuje dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i wzmacnia integrację mieszkańców. Ostatni blok przy ulicy Celulozowej jest już praktycznie ukończony. Miasto bardzo zaangażowało się w budowę mieszkań na tani wynajem. Pierwszy budynek powstał właśnie przy Celulozowej. Teraz jest ich tam w sumie 7. Nabór wniosków na wynajem ruszył dzisiaj i potrwa do 31 lipca.
3: Wnioski są do pobrania na ulicy Kościuszki 12 w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich naborów, bardzo ważna będzie wysokość dochodu, bo przypominam, że te mieszkania na tani wynajem kierowane są do rodzin z tak zwanej luki czynszowej, czyli do rodzin, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale niekoniecznie chcą lub mogą wziąć kredyt hipoteczny, albo po prostu nie chcą obciążać budżetu domowego wysoką ratą kredytu, dlatego wychodzimy im naprzeciw i dla nich, do nich właśnie kierujemy te mieszkania, także od 21 do 31 lipca czekamy na Państwa zgłoszenia. Co ważne, to jest też modyfikacja w stosunku do poprzednich etapów. O te mieszkania ubiegać się mogą mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również powiatu włocławskiego, pod warunkiem, że ich centrum życiowe jest zlokalizowane we Włocławku, czyli na przykład pracują we Włocławku albo ich dzieci korzystają z placówek oświatowych naszego miasta.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest zarezerwowanych dla rodzin

0: dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów. Wstępna lista najemców zostanie ogłoszona do 17 sierpnia. Ostateczna lista nowych lokatorów celu losowej 19 zostanie opublikowana 15 września. Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gębicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK. I tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
0: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna dla z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Wrocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Wrocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Wrocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Wrocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Wrocławka.
0: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Wrocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku. No,
3: a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
7: Bo na pewno do, no takie szybką tam to do Warszawy, no Gdańsk, na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie, do Szczecina na przykład by było fajnie.
8: Tak, moim zdaniem tak.
3: A dlaczego?
8: No bo Wrocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta, Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
9: We Wrocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Wrocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Wrocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.

0: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
1: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, dziewięćdziesiątki jedynki, przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
0: W trasie marszałkowi towarzyszyli m.in. samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta włocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
2: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat włocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu włocławskiego, dla powiatu włocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marcinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marcinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
3: No jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
2: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września

0: Uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubieńską strefę przemysłową, gostyńsko-wocławski park krajobrazowy, powiatowy zarząd dróg w Choceniu czy brzeską strefę gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, zespół szkół im. Marii Grodzickiej i pałac w Lubrańcu, a także park kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy. Nadleśnictwo Wocławek po raz kolejny przygotowało wakacyjne półkolonie. Tym razem jednak nie dla dzieci, a dla seniorów. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Wocławku zorganizowano cykl zajęć, podczas których uczestnicy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poznawać przyrodę i integrować się z innymi mieszkańcami.
2: W tym roku zmieniliśmy formułę. Zamiast dzieci mamy seniorów. Jest to o tyle ciekawy eksperyment, a nawet, że bardzo brakuje takich miejsc, gdzie seniorzy mają możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, poszerzania tej wiedzy, a my proponujemy edukację i wypoczynek. Jest to o tyle ciekawe, że ludzie dużo korzystają z tego, bo nie ograniczamy się tylko do edukacji typowo leśnej, ale również zapraszane są różnego rodzaju osoby. Dzisiaj mamy osoby z Państwowej Straży Pożarnej, gdzie prowadzą kurs edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy. Są zajęcia z prac ręcznych, są zajęcia z gotowania, a więc mamy tutaj szeroką gamę zajęć dla seniorów. Dzięki temu seniorzy nie tylko wypoczywają, również edukują się. Mamy grupę osób niedosłyszących, niedowidzących, a więc tutaj ten element integracyjny między różnymi osobami jest o tyle fajny, że te osoby również uczą siebie nawzajem, poznają siebie. Dlatego Nadleśnictwo co roku organizuje takie zajęcia. Myślę, że i będzie to już tradycją w kolejnych latach, gdzie będziemy również zapraszać seniorów na takie półkolonie.
1: W tym roku zaplanowano 4 turnusy, w których udział weźmie kilkudziesięciu seniorów. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł na stworzenie leśnych półkolonii dla najstarszych mieszkańców narodził się kilka lat temu, właśnie z inicjatywy samych seniorów i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem.
3: Półkolonie są organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tam właśnie jesteśmy zatrudnione. I są to półkolonie takie specyficzne, wyjątkowe wydaje nam się, ponieważ są kierowane do seniorów. W tym roku jest to już trzecia edycja. Z roku na rok zauważam coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługę, ponieważ coraz więcej osób właśnie w tym wieku chciałoby w sposób aktywny, wyjątkowy spędzić okres wakacyjny. W tym roku zwiększyliśmy liczbę turnusów do 4. Także poszerza się nasza oferta, co roku są nowe pomysły i w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Nadleśnictwu za to, że nas tutaj goszczą, że łaskawym okiem dla nas patrzą i pozwalają nam również rozwijać skrzydła przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Myślę, że przede wszystkim jest to nietuzinkowa forma spędzenia wolnego czasu w okresie wakacyjnym. To nie tylko czas z wnukami bądź w sanatorium. I daje to możliwość jakby rozwoju własnego, rozwijania własnych pasji, zainteresowań, jak też posmakowania czegoś nowego, ale myślę, że przede wszystkim kieruje nimi chęć powrotu do dzieciństwa, bo my tego typu warsztaty, spotkania typu kolonie organizujemy właśnie w duchu naszych wakacji, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. My w ciągu roku organizujemy dużo warsztatów również dla seniorów i to jak gdyby od nich wyszedł pomysł, taka inicjatywa, żeby coś takiego zrobić dla nich w wakacje.
4: Oferujemy seniorom szeroki wachlarz usług w ciągu tych 5 dni. Mamy zajęcia w Nadleśnictwie z leśniczą, mamy wyjście do kina, jeśli pogoda pozwoli, będzie wyjście na baseny letnie i rejs katamaranem. I do tego szereg warsztatów takich, jak właśnie w tej chwili widzicie, spotkanie ze strażą pożarną,
5: Kurczę, czyli jest bardzo aktywny.
4: Bardzo
3: aktywny. Bardzo. A dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ będzie konkurs na leśnego MasterChefa.

0: podzielimy naszych uczestników na trzy grupy i każda z grup z produktów niespodzianek, bo oni nie wiedzą, co jest w tych skrzynkach, będą musieli uszykować jakąś potrawę. Potrawa, no tak jak ten telewizyjny MasterChef, będzie podlegała i tutaj ocenie złożone, potrawa będzie przedłożona jury. No i miejmy nadzieję, że nas nie otrują.
1: A co właśnie z takich przygotowanych produktów można przygotować?
0: W poprzedniej edycji były to potrawy tak bardziej na słodko z owocami. W tej chwili skłoniliśmy się ku tortillom, twarogowi, będzie łosoś, będzie szyneczka. Pomysły to już jak to, te produkty zostaną wykorzystane przez uczestników, no to już jest ich dobra wola. Zobaczymy, na ile im fantazja pozwoli skonstruować coś smacznego i atrakcyjnego dla jurorów.
2: Uczestnicy nie kryją zadowolenia. Jak mówią, takie spotkania to nie tylko okazja do odpoczynku i aktywności, ale także możliwość poznania nowych osób i spędzenia czasu poza domem.
3: Bardzo ładnie. Pierwszy raz jestem, bo półkolonie już były organizowane wcześniej, ale my jesteśmy pierwszy raz, kilka osób z nas i jak do tej pory nam się bardzo to podoba.
1: A dlaczego zdecydowała się Pani właśnie uczestniczyć w takich półkoloniach?
3: Pierwsze, żeby zobaczyć, co to jest. To półkolonie dla dorosłych to jest takie to wyjątkowe. Więc byłyśmy bardzo ciekawe, a na razie jesteśmy zadowolone, bo to jest drugi dzień, więc bardzo fajne.
1: A proszę powiedzieć, co Pani dają właśnie takie półkolonie, takie zajęcia?
3: To jest integracja z ludźmi, jakieś tam pozytywne nawiązanie znajomości innych i zabawa.
2: W zajęciach uczestniczą również osoby z niepełnosprawnościami, między innymi niedowidzące i niedosłyszące. Organizatorzy podkreślają, że program został przygotowany tak, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w warsztatach i wspólnych zajęciach.
4: Staramy się tak integrować naszych członków, bo nie tylko są z Włocławka, ale są i z powiatu, tak? I tutaj szukamy jako zarząd różnych zajęć, żeby ich zintegrować, usamodzielnić przede wszystkim, tak? I żeby mieli takie pozytywne myślenie, że niedowidzę, bo większość z nas jest niedowidzących, ale nie różnię się niczym, tak? Bo no właśnie nowe doświadczenia bardzo nam pomagają i takie poczucie, że jednak mogę. To jest dla nas bardzo ważne i tutaj mieliśmy właśnie propozycję. Ja zgłosiłam, tak, miały być cztery osoby, ale mamy dwóch opiekunów, tak, bo są nam potrzebni, żeby czy nas przywieźć, czy no tutaj pomóc wodę, herbatkę, no takie rzeczy, bo no tu jest nam ciężko. No i te właśnie tutaj, to są półkolonie, tak? Jak dobrze pamiętam, półkolonie. Jesteśmy drugi dzień. No i fajnie jest, tak? Że tak więcej myślenia, bo w kole też jest myślenie, ale bardziej takie w naszym kierunku. A tutaj jest takie, no nie wiem, wszechstronne, takie na większej płaszczyźnie, tak? To jest, uważam, że dla nas nowe doświadczenie i takie fajne. Jak będzie możliwość, to na pewno napiszemy się na następne jakieś takie fajne warsztaty.
2: Leśne półkolonie dla seniorów potrwają przez całe wakacje. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach, inicjatywa będzie nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku, ale także zachęci kolejne osoby do wyjścia z domu i wspólnego spędzenia czasu. Na stadionie w Chełmicy Cukrowni odbył się piknik charytatywny dla Artura. Ośmiolatek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni. Chłopiec ma problemy z poruszaniem się i mówieniem. Może mu pomóc terapia genowa w Dubaju, lecz jest to bardzo kosztowne. Rodzice starają się zebrać 12,5 miliona złotych. Z pomocą przyszli mieszkańcy Włocławka oraz regionu.
5: Jest mnóstwo atrakcji, są nasze dmuchańce, cały nasz sprzęt tutaj. Kuba jest

0: są super licytacje, jest wiele fantów. Także no inne atrakcje, przejażdżki, kładami, bugi jest, są motory, są samochody klasyczne, no wszystko, zapraszamy wszystkich serdecznie, jest no super, pogoda na razie trzyma się.
1: Pogoda dopisuje, także dla każdego coś dobrego, dla każdego coś się znajdzie fajnego i dla małego i dla starszego.
2: Kochani, fantastyczna zabawa, fantastyczne miejsce, ale to jest...

0: wszystkim. To jest tylko mała część tego, dlatego, co tu się dzisiaj dzieje, ale wiemy, że ogrom pracy i niestety ogromna suma jest potrzebna, ale wiemy, że te serducha otworzymy. Mamy wielkie serducha i dlatego chłopca zrobimy to. Jest niewyobrażalna kwota, bo 12,5 miliona do zebrania, ale wiemy, że wspólnymi siłami, choć może nie wszystko akurat dzisiaj, ale choć tą małą cegiełkę tutaj dołożymy od nas, z czego jesteśmy bardzo dumni i wiemy, Artur, do ciebie te słowa, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą.
1: Podczas wydarzenia można było wziąć udział w licytacjach, przejechać się quadem, skorzystać ze stoisk gastronomicznych i szeregu innych atrakcji. Wszystkie zebrane pieniądze przybliżają powrót do zdrowia Artura.
0: Są motocykliści, którzy wożą naszych tutaj gości, są quady, jest buggy. To wszystko jest dla nich, dla was. Można pojeździć, pobawić się wspólnie z nami. Jest gastronomia pod każdym względem, od słodkiego po przekąski, po słone, po pełny obiad. Także zapraszamy serdecznie.
2: Na koniec będzie jeszcze, jeżeli pogoda wytrzyma, piana artystrażacka, także będzie morze piany, będzie naprawdę świetna zabawa.
3: Jest takie powiedzenie, że dobro wraca. Zachęćmy wszystkich telewidzów do pomocy.
0: Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Jarek, przepraszam, wszedłem ci w słowo, za chwilę ci oddam głos. Kochani, otwórzmy serca. Co to znaczy pomagać? Pomagać to znaczy otworzyć swoje serce. Nie mówimy tutaj o portfelach, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale każdy grosz, każda złotówka to jest ta taka cegiełka. Ale najważniejsze są serca, żeby to serducho otworzyć, wspomóc tego chłopaka, no nie tylko jego, bo jest wiele osób potrzebujących, którzy naprawdę potrzebują pomocy, między innymi właśnie dzisiaj dla Arturka, a kto wie, czy za chwilę nie będzie ktoś następny, bo to serducho jest najważniejsze. Nie bójmy, nie wstydźmy się, jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać.
4: Dokładnie, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę człowieka w życiu czeka i myślę, że my pomagamy, to dobro do nas też wróci. Także miejmy nadzieję, że ludzie jeszcze więcej się zgromadzą i dołożą swoją cegiełkę.
2: Tak, zmieniajmy świat na lepsze po prostu.
4: Dziękuję. Czy ja bym mogła również podziękować tutaj wszystkim? Jest tak naprawdę, mamy ponad 100 podziękować, no nie będę tutaj wszystkich czytała, ale chcieliśmy wszystkim, którzy wzięli jakikolwiek udział, jakąś swoją cegiełkę, którzy dołożyli tutaj do organizacji tego pikniku, bardzo serdecznie podziękować. Również wam, bo dzięki wam mogliśmy nagłośnić tą sprawę, tak? Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
1: Na pikniku był również Artur ze swoimi rodzicami.
5: Dzięki uprzejmości pana wójta, dzięki uprzejmości organizatorów, w ogóle mnóstwo ludzi postanowiło poświęcić swój wolny czas i po prostu nam pomóc w zbiórce dla Artura. Bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy bardzo za to wdzięczni i cieszymy się również, że ta pogoda dopisała, bo prognozy były różne. Ludzie też, jak widać, dopisali, więc cieszymy się podwójnie.
3: To powiedzmy może o tym, jak możemy wesprzeć Arturka.
5: Arturka przede wszystkim można wesprzeć na zbiórce się pomaga. Musimy zebrać 12,5 miliona na terapię genową, bo to jest jakby jedyne rozwiązanie, żeby w ogóle przedłużyć mu samodzielność i jego życie. No i po prostu wiadomo, no, każda złotówka dla nas ma znaczenie. Każda możliwość pomocy, każde udostępnienie, zbieranie paragonów na przykład, bo teraz też mamy możliwość zbierania paragonów w aplikacji Pan Paragon. Wystarczy tam wpisać, połączyć link naszej zbiórki i zbierać po prostu zdjęcia paragonów. Za to też jakby aplikacja wtedy oddaje nam na zbiórkę, więc w ten sposób też nam można pomóc. Potrzebujemy też ogólnie rąk do pomocy przede wszystkim, bo nie tyle jest dużo chętnych osób, które chcą zorganizować różne eventy, mają różne pomysły, ale niestety nie mamy na tyle osób chętnych do pomocy, które po prostu by stały na stoisku i zbierały do puszki na przykład, albo rozdawały ulotki. No, z tym jest problem.
1: Mieszkańcy naszego regionu kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca. Puszki szybko zapełniały się pieniędzmi.
6: No wszystko, że dużo ludzi, dużo atrakcji dla dzieci i dla wszystkich, nie? Bynajmniej, żeby można pomóc Artura dla dziecka. Tak.
3: No. No właśnie, jak by pani zachęciły do pomocy osoby przed telewizorami?
6: Nie kupię, ja tutaj córka chodzi już z wnuczką, mówię kupuj ciasta, proszę bardzo. O kupowanie, bo to jest dla niego.
7: Oczywiście,
6: no, tylko kupowanie.
7: Każda złotówka się należy. Tym bardziej, że on choruje na bardzo rzadką chorobę, z tego co wiem. Zanik mięśni.

0: mięśni, także to jest, rehabilitacja jest najważniejsza dla tego dziecka.
1: No super jest.
2: Tak, podoba się.
3: Czy jest coś, co się najbardziej Państwu podoba?
1: Przejażdżka, na której byłem tutaj na tym bagi.
4: No zbieramy, no, dokładamy się.
1: Dokładamy.
3: Jakie Państwo takie chcieli do pomocy?
4: No co, no trzeba pomagać i Kujawska Brać jest zawsze za takimi imprezami.
5: Dobrze, może być. Pogoda dopisała, żeby aby tak było jak najlepiej.
3: A co się pani podoba najbardziej dzisiaj?
5: No ogółem wszystko. Organizacja, napoje, jedzenie, impreza, no.
3: A jakby pani zachęciła do pomocy?
5: No, żeby przybywali ludzie, no, żeby jak najwięcej było datków na wspaniały cel.
3: Wyjątkowy piknik charytatywny dla Arturka. Jak się pani podoba?
6: Dopiero przyszłam, ale myślę, że będzie super i że uzbieramy sporą kwotę.
3: No właśnie, jak pani zachęciła do pomocy?
6: Oj, no po prostu wrzucajmy. Na pewno nikt, kto ma dzieci, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, a ten, kto ma i pomyśli, że coś takiego mogłoby go spotkać, to chwyta za serce jednak.
7: Pomóc chłopcu można na portalu Się Pomaga. Dotychczas zebrano ponad 200 000 złotych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 6 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żytnia 71A. Płeć pies. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kruszyńska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: gmina Miasto Kowal. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie: szaro-beżowy. Wielkość średniej. Cechy szczególne: w typie sznaucera. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: czarno-białe. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 8 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek. Józefowo 13A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2015. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne: dłuższa sierść. Data przyjęcia 11 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska 29. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka 154. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne: białe skarpetki. Data przyjęcia 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: szaro-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne: sierść przycięta. Data przyjęcia 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sasankowa 55. Płeć samiec. Rok urodzenia 2016. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne: brak połowy ogona. Data przyjęcia 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Świętego Antoniego. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: biało-szary. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: Dobra Wola, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny. Wielkość mały. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: Nowa Wieś, gmina Wocławek. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie: biało-ruda. Wielkość mała. Cechy szczególne: białe skarpetki. Data przyjęcia 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne: nacięte ucho. Data przyjęcia 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne: nacięte ucho. Data przyjęcia 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne: nacięte ucho. Data przyjęcia 18 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Grodzka. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 20 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: Toruńska 49. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie: trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne: białe skarpetki. Do adopcji polecają się: Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery. Stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje, i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaoferowany, potrafi pociągnąć. Niemniej Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha go i zadba o niego już do końca. Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Lek ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego

Jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Włocławek to miasto o długiej historii. Historii, o której coraz częściej się przypomina. Służą temu organizowane w soboty spacery z przewodnikiem opowiadającym o dziejach miasta, czy chociażby festiwal Rheinsteina, który przybliżył dokonania urodzonego we Włocławku noblisty. W ten trend od wielu lat wpisuje się miejska biblioteka publiczna. W holu gmachu głównego zorganizowano wystawę Ocalić od zapomnienia. Jej bohaterką jest Anna Jachnina.
1: Miejska biblioteka prezentuje wystawę pochodzącą z IPN-u. Ta wystawa nie jest po raz pierwszy prezentowana we Włocławku, bo już prezentowana 8

0: lat temu w Centrum Kultury Browar B. Wtedy po raz pierwszy przywołaliśmy pamięć o Annie Jachninie, bo Anna Jachnina to włocławska maturzystka. Zdała maturę w roku 1933 w gimnazjum Urszulanek. Zresztą nie były to jej ostatnie związki z Włocławkiem, bo miała bardzo bogatą biografię, ale Anna Jachnina przede wszystkim słynie jako autorka najsłynniejszej wojennej piosenki Siekiera Motyka. Przez wiele lat autorka pozostawała nieznana, wiele śpiewników, które drukowało tekst Siekiera Motyka, zawierało informacje, autor nieznany, właściwie o tym, że Anna Jachnina jest autorką tej piosenki, dowiedzieliśmy się dopiero po śmierci, kiedy zostały otwarte jej domowe archiwa. My przywołujemy Annę Jachninę także dlatego, ponieważ Anna Jachnina była dziennikarką Radia Pomorza i Kujaw, zorganizowała ponad 300 reportaży poświęconych folklorowi, między innymi Kujaw. Była także dziennikarką, która promowała twórczość Stanisława Zagajskiego. Więc te związki z Włocławkiem są oczywiste. W 30. rocznicę śmierci po raz kolejny przywołujemy postać Anny Jachniny.
1: Podczas wernisażu prelekcję wygłosił Jarosław Jakubowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Omówił ekspozycję, a także wygłosił wykład o literackich przetworzeniach historii na przykładzie różnych dzieł literackich.
2: Anna Jachnina, której 30. rocznicę śmierci obchodzimy właśnie dzisiaj, była z pochodzenia ciechocinianką, ale też włocławianką. Większość życia związała z Bydgoszczą, także związana jest z naszym regionem. Zasłynęła jako autorka bardzo popularnej pieśni gminnej, tak można powiedzieć, Siekiera Motyka, która była jakby taką formą walki, cywilnej walki z okupacją niemiecką w Warszawie. Była również sanitariuszką, była łączniczką, była konspiratorką Armii Krajowej po wojnie. Była więźniarką Auschwitz i Ravensbrück. Po wojnie włączyła się w budowę rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Była autorką kilkuset audycji opiewających czy odtwarzających, ratujących tak naprawdę kulturę ludową. Była nazywana też nowym czy drugim Oskarem Kolbergiem. Zresztą otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga właśnie za tę swoją działalność kulturalną.
1: Lokalna historia buduje poczucie tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny. Pozwala zrozumieć korzenie własnej społeczności, zachowuje dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i wzmacnia integrację mieszkańców. Ostatni blok przy ulicy Celulozowej jest już praktycznie ukończony. Miasto bardzo zaangażowało się w budowę mieszkań na tani wynajem. Pierwszy budynek powstał właśnie przy Celulozowej. Teraz jest ich tam w sumie 7. Nabór wniosków na wynajem ruszył dzisiaj i potrwa do 31 lipca.
3: Wnioski są do pobrania na ulicy Kościuszki 12 w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich naborów, bardzo ważna będzie wysokość dochodu, bo przypominam, że te mieszkania na tani wynajem kierowane są do rodzin z tak zwanej luki czynszowej, czyli do rodzin, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale niekoniecznie chcą lub mogą wziąć kredyt hipoteczny, albo po prostu nie chcą obciążać budżetu domowego wysoką ratą kredytu, dlatego wychodzimy im naprzeciw i dla nich, do nich właśnie kierujemy te mieszkania. Także od 21 do 31 lipca czekamy na Państwa zgłoszenia. Co ważne, to jest też modyfikacja w stosunku do poprzednich etapów. O te mieszkania ubiegać się mogą mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również powiatu włocławskiego, pod warunkiem, że ich centrum życiowe jest zlokalizowane we Włocławku, czyli na przykład pracują we Włocławku albo ich dzieci korzystają z placówek oświatowych naszego miasta.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest zarezerwowanych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów. Wstępna lista najemców zostanie ogłoszona do 17 sierpnia. Ostateczna lista nowych lokatorów Celulozowej 19 zostanie opublikowana 15 września. kolej dużych prędkości i szybszy.

0: Czy połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji? Posłanka Anna Gembicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
1: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK i tego, żeby CPK nie było dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no, ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
0: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna dla z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Wrocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Wrocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Wrocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Wrocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Wrocławka.
0: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Wrocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No, na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przejeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku. No,
3: a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
7: Bo na pewno do, no, takie szybką tam to do Warszawy, no Gdańsk, na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie, do Szczecina na przykład by było fajnie.
8: Tak, moim zdaniem tak.
3: A dlaczego?
8: No bo Wrocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta, Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
9: We Wrocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Wrocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Wrocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
0: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Polskę.

0: Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
1: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, dziewięćdziesiątki jedynki, przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
0: W trasie marszałkowi towarzyszyli m.in. samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta włocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
2: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat włocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu włocławskiego, dla powiatu włocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marcinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marcinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
3: No jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
2: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach

0: Tak udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty, w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubińską strefę przemysłową, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Powiatowy Zarząd Dróg w Choceniu czy Brzeską Strefę Gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzadkiej Woli, Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej i Pałac w Lubrańcu, a także Park Kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy. Nadleśnictwo Włocławek po raz kolejny przygotowało wakacyjne półkolonie. Tym razem jednak nie dla dzieci, a dla seniorów. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku zorganizowano cykl zajęć, podczas których uczestnicy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poznawać przyrodę i integrować się z innymi mieszkańcami.
2: W tym roku zmieniliśmy formułę. Zamiast dzieci mamy seniorów. Jest to o tyle ciekawy eksperyment, a nawet, że bardzo brakuje takich miejsc, gdzie seniorzy mają możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, poszerzania tej wiedzy, a my proponujemy edukację i wypoczynek. Jest to o tyle ciekawe, że ludzie dużo korzystają z tego, bo nie ograniczamy się tylko do edukacji typowo leśnej, ale również zapraszane są różnego rodzaju osoby. Dzisiaj mamy osoby z Państwowej Straży Pożarnej, gdzie prowadzą kurs edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy. Są zajęcia z prac ręcznych, są zajęcia z gotowania, a więc mamy tutaj szeroką gamę zajęć dla seniorów. Dzięki temu seniorzy nie tylko wypoczywają, również edukują się. Mamy grupę osób niedosłyszących, niedowidzących, a więc tutaj ten element integracyjny między różnymi osobami jest o tyle fajny, że te osoby również uczą siebie nawzajem, poznają siebie. Dlatego Nadleśnictwo co roku organizuje takie zajęcia. Myślę, że i będzie to już tradycją w kolejnych latach, gdzie będziemy również zapraszać seniorów na takie półkolonie.
1: W tym roku zaplanowano 4 turnusy, w których udział weźmie kilkudziesięciu seniorów. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł na stworzenie leśnych półkolonii dla najstarszych mieszkańców narodził się kilka lat temu, właśnie z inicjatywy samych seniorów i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem.
3: Półkolonie są organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tam właśnie jesteśmy zatrudnione. I są to półkolonie takie specyficzne, wyjątkowe wydaje nam się, ponieważ są kierowane do seniorów. W tym roku jest to już trzecia edycja. Z roku na rok zauważam coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługę, ponieważ coraz więcej osób właśnie w tym wieku chciałoby w sposób aktywny, wyjątkowy spędzić okres wakacyjny. W tym roku zwiększyliśmy liczbę turnusów do 4. Także poszerza się nasza oferta, co roku są nowe pomysły i w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Nadleśnictwu za to, że nas tutaj goszczą, że łaskawym okiem dla nas patrzą i pozwalają nam również rozwijać skrzydła przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Myślę, że przede wszystkim jest to nietuzinkowa forma spędzenia wolnego czasu w okresie wakacyjnym. To nie tylko czas z wnukami bądź w sanatorium. I daje to możliwość jakby rozwoju własnego, rozwijania własnych pasji, zainteresowań, jak też posmakowania czegoś nowego, ale myślę, że przede wszystkim kieruje nimi chęć powrotu do dzieciństwa, bo my tego typu warsztaty, spotkania typu kolonie organizujemy właśnie w duchu naszych wakacji, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. My w ciągu roku organizujemy dużo warsztatów również dla seniorów i to jak gdyby od nich wyszedł pomysł, taka inicjatywa, żeby coś takiego zrobić dla nich w wakacje.
4: Oferujemy seniorom szeroki wachlarz usług w ciągu tych 5 dni. Mamy zajęcia w Nadleśnictwie z leśniczą, mamy wyjście do kina, jeśli pogoda pozwoli, będzie wyjście na baseny letnie i rejs katamaranem. I do tego szereg warsztatów takich, jak właśnie w tej chwili widzicie, spotkanie ze strażą pożarną.
5: Kurs, czyli jest bardzo aktywny.
4: Bardzo aktywny.
3: A dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ będzie konkurs na leśnego masterszefa. Podzielimy naszych uczestników na 3 grupy i każda z grup z produktów niespodzianek, bo oni nie wiedzą, co jest w tych skrzynkach, będą musieli uszykować jakąś potrawę. Potrawa, no tak jak ten telewizyjny MasterChef, będzie podlegała

0: I tutaj ocenie złożone, potrawa będzie przedłożona jury. No i miejmy nadzieję, że nas nie otrują.
1: A co właśnie z takich przygotowanych produktów można przygotować?
0: W poprzedniej edycji były to potrawy tak bardziej na słodko z owocami. W tej chwili skłoniliśmy się ku tortillom, twarogowi, będzie łosoś, będzie szyneczka. Pomysły to już jak to, te produkty zostaną wykorzystane przez uczestników, no to już jest ich dobra wola. Zobaczymy, na ile im fantazja pozwoli skonstruować coś smacznego i atrakcyjnego dla jurorów.
2: Uczestnicy nie kryją zadowolenia. Jak mówią, takie spotkania to nie tylko okazja do odpoczynku i aktywności, ale także możliwość poznania nowych osób i spędzenia czasu poza domem.
3: Bardzo ładnie. Pierwszy raz jestem, bo półkolonie już były organizowane wcześniej, ale my jesteśmy pierwszy raz, kilka osób z nas. I jak do tej pory nam się bardzo to podoba.
1: A dlaczego zdecydowała się Pani właśnie uczestniczyć w takich półkoloniach?
3: Pierwsze, żeby zobaczyć, co to jest. To półkolonie dla dorosłych to jest takie to wyjątkowe. Więc byłyśmy bardzo ciekawe, a na razie jesteśmy zadowolone, bo to jest drugi dzień, więc... Bardzo fajne.
1: A proszę powiedzieć, co Pani dają właśnie takie półkolonie, takie zajęcia?
3: To jest integracja z ludźmi, jakieś tam pozytywne nawiązanie znajomości innych i zabawa.
2: W zajęciach uczestniczą również osoby z niepełnosprawnościami, między innymi niedowidzące i niedosłyszące. Organizatorzy podkreślają, że program został przygotowany tak, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w warsztatach i wspólnych zajęciach.
4: Staramy się tak integrować naszych członków, bo nie tylko są z Włocławka, ale są i z powiatu, tak? I tutaj szukamy jako zarząd różnych zajęć, żeby ich zintegrować, usamodzielnić przede wszystkim, tak? I żeby mieli takie pozytywne myślenie, że niedowidzę, bo większość z nas jest niedowidzących, ale nie różnię się niczym, tak? Bo no właśnie nowe doświadczenia bardzo nam pomagają i takie poczucie, że jednak mogę. To jest dla nas bardzo ważne i tutaj mieliśmy właśnie propozycję. Ja zgłosiłam, tak, miały być 4 osoby, ale mamy 2 opiekunów, tak, bo są nam potrzebni, żeby czy nas przywieźć, czy no tutaj pomóc wodę, herbatkę, no takie rzeczy, bo no tu jest nam ciężko. No i te właśnie tutaj, to są półkolonie, tak? Jak dobrze pamiętam, półkolonie. Jesteśmy drugi dzień. No i fajnie jest, tak? Że tak więcej myślenia, bo w kole też jest myślenie, ale bardziej takie w naszym kierunku. A tutaj jest takie, no nie wiem, wszechstronne, takie na większej płaszczyźnie, tak? To jest, uważam, że dla nas nowe doświadczenie i takie fajne. Jak będzie możliwość, to na pewno napiszemy się na następne jakieś takie fajne warsztaty.
2: Leśne półkolonie dla seniorów potrwają przez całe wakacje. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach, inicjatywa będzie nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku, ale także zachęci kolejne osoby do wyjścia z domu i wspólnego spędzenia czasu. Na stadionie w Chełmicy Cukrowni odbył się piknik charytatywny dla Artura. 8-latek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni. Chłopiec ma problemy z poruszaniem się i mówieniem. Może mu pomóc terapia genowa w Dubaju, lecz jest to bardzo kosztowne. Rodzice starają się zebrać 12,5 miliona złotych. Z pomocą przyszli mieszkańcy Włocławka oraz regionu.
5: Jest mnóstwo atrakcji, są nasze dwuchańce, cały nasz sprzęt tutaj. Kuba jest prowadzącym także imprezę, jest naprawdę, są super licytacje, jest wiele fantów. Także no inne atrakcje, przejażdżki, kładami, bugi, są motory, są samochody klasyczne. No wszystko, zapraszamy wszystkich serdecznie, jest super.

0: Pogoda na razie trzyma się.
1: Pogoda to pisuje, także dla każdego coś dobrego, dla każdego coś się znajdzie fajnego i dla małego, i dla starszego.
2: Kochani, fantastyczna zabawa, fantastyczne miejsce, ale to jest właśnie dla niego, dla Arturka, dla tego małego wojownika, który z tą śmiertelną chorobą walczy, a my jesteśmy tutaj po to, żeby choć troszeczkę mu pomóc, wspomóc go w tym wszystkim. To jest tylko mała część tego, co tu się dzisiaj dzieje, ale wiemy, że ogrom pracy i niestety ogromna suma jest potrzebna, ale wiemy, że te serducha otworzymy. Mamy wielkie serducha i dlatego chłopca zrobimy to. Jest niewyobrażalna kwota, bo 12,5 miliona do zebrania, ale wiemy, że wspólnymi siłami, choć może nie wszystko akurat dzisiaj, ale choć tą małą cegiełkę tutaj dołożymy od nas, z czego jesteśmy bardzo dumni i wiemy, Artur, do ciebie te słowa, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą.
3: Podczas wydarzenia można było wziąć udział w licytacjach, przejechać się quadem, skorzystać ze stoisk gastronomicznych i szeregu innych atrakcji. Wszystkie zebrane pieniądze przybliżają powrót do zdrowia Artura.
2: Są motocykliści, którzy wożą naszych tutaj gości, są quady, jest buggy. To wszystko jest dla nich, dla was. Można pojeździć, pobawić się wspólnie z nami. Jest gastronomia pod każdym względem, od słodkiego po przekąski, po słone, po pełny obiad. Także zapraszamy serdecznie.
0: Na koniec będzie jeszcze, jeżeli pogoda wytrzyma, piana barty strażacka, także będzie morze piany, będzie naprawdę świetna zabawa.
4: Jest takie powiedzenie, że dobro wraca. Zachęćmy wszystkich telewidzów do pomocy.
2: Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Jarek, przepraszam, wszedłem ci w słowo, za chwilę ci oddam głos. Kochani, otwórzmy serca. Co to znaczy pomagać? Pomagać to znaczy otworzyć swoje serce. Nie mówimy tutaj o portfelach, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale każdy grosz, każda złotówka to jest ta taka cegiełka. Ale najważniejsze są serca, żeby to serducho otworzyć, wspomóc tego chłopaka, no nie tylko jego, bo jest wiele osób potrzebujących, którzy naprawdę potrzebują pomocy, między innymi właśnie dzisiaj dla Arturka, a kto wie, czy za chwilę nie będzie ktoś następny, bo to serducho jest najważniejsze. Nie bójmy, nie wstydźmy się, jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać.
1: Dokładnie, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę człowieka w życiu czeka i myślę, że my pomagamy, to dobro do nas też wróci, także miejmy nadzieję, że ludzie jeszcze więcej się zgromadzą i dołożą swoją cegiełkę.
0: Tak, zmieniajmy świat na lepsze po prostu.
1: Dziękuję. Czy ja bym mogła również podziękować tutaj wszystkim. Jest tak naprawdę, mamy ponad 100 podziękowań, no nie będę tutaj wszystkich czytała, ale chcieliśmy wszystkim, którzy wzięli jakikolwiek udział, jakąś swoją cegiełkę, którzy dołożyli tutaj do organizacji tego pikniku, bardzo serdecznie podziękować. Również wam, bo dzięki wam mogliśmy nagłośnić tą sprawę, tak? Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
3: Na pikniku był również Artur ze swoimi rodzicami.
5: Dzięki uprzejmości pana wójta, dzięki uprzejmości organizatorów, w ogóle mnóstwo ludzi postanowiło poświęcić swój wolny czas i po prostu nam pomóc w zbiórce dla Artura. Bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy bardzo za to wdzięczni i cieszymy się również, że ta pogoda dopisała, bo prognozy były różne. Ludzie też, jak widać, dopisali, więc cieszymy się podwójnie.
4: To powiedzmy może o tym, jak możemy wesprzeć Arturka.
5: Arturka przede wszystkim można wesprzeć na zbiórce się pomaga. Musimy zebrać 12,5 miliona na terapię genową, bo to jest jakby jedyne rozwiązanie, żeby w ogóle przedłużyć mu samodzielność i jego życie. No i po prostu wiadomo, no, każda złotówka dla nas ma znaczenie. Każda możliwość pomocy, każde udostępnienie, zbieranie paragonów na przykład, bo teraz też mamy możliwość zbierania paragonów w aplikacji Pan Paragon. Wystarczy tam wpisać, połączyć link naszej zbiórki i zbierać po prostu zdjęcia paragonów. Za to też jakby aplikacja wtedy oddaje nam na zbiórkę, więc w ten sposób też nam można pomóc. Potrzebujemy też ogólnie rąk do pomocy przede wszystkim, bo nie tyle jest dużo chętnych osób, które chcą zorganizować różne eventy, mają różne pomysły, ale niestety nie mamy na tyle osób chętnych do pomocy, które po prostu by stały na stoisku i zbierały do puszki na przykład, albo rozdawały ulotki. No, z tym jest problem.
3: Mieszkańcy naszego regionu kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca. Puszki szybko zapełniały się pieniędzmi.
6: Wszystko, że dużo ludzi, dużo atrakcji dla dzieci i dla wszystkich, nie? Bynajmniej, żeby można pomóc.

0: pomocy aktora radziecka. Tak.
1: No. No właśnie, jak by pani zachęciły do pomocy osoby przed telewizorami?
2: Nie kupię, ja tutaj córka chodzi już z wnuczką, mówię kupuj ciasta, proszę bardzo. O kupowanie, bo to jest dla niego.
0: Oczywiście.
2: No, tylko kupowanie.
0: Każda złotówka się należy. No. Tym bardziej, że on choruje na bardzo rzadką chorobę, z tego co wiem. Zanik mięśni. Także to jest, rehabilitacja jest najważniejsza dla tego dziecka.
3: No super jest.
4: Tak, podoba się.
1: Czy jest coś, co się najbardziej państwu podoba?
3: Przejażdżka, na której byłem tutaj na tym bagi.
5: No zbieramy, no, no odkładamy się.
3: Odkładamy.
1: Jak państwo tak chcieli do pomocy?
5: No co, no trzeba pomagać i Kujawska Brać jest zawsze za takimi imprezami.
2: Dobrze, może być. Pogoda dopisała, żeby aby tak było jak najlepiej.
1: A co się pani podoba najbardziej dzisiaj?
2: No ogółem wszystko. Organizacja, napoje, jedzenie, impreza, no.
1: A jakby pani zachęciła do pomocy?
2: No, żeby przybywali ludzie, no, żeby jak najwięcej było datków na wspaniały cel.
1: Wyjątkowy pieki charytatywny dla Arturka, jak się pani podoba?
6: Dopiero przyszłam, ale myślę, że będzie super i że uzbieramy sporą kwotę.
1: No właśnie, jak pani zachęciła do pomocy?
6: Oj, no po prostu wrzucajmy. Na pewno nikt, kto ma dzieci, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, a ten, kto ma i pomyśli, że coś takiego mogłoby go spotkać, to chwyta za serce jednak.
7: Pomóc chłopcu można na portalu Się Pomaga. Dotychczas zebrano ponad 200 000 złotych.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
1: Kolejna edycja piknikowej Izbicy, tym razem w sobotę, w ubiegłym roku też w sobotę. Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy naszym miejsko-gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru. Gdyby nie było zapotrzebowania, pewnie byśmy po raz kolejny tego nie organizowali. Ale chcę jeszcze dodać, że poza sceną przygotowaliśmy szereg atrakcji również i dla tak zwanego żołądka. Są tutaj panie, które przygotowały jeszcze wspaniałe potrawy. Te potrawy są na stoiska kół gospodyń wiejskich, nasze trzy lokalne koła gospodyń, jedno sąsiednie z gminy Przedecz. Są atrakcje dla najmłodszych, Wesołe Miasteczko. Także sądzę, że każdy z uczestników coś dla siebie miłego znajdzie.
2: Przepiękna impreza. Co panie przygotowały dzisiaj?
3: Dzisiaj mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
2: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
3: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
2: Jeżeli chodzi o właśnie Izbicę, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś raz?
3: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
2: Dobra, dzięki bardzo.
3: Dzięki bardzo.
4: My jesteśmy nie stąd, więc tylko przyszliśmy popatrzeć, jak będą dzieci występować, może jakieś zespoły inne. Nie? Zawsze coś dla tych dzieci, żeby coś było. Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
2: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
4: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak, o naszej kujawskiej kulturze. Tak?
2: No, dzisiejszą gwiazdą będą Piękni i Młodzi. Czy panie znają, lubią?
4: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
5: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki. Piękne miejsce. Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
2: Jeżeli chodzi o gwiazdę wieczoru, znasz, słuchasz, lubisz?
5: Nie.
6: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
2: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
6: Ja jestem pierwszy raz.
5: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
2: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
5: Oczywiście, że tak, tak, to bardzo integruje
6: tak,
5: ludzi.
6: Integracja.
5: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
6: Tak.
5: Tak,
6: integracja,
5: tak.
6: Nie?
5: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
2: Jak się bawicie?
7: Dobrze.
2: A co wam się najbardziej podoba?

0: Najbardziej chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
1: A w co się najbardziej lubicie bawić?
0: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
2: Ogólnie, ogólnie.
0: To chyba berka.
2: Berka, tak? A ty?
0: Ten berka.
1: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić. Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo? No.

0: Jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
2: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka, bardzo mało tutaj jest.
3: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.

ale teraz chciałbym was usłyszeć. Izbica Kujawska, zróbcie jakiś hałas! Dokładnie tak. No dobra, to czas na drugą zwrotkę. Uno, dos, tres, kolacja.

wszyscy. Prawa ręka w górę i robimy pierwszą magiczną falę. Lecimy. Ona jest taka cudowna, ale wszyscy razem, bez wyjątku. Gdzie są wasze ręce? Górę w górę. Ona jest taka cudowna. Bardzo dobrze. To teraz cała Izbica śpiewa lepiej.

Krople płyną z mych powiek, jedno wiem. Dobrze, mimo wszystkich twych wad ja nie pozwolę ci odejść. Chcę, byś wiedział, że jest dobrze, ale więcej serc potrzebuje w górę, okej? Okay? Skupiamy się i zaczynamy. Cała Izbica, łapki do góry!

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu

0: programu Phoenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławek to miasto o długiej historii. Historii, o której coraz częściej się przypomina. Służą temu organizowane w soboty spacery z przewodnikiem opowiadającym o dziejach miasta, czy chociażby festiwal Rheinsteina, który przybliżył dokonania urodzonego we Włocławku noblisty. W ten trend od wielu lat wpisuje się miejska biblioteka publiczna. W holu gmachu głównego zorganizowano wystawę Ocalić od zapomnienia. Jej bohaterką jest Anna Jachnina.
1: Miejska biblioteka prezentuje wystawę pochodzącą z IPN-u. Ta wystawa nie jest po raz pierwszy prezentowana we Włocławku, była już prezentowana 8 lat temu w Centrum Kultury Browar B. Wtedy po raz pierwszy przywołaliśmy pamięć o Annie Jachninie, bo Anna Jachnina to włocławska maturzystka. Zdała maturę w roku 1933 w gimnazjum Urszulanek. Zresztą nie były to jej ostatnie związki z Włocławkiem, bo miała bardzo bogatą biografię, ale Anna Jachnina przede wszystkim słynie jako autorka najsłynniejszej wojennej piosenki Siekiera Motyka. Przez wiele lat autorka pozostawała nieznana, wiele śpiewników, które drukowało tekst Siekiera Motyka, zawierało informacje, autor nieznany właściwie, o tym, że Anna Jachnina jest autorką tej piosenki, dowiedzieliśmy się dopiero po śmierci, kiedy zostały otwarte jej domowe archiwa. My przywołujemy Annę Jachninę także dlatego, ponieważ Anna Jachnina była dziennikarką Radia Pomorza i Kujaw, zorganizowała ponad 300 reportaży poświęconych folklorowi, między innymi Kujaw. Była także dziennikarką, która promowała twórczość Stanisława Zagajskiego. Więc te związki z Włocławkiem są oczywiste. W 30. rocznicę śmierci po raz kolejny przywołujemy postać Anny Jachniny.
0: Podczas wernisażu prelekcję wygłosił Jarosław Jakubowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Omówił ekspozycję, a także wygłosił wykład o literackich przetworzeniach historii na przykładzie różnych dzieł literackich.
2: Anna Jachnina, której 30. rocznicę śmierci obchodzimy właśnie dzisiaj, była z pochodzenia ciechocinianką, ale też włocławianką. Większość życia związała z Bydgoszczą, także związana jest z naszym regionem. Zasłynęła jako autorka bardzo popularnej pieśni gminnej, tak można powiedzieć, Siekiera Motyka, która była jakby taką formą walki, cywilnej walki.

0: z okupacją niemiecką w Warszawie. Była również sanitariuszką, była łączniczką, była konspiratorką Armii Krajowej po wojnie. Była więźniarką Auschwitz i Ravensbrück. Po wojnie włączyła się w budowę rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Była autorką kilkuset audycji opiewających czy odtwarzających, ratujących tak naprawdę kulturę ludową. Była nazywana też nowym czy drugim Oskarem Kolbergiem. Zresztą otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga właśnie za tę swoją działalność kulturalną.
1: Lokalna historia buduje poczucie tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny. Pozwala zrozumieć korzenie własnej społeczności, zachowuje dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i wzmacnia integrację mieszkańców. Ostatni blok przy ulicy Celulozowej jest już praktycznie ukończony. Miasto bardzo zaangażowało się w budowę mieszkań na tani wynajem. Pierwszy budynek powstał właśnie przy Celulozowej. Teraz jest ich tam w sumie 7. Nabór wniosków na wynajem ruszył dzisiaj i potrwa do 31 lipca.
2: Wnioski są do pobrania na ulicy Kościuszki 12 w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich naborów, bardzo ważna będzie wysokość dochodu, bo przypominam, że te mieszkania na tani wynajem kierowane są do rodzin z tak zwanej luki czynszowej, czyli do rodzin, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale niekoniecznie chcą lub mogą wziąć kredyt hipoteczny, albo po prostu nie chcą obciążać budżetu domowego wysoką ratą kredytu, dlatego wychodzimy im naprzeciw i dla nich, do nich właśnie kierujemy te mieszkania. Także od 21 do 31 lipca czekamy na państwa zgłoszenia. Co ważne, to jest też modyfikacja w stosunku do poprzednich etapów. O te mieszkania ubiegać się mogą mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również powiatu włocławskiego, pod warunkiem, że ich centrum życiowe jest zlokalizowane we Włocławku, czyli na przykład pracują we Włocławku albo ich dzieci korzystają z placówek oświatowych naszego miasta.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest zarezerwowanych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów. Wstępna lista najemców zostanie ogłoszona do 17 sierpnia. Ostateczna lista nowych lokatorów Celulozowej 19 zostanie opublikowana 15 września. Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gębicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
3: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK. I tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Włocławek, tylko iść gdzieś obok Włocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Włocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
1: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna

0: dla z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Włocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Włocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Włocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Włocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
2: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Włocławka?
3: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
4: Tak.
2: A czemu?
4: Żeby poruszać się szybciej.
5: Myślę, że tak. No, na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
6: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku.
2: No, a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
6: Bo na pewno do, no, takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład by było fajnie.
7: Tak, moim zdaniem tak.
2: A dlaczego?
7: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
8: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
9: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, 91 przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średnie, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu

0: obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli między innymi samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta wocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
2: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat wocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu wocławskiego, dla powiatu wocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marysinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marysinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra, dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
3: No i jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
2: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. Lubieńską Strefę Przemysłową, Gostynińsko-Wocławski Park Krajobrazowy, Powiatowy Zarząd Dróg w Choceniu czy Brzeską Strefę Gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzadkiej Woli, Zespół Szkół imienia Marii Grodzickiej i Pałac w Lubrańcu, a także Park Kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy. Nadleśnictwo Wocławek po raz kolejny przygotowało wakacyjne półkolonie. Tym razem jednak nie dla dzieci, a dla seniorów. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Wocławku zorganizowano cykl zajęć, podczas których uczestnicy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poznawać przyrodę i integrować się z innymi mieszkańcami.
4: W tym roku zmieniliśmy formułę. Zamiast dzieci mamy seniorów. Jest to o tyle ciekawy eksperyment, a nawet, że bardzo brakuje takich miejsc, gdzie seniorzy mają możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, poszerzania tej wiedzy, a my proponujemy edukację i wypoczynek. Jest to o tyle ciekawe, że ludzie dużo korzystają z tego, bo nie ograniczamy się tylko do edukacji typowo leśnej, ale również zapraszane są różnego rodzaju osoby. Dzisiaj mamy osoby z Państwowej Straży Pożarnej, gdzie prowadzą kurs edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy. Są zajęcia z prac ręcznych, są zajęcia z gotowania, a więc mamy tutaj szeroką gamę zajęć dla seniorów. Dzięki temu seniorzy nie tylko wypoczywają, również edukują się. Mamy grupę osób niedosłyszących, niedowidzących, a więc tutaj ten element integracyjny między różnymi osobami jest o tyle fajny, że te osoby również uczą siebie nawzajem, poznają siebie. Dlatego nadleśnictwo co roku organizuje takie

0: zajęcia. Myślę, że i będzie to już tradycją w kolejnych latach, gdzie będziemy również zapraszać seniorów na takie półkolonie.
1: W tym roku zaplanowano 4 turnusy, w których udział weźmie kilkudziesięciu seniorów. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł na stworzenie leśnych półkolonii dla najstarszych mieszkańców narodził się kilka lat temu, właśnie z inicjatywy samych seniorów i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem.
2: Półkolonii są organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tam właśnie jesteśmy zatrudnione. I są to półkolonie takie specyficzne, wyjątkowe wydaje nam się, ponieważ są kierowane do seniorów. W tym roku jest to już 3. edycja. Z roku na rok zauważam coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługę, ponieważ coraz więcej osób właśnie w tym wieku chciałoby w sposób aktywny, wyjątkowy spędzić okres wakacyjny. W tym roku zwiększyliśmy liczbę turnusów do 4, także poszerza się nasza oferta, co roku są nowe pomysły i w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Nadleśnictwu za to, że nas tutaj goszczą, że łaskawym okiem dla nas patrzą i pozwalają nam również rozwijać skrzydła przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Myślę, że przede wszystkim jest to nietuzinkowa forma spędzenia wolnego czasu w okresie wakacyjnym. To nie tylko czas z wnukami bądź w sanatorium. Daje to możliwość jakby rozwoju własnego, rozwijania własnych pasji, zainteresowań, jak też posmakowania czegoś nowego, ale myślę, że przede wszystkim kieruje nimi chęć powrotu do dzieciństwa, bo my tego typu warsztaty, spotkania, typu kolonie organizujemy właśnie w duchu naszych wakacji, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. My w ciągu roku organizujemy dużo warsztatów, również dla seniorów i to jak gdyby od nich wyszedł pomysł, taka inicjatywa, żeby coś takiego zrobić dla nich w wakacje.
3: Oferujemy seniorom szeroki wachlarz usług w ciągu tych 5 dni. Mamy zajęcia w Nadleśnictwie z leśniczą, mamy wyjście do kina, jeśli pogoda pozwoli, będzie wyjście na baseny letnie i rejs katamaranem. I do tego szereg warsztatów takich, jak właśnie w tej chwili widzicie, spotkanie ze strażą pożarną.
4: Czyli jest bardzo aktywny.
3: Bardzo
2: aktywny. Bardzo. A dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ będzie konkurs na leśnego Masterchefa. Podzielimy naszych uczestników na 3 grupy i każda z grup z produktów niespodzianek, bo oni nie wiedzą, co jest w tych skrzynkach, będą musieli uszykować jakąś potrawę. Potrawa, no tak jak ten telewizyjny Masterchef, będzie podlegała i tutaj ocenie złożone, potrawa będzie przedłożona jury. No i miejmy nadzieję, że nas nie otrują.
4: A co właśnie z takich przygotowanych produktów można przygotować?
2: W poprzedniej edycji były to potrawy tak bardziej na słodko z owocami. W tej chwili skłoniliśmy się ku tortillom, twarogowi, będzie łosoś, będzie szyneczka. Pomysły to już jak to, te produkty zostaną wykorzystane przez uczestników, no to już jest ich dobra wola. Zobaczymy, na ile im fantazja pozwoli skonstruować coś smacznego i atrakcyjnego dla jurorów.
1: Uczestnicy nie kryją zadowolenia. Jak mówią, takie spotkania to nie tylko okazja do odpoczynku i aktywności, ale także możliwość poznania nowych osób i spędzenia czasu poza domem.
5: Bardzo ładnie. Pierwszy raz jestem, bo półkolonie już były organizowane wcześniej, ale my jesteśmy pierwszy raz, kilka osób z nas i jak do tej pory nam się bardzo to podoba.
4: Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie uczestniczyć w takich półkoloniach?
5: Pierwsze, żeby zobaczyć, co to jest. To półkolonie dla dorosłych to jest takie to wyjątkowe. Więc byłyśmy bardzo ciekawe, a na razie jesteśmy zadowolone, bo to jest drugi dzień, więc bardzo fajne.
4: A proszę powiedzieć, co Pani dają właśnie takie półkolonie, takie zajęcia?
5: To jest integracja z ludźmi, jakieś tam pozytywne nawiązanie znajomości innych i zabawa.
1: W zajęciach uczestniczą również osoby z niepełnosprawnościami, między innymi niedowidzące i niedosłyszące. Organizatorzy podkreślają, że program został przygotowany tak, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w warsztatach i wspólnych zajęciach.
6: Staramy się tak integrować naszych członków, bo nie tylko są z Włocławka, ale są i z powiatu, tak? I tutaj szukamy jako zarząd różnych zajęć, żeby ich zintegrować,

0: usamodzielnić przede wszystkim, tak? I żeby mieli takie pozytywne myślenie, że niedowidzę, bo większość z nas jest niedowidzących, ale nie różnię się niczym, tak? Bo no właśnie nowe doświadczenia bardzo nam pomagają i takie poczucie, że jednak mogę. To jest dla nas bardzo ważne i tutaj mieliśmy właśnie propozycję. I ja zgłosiłam, tak, miały być 4 osoby, ale mamy 2 opiekunów, tak, bo są nam potrzebni, żeby czy nas przywieźć, czy no tutaj pomóc, wodę, herbatkę, no takie rzeczy, bo no tu jest nam ciężko. No i te właśnie tutaj, to są półkolonie, tak? Jak dobrze pamiętam, półkolonie. Jesteśmy drugi dzień, no i fajnie jest, tak? Że tak więcej myślenia, bo w kole też jest myślenie, ale bardziej takie w naszym kierunku. A tutaj jest takie, no nie wiem, wszechstronne, takie na większej płaszczyźnie, tak? To jest, uważam, że dla nas nowe doświadczenie i takie fajne. Jak będzie możliwość, to na pewno napiszemy się na następne jakieś takie fajne warsztaty.
1: Leśne półkolonie dla seniorów potrwają przez całe wakacje. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach, inicjatywa będzie nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku, ale także zachęci kolejne osoby do wyjścia z domu i wspólnego spędzenia czasu. Na stadionie w Chełmicy Cukrowni odbył się piknik charytatywny dla Artura. 8-latek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni. Chłopiec ma problemy z poruszaniem się i mówieniem. Może mu pomóc terapia genowa w Dubaju, lecz jest to bardzo kosztowne. Rodzice starają się zebrać 12,5 miliona złotych. Z pomocą przyszli mieszkańcy Włocławka oraz regionu.
2: Jest mnóstwo atrakcji, są nasze dwuchańce, cały nasz sprzęt tutaj. Kuba jest prowadzącym także imprezę, jest naprawdę, są super licytacje, jest wiele fantów. Także no inne atrakcje, przejażdżki, kładami, bugi jest, są motory, są samochody klasyczne. No wszystko, zapraszamy wszystkich serdecznie, jest no super, pogoda na razie trzyma się.
3: Pogoda dopisuje, także dla każdego coś dobrego, dla każdego coś się znajdzie fajnego i dla małego, i dla starszego.
4: Kochani, fantastyczna zabawa, fantastyczne miejsce, ale to jest właśnie dla niego, dla Arturka, dla tego małego wojownika, który z tą śmiertelną chorobą walczy, a my jesteśmy tutaj po to, żeby choć troszeczkę mu pomóc, wspomóc go w tym wszystkim. To jest tylko mała część tego, co tu się dzisiaj dzieje, ale wiemy, że ogrom pracy i niestety ogromna suma jest potrzebna, ale wiemy, że te serducha otworzymy. Mamy wielkie serducha i dla tego chłopca zrobimy to. Jest niewyobrażalna kwota, bo 12,5 miliona do zebrania, ale wiemy, że wspólnymi siłami, choć może nie wszystko akurat dzisiaj, ale choć tą małą cegiełkę tutaj dołożymy od nas, z czego jesteśmy bardzo dumni i wiemy, Artur, do ciebie te słowa, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą.
1: Podczas wydarzenia można było wziąć udział w licytacjach, przejechać się kładem, skorzystać ze stoisk gastronomicznych i szeregu innych atrakcji. Wszystkie zebrane pieniądze przybliżają powrót do zdrowia Artura.
4: Są motocykliści, którzy wożą naszych tutaj gości, są kłady, jest bagi. To wszystko jest dla nich, dla was. Można pojeździć, pobawić się wspólnie z nami. Jest gastronomia pod każdym względem, od słodkiego po przekąski, po słone, po pełny obiad. Także zapraszamy serdecznie.
2: Na koniec będzie jeszcze, jeżeli pogoda wytrzyma, piana barty strażacka, także będzie morze piany, będzie naprawdę świetna zabawa.
5: Jest takie powiedzenie, że dobro wraca. Zachęćmy wszystkich telewidzów do pomocy.
4: Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Jarek, przepraszam, wszedłem ci w słowo, za chwilę ci oddam głos. Kochani, otwórzmy serca. Co to znaczy pomagać? Pomagać to znaczy otworzyć swoje serce. Nie mówimy tutaj o portfelach, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale każdy grosz, każda złotówka to jest ta taka cegiełka. Ale najważniejsze są serca, żeby to serducho otworzyć, wspomóc tego chłopaka, no nie tylko jego, bo jest wiele osób potrzebujących, którzy naprawdę potrzebują pomocy.

0: między innymi właśnie dzisiaj dla Arturka, a kto wie, czy za chwilę nie będzie ktoś następny, bo to serducho jest najważniejsze. Nie bójmy, nie wstydźmy się, jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać.
1: Dokładnie, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę człowieka w życiu czeka i myślę, że my pomagamy, to dobro do nas też wróci. Także miejmy nadzieję, że ludzie jeszcze więcej się zgromadzą i dołożą swoją cegiełkę.
2: Tak, zmieniajmy świat na lepsze po prostu.
1: Dziękuję. Ja bym mogła również podziękować tutaj wszystkim. Jest tak naprawdę, mamy ponad 100 podziękować, no nie będę tutaj wszystkich czytała, ale chcieliśmy wszystkim, którzy wzięli jakikolwiek udział, jakąś swoją cegiełkę, którzy dołożyli tutaj do organizacji tego pikniku, bardzo serdecznie podziękować. Również wam, bo dzięki wam mogliśmy nagłośnić tą sprawę, tak? Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
3: Na pikniku był również Artur ze swoimi rodzicami.
4: Dzięki uprzejmości pana wójta, dzięki uprzejmości organizatorów, w ogóle mnóstwo ludzi postanowiło poświęcić swój wolny czas i po prostu nam pomóc w zbiórce dla Artura. Bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy bardzo za to wdzięczni i cieszymy się również, że ta pogoda dopisała, bo prognozy były różne. Ludzie też, jak widać, dopisali, więc cieszymy się podwójnie.
5: To powiedzmy może o tym, jak możemy wesprzeć Arturka.
4: Arturka przede wszystkim można wesprzeć, na zbiórce się pomaga. Musimy zebrać 12,5 miliona na terapię genową, bo to jest jakby jedyne rozwiązanie, żeby w ogóle przedłużyć mu samodzielność i jego życie. No i po prostu wiadomo, no, każda złotówka dla nas ma znaczenie. Każda możliwość pomocy, każde udostępnienie, zbieranie paragonów na przykład, bo teraz też mamy możliwość zbierania paragonów w aplikacji Pan Paragon. Wystarczy tam wpisać, połączyć link naszej zbiórki i zbierać po prostu zdjęcia paragonów. Za to też jakby aplikacja wtedy oddaje nam na zbiórkę, więc w ten sposób też nam można pomóc. Potrzebujemy też ogólnie rąk do pomocy przede wszystkim, bo nie tyle jest dużo chętnych osób, które chcą zorganizować różne eventy, mają różne pomysły, ale niestety nie mamy na tyle osób chętnych do pomocy, które po prostu by stały na stoisku i zbierały do puszki na przykład, albo rozdawały ulotki. No, z tym jest problem.
3: Mieszkańcy naszego regionu kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca. Puszki szybko zapełniały się pieniędzmi.
6: Wszystko, że dużo ludzi, dużo atrakcji dla dzieci i dla wszystkich, nie? Bynajmniej, żeby można pomóc Artura dla dziecka.
5: No właśnie, jak by pani zachęciły do pomocy osoby przed telewizorami?
7: Nie kupię, a tutaj córka chodzi już z wnuczką, mówię, kupuj ciasta, proszę bardzo. O kupowanie, bo to jest dla niego.
6: Oczywiście.
7: No, tylko kupowanie.
6: Każda złotówka się należy. No. Tym bardziej, że on choruje na bardzo rzadką chorobę, z tego co wiem. Zanik mięśni. Także to jest, rehabilitacja jest najważniejsza dla tego dziecka.
8: No super jest.
6: Tak, podoba się.
5: Czy jest coś, co się najbardziej państwu podoba?
8: Przejażdżka, na której byłem tutaj na tym bagi.
9: No zbieramy, no, odkładamy się.
8: Odkładamy.
5: Państwo zachęcili do pomocy.
9: No co, no trzeba pomagać i Kujawska Brać jest zawsze za takimi imprezami.
7: Dobrze, może być. Pogoda dopisała, żeby aby tak było jak najlepiej.
5: A co się pani podoba najbardziej dzisiaj?
7: No ogółem wszystko. Organizacja, napoje, jedzenie, impreza, no.
5: A jakby pani zachęciła do pomocy?
7: No, żeby przybywali ludzie, no, żeby jak najwięcej było datków na wspaniały cel.
5: Wyjątkowy piknik charytatywny dla Arturka. Jak się pani podoba?
10: Dopiero przyszłam, ale myślę, że będzie super i że uzbieramy sporą kwotę.
5: No właśnie, jak pani zachęciła do pomocy?
10: Oj, no po prostu wrzucajmy. Na pewno nikt, kto ma dzieci, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, a ten, kto ma i pomyśli, że coś takiego mogłoby go spotkać, to chwyta za serce jednak.
3: Pomóc chłopcu można na portalu Się Pomaga. Dotychczas zebrano ponad 200 tysięcy złotych.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne.

i na liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejdź

0: na ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 6 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Żytnia 71A. Płeć pies. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kruszyńska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia gmina miasto Kowal. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie szaro-beżowy. Wielkość średniej. Cechy szczególne w typie sznaucera. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-białe. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 lipiec 2026. Miejsce znalezienia gmina Wocławek. Józefowo 13A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2015. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższa sierść. Data przyjęcia 11 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Brzeska 29. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka 154. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Białe skarpetki. Data przyjęcia 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Toruńska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie szaro-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Sierść przycięta. Data przyjęcia 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Sasankowa 55. Płeć samiec. Rok urodzenia 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak połowy ogona. Data przyjęcia 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Świętego Antoniego. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 14 lipiec 2026, miejsce znalezienia dobra wola gmina Wocławek. Płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 14 lipiec 2026, miejsce znalezienia nowa wieś gmina Wocławek. Płeć samica, rok urodzenia 2025, umaszczenie biało-ruda, wielkość mała, cechy szczególne, biało-szary.

skarpetki. Data przyjęcia 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne. Nacięte ucho. Data przyjęcia 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne. Nacięte ucho. Data przyjęcia 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne. Nacięte ucho. Data przyjęcia 18 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Grodzka. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 20 lipiec 2026. Miejsce znalezienia Toruńska 49. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Białe skarpetki. Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany, potrafi pociągnąć. Niemniej Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha go i zadba o niego już do końca. Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Lek ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 46/41/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia.

Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Редактор

0: Włocławek to miasto o długiej historii. Historii, o której coraz częściej się przypomina. Służą temu organizowane w soboty spacery z przewodnikiem opowiadającym o dziejach miasta, czy chociażby festiwal Rheinsteina, który przybliżył dokonania urodzonego we Włocławku noblisty. W ten trend od wielu lat wpisuje się miejska biblioteka publiczna. W holu gmachu głównego zorganizowano wystawę Ocalić od zapomnienia. Jej bohaterką jest Anna Jachnina.
1: Miejska biblioteka prezentuje wystawę pochodzącą z IPN-u. Ta wystawa nie jest po raz pierwszy prezentowana we Włocławku, była już prezentowana 8 lat temu w Centrum Kultury Browar B. Wtedy po raz pierwszy przywołaliśmy pamięć o Annie Jachninie, bo Anna Jachnina to włocławska maturzystka. Zdała maturę w roku 1933 w gimnazjum Urszulanek. Zresztą nie były to jej ostatnie związki z Włocławkiem, bo miała bardzo bogatą biografię, ale Anna Jachnina przede wszystkim słynie jako autorka najsłynniejszej wojennej piosenki Siekiera Motyka. Przez wiele lat autorka pozostawała nieznana, wiele śpiewników, które drukowało tekst Siekiera Motyka, zawierało informacje autor nieznany właściwie o tym, że Anna Jachnina jest autorką tej piosenki, dowiedzieliśmy się dopiero po śmierci, kiedy zostały otwarte jej domowe archiwa. My przywołujemy Annę Jachninę także dlatego, ponieważ Anna Jachnina była dziennikarką Radia Pomorza i Kujaw, zorganizowała ponad 300 reportaży poświęconych folklorowi, między innymi Kujaw. Była także dziennikarką, która promowała twórczość Stanisława Zagajskiego. Więc te związki z Włocławkiem są oczywiste. W 30. rocznicę śmierci po raz kolejny przywołujemy postać Anny Jachniny.
0: Podczas wernisażu prelekcję wygłosił Jarosław Jakubowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Omówił ekspozycję, a także wygłosił wykład o literackich przetworzeniach historii na przykładzie różnych dzieł literackich.
2: Anna Jachnina, której 30. rocznicę śmierci obchodzimy właśnie dzisiaj, była z pochodzenia ciechocinianką, ale też włocławianką. Większość życia związała z Bydgoszczą, także związana jest z naszym regionem. Zasłynęła jako autorka bardzo popularnej pieśni gminnej, tak można powiedzieć, Siekiera Motyka, która była jakby taką formą walki, cywilnej walki z okupacją niemiecką w Warszawie. Była również sanitariuszką, była łączniczką, była konspiratorką Armii Krajowej po wojnie, była więźniem.

0: bliźniarką Auschwitz i Ravensbrück. Po wojnie włączyła się w budowę rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Była autorką kilkuset audycji opiewających czy odtwarzających, ratujących tak naprawdę kulturę ludową. Była nazywana też nowym czy drugim Oskarem Kolbergiem. Zresztą otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga właśnie za tę swoją działalność kulturalną.
1: Lokalna historia buduje poczucie tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny. Pozwala zrozumieć korzenie własnej społeczności, zachowuje dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i wzmacnia integrację mieszkańców. Ostatni blok przy ulicy Celulozowej jest już praktycznie ukończony. Miasto bardzo zaangażowało się w budowę mieszkań na tani wynajem. Pierwszy budynek powstał właśnie przy Celulozowej. Teraz jest ich tam w sumie 7. Nabór wniosków na wynajem ruszył dzisiaj i potrwa do 31 lipca.
2: Wnioski są do pobrania na ulicy Kościuszki 12 w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich naborów, bardzo ważna będzie wysokość dochodu, bo przypominam, że te mieszkania na tani wynajem kierowane są do rodzin z tak zwanej luki czynszowej, czyli do rodzin, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale niekoniecznie chcą lub mogą wziąć kredyt hipoteczny, albo po prostu nie chcą obciążać budżetu domowego wysoką ratą kredytu, dlatego wychodzimy im naprzeciw i dla nich, do nich właśnie kierujemy te mieszkania, także od 21 do 31 lipca czekamy na Państwa zgłoszenia. Co ważne, to jest też modyfikacja w stosunku do poprzednich etapów, o te mieszkania ubiegać się mogą mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również powiatu włocławskiego, pod warunkiem, że ich centrum życiowe jest zlokalizowane we Włocławku, czyli na przykład pracują we Włocławku albo ich dzieci korzystają z placówek oświatowych naszego miasta.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest zarezerwowanych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów. Wstępna lista najemców zostanie ogłoszona do 17 sierpnia. Ostateczna lista nowych lokatorów Celulozowej 19 zostanie opublikowana 15 września. Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gębicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
3: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK. I tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Włocławek, tylko iść gdzieś obok Włocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Włocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
1: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna dla z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Włocławek z kolei

0: dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Włocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Włocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Włocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
2: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Włocławka?
3: Mi się wydaje, że tak, bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
4: Tak.
2: A czemu?
4: Żeby poruszać się szybciej.
5: Myślę, że tak. No, na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
6: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku.
2: No, a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
6: Bo na pewno do, no, takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład by było fajnie.
7: Tak, moim zdaniem tak.
2: A dlaczego?
7: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
8: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
9: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, 91 przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średnie, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które

0: Co po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli między innymi samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta wrocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
2: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat wrocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu wrocławskiego, dla powiatu wrocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień. A dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennym współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marysinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marysinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
3: No jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
2: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubieńską strefę przemysłową, gostyńsko-wosławski park krajobrazowy, powiatowy zarząd dróg w Choceniu czy brzeską strefę gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, zespół szkół imienia Marii Grodzickiej i pałac w Lubrańcu, a także park kulturowy w Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy. Nadleśnictwo Wrocławek po raz kolejny przygotowało wakacyjne półkolonie. Tym razem jednak nie dla dzieci, a dla seniorów. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Wrocławku zorganizowano cykl zajęć, podczas których uczestnicy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poznawać przyrodę i integrować się z innymi mieszkańcami.
4: W tym roku zmieniliśmy formułę. Zamiast dzieci mamy seniorów. Jest to o tyle ciekawy eksperyment, a nawet, że bardzo brakuje takich miejsc, gdzie seniorzy mają możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, poszerzania tej wiedzy, a my proponujemy edukację i wypoczynek. Jest to o tyle ciekawe, że ludzie dużo korzystają z tego, bo nie ograniczamy się tylko do edukacji typowo leśnej, ale również zapraszane są różnego rodzaju osoby. Dzisiaj mamy osoby z Państwowej Straży Pożarnej, gdzie prowadzą kurs edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy. Są zajęcia z prac ręcznych, są zajęcia z gotowania, a więc mamy tutaj szeroką gamę zajęć dla seniorów. Dzięki temu seniorzy nie tylko wypoczywają, również edukują się. Mamy grupę osób niedosłyszących, niedowidzących, a więc tutaj ten element integracyjny między różnymi osobami jest o tyle fajny, że te osoby również uczą siebie nawzajem, poznają siebie. Dlatego nadleśnictwo co roku organizuje organizuje takie zajęcia. Myślę, że i będzie to już tradycją w kolejnych latach, gdzie będziemy również zapraszać seniorów na takie półkolonie.
1: W tym roku zaplanowano 4 turnusy, w których udział weźmie kilkudziesięciu seniorów. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł na stworzenie leśnych półkolonii dla

0: starszych mieszkańców narodził się kilka lat temu, właśnie z inicjatywy samych seniorów i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Półkolonie są organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tam właśnie jesteśmy zatrudnione. I są to półkolonie takie specyficzne, wyjątkowe wydaje nam się, ponieważ są kierowane do seniorów. W tym roku jest to już trzecia edycja. Z roku na rok zauważam coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługę, ponieważ coraz więcej osób właśnie w tym wieku chciałoby w sposób aktywny, wyjątkowy spędzić okres wakacyjny. W tym roku zwiększyliśmy liczbę turnusów do 4, także poszerza się nasza oferta, co roku są nowe pomysły i w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Nadleśnictwu za to, że nas tutaj goszczą, że łaskawym okiem dla nas patrzą i pozwalają nam również rozwijać skrzydła przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Myślę, że przede wszystkim jest to nietuzinkowa forma spędzenia wolnego czasu w okresie wakacyjnym. To nie tylko czas z wnukami bądź w sanatorium. Daje to możliwość jakby rozwoju własnego, rozwijania własnych pasji, zainteresowań, jak też posmakowania czegoś nowego, ale myślę, że przede wszystkim kieruje nimi chęć powrotu do dzieciństwa, bo my tego typu warsztaty, spotkania, typu kolonie organizujemy właśnie w duchu naszych wakacji, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. My w ciągu roku organizujemy dużo warsztatów, również dla seniorów i to jak gdyby od nich wyszedł pomysł, taka inicjatywa, żeby coś takiego zrobić dla nich w wakacje.
2: Oferujemy seniorom szeroki wachlarz usług w ciągu tych 5 dni. Mamy zajęcia w Nadleśnictwie z leśniczą, mamy wyjście do kina, jeśli pogoda pozwoli, będzie wyjście na baseny letnie i rejs z katamaranem. I do tego szereg warsztatów takich, jak właśnie w tej chwili widzicie, spotkanie ze strażą pożarną.
3: Czyli jest bardzo aktywny.
2: Bardzo
1: aktywny. Bardzo. A dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ będzie konkurs na leśnego Masterchefa. Podzielimy naszych uczestników na 3 grupy i każda z grup z produktów niespodzianek, bo oni nie wiedzą, co jest w tych skrzynkach, będą musieli uszykować jakąś potrawę. Potrawa, no tak jak ten telewizyjny Masterchef, będzie podlegała i tutaj ocenie złożone, potrawa będzie przedłożona jury. No i miejmy nadzieję, że nas nie otrują.
3: A co właśnie z takich przygotowanych produktów można przygotować?
1: W poprzedniej edycji były to potrawy tak bardziej na słodko z owocami. W tej chwili skłoniliśmy się ku tortillom, twarogowi, będzie łosoś, będzie szyneczka. Pomysły to już jak to, te produkty zostaną wykorzystane przez uczestników, no to już jest ich dobra wola. Zobaczymy, na ile im fantazja pozwoli skonstruować coś smacznego i atrakcyjnego dla jurorów.
0: Uczestnicy nie kryją zadowolenia. Jak mówią, takie spotkania to nie tylko okazja do odpoczynku i aktywności, ale także możliwość poznania nowych osób i spędzenia czasu poza domem.
4: Bardzo ładnie. Pierwszy raz jestem, bo półkolonie już były organizowane wcześniej, ale my jesteśmy pierwszy raz, kilka osób z nas i jak do tej pory nam się bardzo to podoba.
3: Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie uczestniczyć w takich półkoloniach?
4: Pierwsze, żeby zobaczyć, co to jest. To półkolonie dla dorosłych to jest takie to wyjątkowe. Więc byłyśmy bardzo ciekawe, a na razie jesteśmy zadowolone, bo to jest drugi dzień, więc bardzo fajne.
3: A proszę powiedzieć, co Pani dają właśnie takie półkolonie, takie zajęcia?
4: To jest integracja z ludźmi, jakieś tam pozytywne nawiązanie znajomości innych i zabawa.
0: W zajęciach uczestniczą również osoby z niepełnosprawnościami, między innymi niedowidzące i niedosłyszące. Organizatorzy podkreślają, że program został przygotowany tak, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w warsztatach i wspólnych zajęciach.
5: Staramy się tak integrować naszych członków, bo nie tylko są z Włocławka, ale są i z powiatu, tak? I tutaj szukamy jako zarząd różnych zajęć, żeby ich zintegrować, usamodzielnić przede wszystkim, tak? I żeby mieli takie pozytywne myślenie, że niedowidzę, bo większość z nas jest niedowidzących, ale nie różnię się niczym, tak? Bo

0: No właśnie, nowe doświadczenia bardzo nam pomagają i takie poczucie, że jednak mogę. To jest dla nas bardzo ważne i tutaj mieliśmy właśnie propozycję. Ja zgłosiłam, tak, miały być 4 osoby, ale mamy 2 opiekunów, tak, bo są nam potrzebni, żeby czy nas przywieźć, czy no tutaj pomóc, wodę, herbatkę, no takie rzeczy, bo no tu jest nam ciężko. No i te właśnie tutaj, to są półkolonie, tak? Jak dobrze pamiętam, półkolonie. Jesteśmy drugi dzień. No i fajnie jest, tak? Że tak więcej myślenia, bo w kole też jest myślenie, ale bardziej takie w naszym kierunku. A tutaj jest takie, no nie wiem, wszechstronne, takie na większej płaszczyźnie, tak? To jest, uważam, że dla nas nowe doświadczenie i takie fajne. Jak będzie możliwość, to na pewno napiszemy się na następne jakieś takie fajne warsztaty.
1: Leśne półkolonie dla seniorów potrwają przez całe wakacje. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach, inicjatywa będzie nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku, ale także zachęci kolejne osoby do wyjścia z domu i wspólnego spędzenia czasu. Na stadionie w Chełmicy Cukrowni odbył się piknik charytatywny dla Artura. 8-latek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni. Chłopiec ma problemy z poruszaniem się i mówieniem. Może mu pomóc terapia genowa w Dubaju, lecz jest to bardzo kosztowne. Rodzice starają się zebrać 12,5 miliona złotych. Z pomocą przyszli mieszkańcy Włocławka oraz regionu.
2: Jest mnóstwo atrakcji, są nasze dmuchańce, cały nasz sprzęt tutaj. Kuba jest

0: są motory, są samochody klasyczne, no wszystko, zapraszamy wszystkich serdecznie, jest no, super, pogoda na razie trzyma się.
1: Pogoda dopisuje, także dla każdego coś dobrego, dla każdego coś się znajdzie fajnego i dla małego, i dla starszego.
2: Kochani, fantastyczna zabawa, fantastyczne miejsce, ale to jest właśnie dla niego, dla Arturka, dla tego małego wojownika, który z tą śmiertelną chorobą walczy, a my jesteśmy tutaj po to, żeby choć troszeczkę mu pomóc, wspomóc go w tym wszystkim. To jest tylko mała część tego, co tu się dzisiaj dzieje, ale wiemy, że ogrom pracy i niestety ogromna suma jest potrzebna, ale wiemy, że te serducha otworzymy. Mamy wielkie serducha i dla tego chłopca zrobimy to. Jest niewyobrażalna kwota, bo 12,5 miliona do zebrania, ale wiemy, że wspólnymi siłami, choć może nie wszystko akurat dzisiaj, ale choć tą małą cegiełkę tutaj dołożymy od nas, z czego jesteśmy bardzo dumni i wiemy, Artur, do ciebie te słowa, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą.
3: Podczas wydarzenia można było wziąć udział w licytacjach, przejechać się quadem, skorzystać ze stoisk gastronomicznych i szeregu innych atrakcji. Wszystkie zebrane pieniądze przybliżają powrót do zdrowia Artura.
2: Są motocykliści, którzy wożą naszych tutaj gości, są quady, jest buggy. To wszystko jest dla nich, dla was. Można pojeździć, pobawić się wspólnie z nami. Jest gastronomia pod każdym względem. Od słodkiego po przekąski, po słone, po pełny obiad. Także zapraszamy serdecznie.
0: Na koniec będzie jeszcze, jeżeli pogoda wytrzyma, piana barty strażacka, także będzie morze piany, będzie naprawdę świetna zabawa.
4: Jest takie powiedzenie, że dobro wraca. Zachęćmy wszystkich telewidzów do pomocy.
2: Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Jarek, przepraszam, wszedłem ci w słowo, za chwilę ci oddam głos. Kochani, otwórzmy serca. Co to znaczy pomagać? Pomagać to znaczy otworzyć swoje serce. Nie mówimy tutaj o portfelach, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale każdy grosz, każda złotówka to jest ta taka cegiełka. Ale najważniejsze są serca, żeby to serducho otworzyć, wspomóc tego chłopaka, no nie tylko jego, bo jest wiele osób potrzebujących, którzy naprawdę potrzebują pomocy, między innymi właśnie dzisiaj dla Arturka, a kto wie, czy za chwilę nie będzie ktoś następny, bo to serducho jest najważniejsze. Nie bójmy się, nie wstydźmy się, jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać.

0: Nie, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę człowieka w życiu czeka i myślę, że my pomagamy, to dobro do nas też wróci. Także miejmy nadzieję, że ludzie jeszcze więcej się zgromadzą i dołożą swoją cegiełkę.
1: Tak, zmieniajmy świat na lepsze po prostu.
0: Dziękuję. Ja bym mogła również podziękować tutaj wszystkim. Jest tak naprawdę, mamy ponad 100 podziękować, no nie będę tutaj wszystkich czytała, ale chcieliśmy wszystkim, którzy wzięli jakikolwiek udział, jakąś swoją cegiełkę, którzy dołożyli tutaj do organizacji tego pikniku, bardzo serdecznie podziękować. Również wam, bo dzięki wam mogliśmy nagłośnić tą sprawę, tak? Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
3: Na pikniku był również Artur ze swoimi rodzicami.
4: Dzięki uprzejmości pana wójta, dzięki uprzejmości organizatorów, w ogóle mnóstwo ludzi postanowiło poświęcić swój wolny czas i po prostu nam pomóc w zbiórce dla Artura. Bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy bardzo za to wdzięczni i cieszymy się również, że ta pogoda dopisała, bo prognozy były różne. Ludzie też, jak widać, dopisali, więc cieszymy się podwójnie.
5: To powiedzmy może o tym, jak możemy wesprzeć Arturka.
4: Arturka przede wszystkim można wesprzeć, na zbiórce się pomaga. Musimy zebrać 12,5 miliona na terapię genową, bo to jest jakby jedyne rozwiązanie, żeby w ogóle przedłużyć mu samodzielność i jego życie. No i po prostu wiadomo, no, każda złotówka dla nas ma znaczenie. Każda możliwość pomocy, każde udostępnienie, zbieranie paragonów na przykład, bo teraz też mamy możliwość zbierania paragonów w aplikacji Pan Paragon. Wystarczy tam wpisać, połączyć link naszej zbiórki i zbierać po prostu zdjęcia paragonów. Za to też jakby aplikacja wtedy oddaje nam na zbiórkę, więc w ten sposób też nam można pomóc. Potrzebujemy też ogólnie rąk do pomocy przede wszystkim, bo nie tyle jest dużo chętnych osób, które chcą zorganizować różne eventy, mają różne pomysły, ale niestety nie mamy na tyle osób chętnych do pomocy, które po prostu by stały na stoisku i zbierały do puszki na przykład, albo rozdawały ulotki. No, z tym jest problem.
3: Mieszkańcy naszego regionu kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca. Puszki szybko zapełniały się pieniędzmi.
6: No wszystko, że dużo ludzi, dużo atrakcji dla dzieci i dla wszystkich, nie? Bynajmniej, żeby można pomóc Artura dla dziecka.
5: No właśnie, jak by pani zachęciły do pomocy osoby przed telewizorami?
7: Nie kupię, a tutaj córka chodzi już z wnuczką, mówię, kupuj ciasta, proszę bardzo. O kupowanie, bo to jest dla niego.
6: Oczywiście.
7: No, tylko kupowanie.
6: Każda złotówka się należy. No. Tym bardziej, że on choruje na bardzo rzadką chorobę, z tego co wiem. Zanik mięśni. Także to jest, rehabilitacja jest najważniejsza dla tego dziecka.
8: No super jest.
9: Tak, podoba się.
5: Czy jest coś, co się najbardziej państwu podoba?
8: Przejażdżka, na której byłem tutaj na tym bagi.
10: No zbieramy, no, odkładamy się.
8: Odkładamy.
5: Państwo zachęcili do pomocy.
10: No co, no trzeba pomagać i Kujawska Brać jest zawsze za takimi imprezami.
7: Dobrze, może być. Pogoda dopisała, żeby aby tak było jak najlepiej.
5: A co się pani podoba najbardziej dzisiaj?
7: No ogółem wszystko. Organizacja, napoje, jedzenie, impreza, no.
5: A jakby pani zachęciła do pomocy?
7: No, żeby przybywali ludzie, no, żeby jak najwięcej było datków na wspaniały cel.
5: Wyjątkowy piknik charytatywny dla Arturka. Jak się pani podoba?
11: Dopiero przyszłam, ale myślę, że będzie super i że uzbieramy sporą kwotę.
5: No właśnie, jak pani zachęciła do pomocy?
11: Oj, no po prostu wrzucajmy. Na pewno nikt, kto ma dzieci, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, a ten, kto ma i pomyśli, że coś takiego mogłoby go spotkać, to chwyta za serce jednak.
3: Pomóc chłopcu można na portalu Się Pomaga. Dotychczas zebrano ponad 200 tysięcy złotych.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
1: Kolejna edycja piknikowej Izbicy, tym razem w sobotę, w ubiegłym roku też w sobotę. Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy naszym miejsko-gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru. Gdyby nie było zapotrzebowania, pewnie byśmy po raz kolejny tego nie organizowali. Ale chcę jeszcze dodać, że poza sceną przygotowaliśmy szereg atrakcji również i dla tak zwanego żołądka. Są tutaj panie, które przygotowały jeszcze wspaniałe potrawy. I te potrawy są na stoiskach kół gospodyń wiejskich, nasze trzy lokalne koła gospodyń, jedno sąsiednie z gminy Przedecz. Są atrakcje dla najmłodszych, Wesołe Miasteczko. Także sądzę, że każdy z uczestników coś dla siebie miłego znajdzie.
2: Przepiękna impreza. Co panie przygotowały dzisiaj?
3: Dzisiaj mamy

0: kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
1: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
0: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
1: Jeżeli chodzi o właśnie izbice, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
0: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
1: Dobra, dzięki bardzo.
0: Dzięki bardzo.
2: My jesteśmy nie stąd, więc tylko przyszliśmy popatrzeć, jak będą dzieci występować, może jakieś zespoły inne. Nie? Zawsze coś dla tych dzieci, żeby coś było. Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
1: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
2: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
1: No, dzisiejszą gwiazdą będą piękni i młodzi. Czy panie znają, lubią?
2: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
3: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki. Piękne miejsce. Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
1: Jeżeli chodzi o gwiazdę wieczoru, znasz, słuchasz, lubisz?
3: Nie.
4: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
1: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
4: Ja jestem pierwszy raz.
3: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
1: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
3: Oczywiście, że tak, tak, to bardzo integruje
4: tak,
3: ludzi.
4: Integracja.
3: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
4: Tak.
3: Tak,
4: to jest integracja, nie?
3: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
1: Jak się bawicie?
5: Dobrze. Dobrze.
1: A co wam się najbardziej podoba?
5: Najbardziej? Chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
1: A w co się najbardziej lubicie bawić?
5: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
1: Ogólnie, ogólnie.
5: To chyba berka.
1: Berka, tak? A ty?
5: Też berka.
6: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest. Więc można się pobawić.
1: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
7: No na zespół ten, który ma wystąpić.
8: Piękni
7: młodzi. Młodzi.
1: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
8: No słuchamy, bardzo lubimy.
7: Jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
7: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka. Bardzo mało tutaj jest.
8: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.

ale teraz chciałbym was usłyszeć. Izbica Kujawska, zróbcie jakiś hałas! Dokładnie tak. No dobra, to czas na drugą zwrotkę. Uno, dos, tres, kolacja.

wszyscy. Prawa ręka w górę i robimy pierwszą magiczną falę. Lecimy. Ona jest taka cudowna, ale wszyscy razem, bez wyjątku. Gdzie są wasze ręce? Górę w górę. Ona jest taka cudowna. Bardzo dobrze. To teraz cała Izbica śpiewa refren.

serca. Krople płyną z mych powiek, jedno wiem. Dobrze, mimo wszystkich twych wad ja nie pozwolę ci odejść. Chcę, byś wiedział, że jest dobrze, ale więcej serc potrzebuję w górę, okej? Okay? Skupiamy się i zaczynamy. Cała Izbica, łapki do góry!

0: ich nieraz kroplę. Jedno wiem, mimo wszystkich twych wad, ja
1: kocham się w tobie.
0: Wielkie brawa dla was.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławek to miasto o długiej historii. Historii, o której coraz częściej się przypomina. Służą temu organizowane w soboty spacery z przewodnikiem opowiadającym o dziejach miasta, czy chociażby festiwal Rheinsteina, który przybliżył dokonania urodzonego we Włocławku noblisty. W ten trend od wielu lat wpisuje się miejska biblioteka publiczna. W holu gmachu głównego zorganizowano wystawę Ocalić od zapomnienia. Jej bohaterką jest Anna Jachnina.
1: Miejska biblioteka prezentuje wystawę pochodzącą z IPN-u. Ta wystawa nie jest po raz pierwszy prezentowana we Włocławku, była już prezentowana 8 lat temu w Centrum Kultury Browar B. Wtedy po raz pierwszy przywołaliśmy pamięć o Annie Jachninie, bo Anna Jachnina to włocławska maturzystka. Zdała maturę w roku 1933 w gimnazjum Urszulanek. Zresztą nie były to jej ostatnie związki z Włocławkiem, bo miała bardzo bogatą biografię, ale Anna Jachnina przede wszystkim słynie jako autorka najsłynniejszej wojennej piosenki Siekiera Motyka. Przez wiele lat autorka pozostawała nieznana, wiele śpiewników, które drukowało tekst Siekiera Motyka, zawierało informacje, autor nieznany właściwie, o tym, że Anna Jachnina jest autorką tej piosenki, dowiedzieliśmy się dopiero po śmierci, kiedy zostały otwarte jej domowe archiwa. My przywołujemy Annę Jachninę także dlatego, ponieważ Anna Jachnina była dziennikarką Radia Pomorza i Kujaw, zorganizowała ponad 300 reportaży poświęconych folklorowi, między innymi Kujaw. Była także dziennikarką, która promowała twórczość Stanisława Zagajskiego, więc te związki z Włocławkiem są oczywiste. W 30. rocznicę śmierci po raz kolejny przywołujemy postać Anny Jachniny.
0: Podczas wernisażu prelekcję wygłosił Jarosław Jakubowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Omówił ekspozycję, a także wygłosił wykład o literackich przetworzeniach historii na przykładzie różnych dzieł literackich.
2: Anna Jachnina, której 30. rocznicę śmierci obchodzimy właśnie dzisiaj, była z pochodzenia ciechocinianką, ale też włocławianką. Większość życia związała z Bydgoszczą, także związana jest z naszym regionem. Zasłynęła jako autorka bardzo popularnej pieśni gminnej, tak można powiedzieć, Siekiera Motyka, która była jakby taką formą walki, cywilnej walki z okupacją niemiecką w Warszawie. Była również sanitariuszką, była łączniczką, była konspiratorką Armii Krajowej po wojnie. Była więźniarką Auschwitz i Ravensbrück. Po wojnie włączyła się w budowę rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Była autorką kilkuset audycji opiewających czy odtwarzających, ratujących tak naprawdę kulturę ludową. Była nazywana też nowym czy drugim Oskarem Kolbergiem. Zresztą otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga właśnie za tę swoją działalność kulturalną.
0: Lokalna historia buduje poczucie tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny. Pozwala zrozumieć korzenie własnej społeczności, zachowuje dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i wzmacnia integrację mieszkańców. Ostatni blok przy ulicy Celulozowej jest już praktycznie ukończony. Miasto bardzo zaangażowało się w budowę mieszkań na tani wynajem. Pierwszy budynek powstał właśnie przy Celulozowej. Teraz jest ich tam w sumie 7. Nabór wniosków na wynajem ruszył dzisiaj i potrwa do 31 lipca.
3: Wnioski są do pobrania na ulicy Kościuszki 12 w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich naborów, bardzo ważna będzie wysokość dochodu, bo przypominam, że te mieszkania na tani wynajem kierowane są do rodzin z tak zwanej luki czynszowej, czyli do rodzin, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale niekoniecznie chcą lub mogą wziąć kredyt hipoteczny, albo po prostu nie chcą obciążać budżetu domowego wysoką ratą kredytu, dlatego wychodzimy im naprzeciw i dla nich, do nich właśnie kierujemy te mieszkania. Także od 21 do 31 lipca czekamy na Państwa zgłoszenia. Co ważne,

0: że to jest też modyfikacja w stosunku do poprzednich etapów, o te mieszkania ubiegać się mogą mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również powiatu włocławskiego, pod warunkiem, że ich centrum życiowe jest zlokalizowane we Włocławku, czyli na przykład pracują we Włocławku albo ich dzieci korzystają z placówek oświatowych naszego miasta.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest zarezerwowanych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów. Wstępna lista najemców zostanie ogłoszona do 17 sierpnia. Ostateczna lista nowych lokatorów celu losowej 19 zostanie opublikowana 15 września. Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gębicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
2: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK. I tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Włocławek, tylko iść gdzieś obok Włocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Włocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
1: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
0: Absolutnie i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Włocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Włocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Włocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Włocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Włocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Włocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku. No,
3: a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
7: Bo na pewno do, no takie szybką tam tu do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład, by było fajnie.

0: Tak, moim zdaniem tak.
1: A dlaczego?
0: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta, Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
2: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
3: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
4: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że już przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, dziewięćdziesiątki jedynki, przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
3: W trasie marszałkowi towarzyszyli m.in. samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta włocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
5: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat włocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu włocławskiego, dla powiatu włocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marysinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marysinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
1: No jeszcze proszę tak krótko

0: Powiedz, co tutaj właśnie widzimy?
1: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
2: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubieńską strefę przemysłową, gostyńsko-włocławski park krajobrazowy, powiatowy zarząd dróg w Choceniu czy brzeską strefę gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, zespół szkół im. Marii Grodzickiej i pałac w Lubrańcu, a także park kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tak zwane polskie piramidy. Nadleśnictwo Włocławek po raz kolejny przygotowało wakacyjne półkolonie. Tym razem jednak nie dla dzieci, a dla seniorów. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku zorganizowano cykl zajęć, podczas których uczestnicy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poznawać przyrodę i integrować się z innymi mieszkańcami.
3: W tym roku zmieniliśmy formułę. Zamiast dzieci mamy seniorów. Jest to o tyle ciekawy eksperyment, a nawet, że bardzo brakuje takich miejsc, gdzie seniorzy mają możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, poszerzania tej wiedzy, a my proponujemy edukację i wypoczynek. Jest to o tyle ciekawe, że ludzie dużo korzystają z tego, bo nie ograniczamy się tylko do edukacji typowo leśnej, ale również zapraszane są różnego rodzaju osoby. Dzisiaj mamy osoby z Państwowej Straży Pożarnej, gdzie prowadzą kurs edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy. Są zajęcia z prac ręcznych, są zajęcia z gotowania, a więc mamy tutaj szeroką gamę zajęć dla seniorów. Dzięki temu seniorzy nie tylko wypoczywają, również edukują się. Mamy grupę osób niedosłyszących, niedowidzących, a więc tutaj ten element integracyjny między różnymi osobami jest o tyle fajny, że te osoby również uczą siebie nawzajem, poznają siebie. Dlatego Nadleśnictwo co roku organizuje takie zajęcia. Myślę, że i będzie to już tradycją w kolejnych latach, gdzie będziemy również zapraszać seniorów na takie półkolonie.
2: W tym roku zaplanowano 4 turnusy, w których udział weźmie kilkudziesięciu seniorów. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł na stworzenie leśnych półkolonii dla najstarszych mieszkańców narodził się kilka lat temu, właśnie z inicjatywy samych seniorów i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem.
4: Półkolonie są organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tam właśnie jesteśmy zatrudnione. I są to półkolonie takie specyficzne, wyjątkowe wydaje nam się, ponieważ są kierowane do seniorów. W tym roku jest to już 3. edycja. Z roku na rok zauważamy coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługę, ponieważ coraz więcej osób właśnie w tym wieku chciałoby w sposób aktywny, wyjątkowy spędzić okres wakacyjny. W tym roku zwiększyliśmy liczbę turnusów do 4. Także poszerza się nasza oferta, co roku są nowe pomysły i w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Nadleśnictwu za to, że nas tutaj goszczą, że łaskawym okiem dla nas patrzą i pozwalają nam również rozwijać skrzydła przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Myślę, że przede wszystkim jest to nietuzinkowa forma spędzenia wolnego czasu w okresie wakacyjnym. To nie tylko czas z wnukami bądź w sanatorium. Daje to możliwość jakby rozwoju własnego, rozwijania własnych pasji, zainteresowań, jak też posmakowania czegoś nowego, ale myślę, że przede wszystkim kieruje nimi chęć powrotu do dzieciństwa, bo my tego typu warsztaty, spotkania typu kolonie organizujemy właśnie w duchu naszych wakacji, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. My w ciągu roku organizujemy dużo warsztatów również dla seniorów i to jak gdyby od nich wyszedł pomysł, taka inicjatywa, inicjatywa, żeby coś takiego zrobić dla nich w wakacje.
5: Oferujemy seniorom szeroki wachlarz usług w ciągu tych 5 dni. Mamy zajęcia.

0: zajęcia w nadleśnictwie z leśniczą. Mamy wyjście do kina. Jeśli pogoda pozwoli, będzie wyjście na baseny letnie i rejs katamaranem. I do tego szereg warsztatów, takich jak właśnie w tej chwili widzicie, spotkanie ze strażą pożarną, kurs
1: Czyli jest
0: pieszych
1: bardzo
0: pomocy.
1: aktywny.
0: Bardzo
1: O,
0: aktywnie.
1: bardzo.
0: A dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ będzie konkurs na leśnego Masterchefa. Podzielimy naszych uczestników na trzy grupy i każda z grup z produktów niespodzianek, bo oni nie wiedzą, co jest w tych skrzynkach, będą musieli uszykować jakąś potrawę. Potrawa, no tak jak ten telewizyjny Masterchef, będzie podlegała i tutaj ocenie, potrawa będzie przedłożona jury. No i miejmy nadzieję, że nas nie
1: A co
0: otrują.
1: właśnie z takich przygotowanych produktów można przygotować?
0: W poprzedniej edycji były to potrawy tak bardziej na słodko z owocami. W tej chwili skłoniliśmy się ku tortillom, twarogowi, będzie łosoś, będzie szyneczka. Pomysły. To już jak te produkty zostaną wykorzystane przez uczestników, no to już jest ich dobra wola. Zobaczymy, na ile im fantazja pozwoli skonstruować coś smacznego i atrakcyjnego dla jurorów.
2: Uczestnicy nie kryją zadowolenia. Jak mówią, takie spotkania to nie tylko okazja do odpoczynku i aktywności, ale także możliwość poznania nowych osób i spędzenia czasu poza domem.
3: Bardzo ładnie. Pierwszy raz jestem, bo półkolonie już były organizowane wcześniej, ale my jesteśmy pierwszy raz, kilka osób z nas i jak do tej pory nam się bardzo to podoba.
1: Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie uczestniczyć w takich półkoloniach?
3: Pierwsze, żeby zobaczyć, co to jest. To półkolonie dla dorosłych to jest, no, takie to wyjątkowe. Więc byłyśmy bardzo ciekawe, a na razie jesteśmy zadowolone, bo to jest drugi dzień, więc bardzo fajne.
1: A proszę powiedzieć, co pani dają właśnie takie półkolonie, takie zajęcia?
3: To jest integracja z ludźmi, jakieś tam pozytywne nawiązanie znajomości innych i zabawa.
2: W zajęciach uczestniczą również osoby z niepełnosprawnościami, między innymi niedowidzące i niedosłyszące. Organizatorzy podkreślają, że program został przygotowany tak, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w warsztatach i wspólnych zajęciach.
4: Staramy się tak integrować naszych członków, bo nie tylko są z Włocławka, ale są i z powiatu, tak? I tutaj szukamy jako zarząd różnych zajęć, żeby ich zintegrować, usamodzielnić przede wszystkim, tak? I żeby mieli takie pozytywne myślenie, że niedowidzę, bo większość z nas jest niedowidzących, ale nie różnię się niczym, tak? Bo no właśnie nowe doświadczenia bardzo nam pomagają i takie poczucie, że jednak mogę. To jest dla nas bardzo ważne i tutaj mieliśmy właśnie propozycję. Ja zgłosiłam, tak, miały być cztery osoby, ale mamy dwóch opiekunów, tak, bo są nam potrzebni, żeby czy nas przywieźć, czy no tutaj pomóc, wodę, herbatkę, no takie rzeczy, bo no tu jest nam ciężko. No i te właśnie tutaj to są półkolonie, tak? Jak dobrze pamiętam, półkolonie. Jesteśmy drugi dzień. No i fajnie jest, tak? Że tak więcej myślenia, bo no, w kole też jest myślenie, ale bardziej takie w naszym kierunku. A tutaj jest takie, no nie wiem, wszechstronne, takie na większej płaszczyźnie, tak? I to jest, uważam, że dla nas nowe doświadczenie i takie fajne. Jak będzie możliwość, to na pewno napiszemy się na następne jakieś takie fajne warsztaty.
2: Leśne półkolonie dla seniorów potrwają przez całe wakacje. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach, inicjatywa będzie nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku, ale także zachęci kolejne osoby do wyjścia z domu i wspólnego spędzenia czasu.

0: Na stadionie w Chełmicy Cukrowni odbył się piknik charytatywny dla Artura. Ośmiolatek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni. Chłopiec ma problemy z poruszaniem się i mówieniem. Może mu pomóc terapia genowa w Dubaju, lecz jest to bardzo kosztowne. Rodzice starają się zebrać 12,5 miliona złotych. Z pomocą przyszli mieszkańcy Włocławka oraz regionu.
1: Jest mnóstwo atrakcji, są nasze dmuchańce, cały nasz sprzęt tutaj. Kuba jest prowadzącym także imprezę, jest naprawdę, są super licytacje, jest wiele fantów. Także no inne atrakcje, przejażdżki, kładami, bugi jest, są motory, są samochody klasyczne. No wszystko, zapraszamy wszystkich serdecznie, jest no super, pogoda na razie trzyma się.
2: Pogoda to pisuje, także dla każdego coś dobrego, dla każdego coś się znajdzie fajnego i dla małego, i dla starszego.
3: Kochani, fantastyczna zabawa, fantastyczne miejsce, ale to jest właśnie dla niego, dla Arturka, dla tego małego wojownika, który z tą śmiertelną chorobą walczy, a my jesteśmy tutaj po to, żeby choć troszeczkę mu pomóc, wspomóc go w tym wszystkim. To jest tylko mała część tego, co tu się dzisiaj dzieje, ale wiemy, że ogrom pracy i niestety ogromna suma jest potrzebna, ale wiemy, że te serducha otworzymy. Mamy wielkie serducha i dla tego chłopca zrobimy to. Jest niewyobrażalna kwota, bo 12,5 miliona do zebrania, ale wiemy, że wspólnymi siłami, choć może nie wszystko akurat dzisiaj, ale choć tą małą cegiełkę tutaj dołożymy od nas, z czego jesteśmy bardzo dumni i wiemy, Artur, do ciebie te słowa, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą.
0: Podczas wydarzenia można było wziąć udział w licytacjach, przejechać się kładem, skorzystać ze stoisk gastronomicznych i szeregu innych atrakcji. Wszystkie zebrane pieniądze przybliżają powrót do zdrowia Artura.
3: Są motocykliści, którzy wożą naszych tutaj gości, są kłady, jest bagi. To wszystko jest dla nich, dla was. Można pojeździć, pobawić się wspólnie z nami. Jest gastronomia pod każdym względem, od słodkiego po przekąski, po słone, po pełny obiad. Także zapraszamy serdecznie.
1: Na koniec będzie jeszcze, jeżeli pogoda to wytrzyma, piana barty strażacka, także będzie morze piany, będzie naprawdę świetna zabawa.
4: Jest takie powiedzenie, że dobro wraca. Zachęćmy wszystkich telewidzów do pomocy.
3: Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Jarek, przepraszam, wszedłem ci w słowo, za chwilę ci oddam głos. Kochani, otwórzmy serca. Co to znaczy pomagać? Pomagać to znaczy otworzyć swoje serce. Nie mówimy tutaj o portfelach, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale każdy grosz, każda złotówka to jest ta taka cegiełka. Ale najważniejsze są serca, żeby to serducho otworzyć, wspomóc tego chłopaka, no nie tylko jego, bo jest wiele osób potrzebujących, którzy naprawdę potrzebują pomocy, między innymi właśnie dzisiaj dla Arturka, a kto wie, czy za chwilę nie będzie ktoś następny, bo to serducho jest najważniejsze. Nie bójmy się, nie wstydźmy się, jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać.
2: Dokładnie, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę człowieka w życiu czeka i myślę, że my pomagamy, to dobro do nas też wróci, także miejmy nadzieję, że ludzie jeszcze więcej się zgromadzą i dołożą swoją cegiełkę.
1: Tak, zmieniajmy świat na lepsze po prostu.
2: Dziękuję. Czy ja bym mogła również podziękować tutaj wszystkim. Jest tak naprawdę, mamy ponad 100 podziękowań, no nie będę tutaj wszystkich czytała, ale chcieliśmy wszystkim, którzy wzięli jakikolwiek udział, jakąś swoją cegiełkę, którzy dołożyli tutaj do organizacji tego pikniku, bardzo serdecznie podziękować. Również wam, bo dzięki wam mogliśmy nagłośnić tą sprawę, tak? Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
0: Na pikniku był również Artur ze swoimi rodzicami.
5: Dzięki uprzejmości pana wójta, dzięki uprzejmości organizatorów, w ogóle mnóstwo ludzi postanowiło poświęcić swój wolny czas i po prostu nam pomóc w zbiórce dla Artura. Bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy bardzo za to wdzięczni i cieszymy się również, że ta pogoda dopisała, bo prognozy były różne. Ludzie też, jak widać, dopisali, więc cieszymy się podwójnie.
4: To powiedzmy może o tym, jak możemy wesprzeć Arturka.
5: Arturka przede wszystkim można wesprzeć, na zbiórce się pomaga. Musimy zebrać 12,5 miliona na terapię genową, bo to jest jakby jedyne rozwiązanie, żeby w ogóle przedłużyć mu samodzielność i jego życie. No i po prostu wiadomo, no, każda złotówka dla nas ma znaczenie. Każda możliwość pomocy, każde udostępnienie, zbieranie paragonów na przykład, bo teraz też mamy możliwość zbierania paragonów w aplikacji Pan Paragon. Wystarczy tam wpisać, połączyć link naszej zbiórki i zbierać po prostu zdjęcia paragonów. Za to też jakby aplikacja wtedy oddaje nam na zbiórkę, więc w ten sposób też nam można pomóc.

0: Potrzebujemy też ogólnie rąk do pomocy przede wszystkim, bo nie tyle jest dużo chętnych osób, które chcą zorganizować różne eventy, mają różne pomysły, ale niestety nie mamy na tyle osób chętnych do pomocy, które po prostu by stały na stoisku i zbierały do puszki na przykład, albo rozdawały ulotki. No, z tym jest problem.
1: Mieszkańcy naszego regionu kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca. Puszki szybko zapełniały się pieniędzmi.
2: No wszystko, że dużo ludzi, dużo atrakcji dla dzieci i dla wszystkich, nie? Bynajmniej, żeby można pomóc Artura dla dziecka. Tak.
3: No. No właśnie, jak by Panie zachęciły do pomocy osoby przed telewizorami?
4: Nie kupię, ja tutaj córka chodzi już z wnuczką, mówię kupuj ciasta, proszę bardzo. O kupowanie, bo to jest dla niego.
2: Oczywiście.
4: No, tylko kupowanie.
2: Każda złotówka się należy. No. Tym bardziej, że on choruje na bardzo rzadką chorobę, z tego co wiem. Zanik mięśni. Także to jest, rehabilitacja jest najważniejsza dla tego dziecka.
5: No super jest.
6: Tak, podoba się.
3: Czy jest coś, co się najbardziej Państwu podoba?
5: Przejażdżka, na której byłem tutaj na tym bagi.
7: No zbieramy, no, dokładamy się. Dokładamy.
3: Państwo zachęcili do pomocy.
7: No co, no trzeba pomagać i Kujawska Brać jest zawsze za takimi imprezami.
4: Dobrze, może być. Pogoda dopisała, żeby aby tak było jak najlepiej.
3: A co się pani podoba najbardziej dzisiaj?
4: No ogółem wszystko. Organizacja, napoje, jedzenie, impreza, no.
3: A jakby pani zachęciła do pomocy?
4: No, żeby przybywali ludzie, no, żeby jak najwięcej było datków na wspaniały cel.
3: Wyjątkowy piknik charytatywny dla Arturka. Jak się pani podoba?
8: Dopiero przyszłam, ale myślę, że będzie super i że uzbieramy sporą kwotę.
3: No właśnie, jak pani zachęciła do pomocy?
8: Oj, no po prostu wrzucajmy. Na pewno nikt, kto ma dzieci, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, a ten, kto ma i pomyśli, że coś takiego mogłoby go spotkać, to chwyta za serce jednak.
1: Pomóc chłopcu można na portalu Się Pomaga. Dotychczas zebrano ponad 200 000 złotych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 6 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żytnia 71A. Płeć pies. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kruszyńska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: gmina miasto Kowal. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie: szaro-beżowy. Wielkość średniej. Cechy szczególne: w typie sznaucera. Data przyjęcia: 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: czarno-białe. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 8 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek. Józefowo 13A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2015. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne: dłuższa sierść. Data przyjęcia: 11 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska 29. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka 154. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne: białe skarpetki. Data przyjęcia: 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: szaro-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne: sierść przycięta. Data przyjęcia: 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sasankowa 55. Płeć samiec. Rok urodzenia 2016. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne: brak połowy ogona. Data przyjęcia: 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Świętego Antoniego. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: biało-szary. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: Dobra Wola, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny. Wielkość mały. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: Nowa Wieś, gmina Wocławek. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie: biało-ruda. Wielkość mała. Cechy szczególne: białe skarpetki. Data przyjęcia: 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne: nacięte ucho. Data przyjęcia: 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne: nacięte ucho. Data przyjęcia: 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne: nacięte ucho. Data przyjęcia: 18 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Grodzka. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 20 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: Toruńska 49. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie: trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne: białe skarpetki. Do adopcji polecają się: Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery. Stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje, i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany, potrafi pociągnąć. Nie

Niej Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha go i zadba o niego już do końca. Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13-246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji.

5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Organizowany w soboty spacer z przewodnikiem opowiadającym o dziejach miasta, czy chociażby festiwal Rheinsteina, który przybliżył dokonania urodzonego we Wrocławku noblisty. W ten trend od wielu lat wpisuje się miejska biblioteka publiczna. W holu gmachu głównego zorganizowano wystawę Ocalić od zapomnienia. Jej bohaterką jest Anna Jachnina.
1: Miejska biblioteka prezentuje wystawę pochodzącą z IPN-u. Ta wystawa nie jest po raz pierwszy prezentowana we Wrocławku, bo już prezentowana 8 lat temu w Centrum Kultury Browar B. Wtedy po raz pierwszy przywołaliśmy pamięć o Annie Jachninie, bo Anna Jachnina to wrocławska maturzystka. Zdała maturę w roku 1933 w gimnazjum Urszulanek. Zresztą nie były to jej ostatnie związki z Wrocławkiem, bo miała bardzo bogatą biografię, ale Anna Jachnina przede wszystkim słynie jako autorka najsłynniejszej wojennej piosenki Siekiera Motyka. Przez wiele lat autorka pozostawała nieznana, wiele śpiewników, które drukowało tekst Siekiera Motyka, zawierało informacje, autor nieznany właściwie, o tym, że Anna Jachnina jest autorką tej piosenki, dowiedzieliśmy się dopiero po śmierci, kiedy zostały otwarte jej domowe archiwa. My przywołujemy Annę Jachninę także dlatego, ponieważ Anna Jachnina była dziennikarką Radia Pomorza i Kujaw, zorganizowała ponad 300 reportaży poświęconych folklorowi, między innymi Kujaw. Była także dziennikarką, która promowała twórczość Stanisława Zagajskiego, więc te związki z Wrocławkiem są oczywiste. W 30. rocznicę śmierci po raz kolejny przywołujemy postać Anny Jachniny.
0: Podczas wernisażu prelekcję wygłosił Jarosław Jakubowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Omówił ekspozycję, a także wygłosił wykład o literackich przetworzeniach historii na przykładzie różnych dzieł literackich.
2: Anna Jachnina, której 30. rocznicę śmierci obchodzimy właśnie dzisiaj, była z pochodzenia ciechocinianką, ale też włocławianką. Większość życia związała z Bydgoszczą, także związana jest z naszym regionem. Zasłynęła jako autorka bardzo popularnej pieśni gminnej, tak można powiedzieć, Siekiera Motyka, która była jakby taką formą walki, cywilnej walki z okupacją niemiecką w Warszawie. Była również sanitariuszką, była łączniczką, była konspiratorką Armii Krajowej po wojnie. Była więźniarką Auschwitz i Ravensbrück. Po wojnie włączyła się w budowę rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Była autorką kilkuset audycji opiewających czy odtwarzających, ratujących tak naprawdę kulturę ludową. Była nazywana też nowym czy drugim Oskarem Kolbergiem. Zresztą otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga właśnie za tę swoją działalność kulturalną.
0: Lokalna historia buduje poczucie tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny. Pozwala zrozumieć korzenie własnej społeczności, zachowuje dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i wzmacnia integrację mieszkańców. Ostatni blok przy ulicy Celulozowej jest już praktycznie ukończony. Miasto bardzo zaangażowało się w budowę mieszkań na tani wynajem. Pierwszy budynek powstał właśnie przy Celulozowej. Teraz jest ich tam w sumie 7. Nabór wniosków na wynajem ruszył dzisiaj i potrwa do 31 lipca.
3: Wnioski są do pobrania na ulicy Kościuszki 12 w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich naborów, bardzo ważna będzie wysokość dochodu, bo przypominam, że te mieszkania na tani wynajem kierowane są do rodzin z tak zwanej luki czynszowej, czyli do rodzin, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale niekoniecznie chcą lub mogą wziąć kredyt hipoteczny, albo po prostu nie chcą obciążać budżetu domowego wysoką ratą kredytu, dlatego wychodzimy im naprzeciw i dla nich, do nich właśnie kierujemy te mieszkania. Także od 21 do 31 lipca czekamy na Państwa zgłoszenia. Co ważne, to jest też modyfikacja w stosunku do poprzednich etapów. O te mieszkania ubiegać się mogą zresztą mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również powiatu włocławskiego, pod warunkiem, że ich centrum życiowe jest zlokalizowane

0: we Włocławku, czyli na przykład pracują we Włocławku albo ich dzieci korzystają z placówek oświatowych naszego miasta.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest zarezerwowanych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów. Wstępna lista najemców zostanie ogłoszona do 17 sierpnia. Ostateczna lista nowych lokatorów celulozowej 19 zostanie opublikowana 15 września. Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gębicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
2: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK. I tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Wrocławek, tylko iść gdzieś obok Wrocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Wrocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
1: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
0: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna dla z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Wrocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Wrocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Wrocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Wrocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Wrocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Wrocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku. No,
3: a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
7: Bo na pewno do, no takie szybką tam to do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład było fajnie.
8: Tak, moim zdaniem tak.
3: A dlaczego?
8: No bo Wrocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. no to by się przydało, to jest potrzebne.
9: We Włocławku może nie,

0: Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości, ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
2: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, dziewięćdziesiątki jedynki, przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli m.in. samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta włocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
3: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat włocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu włocławskiego, dla powiatu włocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień, a dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marcinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marcinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
4: No i jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
3: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory

0: Mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach, na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty, w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubińską strefę przemysłową, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Powiatowy Zarząd Dróg w Choceniu czy Brzeską Strefę Gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzadkiej Woli, Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej i Pałac w Lubrańcu, a także Park Kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy. Nadleśnictwo Włocławek po raz kolejny przygotowało wakacyjne półkolonie. Tym razem jednak nie dla dzieci, a dla seniorów. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku zorganizowano cykl zajęć, podczas których uczestnicy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poznawać przyrodę i integrować się z innymi mieszkańcami.
2: W tym roku zmieniliśmy formułę, zamiast dzieci mamy seniorów. Jest to o tyle ciekawy eksperyment, a nawet, że bardzo brakuje takich miejsc, gdzie seniorzy mają możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, poszerzania tej wiedzy, a my proponujemy edukację i wypoczynek. Jest to o tyle ciekawe, że ludzie dużo korzystają z tego, bo nie ograniczamy się tylko do edukacji typowo leśnej, ale również zapraszane są różnego rodzaju osoby. Dzisiaj mamy osoby z Państwowej Straży Pożarnej, gdzie prowadzą kurs edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy. Są zajęcia z prac ręcznych, są zajęcia z gotowania, a więc mamy tutaj szeroką gamę zajęć dla seniorów. Dzięki temu seniorzy nie tylko wypoczywają, również edukują się. Mamy grupę osób niedosłyszących, niedowidzących, a więc tutaj ten element integracyjny między różnymi osobami jest o tyle fajny, że te osoby również uczą siebie nawzajem, poznają siebie. Dlatego Nadleśnictwo co roku organizuje takie zajęcia. Myślę, że i będzie to już tradycją w kolejnych latach, gdzie będziemy również zapraszać seniorów na takie półkolonie.
1: W tym roku zaplanowano 4 turnusy, w których udział weźmie kilkudziesięciu seniorów. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł na stworzenie leśnych półkolonii dla najstarszych mieszkańców narodził się kilka lat temu, właśnie z inicjatywy samych seniorów i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem.
3: Półkolonie są organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tam właśnie jesteśmy zatrudnione. I są to półkolonie takie specyficzne, wyjątkowe wydaje nam się, ponieważ są kierowane do seniorów. W tym roku jest to już 3. edycja. Z roku na rok zauważamy coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługę, ponieważ coraz więcej osób właśnie w tym wieku chciałoby w sposób aktywny, wyjątkowy spędzić okres wakacyjny. W tym roku zwiększyliśmy liczbę turnusów do 4. Także poszerza się nasza oferta, co roku są nowe pomysły i w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Nadleśnictwu za to, że nas tutaj goszczą, że łaskawym okiem dla nas patrzą i pozwalają nam również rozwijać skrzydła przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Myślę, że przede wszystkim jest to nietuzinkowa forma spędzenia wolnego czasu w okresie wakacyjnym. To nie tylko czas z wnukami bądź w sanatorium. Daje to możliwość jakby rozwoju własnego, rozwijania własnych pasji, zainteresowań, jak też posmakowania czegoś nowego, ale myślę, że przede wszystkim kieruje nimi chęć powrotu do dzieciństwa, bo my tego typu warsztaty, spotkania, typu kolonie organizujemy właśnie w duchu naszych wakacji, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. My w ciągu roku organizujemy dużo warsztatów, również dla seniorów i to jak gdyby od nich wyszedł pomysł, taka inicjatywa, żeby coś takiego zrobić dla nich w wakacje.
4: Oferujemy seniorom szeroki wachlarz usług w ciągu tych 5 dni. Mamy zajęcia w Nadleśnictwie z leśniczą, mamy wyjście do kina, jeśli pogoda pozwoli, będzie wyjście na baseny letnie i rejs katamaranem. I do tego szereg warsztatów takich, jak właśnie w tej chwili widzicie.

0: spotkanie ze strażą pożarną, kurs
1: Czyli jest bardzo aktywny.
0: Bardzo aktywny.
2: Bardzo. A dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ będzie konkurs na leśnego masterszefa. Podzielimy naszych uczestników na 3 grupy i każda z grup z produktów niespodzianek, bo oni nie wiedzą, co jest w tych skrzynkach, będą musieli uszykować jakąś potrawę. Potrawa, no tak jak ten telewizyjny MasterChef, będzie podlegała i tutaj ocenie złożone, potrawa będzie przedłożona jury. No i miejmy nadzieję, że nas nie otrują.
1: A co właśnie z takich przygotowanych produktów można przygotować?
2: W poprzedniej edycji były to potrawy tak bardziej na słodko z owocami. W tej chwili skłoniliśmy się ku tortillom, twarogowi, będzie łosoś, będzie szyneczka. Pomysły to już jak to, te produkty zostaną wykorzystane przez uczestników, no to już jest ich dobra wola. Zobaczymy, na ile im fantazja pozwoli skonstruować coś smacznego i atrakcyjnego dla jurorów.
3: Uczestnicy nie kryją zadowolenia. Jak mówią, takie spotkania to nie tylko okazja do odpoczynku i aktywności, ale także możliwość poznania nowych osób i spędzenia czasu poza domem.
4: Bardzo ładnie. Pierwszy raz jestem, bo półkolonie już były organizowane wcześniej, ale my jesteśmy pierwszy raz, kilka osób z nas i jak do tej pory nam się bardzo to podoba.
1: A dlaczego zdecydowała się Pani właśnie uczestniczyć w takich półkoloniach?
4: Pierwsze, żeby zobaczyć, co to jest. To półkolonie dla dorosłych to jest takie to wyjątkowe. Więc byłyśmy bardzo ciekawe, a na razie jesteśmy zadowolone, bo to jest drugi dzień, więc bardzo fajne.
1: A proszę powiedzieć, co Pani dają właśnie takie półkolonie, takie zajęcia?
4: To jest integracja z ludźmi, jakieś tam pozytywne nawiązanie znajomości innych i zabawa.
3: W zajęciach uczestniczą również osoby z niepełnosprawnościami, między innymi niedowidzące i niedosłyszące. Organizatorzy podkreślają, że program został przygotowany tak, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w warsztatach i wspólnych zajęciach.
5: Staramy się tak integrować naszych członków, bo nie tylko są z Włocławka, ale są i z powiatu, tak? I tutaj szukamy jako zarząd różnych zajęć, żeby ich zintegrować, usamodzielnić przede wszystkim, tak? I żeby mieli takie pozytywne myślenie, że niedowidzę, bo większość z nas jest niedowidzących, ale nie różnię się niczym, tak? Bo no właśnie nowe doświadczenia bardzo nam pomagają i takie poczucie, że jednak mogę. To jest dla nas bardzo ważne i tutaj mieliśmy właśnie propozycję. Ja zgłosiłam, tak, miały być 4 osoby, ale mamy 2 opiekunów, tak, bo są nam potrzebni, żeby czy nas przywieźć, czy no tutaj pomóc, wodę, herbatkę, no takie rzeczy, bo no tu jest nam ciężko. No i te właśnie tutaj, to są półkolonie, tak? Jak dobrze pamiętam, półkolonie. Jesteśmy drugi dzień. No i fajnie jest, tak? Że tak więcej myślenia, bo w kole też jest myślenie, ale bardziej takie w naszym kierunku. A tutaj jest takie, no nie wiem, wszechstronne, takie na większej płaszczyźnie, tak? To jest, uważam, że dla nas nowe doświadczenie i takie fajne. Jak będzie możliwość, to na pewno napiszemy się na następne jakieś takie fajne warsztaty.
3: Leśne półkolonie dla seniorów potrwają przez całe wakacje. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach, inicjatywa będzie nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku, ale także zachęci kolejne osoby do wyjścia z domu i wspólnego spędzenia czasu. Na stadionie w Chełmicy Cukrowni odbył się piknik charytatywny dla Artura. 8-latek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni. Chłopiec ma problemy z poruszaniem się i mówieniem. Może mu pomóc terapia genowa w Dubaju, lecz jest to bardzo kosztowne. Rodzice starają się zebrać.

0: zebrać 12,5 miliona złotych. Z pomocą przyszli mieszkańcy Włocławka oraz regionu.
1: Jest mnóstwo atrakcji, są nasze dmuchańce, cały nasz sprzęt tutaj. Kuba jest prowadzącym także imprezę, jest naprawdę, są super licytacje, jest wiele fantów. Także no inne atrakcje, przejażdżki, kładami, bugi jest, są motory, są samochody klasyczne. No wszystko, zapraszamy wszystkich serdecznie, jest no super, pogoda na razie trzyma się.
2: Pogoda to pisuje, także dla każdego coś dobrego, dla każdego coś się znajdzie fajnego i dla małego, i dla starszego.
3: Kochani, fantastyczna zabawa, fantastyczne miejsce, ale to jest właśnie dla niego, dla Arturka, dla tego małego wojownika, który z tą śmiertelną chorobą walczy, a my jesteśmy tutaj po to, żeby choć troszeczkę mu pomóc, wspomóc go w tym wszystkim. To jest tylko mała część tego, co tu się dzisiaj dzieje, ale wiemy, że ogrom pracy i niestety ogromna suma jest potrzebna, ale wiemy, że te serducha otworzymy. Mamy wielkie serducha i dla tego chłopca zrobimy to. Jest niewyobrażalna kwota, bo 12,5 miliona do zebrania, ale wiemy, że wspólnymi siłami, choć może nie wszystko akurat dzisiaj, ale choć tą małą cegiełkę tutaj dołożymy od nas, z czego jesteśmy bardzo dumni i wiemy, Artur, do ciebie te słowa, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą.
0: Podczas wydarzenia można było wziąć udział w licytacjach, przejechać się kładem, skorzystać ze stoisk gastronomicznych i szeregu innych atrakcji. Wszystkie zebrane pieniądze przybliżają powrót do zdrowia Artura.
3: Są motocykliści, którzy wożą naszych tutaj gości, są kłady, jest bagi. To wszystko jest dla nich, dla was. Można pojeździć, pobawić się wspólnie z nami. Jest gastronomia pod każdym względem, od słodkiego po przekąski, po słone, po pełny obiad. Także zapraszamy serdecznie.
1: Na koniec będzie jeszcze, jeżeli pogoda to wytrzyma, piana barty strażacka, także będzie morze piany, będzie naprawdę świetna zabawa.
4: Jest takie powiedzenie, że dobro wraca. Zachęćmy wszystkich telewidzów do pomocy.
3: Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Jarek, przepraszam, wszedłem ci w słowo, za chwilę ci oddam głos. Kochani, otwórzmy serca. Co to znaczy pomagać? Pomagać to znaczy otworzyć swoje serce. Nie mówimy tutaj o portfelach, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale każdy grosz, każda złotówka to jest ta taka cegiełka. Ale najważniejsze są serca, żeby to serducho otworzyć, wspomóc tego chłopaka, no nie tylko jego, bo jest wiele osób potrzebujących, którzy naprawdę potrzebują pomocy, między innymi właśnie dzisiaj dla Arturka, a kto wie, czy za chwilę nie będzie ktoś następny, bo to serducho jest najważniejsze. Nie bójmy, nie wstydźmy się, jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać.
2: Dokładnie, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę człowieka w życiu czeka i myślę, że my pomagamy, to dobro do nas też wróci, także miejmy nadzieję, że ludzie jeszcze więcej się zgromadzą i dołożą swoją cegiełkę.
1: Tak, zmieniajmy świat na lepsze po prostu.
2: Dziękuję. Czy ja bym mogła również podziękować tutaj wszystkim. Jest tak naprawdę, mamy ponad 100 podziękowań, no nie będę tutaj wszystkich czytała, ale chcieliśmy wszystkim, którzy wzięli jakikolwiek udział, jakąś swoją cegiełkę, którzy dołożyli tutaj do organizacji tego pikniku, bardzo serdecznie podziękować. Również wam, bo dzięki wam mogliśmy nagłośnić tą sprawę, tak? Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
0: Na pikniku był również Artur ze swoimi rodzicami.
5: Dzięki uprzejmości pana wójta, dzięki uprzejmości organizatorów, w ogóle mnóstwo ludzi postanowiło poświęcić swój wolny czas i po prostu nam pomóc w zbiórce dla Artura. Bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy bardzo za to wdzięczni i cieszymy się również, że ta pogoda dopisała, bo prognozy były różne. Ludzie też, jak widać, dopisali, więc cieszymy się podwójnie.
4: To powiedzmy może o tym, jak możemy wesprzeć Arturka.
5: Arturka przede wszystkim można wesprzeć na zbiórce się pomaga. Musimy zebrać 12,5 miliona na terapię genową, bo to jest jakby jedyne rozwiązanie, żeby w ogóle przedłużyć mu samodzielność i jego życie. No i po prostu wiadomo, no, każda złotówka dla nas ma znaczenie. Każda możliwość pomocy, każde udostępnienie, zbieranie paragonów na przykład, bo teraz też mamy możliwość zbierania paragonów w aplikacji Pan Paragon. Wystarczy tam wpisać, połączyć link naszej zbiórki i zbierać po prostu zdjęcia paragonów. Za to też jakby aplikacja wtedy oddaje nam na zbiórkę, więc w ten sposób też nam można pomóc. Potrzebujemy też ogólnie rąk do pomocy przede wszystkim, bo nie tyle jest dużo chętnych osób, które chcą zorganizować różne eventy, mają różne pomysły,

0: ale niestety nie mamy na tyle osób chętnych do pomocy, które po prostu by stały na stoisku i zbierały do puszki na przykład, albo rozdawały ulotki. No, z tym jest problem.
1: Mieszkańcy naszego regionu kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca. Puszki szybko zapełniały się pieniędzmi.
2: No wszystko, że dużo ludzi, dużo atrakcji dla dzieci. I dla wszystkich, nie? By można pomóc Artura dla dziecka. Tak.
3: No właśnie, jak by panie zachęciły do pomocy osoby przed telewizorami?
4: Nie kupię, ja tutaj córka chodzi już z wnuczką, mówię, kupuj ciasta, proszę bardzo. O kupowanie, bo to jest dla niego.
2: Oczywiście.
4: No, tylko kupowanie.
2: Każda złotówka się należy. No. Tym bardziej, że on choruje na bardzo rzadką chorobę, z tego co wiem. Zanik mięśni. Także to jest, rehabilitacja jest najważniejsza dla tego dziecka.
5: No super jest.
6: Tak, podoba się.
3: Czy jest coś, co się najbardziej państwu podoba?
5: Przejażdżka, na której byłem tutaj na tym bagi.
7: No zbieramy, no, dokładamy się.
8: Dokładamy.
3: Jak państwo zachęcili do pomocy?
7: No co, no trzeba pomagać i Kujawska Brać jest zawsze za takimi imprezami.
4: Dobrze, może być. Pogoda dopisała, żeby aby tak było jak najlepiej.
3: A co się pani podoba najbardziej dzisiaj?
4: No ogółem wszystko. Organizacja, napoje, jedzenie, impreza. No.
3: A jakby pani zachęciła do pomocy?
4: No, żeby przybywali ludzie, no, żeby jak najwięcej było datków na wspaniały cel.
3: Wyjątkowy piknik charytatywny dla Arturka. Jak się pani podoba?
9: Dopiero przyszłam, ale myślę, że będzie super i że uzbieramy sporą kwotę.
3: No właśnie, jak pani zachęciła do pomocy?
9: Oj, no po prostu wrzucajmy. Na pewno nikt, kto ma dzieci, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, a ten, kto ma i pomyśli, że coś takiego mogłoby go spotkać, to chwyta za serce jednak.
1: Pomóc chłopcu można na portalu Się Pomaga. Dotychczas zebrano ponad 200 000 złotych.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli

i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
1: Kolejna edycja piknikowej Izbicy, tym razem w sobotę, w ubiegłym roku też w sobotę. Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru. Gdyby nie było zapotrzebowania, pewnie byśmy po raz kolejny tego nie organizowali. Ale chcę jeszcze dodać, że poza sceną przygotowaliśmy szereg atrakcji również i dla tak zwanego żołądka. Są tutaj panie, które przygotowały jeszcze wspaniałe potrawy. Te potrawy są na stoiskach kół gospodyń wiejskich, nasze trzy lokalne koła gospodyń, jedno sąsiedniej z gminy Przedecz. Są atrakcje dla najmłodszych, Wesołe Miasteczko. Także sądzę, że każdy z uczestników coś dla siebie miłego znajdzie.
2: Przepiękna impreza. Co panie przygotowały dzisiaj?
3: Dzisiaj mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
2: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
3: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
2: Jeżeli chodzi o właśnie Izbicę, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
3: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
2: Dobra, dzięki bardzo.
3: Dzięki bardzo.
4: My jesteśmy nie stąd, więc tylko przyszliśmy popatrzeć, jak będą dzieci występować, może jakieś zespoły inne. Nie? Zawsze coś dla tych dzieci, żeby coś było. Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
2: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
4: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
2: No, dzisiejszą gwiazdą będą Piękni i Młodzi. Czy panie znają, lubią?
4: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
5: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki. Piękne miejsce. Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
2: Jeżeli chodzi o gwiazdę wieczoru, znasz, słuchasz, lubisz?
5: Nie. Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
2: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj...

0: tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście już tutaj?
1: Ja jestem pierwszy raz.
2: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no, tak pierwszy raz.
0: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
2: Oczywiście, że tak, tak, to bardzo integruje ludzi.
1: Integracja.
2: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
1: Tak.
2: Tak,
1: integracja,
2: tak.
1: Integracja, nie?
2: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
0: Jak się bawicie?
3: Dobrze. Dobrze.
0: A co wam się najbardziej podoba?
3: Najbardziej? Chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
0: A w co się najbardziej lubicie bawić?
3: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
4: Ogólnie, ogólnie.
3: To chyba berka.
4: Berka, tak? A ty?
3: Też berka.
5: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić. Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
6: No na zespół ten, który ma wystąpić
1: Piękni
6: Młodzi. Młodzi.
5: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
7: No słuchamy, bardzo lubimy.
6: Jak najbardziej, jak najbardziej.
5: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
6: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka, bardzo mało tutaj jest.
7: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.

ale teraz chciałbym was usłyszeć. Izbica Kujawska, zróbcie jakiś hałas! Dokładnie tak. No dobra, to czas na drugą zwrotkę. Uno, dwa, trzy, kolana.

wszyscy. Prawa ręka w górę i robimy pierwszą magiczną falę. Lecimy. Ona jest taka cudowna, ale wszyscy razem, bez wyjątku. Gdzie są wasze ręce? Górę w górę. Ona jest taka cudowna. Bardzo dobrze. To teraz cała Izbica śpiewa lepiej.

Krople płyną z mych powiek, jedno wiem. Dobrze, mimo wszystkich twych wad, ja nie pozwolę ci odejść. Chcę, byś wiedział, że jest dobrze, ale więcej serc potrzebuje w górę, okej? Okay? Skupiamy się i zaczynamy. Cała Izbica, łapki do góry!

0: zranić nieraz krople. Jedno wiem,
1: chowam się w tobie.
0: Mimo wszystkich twych wad ja
1: pozwolę ci odejść, że kocham się w tobie.
0: Wielkie brawa dla was.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówione to

0: Towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławek to miasto o długiej historii. Historii, o której coraz częściej się przypomina. Służą temu organizowane w soboty spacery z przewodnikiem opowiadającym o dziejach miasta, czy chociażby festiwal Rheinsteina, który przybliżył dokonania urodzonego we Włocławku noblisty. W ten trend od wielu lat wpisuje się miejska biblioteka publiczna. W holu gmachu głównego zorganizowano wystawę Ocalić od zapomnienia. Jej bohaterką jest Anna Jachnina.
1: Miejska biblioteka prezentuje wystawę pochodzącą z IPN-u. Ta wystawa nie jest po raz pierwszy prezentowana we Włocławku, bo już prezentowana 8 lat temu w Centrum Kultury Browar B. Wtedy po raz pierwszy przywołaliśmy pamięć o Annie Jachninie, bo Anna Jachnina to włocławska maturzystka. Zdała maturę w roku 1933 w gimnazjum Urszulanek. Zresztą nie były to jej ostatnie związki z Włocławkiem, bo miała bardzo bogatą biografię, ale Anna Jachnina przede wszystkim słynie jako autorka najsłynniejszej wojennej piosenki Siekiera Motyka. Przez wiele lat autorka pozostawała nieznana, wiele śpiewników, które drukowało tekst Siekiera Motyka, zawierało informacje, autor nieznany, właściwie o tym, że Anna Jachnina jest autorką tej piosenki, dowiedzieliśmy się dopiero po śmierci, kiedy zostały otwarte jej domowe archiwa. My przywołujemy Annę Jachninę także dlatego, ponieważ Anna Jachnina była dziennikarką Radia Pomorza i Kujaw, zorganizowała ponad 300 reportaży poświęconych folklorowi, między innymi Kujaw. Była także dziennikarką, która promowała twórczość Stanisława Zagajskiego, więc te związki z Włocławkiem są oczywiste. W 30. rocznicę śmierci po raz kolejny przywołujemy postać Anny Jachniny.
0: Podczas wernisażu prelekcję wygłosił Jarosław Jakubowski z Instytutu Pamięci Narodowej.

0: Narodowej w Bydgoszczy. Omówił ekspozycję, a także wygłosił wykład o literackich przetworzeniach historii na przykładzie różnych dzieł literackich.
1: Anna Jachnina, której 30. rocznicę śmierci obchodzimy właśnie dzisiaj, była z pochodzenia ciechocinianką, ale też włocławianką. Większość życia związała z Bydgoszczą, także związana jest z naszym regionem. Zasłynęła jako autorka bardzo popularnej pieśni gminnej, tak można powiedzieć, Siekiera Motyka, która była jakby taką formą walki, cywilnej walki z okupacją niemiecką w Warszawie. Była również sanitariuszką, była łączniczką, była konspiratorką Armii Krajowej po wojnie. Była więźniarką Auschwitz i Ravensbrück. Po wojnie włączyła się w budowę rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Była autorką kilkuset audycji opiewających czy odtwarzających, ratujących tak naprawdę kulturę ludową. Była nazywana też nowym czy drugim Oskarem Kolbergiem. Zresztą otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga właśnie za tę swoją działalność kulturalną.
0: Lokalna historia buduje poczucie tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny. Pozwala zrozumieć korzenie własnej społeczności, zachowuje dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i wzmacnia integrację mieszkańców. Ostatni blok przy ulicy Celulozowej jest już praktycznie ukończony. Miasto bardzo zaangażowało się w budowę mieszkań na tani wynajem. Pierwszy budynek powstał właśnie przy Celulozowej. Teraz jest ich tam w sumie 7. Nabór wniosków na wynajem ruszył dzisiaj i potrwa do 31 lipca.
2: Wnioski są do pobrania na ulicy Kościuszki 12 w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich naborów, bardzo ważna będzie wysokość dochodu, bo przypominam, że te mieszkania na tani wynajem kierowane są do rodzin z tak zwanej luki czynszowej, czyli do rodzin, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale niekoniecznie chcą lub mogą wziąć kredyt hipoteczny, albo po prostu nie chcą obciążać budżetu domowego wysoką ratą kredytu, dlatego wychodzimy im naprzeciw i dla nich, do nich właśnie kierujemy te mieszkania. Także od 21 do 31 lipca czekamy na Państwa zgłoszenia. Co ważne, to jest też modyfikacja w stosunku do poprzednich etapów. O te mieszkania ubiegać się mogą mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również powiatu włocławskiego, pod warunkiem, że ich centrum życiowe jest zlokalizowane we Włocławku, czyli na przykład pracują we Włocławku albo ich dzieci korzystają z placówek oświatowych naszego miasta.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest zarezerwowanych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów. Wstępna lista najemców zostanie ogłoszona do 17 sierpnia. Ostateczna lista nowych lokatorów Celulozowej 19 zostanie opublikowana 15 września. Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gębicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
3: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK. I tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Włocławek, tylko iść gdzieś obok Włocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Włocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania,

0: Podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
1: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym centralnym portem komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreśla, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
2: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Włocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Wrocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Wrocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Wrocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Wrocławka.
1: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
3: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Wrocławka?
4: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
5: Tak.
3: A czemu?
5: Żeby poruszać się szybciej.
6: Myślę, że tak. No, na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
7: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku.
3: No, a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
7: Bo na pewno do, no, takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład by było fajnie.
8: Tak, moim zdaniem tak.
3: A dlaczego?
8: No bo Wrocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
9: We Wrocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Wrocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Wrocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
1: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Wrocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i wrocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
10: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, 91 przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły

0: średniej, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre, wzorcowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli między innymi samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta wocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
2: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat wocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu wocławskiego, dla powiatu wocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień. A dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marysinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marysinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra, dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
3: No i jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
2: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. Lubieńską Strefę Przemysłową, Gostynińsko-Wocławski Park Krajobrazowy, Powiatowy Zarząd Dróg w Choceniu czy Brzeską Strefę Gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzadkiej Woli, Zespół Szkół imienia Marii Grodzickiej i Pałac w Lubrańcu, a także Park Kulturowy w Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy. Nadleśnictwo Wocławek po raz kolejny przygotowało wakacyjne półkolonie. Tym razem jednak nie dla dzieci, a dla seniorów. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Wocławku zorganizowano cykl zajęć, podczas których uczestnicy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poznawać przyrodę i integrować się z innymi mieszkańcami.
4: W tym roku zmieniliśmy formułę. Zamiast dzieci mamy seniorów. Jest to o tyle ciekawy eksperyment, a nawet, że bardzo brakuje takich miejsc, gdzie seniorzy mają możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, poszerzania tej wiedzy, a my proponujemy edukację i wypoczynek. Jest to o tyle ciekawe, że ludzie dużo korzystają z tego, bo nie ograniczamy się tylko do edukacji typowo leśnej, ale również zapraszane są różnego rodzaju osoby. Dzisiaj mamy osoby z Państwowej Straży Pożarnej, gdzie

0: gdzie prowadzą kurs edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy. Są zajęcia z prac ręcznych, są zajęcia z gotowania, a więc mamy tutaj szeroką gamę zajęć dla seniorów. Dzięki temu seniorzy nie tylko wypoczywają, również edukują się. Mamy grupę osób niedosłyszących, niedowidzących, a więc tutaj ten element integracyjny między różnymi osobami jest o tyle fajny, że te osoby również uczą siebie nawzajem, poznają siebie. Dlatego Nadleśnictwo co roku organizuje takie zajęcia. Myślę, że i będzie to już tradycją w kolejnych latach, gdzie będziemy również zapraszać seniorów na takie półkolonie.
1: W tym roku zaplanowano 4 turnusy, w których udział weźmie kilkudziesięciu seniorów. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł na stworzenie leśnych półkolonii dla najstarszych mieszkańców narodził się kilka lat temu, właśnie z inicjatywy samych seniorów i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem.
2: Półkolonie są organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tam właśnie jesteśmy zatrudnione. I są to półkolonie takie specyficzne, wyjątkowe wydaje nam się, ponieważ są kierowane do seniorów. W tym roku jest to już trzecia edycja. Z roku na rok zauważamy coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługę, ponieważ coraz więcej osób właśnie w tym wieku chciałoby w sposób aktywny, wyjątkowy spędzić okres wakacyjny. W tym roku zwiększyliśmy liczbę turnusów do 4, także poszerza się nasza oferta, co roku są nowe pomysły i w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Nadleśnictwu za to, że nas tutaj goszczą, że łaskawym okiem dla nas patrzą i pozwalają nam również rozwijać skrzydła przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Myślę, że przede wszystkim jest to nietuzinkowa forma spędzenia wolnego czasu w okresie wakacyjnym. To nie tylko czas z wnukami bądź w sanatorium. Daje to możliwość jakby rozwoju własnego, rozwijania własnych pasji, zainteresowań, jak też posmakowania czegoś nowego, ale myślę, że przede wszystkim kieruje nimi chęć powrotu do dzieciństwa, bo my tego typu warsztaty, spotkania, typu kolonie organizujemy właśnie w duchu naszych wakacji, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. My w ciągu roku organizujemy dużo warsztatów, również dla seniorów i to jak gdyby od nich wyszedł pomysł, taka inicjatywa, żeby coś takiego zrobić dla nich w wakacje.
3: Oferujemy seniorom szeroki wachlarz usług w ciągu tych 5 dni. Mamy zajęcia w nadleśnictwie z leśniczą, mamy wyjście do kina, jeśli pogoda pozwoli, będzie wyjście na baseny letnie i rejs katamaranem. I do tego szereg warsztatów takich, jak właśnie w tej chwili widzicie, spotkanie ze strażą pożarną.
4: Czyli jest bardzo aktywny.
3: Bardzo
2: aktywny. Bardzo. A dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ będzie konkurs na leśnego masterszefa. Podzielimy naszych uczestników na 3 grupy i każda z grup z produktów niespodzianek, bo oni nie wiedzą, co jest w tych skrzynkach, będą musieli uszykować jakąś potrawę. Potrawa, no tak jak ten telewizyjny MasterChef, będzie podlegała i tutaj ocenie złożone, potrawa będzie przedłożona jury, no i miejmy nadzieję, że nas nie otrują.
4: A co właśnie z takich przygotowanych produktów można przygotować?
2: W poprzedniej edycji były to potrawy tak bardziej na słodko z owocami. W tej chwili skłoniliśmy się ku tortillom, twarogowi, będzie łosoś, będzie szyneczka. Pomysły to już jak to, te produkty zostaną wykorzystane przez uczestników, no to już jest ich dobra wola. Zobaczymy, na ile im fantazja pozwoli skonstruować coś smacznego i atrakcyjnego dla jurorów.
1: Uczestnicy nie kryją zadowolenia. Jak mówią, takie spotkania to nie tylko okazja do odpoczynku i aktywności, ale także możliwość poznania nowych osób i spędzenia czasu poza domem.
5: Bardzo ładnie. Pierwszy raz jestem, bo półkolonie już były organizowane wcześniej, ale my jesteśmy pierwszy raz, kilka osób z nas i jak do tej pory nam się bardzo to podoba.
4: Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie uczestniczyć w takich półkoloniach?
5: Pierwsze, żeby zobaczyć, co to jest. To półkolonie dla dorosłych to jest takie to wyjątkowe. Więc byłyśmy bardzo ciekawe, a na razie jesteśmy zadowolone, bo to jest drugi dzień, więc bardzo fajne.
4: A proszę powiedzieć, co Pani dają właśnie takie półkolonie, takie zajęcia?
5: To jest integracja z ludźmi, jakieś tam pozytywne nawiązanie znajomości innych.

0: Zabawa.
1: W zajęciach uczestniczą również osoby z niepełnosprawnościami, między innymi niedowidzące i niedosłyszące. Organizatorzy podkreślają, że program został przygotowany tak, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w warsztatach i wspólnych zajęciach.
0: Staramy się tak integrować naszych członków, bo nie tylko są z Włocławka, ale są i z powiatu, tak? I tutaj szukamy jako zarząd różnych zajęć, żeby ich zintegrować, usamodzielnić przede wszystkim, tak? I żeby mieli takie pozytywne myślenie, że niedowidzę, bo większość z nas jest niedowidzących, ale nie różnię się niczym, tak? Bo no właśnie nowe doświadczenia bardzo nam pomagają i takie poczucie, że jednak mogę. To jest dla nas bardzo ważne i tutaj mieliśmy właśnie propozycję. Ja zgłosiłam, tak, miały być 4 osoby, ale mamy 2 opiekunów, tak, bo są nam potrzebni, żeby czy nas przywieźć, czy no tutaj pomóc, wodę, herbatkę, no takie rzeczy, bo no tu jest nam ciężko. No i te właśnie tutaj, to są półkolonie, tak? Jak dobrze pamiętam, półkolonie. Jesteśmy drugi dzień. No i fajnie jest, tak? Że tak więcej myślenia, bo w kole też jest myślenie, ale bardziej takie w naszym kierunku. A tutaj jest takie, no nie wiem, wszechstronne, takie na większej płaszczyźnie, tak? To jest, uważam, że dla nas nowe doświadczenie i takie fajne. Jak będzie możliwość, to na pewno napiszemy się na następne jakieś takie fajne warsztaty.
1: Leśne półkolonie dla seniorów potrwają przez całe wakacje. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach, inicjatywa będzie nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku, ale także zachęci kolejne osoby do wyjścia z domu i wspólnego spędzenia czasu. Na stadionie w Chełmicy Cukrowni odbył się piknik charytatywny dla Artura. 8-latek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni. Chłopiec ma problemy z poruszaniem się i mówieniem. Może mu pomóc terapia genowa w Dubaju, lecz jest to bardzo kosztowne. Rodzice starają się zebrać 12,5 miliona złotych. Z pomocą przyszli mieszkańcy Włocławka oraz regionu.
2: Jest mnóstwo atrakcji, są nasze dmuchańce, cały nasz sprzęt tutaj. Kuba jest prowadzącym.

0: motory, są samochody klasyczne, no wszystko, zapraszamy wszystkich serdecznie, jest no, super, pogoda na razie trzyma się.
1: Pogoda to pisuje, także dla każdego coś dobrego, dla każdego coś się znajdzie fajnego i dla małego i dla starszego.
2: Kochani, fantastyczna zabawa, fantastyczne miejsce, ale to jest właśnie dla niego, dla Arturka, dla tego małego wojownika, który z tą śmiertelną chorobą walczy, a my jesteśmy tutaj po to, żeby choć troszeczkę mu pomóc, wspomóc go w tym wszystkim. To jest tylko mała część tego, co tu się dzisiaj dzieje, ale wiemy, że ogrom pracy i niestety ogromna suma jest potrzebna, ale wiemy, że te serducha otworzymy. Mamy wielkie serducha i dla tego chłopca zrobimy to. Jest niewyobrażalna kwota, bo 12,5 miliona do zebrania, ale wiemy, że wspólnymi siłami, choć może nie wszystko akurat dzisiaj, ale choć tą małą cegiełkę tutaj dołożymy od nas, z czego jesteśmy bardzo dumni i wiemy, Artur, do ciebie te słowa, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą.
3: Podczas wydarzenia można było wziąć udział w licytacjach, przejechać się quadem, skorzystać ze stoisk gastronomicznych i szeregu innych atrakcji. Wszystkie zebrane pieniądze przybliżają powrót do zdrowia Artura.
2: Są motocykliści, którzy wożą naszych tutaj gości, są quady, jest buggy. To wszystko jest dla nich, dla was. Można pojeździć, pobawić się wspólnie z nami. Jest gastronomia pod każdym względem, od słodkiego po przekąski, po słone, po pełny obiad. Także zapraszamy serdecznie.
0: Na koniec będzie jeszcze, jeżeli pogoda wytrzyma, piana party strażacka, także będzie morze piany, będzie naprawdę świetna zabawa.

0: Jest takie powiedzenie, że dobro wraca. Zachęćmy wszystkich telewidzów do pomocy.
1: Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Jarek, przepraszam, wszedłem ci w słowo, za chwilę ci oddam głos. Kochani, otwórzmy serca. Co to znaczy pomagać? Pomagać to znaczy otworzyć swoje serce. Nie mówimy tutaj o portfelach, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale każdy grosz, każda złotówka to jest ta taka cegiełka. Ale najważniejsze są serca, żeby to serducho otworzyć, wspomóc tego chłopaka, no nie tylko jego, bo jest wiele osób potrzebujących, którzy naprawdę potrzebują pomocy, między innymi właśnie dzisiaj dla Arturka, a kto wie, czy za chwilę nie będzie ktoś następny, bo to serducho jest najważniejsze. Nie bójmy się, nie wstydźmy się, jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać.
2: Dokładnie, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę człowieka w życiu czeka i myślę, że my pomagamy, to dobro do nas też wróci. Także miejmy nadzieję, że ludzie jeszcze więcej się zgromadzą i dołożą swoją cegiełkę.
3: Tak, zmieniajmy świat na lepsze po prostu.
2: Dziękuję. Czy ja bym mogła również podziękować tutaj wszystkim. Jest tak naprawdę, mamy ponad 100 podziękowań, no nie będę tutaj wszystkich czytała, ale chcieliśmy wszystkim, którzy wzięli jakikolwiek udział, jakąś swoją cegiełkę, którzy dołożyli tutaj do organizacji tego pikniku, bardzo serdecznie podziękować. Również wam, bo dzięki wam mogliśmy nagłośnić tą sprawę, tak? Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
4: Na pikniku był również Artur ze swoimi rodzicami.
5: Dzięki uprzejmości pana wójta, dzięki uprzejmości organizatorów, w ogóle mnóstwo ludzi postanowiło poświęcić swój wolny czas i po prostu nam pomóc w zbiórce dla Artura. Bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy bardzo za to wdzięczni i cieszymy się również, że ta pogoda dopisała, bo prognozy były różne. Ludzie też, jak widać, dopisali, więc cieszymy się podwójnie.
0: To powiedzmy może o tym, jak możemy wesprzeć Arturka.
5: Arturka przede wszystkim można wesprzeć na zbiórce Się Pomaga. Musimy zebrać 12,5 miliona na terapię genową, bo to jest jakby jedyne rozwiązanie, żeby w ogóle przedłużyć mu samodzielność i jego życie. No i po prostu wiadomo, no, każda złotówka dla nas ma znaczenie. Każda możliwość pomocy, każde udostępnienie, zbieranie paragonów na przykład, bo teraz też mamy możliwość zbierania paragonów w aplikacji Pan Paragon. Wystarczy tam wpisać, połączyć link naszej zbiórki i zbierać po prostu zdjęcia paragonów. Za to też jakby aplikacja wtedy oddaje nam na zbiórkę, więc w ten sposób też nam można pomóc. Potrzebujemy też ogólnie rąk do pomocy przede wszystkim, bo nie tyle jest dużo chętnych osób, które chcą zorganizować różne eventy, mają różne pomysły, ale niestety nie mamy na tyle osób chętnych do pomocy, które po prostu by stały na stoisku i zbierały do puszki na przykład, albo rozdawały ulotki. No, z tym jest problem.
4: Mieszkańcy naszego regionu kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca. Puszki szybko zapełniały się pieniędzmi.
6: No my tak... Wszystko, że dużo ludzi, dużo atrakcji dla dzieci i dla wszystkich, nie? Bynajmniej, żeby można pomóc Artura dla dziecka. Tak.
0: No właśnie, jak by pani zachęciły do pomocy osoby przed telewizorami?
7: Nie kupię, ja tutaj córka chodzi już z wnuczką, mówię, kupuj ciasta, proszę bardzo. O kupowanie, bo to jest dla niego.
6: Oczywiście.
7: No, tylko kupowanie.
6: Każda złotówka się należy. No. Tym bardziej, że on choruje na bardzo rzadką chorobę, z tego co wiem. Zanik mięśni. Także to jest, rehabilitacja jest najważniejsza dla tego dziecka.
8: No super jest.
9: Tak, podoba się.
0: Czy jest coś, co się najbardziej państwu podoba?
8: Przejażdżka, na której byłem tutaj na tym bagi.
10: No zbieramy, no, dokładamy się.
8: Dokładamy.
11: Państwo,
10: tak jak
11: chcieli do pomocy.
10: No co, no trzeba pomagać i Kujawska Brać jest zawsze za takimi imprezami.
7: Dobrze, może być. Pogoda dopisała, żeby aby tak było jak najlepiej.
0: A co się pani podoba najbardziej dzisiaj?
7: No ogółem wszystko. Organizacja, napoje, jedzenie, impreza, no.
0: A jakby pani zachęciła do pomocy?
7: No, żeby przybywali ludzie, no, żeby jak najwięcej było datków na wspaniały cel.
0: Wyjątkowy pieki charytatywny dla Arturka. Jak się pani podoba?
12: Dopiero przyszłam, ale myślę, że będzie super i że uzbieramy sporą kwotę.
0: Właśnie, jak pani zachęciła do pomocy?
12: Oj, no po prostu wrzucajmy. Na pewno nikt, kto ma dzieci, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, a ten, kto ma i pomyśli, że coś takiego

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 6 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żytnia 71A. Płeć pies. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kruszyńska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: gmina miasto Kowal. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie szaro-beżowy. Wielkość średniej. Cechy szczególne w typie sznaucera. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-białe. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek. Józefowo 13A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2015. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższa sierść.

Data przyjęcia 11 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska 29. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka 154. Płeć: nieznana. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: czarno-biała. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: białe skarpetki. Data przyjęcia: 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: szaro-beżowy. Wielkość: średni. Cechy szczególne: sierść przycięta. Data przyjęcia: 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sasankowa 55. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2016. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak połowy ogona. Data przyjęcia: 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Świętego Antoniego. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-szary. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: Dobra Wola, gmina Wocławek. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: czarny. Wielkość: mały. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: Nowa Wieś, gmina Wocławek. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2025. Umaszczenie: biało-ruda. Wielkość: mała. Cechy szczególne: białe skarpetki. Data przyjęcia: 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kolska. Płeć: nieznana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-bura. Wielkość: duża. Cechy szczególne: nacięte ucho. Data przyjęcia: 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kolska. Płeć: nieznana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-bura. Wielkość: duża. Cechy szczególne: nacięte ucho. Data przyjęcia: 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kolska. Płeć: nieznana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-bura. Wielkość: duża. Cechy szczególne: nacięte ucho. Data przyjęcia: 18 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Grodzka. Płeć: kotka. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 20 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: Toruńska 49. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2025. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: białe skarpetki. Do adopcji polecają się: Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery. Stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje, i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany, potrafi pociągnąć. Niemniej Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha go i zadba o niego już do końca. Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Lek ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 46/41/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Włocławek to miasto o długiej historii. Historii, o której coraz częściej się przypomina. Służą temu organizowane w soboty spacery z przewodnikiem opowiadającym o dziejach miasta, czy chociażby festiwal Rheinsteina, który przybliżył dokonania urodzonego we Włocławku noblisty. W ten trend od wielu lat wpisuje się Miejska Biblioteka Publiczna. W holu gmachu głównego zorganizowano wystawę Ocalić od zapomnienia. Jej bohaterką jest Anna Jachnina.
1: Miejska Biblioteka prezentuje wystawę pochodzącą z IPN-u. Ta wystawa nie jest po raz pierwszy prezentowana we Włocławku, bo już prezentowana 8 lat temu w Centrum Kultury Browar B. Wtedy po raz pierwszy przywołaliśmy pamięć o Annie Jachninie, bo Anna Jachnina to włocławska maturzystka. Zdała maturę w roku 1933 w gimnazjum Urszulanek. Zresztą nie były to jej ostatnie związki z Włocławkiem, bo miała bardzo bogatą biografię, ale Anna Jachnina przede wszystkim słynie jako autorka najsłynniejszej wojennej piosenki Siekiera Motyka. Przez wiele lat autorka pozostawała nieznana, wiele śpiewników, które drukowało tekst Siekiera Motyka, zawierało informacje, autor nieznany właściwie, o tym, że Anna Jachnina jest autorką tej piosenki, dowiedzieliśmy się dopiero po śmierci, kiedy zostały otwarte jej domowe archiwa. My przywołujemy Annę Jachninę także dlatego, ponieważ Anna Jachnina była dziennikarką Radia Pomorza i Kujaw, zorganizowała ponad 300 reportaży

poświęconych folklorowi, między innymi Kujaw. Była także dziennikarką, która promowała twórczość Stanisława Zagajskiego. Więc te związki z Włocławkiem są oczywiste. W 30. rocznicę śmierci po raz kolejny przywołujemy postać

0: z pochodzenia ciechocinianką, ale też włocławianką. Większość życia związała z Bydgoszczą, także związana jest z naszym regionem. Zasłynęła jako autorka bardzo popularnej pieśni gminnej, tak można powiedzieć, Siekiera Motyka, która była jakby taką formą walki, cywilnej walki z okupacją niemiecką w Warszawie. Była również sanitariuszką, była łączniczką, była konspiratorką Armii Krajowej po wojnie. Była więźniarką Auschwitz i Ravensbrück. Po wojnie włączyła się w budowę rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Była autorką kilkuset audycji opiewających czy odtwarzających, ratujących tak naprawdę kulturę ludową. Była nazywana też nowym czy drugim Oskarem Kolbergiem. Zresztą otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga właśnie za tę swoją działalność kulturalną.
1: Lokalna historia buduje poczucie tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny. Pozwala zrozumieć korzenie własnej społeczności, zachowuje dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i wzmacnia integrację mieszkańców. Ostatni blok przy ulicy Celulozowej jest już praktycznie ukończony. Miasto bardzo zaangażowało się w budowę mieszkań na tani wynajem. Pierwszy budynek powstał właśnie przy Celulozowej. Teraz jest ich tam w sumie 7. Nabór wniosków na wynajem ruszył dzisiaj i potrwa do 31 lipca.
2: Wnioski są do pobrania na ulicy Kościuszki 12 w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich naborów, bardzo ważna będzie wysokość dochodu, bo przypominam, że te mieszkania na tani wynajem kierowane są do rodzin z tak zwanej luki czynszowej, czyli do rodzin, które są za bogate na mieszkania socjalne, ale niekoniecznie chcą lub mogą wziąć kredyt hipoteczny, albo po prostu nie chcą obciążać budżetu domowego wysoką ratą kredytu, dlatego wychodzimy im naprzeciw i dla nich, do nich właśnie kierujemy te mieszkania, także od 21 do 31 lipca czekamy na Państwa zgłoszenia. Co ważne, to jest też modyfikacja w stosunku do poprzednich etapów. O te mieszkania ubiegać się mogą mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również powiatu włocławskiego, pod warunkiem, że ich centrum życiowe jest zlokalizowane we Włocławku, czyli na przykład pracują we Włocławku albo ich dzieci korzystają z placówek oświatowych naszego miasta.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest zarezerwowanych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów. Wstępna lista najemców zostanie ogłoszona do 17 sierpnia. Ostateczna lista nowych lokatorów Celulozowej 19 zostanie opublikowana 15 września. Kolej dużych prędkości i szybsze połączenia z Wrocławka wracają do dyskusji. Posłanka Anna Gębicka otrzymała odpowiedź od pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczącą planowanych inwestycji kolejowych. Z przekazanych informacji wynika, że Wrocławek ma zostać włączony do systemu kolei dużych prędkości poprzez łączenie z Centralną Magistralą Kolejową Północ. Jednocześnie parlamentarzystka podkreśla, że na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.
3: Przede wszystkim jeśli chodzi o realizację przez obecny rząd, no, oni szli w kampanii wyborczej z hasłem zaorania CPK. I tego, żeby CPK nie było, dopiero po presji społecznej się z tego wycofali. Natomiast niestety, no, mamy już teraz opóźnienia, mamy okrojenie linii kolejowych, mamy okrojenie tych komponentów, które są bardzo ważne dla tego, żeby to lotnisko było i także dochodowe dla budżetu państwa, czyli chociażby tego komponentu cargo. Natomiast jeśli chodzi o tą odpowiedź, którą otrzymałam, ja przede wszystkim, mnie zaniepokoiło to, że na mapie zintegrowanej sieci kolei, no ta kolej została przedstawiona tak, jakby nie miała przechodzić przez Włocławek, tylko iść gdzieś obok Włocławka. Niestety, ja też słyszałam głosy różnych posłów, chociażby z Bydgoszczy, którzy postulowali ten przebieg linii kolejowych w inny sposób. Stąd było to moje zapytanie. W odpowiedzi uzyskałam informację, że Włocławek nie będzie ominięty i to jest dobra informacja, to jest utrzymanie tych planów, które my przedstawialiśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. I faktycznie mam nadzieję, że ten czas podróży, który został przedstawiony, czyli godzina 20 do Warszawy, do Poznania, podobny czas, tak naprawdę możliwość bardzo szybkiego przejazdu na pewno będzie bardzo z korzyścią dla mieszkańców, ale ja też jako poseł będę monitorować, w jaki sposób wygląda realizacja tych planów.
1: Jeżeli plany zostaną zrealizowane, mieszkańcy Wrocławka zyskają bezpośrednie szybsze połączenia między innymi z Warszawą, Łodzią, Toruniem, Poznaniem oraz planowanym centralnym portem komunikacyjnym. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślił,

0: Myślę, że to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na rozwój miasta i poprawić jego dostępność komunikacyjną.
1: Absolutnie, i to powtarzam od momentu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że jest to ważna dla z punktu widzenia rozwoju naszego miasta sprawa. Lekko się ostatnio zmieniła koncepcja co do całego kraju, natomiast mamy zapewnienia również na piśmie, że Włocławek z kolei dużych prędkości pominięty nie zostanie, nie będzie. No, trwają też moje rozmowy z ministerstwem na temat utworzenia stacji Włocławek Wschód. W ostatniej odpowiedzi, którą otrzymałem w czerwcu, ministerstwo wyraziło zainteresowanie, chęć rozmowy, więc mam nadzieję, że właśnie w toku takich negocjacji uda nam się to rozwiązanie wynegocjować. Dzięki temu na przykład pociągi relacji Łódź-Gdańsk, które myślę, że również przez Włocławek będą mogły po zrealizowaniu tej inwestycji jeździć, będą się zatrzymywały na stacji Włocławek Wschód, a przez to też będą mogli z takiej relacji pociągu korzystać mieszkańcy Włocławka.
0: O zdanie zapytaliśmy także mieszkańców. Wielu z nich przyznaje, że szybkie połączenia kolejowe byłyby dużym ułatwieniem i mogłyby zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego.
2: Czy według pani kolej szybkich prędkości to dobra opcja dla Włocławka?
3: Mi się wydaje, że tak. Bo my leżymy w środku Polski i w zasadzie to jest takie centrum wygodne do połączeń, tak, we wszystkie kierunki. I na wybrzeże, i w góry, i na Mazury.
4: Tak.
2: A czemu?
4: Żeby poruszać się szybciej.
5: Myślę, że tak. No, na pewno by to poprawiło jakoś ten przebieg w sumie i szybciej na pewno by docierały.
6: Jak dla mnie przystanek z taką, żeby to koleje tutaj przyjeżdżały, to dla mnie w porządku pomysł. Jeszcze do Warszawy czy coś, jakieś połączenie, to jest bardzo w porządku.
2: No, a jakie połączenie najbardziej by chciał widzieć?
6: Bo na pewno do, no, takie szybką tamto do Warszawy, no Gdańsk, na przykład do Zakopanego albo do tam na wschodnie tereny Polski albo na zachodnie do Szczecina na przykład by było fajnie.
7: Tak, moim zdaniem tak.
2: A dlaczego?
7: No bo Włocławek też jest takim głównym punktem przesiadkowym. Dużo też osób jeździ na studia, na przeróżne te większe miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań. No to by się przydało, to jest potrzebne.
8: We Włocławku może nie. Fajnie by było, gdyby na przykład do Kutna dojeżdżała i potem z Włocławka do Kutna i wtedy właśnie na tą kolej szybkich prędkości. Ale w Włocławku nie widzę takiej potrzeby, bo nie masz takiej dużej ilości połączeń.
0: Zgodnie z przedstawionymi założeniami z Włocławka będzie można dojechać do planowanego centralnego portu komunikacyjnego w około godzinę, do Warszawy w około godzinę i 25 minut, do Torunia w około 40 minut, a do Łodzi i Bydgoszczy w około godzinę i 10 minut. Bezpośrednie połączenia mają objąć również Poznań, do którego podróż miałaby potrwać około godziny i 40 minut. Na realizację tych planów mieszkańcy będą musieli jednak jeszcze poczekać. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Załbecki odwiedził gminy powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Wizyta była częścią spotkań z samorządowcami i mieszkańcami, związanych z pracami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+. Podczas objazdu marszałek odwiedził wiele miejsc, w których realizowane są ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jednym z punktów wizyty było miasto Kowal. Marszałek zobaczył m.in. miejsce, w którym w przyszłości ma powstać nowe rondo, a także zespół szkół w Kowalu wraz z powstającym budynkiem dydaktyczno-warsztatowym.
9: W Kowalu miałem okazję zobaczyć miejsce, w którym powstanie rondo, kolejne rondo, więc cieszę się, że przeznaczyliśmy na ten cel środki. Jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, dawnej jedynki, 91 przepraszam, oraz dojazdu do zjazdu. Bardzo niebezpieczne, no i dobrze, że podjęliśmy decyzję o budowie właśnie ronda w tym miejscu, no ale to, co mnie sprowadza i imponuje, to infrastruktura edukacyjna. W tych trudnych czasach Kowal jest właściwie niedoścignionym wzorem, ponieważ realizujemy wspólnie, mogę tak powiedzieć, ponieważ przeznaczyliśmy prawie 6 milionów złotych na ten cel, inwestycje, przeprowadzki, szkoły dla dorosłych, szkoły średnie, liceum, szkół zawodowych do nowego obiektu. Ten obiekt będzie już niedługo oddany do użytku. Podziwiam tempo realizacji i jakość wykonania. No i tą współpracę tutaj od wielu lat pana burmistrza, radnych, również z radnymi i starostą powiatowym, ponieważ efektem tej współpracy jest bardzo dobre wzorce.

0: kompleksowe zagospodarowanie, wykorzystanie każdego grosza, również unijnego i naszych środków wojewódzkich, które przeznaczyliśmy na ten cel. Wystarczy tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć, jak powinny funkcjonować tego typu obiekty, gdzie mamy szkołę, jedną infrastrukturę, fantastyczną halę sportową, no i przepiękne, fantastyczne boiska, kilka boisk. Już nie mówię o skateparku, te pantraku, które są po prostu do pozazdroszczenia, myślę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: W trasie marszałkowi towarzyszyli między innymi samorządowcy i parlamentarzyści. Obecny był również starosta wocławski Roman Gołębiewski, który prezentował inwestycje realizowane przez powiat, w tym te współfinansowane przez samorząd województwa.
2: Współpraca samorządów wszystkich szczebli jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Ostatnio gościliśmy wojewodę jako przedstawiciela rządu. Dzisiaj wiele rozmów z marszałkiem. Jesteśmy w wielu miejscach, rozmawiamy z lokalnymi przedsiębiorcami, pokazujemy inwestycje, te prowadzone przez powiat wocławski, jak ta szkoła, w której tu jesteśmy, ale będziemy na kilku kolejnych. Gminy także rozmawiają, przedstawiciele gmin o tym, co udało się zrobić i o problemach, które pozostają do rozwiązania. Także mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardzo owocne dla naszego subregionu wocławskiego, dla powiatu wocławskiego, ale także dla wszystkich samorządowców, a co za tym idzie i dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę otwartość, za to, że możemy współpracować na co dzień. A dzisiejsze spotkanie jest taką kwintesencją tego, co robimy w codziennej współpracy. Oczywiście prowadzimy wiele rozmów o wielu inwestycjach. Te, które dzisiaj będziemy oglądać, szkoła w Kowalu, środowiskowy dom samopomocy, termalizacja Lubrańca Marcinie, wymiana źródeł ciepła w naszych jednostkach, to inwestycje, które wsparte są z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Dzisiaj także temat drogi, którą przejęliśmy od samorządu województwa po wybudowaniu obwodnicy w Lubrańcu Marcinie. Także tematów wiele. Jestem przekonany, że ta dobra, dotychczasowa współpraca, to wsparcie, które do nas trafia, będzie kontynuowane.
3: No i jeszcze proszę tak krótko powiedzieć, co tutaj właśnie widzimy.
2: 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla szkolnictwa ponadpodstawowego, naszej szkoły, w którym na co dzień mieści się technikum, liceum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, także szkolnictwo policealne. Do tej pory mieściliśmy się w bardzo trudnych warunkach na jednym piętrze wynajmowanym od samorządu miasta Kowal. W tym momencie szkoła godna XXI wieku. Robimy wszystko, aby 1 września uczniowie rozpoczęli w nowych warunkach edukacyjnych. W poprzednich latach wspólnie, bo wsparliśmy inwestycję miejską w zakresie budowy hali i powstaje piękny kompleks szkolno-edukacyjny w tym terenie. Jeden z kilku, który w ostatnich latach udało nam się zrobić, czy szkoła w Choczu, termomodernizacja Lubrańca Marysina, dwie hale sportowe w lokalizacjach Warsztaty w Izbicy Kujawskiej. Teraz też trwa remont hali, także staramy się inwestować w edukację intensywnie.
1: Podczas całodniowej wizyty marszałek odwiedził m.in. lubieńską strefę przemysłową, gostyńsko-wocławski park krajobrazowy, powiatowy zarząd dróg w Choceniu czy brzeską strefę gospodarczą. Kolejne punkty wizyty obejmowały także miejsce budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, zespół szkół imienia Marii Grodzickiej i pałac w Lubrańcu, a także park kulturowy Wietrzychowice, gdzie znajdują się tzw. polskie piramidy. Nadleśnictwo Wocławek po raz kolejny przygotowało wakacyjne półkolonie. Tym razem jednak nie dla dzieci, a dla seniorów. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Wocławku zorganizowano cykl zajęć, podczas których uczestnicy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poznawać przyrodę i integrować się z innymi mieszkańcami.
4: W tym roku zmieniliśmy formułę. Zamiast dzieci mamy seniorów. Jest to o tyle ciekawy eksperyment, a nawet, że bardzo brakuje takich miejsc, gdzie seniorzy mają możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, poszerzania tej wiedzy, a my proponujemy edukację i wypoczynek. Jest to o tyle ciekawe, że ludzie dużo korzystają z tego, bo nie ograniczamy się tylko do edukacji typowo leśnej, ale również zapraszane są różnego rodzaju osoby. Dzisiaj mamy osoby z Państwowej Straży Pożarnej, gdzie prowadzą kurs edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy. Są zajęcia z prac ręcznych, są zajęcia z gotowania, a więc mamy tutaj szeroką gamę zajęć dla seniorów. Dzięki temu seniorzy nie tylko wypoczywają, również edukują się. Mamy grupę osób niedosłyszących, niedowidzących, a więc tutaj ten element integracyjny

0: między różnymi osobami jest o tyle fajny, że te osoby również uczą siebie nawzajem, poznają siebie. Dlatego Nadleśnictwo co roku organizuje takie zajęcia. Myślę, że i będzie to już tradycją w kolejnych latach, gdzie będziemy również zapraszać seniorów na takie półkolonie.
1: W tym roku zaplanowano 4 turnusy, w których udział weźmie kilkudziesięciu seniorów. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł na stworzenie leśnych półkolonii dla najstarszych mieszkańców narodził się kilka lat temu, właśnie z inicjatywy samych seniorów i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem.
2: Półkolonie są organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tam właśnie jesteśmy zatrudnione. I są to półkolonie takie specyficzne, wyjątkowe wydaje nam się, ponieważ są kierowane do seniorów. W tym roku jest to już trzecia edycja. Z roku na rok zauważamy coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługę, ponieważ coraz więcej osób właśnie w tym wieku chciałoby w sposób aktywny, wyjątkowy spędzić okres wakacyjny. W tym roku zwiększyliśmy liczbę turnusów do 4, także poszerza się nasza oferta, co roku są nowe pomysły i w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Nadleśnictwu za to, że nas tutaj goszczą, że łaskawym okiem dla nas patrzą i pozwalają nam również rozwijać skrzydła przy organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Myślę, że przede wszystkim jest to nietuzinkowa forma spędzenia wolnego czasu w okresie wakacyjnym. To nie tylko czas z wnukami bądź w sanatorium. Daje to możliwość jakby rozwoju własnego, rozwijania własnych pasji, zainteresowań, jak też posmakowania czegoś nowego, ale myślę, że przede wszystkim kieruje nimi chęć powrotu do dzieciństwa, bo my tego typu warsztaty, spotkania, typu kolonie organizujemy właśnie w duchu naszych wakacji, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. My w ciągu roku organizujemy dużo warsztatów, również dla seniorów i to jak gdyby od nich wyszedł pomysł, taka inicjatywa, żeby coś takiego zrobić dla nich w wakacje.
3: Oferujemy seniorom szeroki wachlarz usług w ciągu tych 5 dni. Mamy zajęcia w nadleśnictwie z leśniczą, mamy wyjście do kina, jeśli pogoda pozwoli, będzie wyjście na baseny letnie i rejs katamaranem. I do tego szereg warsztatów takich, jak właśnie w tej chwili widzicie, spotkanie ze strażą pożarną.
4: Czyli jest bardzo aktywny.
3: Bardzo
2: aktywny. Bardzo. A dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ będzie konkurs na leśnego Masterchefa. Podzielimy naszych uczestników na 3 grupy i każda z grup z produktów niespodzianek, bo oni nie wiedzą, co jest w tych skrzynkach, będą musieli uszykować jakąś potrawę. Potrawa, no tak jak ten telewizyjny Masterchef, będzie podlegała i tutaj ocenie złożone, potrawa będzie przedłożona jury. No i miejmy nadzieję, że nas nie otrują.
4: A co właśnie z takich przygotowanych produktów można przygotować?
2: W poprzedniej edycji były to potrawy tak bardziej na słodko z owocami. W tej chwili skłoniliśmy się ku tortillom, twarogowi, będzie łosoś, będzie szyneczka. Pomysły to już jak to, te produkty zostaną wykorzystane przez uczestników, no to już jest ich dobra wola. Zobaczymy, na ile im fantazja pozwoli skonstruować coś smacznego i atrakcyjnego dla jurorów.
1: Uczestnicy nie kryją zadowolenia. Jak mówią, takie spotkania to nie tylko okazja do odpoczynku i aktywności, ale także możliwość poznania nowych osób i spędzenia czasu poza domem.
5: Bardzo ładnie. Pierwszy raz jestem, bo półkolonie już były organizowane wcześniej, ale my jesteśmy pierwszy raz, kilka osób z nas i jak do tej pory nam się bardzo to podoba.
4: Dlaczego zdecydowała się Pani właśnie uczestniczyć w takich półkoloniach?
5: Pierwsze, żeby zobaczyć, co to jest. To półkolonie dla dorosłych to jest takie to wyjątkowe. Więc byłyśmy bardzo ciekawe, a na razie jesteśmy zadowolone, bo to jest drugi dzień, więc bardzo fajne.
4: A proszę powiedzieć, co Pani dają właśnie takie półkolonie, takie zajęcia?
5: To jest integracja z ludźmi, jakieś tam pozytywne nawiązanie znajomości innych i zabawa.
1: W zajęciach uczestniczą również osoby z niepełnosprawnościami, między innymi niedowidzące i niedosłyszące. Organizatorzy podkreślają, że program został przygotowany tak, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w warsztatach i wspólnych zajęciach.
6: Staramy się tak integrować naszych członków, bo nie tylko są z Włocławka, ale są i z powiatu.

0: tak? I tutaj szukamy jako zarząd różnych zajęć, żeby ich zintegrować, usamodzielnić przede wszystkim, tak? I żeby mieli takie pozytywne myślenie, że niedowidzę, bo większość z nas jest niedowidzących, ale nie różnię się niczym, tak? Bo no właśnie nowe doświadczenia bardzo nam pomagają i takie poczucie, że jednak mogę. To jest dla nas bardzo ważne. I tutaj mieliśmy właśnie propozycję. I ja zgłosiłam, tak, miały być cztery osoby, ale mamy dwóch opiekunów, tak, bo są nam potrzebni, żeby czy nas przywieźć, czy no tutaj pomóc wodę, herbatkę, no takie rzeczy, bo no tu jest nam ciężko. No i te właśnie tutaj to są półkolonie, tak? Jak dobrze pamiętam, półkolonie. Jesteśmy drugi dzień. No i fajnie jest, tak? Że tak więcej myślenia, bo no, w kole też jest myślenie, ale bardziej takie w naszym kierunku. A tutaj jest takie, no nie wiem, wszechstronne, takie na większej płaszczyźnie, tak? I to jest, uważam, że dla nas nowe doświadczenie i takie fajne. Jak będzie możliwość, to na pewno napiszemy się na następne jakieś takie fajne warsztaty.
1: Leśne półkolonie dla seniorów potrwają przez całe wakacje. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach, inicjatywa będzie nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku, ale także zachęci kolejne osoby do wyjścia z domu i wspólnego spędzenia czasu. Na stadionie w Chełmicy Cukrowni odbył się piknik charytatywny dla Artura. Ośmiolatek cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni. Chłopiec ma problemy z poruszaniem się i mówieniem. Może mu pomóc terapia genowa w Dubaju, lecz jest to bardzo kosztowne. Rodzice starają się zebrać 12,5 miliona złotych. Z pomocą przyszli mieszkańcy Wrocławka oraz regionu.
2: Jest mnóstwo atrakcji, są nasze dmuchańce, cały nasz sprzęt tutaj. Kuba jest prowadzącym.

0: są motory, są samochody klasyczne, no wszystko, zapraszamy wszystkich serdecznie, jest no, super, pogoda na razie trzyma się.
1: Pogoda dopisuje, także dla każdego coś dobrego, dla każdego coś się znajdzie fajnego i dla małego i dla starszego.
2: Kochani, fantastyczna zabawa, fantastyczne miejsce, ale to jest właśnie dla niego, dla Arturka, dla tego małego wojownika, który z tą śmiertelną chorobą walczy, a my jesteśmy tutaj po to, żeby choć troszeczkę mu pomóc, wspomóc go w tym wszystkim. To jest tylko mała część tego, co tu się dzisiaj dzieje, ale wiemy, że ogrom pracy i niestety ogromna suma jest potrzebna, ale wiemy, że te serducha otworzymy. Mamy wielkie serducha i dla tego chłopca zrobimy to. Jest niewyobrażalna kwota, bo 12,5 miliona do zebrania, ale wiemy, że wspólnymi siłami, choć może nie wszystko akurat dzisiaj, ale choć tą małą cegiełkę tutaj dołożymy od nas, z czego jesteśmy bardzo dumni i wiemy, Artur, do ciebie te słowa, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą.
3: Podczas wydarzenia można było wziąć udział w licytacjach, przejechać się quadem, skorzystać ze stoisk gastronomicznych i szeregu innych atrakcji. Wszystkie zebrane pieniądze przybliżają powrót do zdrowia Artura.
2: Są motocykliści, którzy wożą naszych tutaj gości, są quady, jest buggy. To wszystko jest dla nich, dla was. Można pojeździć, pobawić się wspólnie z nami. Jest gastronomia pod każdym względem, od słodkiego po przekąski, po słone, po pełny obiad. Także zapraszamy serdecznie.
0: Na koniec będzie jeszcze, jeżeli pogoda wytrzyma, piana barty strażacka, także będzie morze piany, będzie naprawdę świetna zabawa.
4: Jest takie powiedzenie, że dobro wraca. Zachęćmy wszystkich telewidzów do pomocy.
2: Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Jarek, przepraszam, wszedłem ci w słowo, za chwilę ci oddam głos. Kochani, otwórzmy serca. Co znaczy pomagać? Pomagać to znaczy otworzyć swoje serce. Nie mówimy tutaj o portfelach, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale każdy grosz, każda złotówka to jest ta taka cegiełka.

0: najważniejsze są serca, żeby to serducho otworzyć, wspomóc tego chłopaka, no nie tylko jego, bo jest wiele osób potrzebujących, którzy naprawdę potrzebują pomocy, między innymi właśnie dzisiaj dla Arturka, a kto wie, czy za chwilę nie będzie ktoś następny, bo to serducho jest najważniejsze. Nie bójmy, nie wstydźmy się, jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać.
1: Dokładnie, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę człowieka w życiu czeka i myślę, że my pomagamy, to dobro do nas też wróci. Także miejmy nadzieję, że ludzie jeszcze więcej się zgromadzą i dołożą swoją cegiełkę.
2: Tak, zmieniajmy świat na lepsze po prostu.
1: Dziękuję. Czy ja bym mogła również podziękować tutaj wszystkim. Jest tak naprawdę, mamy ponad 100 podziękowań, no nie będę tutaj wszystkich czytała, ale chcieliśmy wszystkim, którzy wzięli jakikolwiek udział, jakąś swoją cegiełkę, którzy dołożyli tutaj do organizacji tego pikniku, bardzo serdecznie podziękować. Również wam, bo dzięki wam mogliśmy nagłośnić tą sprawę, tak? Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
3: Na pikniku był również Artur ze swoimi rodzicami.
4: Dzięki uprzejmości pana wójta, dzięki uprzejmości organizatorów, w ogóle mnóstwo ludzi postanowiło poświęcić swój wolny czas i po prostu nam pomóc w zbiórce dla Artura. Bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy bardzo za to wdzięczni i cieszymy się również, że ta pogoda dopisała, bo prognozy były różne. Ludzie też, jak widać, dopisali, więc cieszymy się podwójnie.
5: To powiedzmy może o tym, jak możemy wesprzeć Arturka.
4: Arturka przede wszystkim można wesprzeć na zbiórce się pomaga. Musimy zebrać 12,5 miliona na terapię genową, bo to jest jakby jedyne rozwiązanie, żeby w ogóle przedłużyć mu samodzielność i jego życie. No i po prostu wiadomo, no, każda złotówka dla nas ma znaczenie. Każda możliwość pomocy, każde udostępnienie, zbieranie paragonów na przykład, bo teraz też mamy możliwość zbierania paragonów w aplikacji Pan Paragon. Wystarczy tam wpisać, połączyć link naszej zbiórki i zbierać po prostu zdjęcia paragonów. Za to też jakby aplikacja wtedy oddaje nam na zbiórkę, więc w ten sposób też nam można pomóc. Potrzebujemy też ogólnie rąk do pomocy przede wszystkim, bo nie tyle jest dużo chętnych osób, które chcą zorganizować różne eventy, mają różne pomysły, ale niestety nie mamy na tyle osób chętnych do pomocy, które po prostu by stały na stoisku i zbierały do puszki na przykład, albo rozdawały ulotki. No, z tym jest problem.
3: Mieszkańcy naszego regionu kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca. Puszki szybko zapełniały się pieniędzmi.
6: Wszystko, że dużo ludzi, dużo atrakcji dla dzieci i dla wszystkich, nie? Bynajmniej, żeby można pomóc Artura dla dziecka.
5: No właśnie, jak by pani zachęciły do pomocy osoby przed telewizorami?
7: Nie kupię, ja tutaj córka chodzi już z wnuczką, mówię, kupuj ciasta, proszę bardzo. O kupowanie, bo to jest dla niego.
6: Oczywiście.
7: No, tylko kupowanie.
6: Każda złotówka się należy. No. Tym bardziej, że on choruje na bardzo rzadką chorobę, z tego co wiem. Zanik mięśni. Także to jest, rehabilitacja jest najważniejsza dla tego dziecka.
8: No super jest.
9: Tak, podoba się.
5: Czy jest coś, co się najbardziej państwu podoba?
8: Przejażdżka, na której byłem tutaj na tym bagi.
10: No zbieramy, no, dokładamy się.
8: Dokładamy.
5: Państwo tak
10: chcieli
5: do pomocy.
10: No co, no trzeba pomagać i Kujawska Brać jest zawsze za takimi imprezami.
7: Dobrze, może być. Pogoda dopisała, żeby aby tak było jak najlepiej.
5: A co się pani podoba najbardziej dzisiaj?
7: No ogółem wszystko. Organizacja, napoje, jedzenie, impreza. No.
5: A jakby pani zachęciła do pomocy?
7: No, żeby przybywali ludzie, no, żeby jak najwięcej było datków na wspaniały cel.
5: Wyjątkowy pikniki charytatywny dla Arturka, jak się pani podoba?
11: Dopiero przyszłam, ale myślę, że będzie super i że uzbieramy sporą kwotę.
5: No właśnie, jak pani zachęciła do pomocy?
11: Oj, no po prostu wrzucajmy. Na pewno nikt, kto ma dzieci, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, a ten, kto ma i pomyśli, że coś takiego mogłoby go spotkać, to chwyta za serce jednak.
3: Pomóc chłopcu można na portalu Się Pomaga. Dotychczas zebrano ponad 200 tysięcy złotych.

0: zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
1: Kolejna edycja piknikowej Izbicy, tym razem w sobotę, w ubiegłym roku też w sobotę. Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru. Gdyby nie było zapotrzebowania, pewnie byśmy po raz kolejny tego nie organizowali. Ale chcę jeszcze dodać, że poza sceną przygotowaliśmy szereg atrakcji również i

0: dla tak zwanego żołądka. Są tutaj panie, które przygotowały już wspaniałe potrawy. Te potrawy są na stoiskach kół gospodyń wiejskich, nasze trzy lokalne koła gospodyń, jedno sąsiednie z gminy Przedecz. Są atrakcje dla najmłodszych, wesołe miasteczko. Także sądzę, że każdy z uczestników coś dla siebie miłego znajdzie.
1: Przepiękna impreza. Co panie przygotowały dzisiaj?
2: Dzisiaj mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
1: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
2: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
1: Jeżeli chodzi o właśnie izbice, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
2: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
1: Dobra, dzięki bardzo.
2: Dzięki bardzo.
3: My jesteśmy nie stąd, więc tylko przyszliśmy popatrzeć, jak będą dzieci występować, może jakieś zespoły inne. Nie? Zawsze coś dla tych dzieci, żeby coś było. Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
1: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
3: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
1: No, dzisiejszą gwiazdą będą piękni młodzi. Czy panie znają, lubią?
3: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
4: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki. Piękne miejsce. Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
1: Jeżeli chodzi o gwiazdę wieczoru, znasz, słuchasz, lubisz?
4: Nie.
5: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
1: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
5: Ja jestem pierwszy raz.
4: No ja tak, może tak powiedzieć pierwszy raz,
1: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
4: Oczywiście, że tak, to bardzo integruje ludzi.
5: Integracja.
4: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
5: Tak.
4: Integracja, nie? Tak, to jest bardzo ważne.
1: Jak się bawicie?
6: Dobrze.
1: A co wam się najbardziej podoba?
6: Najbardziej? Chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
1: A co się najbardziej lubicie bawić?
6: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
7: Ogólnie.
6: To chyba berka.
7: Berka, tak? A ty?
6: Też berka.
8: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić.
1: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
9: No na zespół ten, który ma wystąpić.
10: Piękni
9: młodzi.
1: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
11: No słuchamy, bardzo lubimy.
9: Jak najbardziej.
1: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
9: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka, bardzo mało tutaj jest.
11: Za mało, zdecydowanie za mało.

chciałbym was usłyszeć. Zbigniewa Kujawska, zróbcie jakiś hałas! Dokładnie tak. No dobra, to czas na drugą zwrotkę. Uno, dos, tres, kolacja.

magiczną rzecz. Lewa ręka do góry wszyscy, prawa ręka w górę. I robimy pierwszą magiczną falę, lecimy. Ona jest taka cudowna, ale wszyscy razem, bez wyjątku. Gdzie są wasze ręce? Górę w górę. Ona jest taka cudowna. Bardzo dobrze. To teraz cała Izbica śpiewa lepiej.

ulica. Krople płyną zbyt powiek, jedno wiem. Dobrze, mimo wszystkich twych wad, ja nie pozwolę ci odejść, chcę byś wiedział, że jest dobrze, ale więcej serc potrzebuje w górę, okej? Okay? Skupiamy się i zaczynamy. Cała Izbica, łapki do góry!

0: niż nieraz krople. Jedno wiem,
1: kocham się w tobie.
0: Mimo wszystkich twych wad ja
1: pozwolę ci odejść,
0: że kocham się w tobie. Wielkie brawa dla was.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy

Rodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 6 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Żytnia 71A. Płeć pies. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kruszyńska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia gmina miasto Kowal. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie szaro-beżowy. Wielkość średniej. Cechy szczególne w typie sznaucera. Data przyjęcia 7 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-białe. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 8 lipiec 2026. Miejsce znalezienia gmina Wocławek. Józefowo 13A. Płeć samiec. Rok urodzenia 2015. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższa sierść. Data przyjęcia 11 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Brzeska 29. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka 154. Płeć nieznana. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biała. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Białe skarpetki. Data przyjęcia 13 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Toruńska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie szaro-beżowy. Wielkość średni. Cechy szczególne. Sierść przycięta. Data przyjęcia 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Sasankowa 55. Płeć samiec. Rok urodzenia 2016. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak połowy ogona. Data przyjęcia 14 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Świętego Antoniego. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-szary, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 14 lipiec 2026, miejsce znalezienia dobra wola gmina Wocławek. Płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 14 lipiec 2026, miejsce znalezienia nowa wieś gmina Wocławek. Płeć samica, rok urodzenia 2025, umaszczenie biało-ruda, wielkość mała, cechy szczególne, białe skarpetki. Data przyjęcia 15 lipiec 2026, miejsce znalezienia ulica Kolska, płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne. Nacięte ucho. Data przyjęcia 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne. Nacięte ucho. Data przyjęcia 15 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kolska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-bura. Wielkość duża. Cechy szczególne. Nacięte ucho. Data przyjęcia 18 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Grodzka. Płeć kotka. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 20 lipiec 2026. Miejsce znalezienia Toruńska 49. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie trikolor. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Białe skarpetki. Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery. Stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany potrafi pociągnąć. Niemniej Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha go i zadba o niego już do końca.

końca. Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13-246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Lek ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 46/41/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 54-233-2021.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
1: Kolejna edycja piknikowej Izbicy, tym razem w sobotę, w ubiegłym roku też w sobotę. Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie. Prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy. Najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny. Później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru. Gdyby nie było zapotrzebowania, pewnie byśmy po raz kolejny tego nie organizowali. Ale chcę jeszcze dodać, że poza sceną przygotowaliśmy szereg atrakcji również i dla tak zwanego żołądka. Są tutaj panie, które przygotowały jeszcze wspaniałe potrawy. I te potrawy są na stoiskach kół gospodyń wiejskich, nasze trzy lokalne koła gospodyń, jedno sąsiednie z gminy Przedecz. Są atrakcje dla najmłodszych, Wesołe Miasteczko. Także sądzę, że każdy z uczestników coś dla siebie miłego znajdzie.
0: Przepiękna impreza. Co panie przygotowały dzisiaj?
2: Dzisiaj mamy kociołek, coś wyjątkowego. Jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem. Mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
0: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
2: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
0: Jeżeli chodzi o właśnie Izbicę, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś raz?
2: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
0: Dobra, dzięki bardzo.
2: Dzięki bardzo.
3: My jesteśmy nie stąd, więc tylko przyszliśmy popatrzeć, jak będą dzieci występować, może jakieś zespoły inne. Nie? Zawsze coś dla tych dzieci, żeby coś było. Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
0: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
3: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
0: No, dzisiejszą gwiazdą będą Piękni i Młodzi. Czy panie znają, lubią?
3: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
4: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki. Piękne miejsce. Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
0: Jeżeli chodzi o gwiazdę wieczoru, znasz, słuchasz, lubisz?
4: Nie. Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
0: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
4: Ja jestem pierwszy raz. No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
0: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
4: Oczywiście, że tak, tak, to bardzo integruje tak, ludzi.
5: Integracja.
4: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
5: Tak.
4: Tak, tak.
5: Integracja, nie?
4: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
0: Jak się bawić?

0: Cię?
1: Dobrze. Dobrze.
0: A co wam się najbardziej podoba?
1: Najbardziej chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
0: A co się najbardziej lubicie bawić?
1: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
2: Ogólnie, ogólnie.
1: To chyba berka.
2: Berka, tak? A ty?
1: Ten berka.
3: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić. Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
4: No na zespół ten, który ma wystąpić i...
3: Piękni młodzi.
4: Piękni młodzi.
3: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
5: No słuchamy, bardzo lubimy.
4: Jak najbardziej, jak najbardziej.
3: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
4: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka, bardzo mało tutaj jest.
5: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.

ale teraz chciałbym was usłyszeć. Zbigniewa Kujawska, zróbcie jakiś hałas! Dokładnie tak. No dobra, to czas na drugą zwrotkę. Udo.

techniczną rzecz. Lewa ręka do góry wszyscy, prawa ręka w górę. I robimy pierwszą, magiczną falę, lecimy. Ona jest taka cudowna, ale wszyscy razem, bez wyjątku. Gdzie są wasze ręce? Górę w górę. Ona jest taka cudowna. Bardzo dobrze. To teraz cała Izbica śpiewa lepiej.

Krople płyną z mych powiek, jedno wiem. Dobrze, mimo wszystkich twych wad, ja nie pozwolę ci odejść. Chcę, byś wiedział, że jest dobrze, ale więcej serc potrzebuje w górę, okej? Okay? Skupiamy się i zaczynamy. Cała Izbica, łapki do góry!

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: We Wrocławku trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Jedną z nich jest budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej. Skrzyżowanie zostało zamknięte pod koniec czerwca, a na placu budowy nie brakuje ciężkiego sprzętu i pracowników. Jak zapewniają władze miasta, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
1: To jest element przygotowywania się do dużo większego zadania, jakim jest budowa tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej. Wiemy o tym doskonale, że duża część ruchu ze Zamcza siłą rzeczy przekieruje się właśnie na to skrzyżowanie. Stąd też na podstawie opinii inżynierów ruchu doszliśmy do wniosku, że to skrzyżowanie, żeby było bardziej wydolne, żeby ten ruch był bardziej płynny, należy przebudować. Pozyskaliśmy na to zadanie środki zewnętrzne i właściwie od początku wakacji te prace tam trwają. Liczymy, że jeszcze we wrześniu ruch w tej części miasta wróci do normy. Natomiast, tak jak powiedziałem, następnie już będzie to skrzyżowanie przygotowane do tego, żeby obsłużyć ten wzmożony ruch, który niewątpliwie się pojawi w momencie, kiedy ulica Wieniecka będzie zamknięta na czas budowy tunelu pod linią kolejową. Tak naprawdę tam w tych okolicach mamy dwa projekty, które równolegle realizujemy, dlatego że też w ciągu ulicy Wysokiej w ramach drugiego etapu budowy infrastruktury wrocławskiej sieci

0: dróg rowerowych, no od ulicy Lisek pod ulicą Wysoką taką drogę rowerową budujemy i ciąg pieszo-rowerowy w kierunku ulicy Kapitulnej, więc ten obszar miasta na pewno się bardzo mocno zmieni i będzie, tak jak powiedziałem, będzie dobrze służył i kierowcom, i pieszym, i rowerzystom.
1: Równolegle prowadzone są prace związane z przedłużeniem ulicy Bulwary. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki, droga dla rowerów, kanalizacja deszczowa oraz plac manewrowy i pozostała infrastruktura drogowa.
0: Przedłużenie ulicy Bulwary to projekt realizowany ze wsparciem funduszy szwajcarskich. Tutaj Szwajcarzy w 100% finansują to zadanie, a polega ona właśnie na wydłużeniu ulicy Bulwary do ulicy Barskiej, wraz oczywiście z całą infrastrukturą rowerową dla pieszych i też dodatkowymi parkingami, które w ramach konsultacji społecznych uczestnicy tych konsultacji wskazali. Zresztą też podobnie jak bezpieczne, chyba najbezpieczniejszy rodzaj skrzyżowania, czyli rondo, które powstanie na ulicy Płockiej, na skrzyżowaniu z Barską i właśnie wylotem nowej drogi.
2: Widzimy, że prace postępują. Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tej inwestycji?
0: Na pewno zgodnie z terminem. Ten termin upływa z końcem roku, natomiast tam oczywiście właściwie te prace faktycznie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w wakacje odcinek pod zespołem szkół chemicznych zostanie też przygotowany, przebudowany, także w momencie, kiedy uczniowie wrócą do swojej szkoły, już tego odcinka nie będzie trzeba wyłączać z użytkowania.
1: Tymczasem kierowcy zwracają uwagę na kolejne prace prowadzone przy ulicy Kaliskiej. Kilka miesięcy po zakończeniu przebudowy pojawiły się odkształcenia nawierzchni zatoki autobusowej przy przystanku Kaliska Zbigniewska. Urząd Miasta poinformował, że wykonawca został wezwany do usunięcia usterki w ramach gwarancji, dlatego rozpoczęły się prace naprawcze. Miasto podkreśla, że koszt usunięcia usterki pokryje wykonawca, a nie samorząd. Na czas robót wyznaczono przystanek zastępczy, a kierowcy i pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Od wielu lat czeka na asfaltową drogę prowadzącą do swojego domu. Do naszej redakcji zgłosił się pan Grzegorz z Osówka w gminie Kowal. Jak podkreśla, z drogi korzysta nie tylko on, ale także wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Po opadach przejazd staje się utrudniony, a kurz i nierówności na co dzień dają się we znaki.
3: O tą drogę, której nie chcą mi zrobić przez 60 lat, jak żyję ponad na tej wsi i od zawsze borykał się z tym mój ojciec. Był inwalidą, borykał się, ja tu wywoziłem kamienie na drogę, pracowałem w tej drodze w drodze nie mojej prywatnej, tylko w drodze praktycznie publicznej. Zawoziłem piachem, kamieniami, całe życie była walka o wyjazd tą drogą. Jest troszeczkę lepiej po tylu latach, ale to jeszcze nie jest to. Za tyle ziemi, ile ja dałem z ojcem dla gminy Kowa za darmo, to jest 4000 metrów sześciennych. Nie mam nadal drogi. Borykam się. Jak nie z błotem, to z kurzem. Tam zalewa, tu jest błoto. Teraz mieli zrobić tą drogę. No jak tu droga jest zrobiona? No wielka inwestycja miała być prawdopodobnie, a to jest tylko przejechała równiarka. Jakimś badziewiem nasypali i to wszystko. Koniec. Nawet wał tu nie przyjechał, dlatego nie wiem, czy nie mają funduszy, czy nie warto było. Obok robili drogę po sąsiedzku, stąd kilometr linii prostej. No taką drogę bym chciał mieć na tą chwilę. Bym chciał taką drogę mieć. 400 metrów drogi do jednego czy dwóch mieszkańców, bo tam mechanik rzekomo mieszka. Ważna osobistość na wsi, nie? Tam jest droga szerokości 5 metrów u wejściu. Tak mówię na oko, bo ja tego nie mierzyłem, ale według mojego oka, dobrego oka, 5 metrów jest droga. Ubity wał zaraz poszedł, wyrównał, a u mnie nie. Kółkami sobie potem facet pojeździł tą równiarką. W prawo, w lewą mańkę, czyli tak, na północ, na południe, przejechał dwa razy w tą i w tamtą i tak mi drogę wyrównał. A miał być wał. Nawet wału nie dali. Nie wiem, ze złości, z nienawiści, z pogardy. Tu nawet jeździ autobus szkolny. Taka pani młoda jeździ autobusem, dzieci odwozi do szkoły i tędy koło coś i wraca. Bo jest bliżej tędy, jak tam jechać jedynką starą, czy przez drugą wieś, zwaną Kępka Szlachecka. Kępka. To tutaj koło mnie jeździ autobusem i też mówi, że jest katastrofa. No.
1: Pan Grzegorz mówi, że wielokrotnie zwracał się do władz gminy z prośbą o utwardzenie drogi. Jak twierdzi, od lat słyszy zapewnienia, że inwestycja zostanie zrealizowana, jednak do tej pory nie doczekała się rozpoczęcia.
3: No byłem u pani sekretarz, powiedziała mi, że będzie wał. Powiedziała, że tak będzie, mówi, wszystko wyrównana droga 4 metry, będzie podsypane kamieniami w trakcie tej pracy. No to nie wiem, czy

0: Samochody trzy przyszły tutaj, może trzy samochody były. Nie, bo nie liczyłem, ale trzy mi się tak wydaje. Może się mylę, bo nie zwracałem sam się im uwagi na to, nie? No i tak mi tu wyrównali, że nic jest. To, praktycznie to jest poprawka tamtej roboty spieprzonej, którą wykonali 2 lata temu. To jakby teraz troszkę naprawili tą drogę. Nic, żadnej inwestycji nie było praktycznie. Wójt co roku mówił, że jest w planie. Od zawsze słyszę, że jest w planie. Że tutaj jestem, tylko sam tu mieszkam i nie ma na to funduszy, bo sam tu mieszkam. Ale on nie wie o tym, jak tutaj ludzie niszczą swój sprzęt rolniczy, którym jeżdżą tutaj. Tego nie widzi. Tutaj mój sąsiad w tamtym roku, 2 lata temu chyba, nowy traktor, chyba 2-letni ciągnik za duże pieniądze, rozerwał skrzynię przekładniową, nie? Ale powiedział mi tak uczciwie, że nie wie, czy od tego, czy gdzieś indziej. Ale jak tu jeździ, widziałem z opryskiwaczem, to wszystko podskakiwało po tych dziurach, wertepach, po tej drodze kamiennej niewyrównanej. No bo tu był tak kamień nasypany, jak czołówką przejechał, tak go zostawił. A ja tutaj zniszczyłem sobie 2 zawieszenia w samochodzie. I każde z nich kosztowało 1500 zł, no. Nie musi być asfalt jak na autostradzie, żebym ja mógł tu godnie przejechać. Tak jak na Dąbrówce posypali kamieniem drobnym, takimś biteksem poleli, czy asfaltem takim rzadkim, nie mam pojęcia. No tam jest w miarę możliwe. Więcej nie chcę. I żeby tu miała droga 4 metry minimum przejazdu, bo tu się samochody nie miną. Albo zatrzymają się auta tutaj koło mnie, albo tu zatrzymują się, jadąc tam od Osówka, to jest 0,5 kilometra, tam też czekają. Albo ja czekam, albo oni czekają na mnie, nie żeby się po prostu wyminąć. Bo nie idzie, nie ma innej możliwości. Wójt nie umie ich załatwić. Załatwia drogi na krzewęcie. Tam kładzie chodniki na krzewęcie. Po co komu tam na tej wsi chodnik? W Gołaszewie skrót do Gołaszewa. Po co tam asfalt jakiś położyli? Nie wiem. Robią na Dąbrówce, położyli drugi asfalt. Na Kępce. Drugi asfalt położyli. Tam jest asfalt. I tam jak jeżdżę samochodem czy motorem, jak jeździłem, to tam mało widzę człowieka. Tam jest 2 kilometry chyba z kawałkiem asfaltu. Tam mało kto jeździ. Tam nie ma ludzi praktycznie. Tam może jest 3 mieszkańców. I to pewnie jeszcze emeryci. A do mnie, gdzie jest taki ruch, tutaj od Kłupki, bo tu ludzie jeżdżą do pracy i w tą stronę, ni cholery nie ma, no. Nie ma.
1: Wójt gminy Kobal przyznaje, że potrzeb drogowych jest wiele, a samorząd nie jest w stanie wybudować wszystkim dróg asfaltowych jednocześnie. Podkreśla jednak, że z roku na rok gmina przeznacza coraz większe środki na inwestycje drogowe i nie wyklucza, że w przyszłości asfalt pojawi się również w Osówku.
2: Nie ukrywam, że drogi typu 3 rodziny w drodze, 2 rodziny lub więcej tych rodzin praktycznie w większości wszystkie mamy zrobione. Ja wiem, tutaj jest droga na Osówku, ona jest taką kiedyś ważną drogą w kierunku Kłupki, że mogłaby być zrobiona, to jest tak zwany trakt, po którym kiedyś wozy konne i tak dalej jeździły. No dzisiaj ja tu stałem szacunkiem do rodziny pana Grzegorza, no ale tam tylko na tą chwilę jedna rodzina mieszka, bodajże pan Grzegorz z mamą i każdy powinien mieć, ja nie przeczę, że powinna być droga asfaltowa, ale no nie ukrywam, że naszej gminy na wszystkie drogi asfaltowe w gminie jeszcze jest nie stać. Tam, gdzie są 2 rodziny, jak na wstępie powiedziałem tutaj panom, w zasadzie porobiliśmy i ja jestem dość długo w tej gminie wójtem i staram się, żeby wszystkich w miarę sprawiedliwie traktować i tam, gdzie już parę osób mieszka w drodze, staramy się, żeby te drogi były asfaltowe. No tu 2 osoby i nie mam tutaj złośliwości, żebyście mnie panowie dobrze odebrali, że chcemy zrobić tam, dowieźliśmy kamienia, wynająłem walec, ubiliśmy. No nie wiem, jak byliście panowie niedawno, to w miarę jest równo, ale przyznaję, asfaltu nie ma. Teraz powiem też, że dostajemy co roku w zasadzie 1 drogę od pana wojewody, ale o innym znaczeniu, takim, gdzie przysługuje, gdzie jest duża zabudowa i tak dalej. Bo każdy wójt czy burmistrz chciałby zrobić wszystko. Ale jak wiecie, przecież jeździcie po wszystkich gminach, panowie, i wiecie, jak wygląda sytuacja, że nie da się pewnych rzeczy zrobić od ręki, a szczególnie tych dróg, gdzie nie ma dofinansowania. No na tą drogę złożyłem też wniosek do FOGR, to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie są zupełnie

inne pieniądze, małe, ale też nie otrzymaliśmy. No będziemy ponawiać, żeby może w takim gorszym znaczeniu. Asfalt, ale taki, no powiem szczerze, gorszego gatunku. Że będziemy się starać też to zrobić, ale to nie dlatego, że akurat ten pan był u panów i skarżył,

0: które są możliwości dostania pieniędzy. I będziemy próbowali, może niejednorazowo, bo tam jest ponad kilometr tej drogi, ale ona jest do pana Grzegorza, do samego podwórka, z kamienia zrobiona. No wiecie panowie, jeżeli tam byliście, no po kamieniu nie jeździ się tak jak tutaj po płytkach czy po asfalcie. No zawsze są jakieś uskoki, teraz nie ma też takich warunków, gdzie się ubija to wszystko łatwiej, bo nie ma tych deszczy. No tam był walec, był kamień, zrobiliśmy.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Władze gminy nie podają konkretnego terminu realizacji inwestycji, ale zapewniają, że droga znajduje się wśród potrzeb zgłaszanych do kolejnych planów modernizacji. Marina Zarzeczewo, Stodulna Lab i Pałac w Wieńcu to inwestycje Urzędu Marszałkowskiego, które wzbudzają największe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu. Warto dodać, że samorząd prowadzi również prace drogowe. Większość z nich jest już na ukończeniu. Flagową inwestycją była obwodnica Lubrańca.
2: Generalnie jeśli chodzi o nasz region, mówię tutaj o subregionie włocławskim, generalnie te najważniejsze drogi zostały zrealizowane z obwodnicą Lubrańca włącznie. Natomiast teraz planujemy przede wszystkim dokończyć to, co jeszcze nam pozostały, te odcinki przede wszystkim. Mamy na myśli drogę między Lubrańcem a Izbicą, dalej Izbicą między Przedczem i Chodecz i Izbica. To są te najważniejsze. No i oczywiście jeszcze te drogi na stykach województw przede wszystkim, województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Mam na myśli tutaj powiat lipnowski, tam nam takie odcinki pozostały i to są powiedzmy taki, to jest taki plan na najbliższe dwa lata. No i właściwie będą te drogi już w takim stanie nadającym się do eksploatacji. No i później oczywiście no, drogi to wiadomo, pozostaną sprawy remontowe i modernizacyjne, ale to już kolejne lata.
1: Ku końcowi zmierza remont drogi łączącej Wieniec z Brześciem.
2: W tej chwili jest ten projekt realizowany, aczkolwiek tam było troszeczkę problemów, bo dotyczyły te problemy przede wszystkim wykupów nieruchomości i musieliśmy się z tym uporać. Te wykupy zostały zrealizowane, no i ta droga jest realizowana, także modernizowana. No i też oczywiście z drogą rowerową czy ciągiem pieszo-rowerowym, także myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu powiedzmy pół roku, ta droga już będzie otwarta.
1: Drogi stanowią kluczowy element lokalnego układu komunikacyjnego, łącząc siedziby gmin z miastem powiatowym oraz z drogami wyższych kategorii. Odpowiadają za sprawny transport wewnątrz regionu, obsługując ruch osobowy i towarowy, a także łącząc tereny rolnicze, przemysłowe i rekreacyjne. Ceny paliw ponownie mocno wzrosły. We Włocławku za litr benzyny kierowcy płacą około 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. To poziom zbliżony do tego z pierwszych tygodni po wybuchu wojny na Ukrainie. Choć dziś ropa i dolar są znacznie tańsze. O przyczyny podwyżek oraz możliwość powrotu programu CPN zapytaliśmy posła Koalicji Obywatelskiej Krystiana Łuczaka.
3: Oczywiście skok jest odczuwalny i bardzo dotkliwy, bo nie dalej jak 2 dni temu, z tego co pamiętam, na stacji paliwo kosztowało 7,30, także bardzo wysoko. Pamiętamy, co działo się jeszcze w marcu, kiedy wówczas podjęliśmy stosowne kroki, bo wówczas rząd przecież obniżył stawkę VAT-u z 23 na 8%, obniżył też akcyzę do tego poziomu minimalnego unijnego. Wówczas udało się zredukować o 29 groszy na litrze paliwa i o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Poza tym też ustalono tą najwyższą cenę detaliczną za litr paliwa. Oczywiście to było bardzo ważne i bardzo potrzebne. Trwało 31 marca do końca czerwca. Później te rynki się ustabilizowały. Sytuacja była spokojniejsza. Ale wiecie państwo, jak to wyglądało, bo to oczywiście był wynik tej sytuacji geopolitycznej. I dziś mamy właściwie to samo. Niestety ta sytuacja jest nieobliczalna, bo każdy z nas spodziewał się po tych relacjach i po tych informacjach, które do nas docierały, że stopniowo ten konflikt być może, jeśli nie wygaśnie, to przynajmniej się uspokoi. Ale sytuacja zmienia się na tyle dynamicznie, że właściwie jednego dnia jest spokój, a drugiego dnia ta sytuacja całkowicie się zmienia, z niekorzyścią oczywiście na wszystkie rynki, bo jesteśmy całkowicie wszyscy od tego zależni.
4: Ja o to zapytam, czy jest szansa na powrócenie do tego programu CPN, który był realizowany przez ostatnie miesiące?
3: Ceny paliw niżej. Wydaje się, że to był optymalny program. Kosztowny bardzo dla budżetu, ale optymalny, bo tylko w ten sposób mogliśmy odciążyć mieszkańców na co dzień. Jeśli sytuacja się utrzyma, to rząd z pewnością będzie zmuszony, żeby takie kroki podjąć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ta cena, mówię, 2 dni temu to było 7,30. Jeśli ta cena zacznie jeszcze rosnąć, to mieszkańcy po prostu sobie z tym nie poradzą, z takimi kosztami. One są bardzo wysokie.

0: ciężkie dla życia, one są bardzo wysokie, skutkują też wyższymi cenami. Niestety tego wpływu na to, co tam się dzieje, nie mamy, a wiemy, kto ten wpływ ma i jednym zależy na pokoju, a innym wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby taki konflikt utrzymać i doprowadzić do określonych celów, oczywiście geopolitycznych. Mam nadzieję, że jednak te ceny się ustabilizują i że ten skok nie będzie nadal taki gwałtowny, jaki jest. No, miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale jeśli będzie, to co mówię, rząd, mamy takie informacje na bieżąco każdego dnia, że rząd to monitoruje i jeśli będą potrzebne działania osłonowe, to będzie je wprowadzał.
1: Wysokie ceny paliw krytykuje opozycja. Poseł Anna Gembicka uważa, że rząd powinien podjąć działania, które odciążą kierowców i obniżą ceny na stacjach.
2: No ja akurat wczoraj tankowałam i powiem szczerze, złapałam się za głowę, kiedy zobaczyłam, ile trzeba zapłacić i niestety to jest bardzo bolesne dla portfeli każdego z nas, bo każdy, kto jeździ samochodem, czy w dalsze, czy krótsze trasy, no siłą rzeczy musi tankować, musi oglądać te coraz wyższe ceny. My jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy, który dotyczy przedłużenia tych rozwiązań ochronnych, czyli właśnie rezygnacji z określonych podatków, co pozwoliłoby na znaczące obniżenie ceny do 30 września. Ja przypomnę, kiedy my rządziliśmy jako PiS, były różne sytuacje wywołane chociażby wojną na Ukrainie i potrafiliśmy na przykład też i na wakacje utrzymywać te tarcze ochronne, bo wiemy, że w tym czasie też Polacy bardzo dużo podróżują, bardzo dużo jeżdżą i naprawdę problem jest taki, że za naszych czasów budżet państwa było na to stać. Teraz mamy tak gigantyczne zadłużenie budżetu, planowany deficyt 280 miliardów złotych. To niestety powoduje, że po prostu rząd bardzo mocno ogranicza te tarcze ochronne.
1: Rosnące ceny odczuwają przede wszystkim kierowcy. Mieszkańcy przyznają, że każde tankowanie coraz bardziej obciąża domowy budżet.
3: No jest drogo.
4: Tak? Jak szybko wzrasta ta cena?
3: Kurczę, tak za bardzo nie obserwuję, ale za szybko, zdecydowanie. W porównaniu z programem CPN, który jeszcze był do niedawna, no dosyć szybko to wzrasta. Zwłaszcza olej napędowy.
4: A czy ten program CPN rzeczywiście pomógł? Powinien wrócić?
3: To znaczy ja wiem, że nie może państwo wiecznie dopłacać do cen paliw, bo to jest no, niekorzystne dla budżetu. Zdaję sobie z tego sprawę. Także co zrobić? Czekać, aż wojna się skończy, zostanie odblokowana cieśnina odmróz.
4: Co pan sądzi o obecnych cenach paliw?
5: Potworne.
4: Potworne. Jak szybko wzrasta ta cena?
5: Bardzo szybko. Ja wie pan, tydzień jestem w Polsce w tej chwili, to tragedia jest. Ja codziennie inną cenę płacę za paliwo.
6: O, że bardzo drogie są, no wiadomo. Tankuję oczywiście, ale z umiarem.
4: Jak szybko ta cena wzrasta?
6: No, jak była dopłata, no to wiadomo, że było taniej, a teraz jak szybko, prawie codziennie, to jest droższe.
7: No, bardzo wysokie są.
4: Jak szybko one wzrastają?
7: No, bardzo szybko wzrastają. Niedawno kupowaliśmy 6, tam 60 coś, a już ponad 7 zł.
8: Myślę, że są ok w tej chwili, ale zobaczymy, co będzie dalej.
4: Jak szybko one wzrastają?
8: Myślę, że tak po parę groszy, 20, 10, w zależności od tego, co się dzieje, wiadomo, na Bliskim Wschodzie, tak?
4: Znacie program CPN?
8: Tak.
4: Czy on rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
8: Znaczy tak, pomógł, ale myślę, że jest to obciążenie dla budżetu państwa, tak?
9: Kurde, no jest bardzo drogo, nie? No ale ogólnie to, co się dzieje na świecie, no to też nie ma co się dziwić, że tak jest, tak?
4: Jak szybko ta cena wzrasta?
9: Słucham?
4: Jak szybko ta cena wzrasta?
9: No bardzo szybko. No tutaj w Polsce, no to i tak, no diesel czy benzyna jest dużo taniej, no ale ja ogólnie zamieszkuję z rodziną w Holandii, no to tam już diesel dochodzi do, na przykład do 2,20 euro, tak? Także to już jest... Dużo większa cena, tak?
4: Kojarzy pan program CPN?
9: Nie kojarzę.
4: To taki program rządowy miał na celu ograniczyć wzrost cen paliw.
9: Tak.
4: I
9: tak.
4: Czy w ostatnich miesiącach była jakaś różnica rzeczywiście?
9: Znaczy, no z tego, co oglądałem wiadomości w telewizji, no to coś tam troszeczkę spadło, no nie, ale znowu poszło w górę.
10: Stanowczo za drogie.
4: Jak szybko wzrasta ta cena?
10: No za szybko, moim zdaniem.
4: Zna pan program CPN?
10: Znam.
4: Czy myśli pan, że rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
10: Myślę, że pomógł i powinien wrócić.

0: Eksperci prognozują, że w najbliższych dniach ceny paliw nadal mogą utrzymywać się na wysokim poziomie. Wszystko zależy od sytuacji na światowych rynkach oraz wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Budowa nowego gmachu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Zgodnie z projektem powierzchnia użytkowa budynku miała wynieść 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wykonawca Budimex miał zakończyć pracę do połowy 2023 roku. Roboty zostały jednak wstrzymane ze względów finansowych. Po negocjacjach firma wróciła na plac budowy. Koszt inwestycji wzrósł do 234 milionów złotych.
1: Już niedługo, za rok, będziemy oddawać ostatecznie do użytku ten projekt. No, serce szpitala, bo przecież blok operacyjny, izbę przyjęć, SOR, całą część diagnostyczną, OIOM i tak dalej, czyli to, co jest najważniejsze i najdroższe w każdym szpitalu. Za to my już dzisiaj myślimy o tym, co dalej, więc projektujemy wyburzenie oprócz tych nowych części, które kiedyś zbudowaliśmy szpitala, tego starego, właściwie budowę nowego, więc w tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacyjnym. Uruchamiamy lada dzień inwestycje budowy ZOL-u, to przeszło 60 milionów, 100 miejsc dla osób przewlekle chorych, zakład opiekuńczo-leczniczy w szpitalu. No i to, co chyba najbardziej nas odwiedzających szpital cieszy, no i też oczywiście pacjentów, to budowa parkingu. Ona postępuje z władzami miasta, jesteśmy już umówieni co do decyzji budowlanych, decyzji administracyjnych w tym zakresie. Będziemy go realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ta inwestycja fizycznie ruszy na początku przyszłego roku, więc cztery zakresy inwestycji w szpital we Włocławku. Tak, no trochę jeszcze będzie bałaganu, ale niestety inwestycje wymagają od nas trochę cierpliwości.
0: Sercem lecznicy będzie pięciokondygnacyjny budynek. Na jego dachu powstaje lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, spełniające obowiązujące normy. Dodatkowo do szpitala trafiły 242 urządzenia medyczne. Wśród nich znalazły się m.in. nowa pracownia RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz system laparoskopowy 4K, wykorzystywany m.in. podczas zabiegów onkologicznych jelita grubego oraz innych operacji wykonywanych przez chirurgów ogólnych i urologów. W piątek, 5 czerwca, około godziny 10, włocławskie służby otrzymały zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu na osiedlu Południe. Z okna wieżowca na 11 piętrze wypadła dziewczynka. Na miejscu pracowali ratownicy medyczni, strażacy i policjanci. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Matka dziewczynki, 21-letnia Wiktoria, w czasie zdarzenia spała. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan był ciężki. Matce dziecka postawiono dwa zarzuty. Narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, mimo ciążącego na niej obowiązku opieki oraz nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu małoletniej. Kobieta złożyła wyjaśnienia w prokuraturze. Nie zaprzeczyła, że w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.
2: Dziewczynka mała Zosia została wypisana ze szpitala, tak więc są tutaj bardzo dobre wiadomości w tym zakresie. Z naszych informacji mogę tutaj podać jedynie tyle, że przebywa ona pod opieką babci. Co dalej będzie z dziewczynką, jakie będą kroki, to już tutaj jest, zapytanie powinno być skierowane do sądu rodzinnego. My na potrzeby postępowania przygotowawczego wiemy tylko tyle, że tutaj sąd rodzinny będzie podejmował czynności w tym zakresie. Prokurator w dalszym ciągu wykonuje czynności i zbiera materiał dowodowy. Do tej pory przedstawiono zarzuty matce małoletniej Zosi, ale w dalszym ciągu jeszcze są poczyniane dalsze ustalenia.
0: Dziewczynkę czeka rehabilitacja. Wobec jej matki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji.

0: parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
2: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od

0: Od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: We Wrocławku trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Jedną z nich jest budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej. Skrzyżowanie zostało zamknięte pod koniec czerwca, a na placu budowy nie brakuje ciężkiego sprzętu i pracowników. Jak zapewniają władze miasta, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
1: To jest element przygotowywania się do dużo większego zadania, jakim jest budowa tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej. Wiemy o tym doskonale, że duża część ruchu z Zazamcza siłą rzeczy przekieruje się właśnie na to skrzyżowanie. Stąd też na podstawie opinii inżynierów ruchu doszliśmy do wniosku, że to skrzyżowanie, żeby było bardziej wydolne, żeby ten ruch był bardziej płynny, należy przebudować. Pozyskaliśmy na to zadanie środki zewnętrzne i właściwie od początku wakacji te prace tam trwają. Liczymy, że jeszcze we wrześniu ruch w tej części miasta wróci do normy. Natomiast, tak jak powiedziałem, następnie już będzie to skrzyżowanie przygotowane do tego, żeby obsłużyć ten wzmożony ruch, który niewątpliwie się pojawi w momencie, kiedy ulica Wieniecka będzie zamknięta na czas budowy tunelu pod linią kolejową. Tak naprawdę tam w tych okolicach mamy dwa projekty, które równolegle realizujemy, dlatego że też w ciągu ulicy Wysokiej w ramach drugiego etapu budowy infrastruktury wrocławskiej sieci dróg rowerowych od ulicy Lisek pod ulicą Wysoką taką drogę rowerową budujemy i ciąg pieszo-rowerowy w kierunku ulicy Kapitulnej, więc ten obszar miasta na pewno się bardzo mocno zmieni i będzie, tak jak powiedziałem, będzie dobrze służył i kierowcom, i pieszym, i rowerzystom.
0: Równolegle prowadzone są prace związane z przedłużeniem ulicy Bulwary. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki, droga dla rowerów, kanalizacja deszczowa oraz plac manewrowy i pozostała infrastruktura drogowa.
1: Przedłużenie ulicy Bulwary to projekt realizowany ze wsparciem funduszy szwajcarskich. Tutaj Szwajcarzy w 100% finansują to zadanie, a polega ona właśnie na wydłużeniu ulicy Bulwary do ulicy Barskiej. Wraz oczywiście z całą infrastrukturą rowerową dla pieszych i też dodatkowymi parkingami, które w ramach konsultacji społecznych uczestnicy tych konsultacji wskazali. Zresztą też podobnie jak bezpieczne, chyba najbezpieczniejszy rodzaj skrzyżowania, czyli rondo, które powstanie na ulicy Płockiej na skrzyżowaniu

0: Panią Zbarską i właśnie wylotem nowej drogi.
1: Widzimy, że prace postępują. Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tej inwestycji?
0: Na pewno zgodnie z terminem. Ten termin upływa z końcem roku, natomiast no tam oczywiście właściwie te prace faktycznie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w wakacje odcinek pod Zespołem Szkół Chemicznych zostanie też przygotowany, przebudowany, także w momencie, kiedy uczniowie wrócą do swojej szkoły, już tego odcinka nie będzie trzeba wyłączać z użytkowania.
2: Tymczasem kierowcy zwracają uwagę na kolejne prace prowadzone przy ulicy Kaliskiej. Kilka miesięcy po zakończeniu przebudowy pojawiły się odkształcenia nawierzchni zatoki autobusowej przy przystanku Kaliska-Zbiegniewska. Urząd Miasta poinformował, że wykonawca został wezwany do usunięcia usterki w ramach gwarancji, dlatego rozpoczęły się prace naprawcze. Miasto podkreśla, że koszt usunięcia usterki pokryje wykonawca, a nie samorząd. Na czas robót wyznaczono przystanek zastępczy, a kierowcy i pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Od wielu lat czeka na asfaltową drogę prowadzącą do swojego domu. Do naszej redakcji zgłosił się pan Grzegorz z Osówka w gminie Kowal. Jak podkreśla, z drogi korzysta nie tylko on, ale także wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Po opadach przejazd staje się utrudniony, a kurz i nierówności na co dzień dają się we znaki.
3: O tą drogę, której nie chcą mi zrobić przez 60 lat, jak żyję ponad na tej wsi i od zawsze borykał się z tym mój ojciec. Był inwalidą, borykał się, ja tu wywoziłem kamienie na drogę, pracowałem w tej drodze jak, i to w drodze nie mojej prywatnej, tylko w drodze praktycznie publicznej. Zawoziłem piachem, kamieniami, całe życie była walka o wyjazd tą drogą. Jest troszeczkę lepiej po tylu latach, ale to jeszcze nie jest to. Za tyle ziemi, ile ja dałem z ojcem dla gminy Kowa za darmo, to jest 4000 metrów sześciennych. Nie mam nadal drogi. Borykam się. Jak nie z błotem, to z kurzem. Tam zalewa, tu jest błoto. Teraz mieli zrobić tą drogę. No jak tu droga jest zrobiona? No wielka inwestycja miała być prawdopodobnie, a to jest tylko przejechała równiarka, jakimś badziewiem nasypali i to wszystko, koniec. Nawet wał tu nie przyjechał, dlatego nie wiem, czy nie mają funduszy, czy nie warto było. Obok robili drogę po sąsiedzku, stąd kilometr linii prostej. No taką drogę bym chciał mieć na tą chwilę. Bym chciał taką drogę mieć. 400 metrów drogi do jednego czy dwóch mieszkańców, bo tam mechanik rzekomo mieszka. Ważna osobistość na wsi, nie? Tam jest droga szerokości 5 metrów u wejściu. Tak mówię na oko, bo ja tego nie mierzyłem, ale według mojego oka, dobrego oka, 5 metrów jest droga. Ubity wał zaraz poszedł, wyrównał, a u mnie nie. Kółkami sobie potem facet pojeździł tą równiarką. W prawo, w lewą mańkę, czyli tak, na północ, na południe, przejechał dwa razy w tą i w tamtą i tak mi drogę wyrównał. A miał być wał. Nawet wału nie dali. Nie wiem, ze złości, z nienawiści, z pogardy. Tu nawet jeździ autobus szkolny. Taka pani młoda jeździ autobusem, dzieci odwozi do szkoły i tędy koło coś i wraca. Bo jest bliżej tędy, jak tam jechać jedynką starą, czy przez drugą wieś, zwaną Kępka Szlachecka. Kępka. To tutaj koło mnie jeździ autobusem i też mówi, że jest katastrofa. No.
2: Pan Grzegorz mówi, że wielokrotnie zwracał się do władz gminy z prośbą o utwardzenie drogi. Jak twierdzi, od lat słyszy zapewnienia, że inwestycja zostanie zrealizowana, jednak do tej pory nie doczekała się rozpoczęcia.
3: No byłem u pani sekretarz, powiedziała mi, że będzie wał. Powiedziała, że tak będzie, mówi, wszystko wyrównana droga 4 metry, będzie podsypane kamieniami w trakcie tej pracy. No to nie wiem, czy samochody 3 przyszły tutaj, może 3 samochody były. Nie wiem, bo nie liczyłem, ale 3 mi się tak wydaje. Może się mylę, bo nie zwracałem sam dzień uwagi na to, nie? No i tak mi tu wyrównali, że nic jest. To praktycznie to jest poprawka tamtej roboty spieprzonej, którą wykonali 2 lata temu. To jakby teraz troszkę naprawili tą drogę. Nic, żadnej inwestycji nie było praktycznie. Wójt co roku mówił, że jest w planie. Od zawsze słyszę, że jest w planie. Że tutaj jestem, tylko sam tu mieszkam i nie ma na to funduszy, bo sam tu mieszkam. Ale on nie wie o tym, jak tutaj ludzie niszczą swój sprzęt rolniczy, którym jeżdżą. Tutaj. Tego nie widzi. Tutaj mój sąsiad w tamtym roku, 2 lata temu chyba, nowy traktor, chyba 2-letni ciągnik, za duże pieniądze, rozerwał skrzynię przekładniową, nie? Ale powiedział mi tak uczciwie, że nie wie, czy od tego, czy gdzieś indziej. Ale jak tu jeździ, widziałem z opryskiwaczem, to wszystko podskakiwało po tych dziurach, wertepach, po tej drodze kamiennej niewyrównanej. No bo tu był tak kamień nasypany, jak czołówką przejechał, tak go zostawił. A ja tutaj zniszczyłem sobie 2 zawieszenia w samochodzie. I każde z nich kosztowało 1500 zł. No. Nie musi być asfalt jak na autostradzie, żebym ja mógł tu godnie przejechać. Tak jakby

0: na Dąbrówce posypali kamieniem drobnym, jakimś biteksem poleli, czy asfaltem takim rzadkim, nie mam pojęcia, no tam jest w miarę możliwe. Więcej nie chcę i żeby tu miała droga 4 metry minimum przejazdu, bo tu się samochody nie miną. Albo zatrzymają się auta tutaj koło mnie, albo tu zatrzymują się, jadąc tam od Osówka, to jest pół kilometra, tam też czekają. Albo ja czekam, albo oni czekają na mnie, nie żeby się po prostu wyminąć, bo nigdzie nie ma innej możliwości. Wójt nie umie ich załatwić. Załatwia drogi na krzewęcie. Tam kładzie chodniki na krzewęcie. Po co komu tam na tej wsi chodnik? W Gołaszewie skrót do Gołaszewa. Po co tam asfalt jakiś położyli? Nie wiem. Robią na Dąbrówce, położyli drugi asfalt. Na Kępce. Drugi asfalt położyli. Tam jest asfalt. I tam jak jeżdżę samochodem czy motorem, jak jeździłem, to tam mało widzę człowieka. Tam jest 2 kilometry chyba z kawałkiem asfaltu. Tam mało kto jeździ. Tam nie ma ludzi praktycznie. Tam może jest 3 mieszkańców. I to pewnie jeszcze emeryci. A do mnie, gdzie jest taki ruch, tutaj od Kłupki, bo tu ludzie do pracy i w tą stronę, i w tą stronę, ni cholery nie ma, no. Nie ma.
1: Wójt gminy Kobal przyznaje, że potrzeb drogowych jest wiele, a samorząd nie jest w stanie wybudować wszystkim dróg asfaltowych jednocześnie. Podkreśla jednak, że z roku na rok gmina przeznacza coraz większe środki na inwestycje drogowe i nie wyklucza, że w przyszłości asfalt pojawi się również w Osówku.
2: Nie ukrywam, że drogi typu 3 rodziny w drodze, 2 rodziny lub więcej tych rodzin, praktycznie w większości wszystkie mamy zrobione. Ja wiem, tutaj jest droga na Osówku, ona jest taką kiedyś ważną drogą w kierunku Kłupki, że mogłaby być zrobiona, to jest tak zwany trakt, po którym kiedyś no, wozy konne i tak dalej jeździły. No dzisiaj ja tu stałem szacunkiem do rodziny pana Grzegorza, no ale tam tylko na tą chwilę jedna rodzina mieszka, bodajże pan Grzegorz z mamą i każdy powinien mieć, ja nie przeczę, że powinna być droga asfaltowa, ale no nie ukrywam, że naszej gminy na wszystkie drogi asfaltowe w gminie jeszcze jest nie stać. Tam, gdzie są 2 rodziny, jak na wstępie powiedziałem tutaj panom, w zasadzie porobiliśmy i ja jestem dość długo w tej gminie wójtem i staram się, żeby wszystkich no, w miarę sprawiedliwie traktować i tam, gdzie no, już parę osób mieszka w drodze, staramy się, żeby te drogi były asfaltowe. No tu no, 2 osoby i nie mam tutaj złośliwości, żebyście mnie panowie dobrze odebrali, że chcemy zrobić tam, dowieźliśmy kamienia, wynająłem walec, ubiliśmy. No nie wiem, jak byliście panowie niedawno, to no w miarę jest równo, ale no przyznaję, asfaltu nie ma. Teraz powiem też, że dostajemy co roku w zasadzie 1 drogę od pana wojewody, ale o innym znaczeniu, takim, gdzie przysługuje, gdzie jest duża zabudowa i tak dalej. Bo no, każdy wójt czy burmistrz chciałby zrobić wszystko. Ale no, jak wiecie, no przecież jeździcie po wszystkich gminach, panowie, i wiecie, jak wygląda sytuacja, że nie da się pewnych rzeczy zrobić od ręki, a szczególnie tych dróg, gdzie nie ma dofinansowania. No na tą drogę złożyłem też wniosek do FOGR, to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie są zupełnie inne pieniądze, małe, ale też nie otrzymaliśmy. No będziemy ponawiać, żeby może w takim gorszym znaczeniu asfalt, ale taki, no powiem szczerze, gorszego gatunku, że będziemy się starać też tą zrobić, ale to nie dlatego, że akurat ten pan był u panów i skarżył, to ja tu się uginam, broń Boże, bo od tych decyzji, gdzie robimy drogi, jest rada gminy. I oczywiście ja tam kierunkowuję, które powinniśmy zrobić i na które są możliwości dostania pieniędzy. I będziemy próbowali, może nie jednorazowo, bo tam jest ponad 1 kilometr tej drogi, ale ona jest do pana Grzegorza, do samego podwórka z kamienia zrobiona. No wiecie panowie, jeżeli tam byliście, no po kamieniu nie jeździ się tak jak tutaj po płytkach czy po asfalcie. No zawsze są jakieś uskoki, teraz nie ma też takich warunków, gdzie się ubija to wszystko łatwiej, bo nie ma tych deszczy. No tam był walec, był kamień, zrobiliśmy.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Władze gminy nie podają konkretnego terminu realizacji inwestycji, ale zapewniają, że droga znajduje się wśród potrzeb zgłaszanych do kolejnych planów modernizacji.

0: Marina Zarzeczewo, Stodulna Lab i Pałac w Wieńcu to inwestycje Urzędu Marszałkowskiego, które wzbudzają największe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu. Warto dodać, że samorząd prowadzi również prace drogowe. Większość z nich jest już na ukończeniu. Flagową inwestycją była obwodnica Lubrańca.
1: Generalnie jeśli chodzi o nasz region, mówię tutaj o subregionie wrocławskim, generalnie te najważniejsze drogi zostały zrealizowane z obwodnicą Lubrańca włącznie. Natomiast teraz planujemy przede wszystkim dokończyć to, co jeszcze nam pozostały, te odcinki przede wszystkim. Mamy na myśli drogę między Lubrańcem a Izbicą, dalej Izbicą między Przedczem i Chodecz i Izbica. To są te najważniejsze. No i oczywiście jeszcze te drogi na stykach województw przede wszystkim, województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Mam na myśli tutaj powiat lipnowski, tam nam takie odcinki pozostały i to są, powiedzmy, taki, to jest taki plan na najbliższe 2 lata. No i właściwie będą te drogi już w takim stanie nadającym się do eksploatacji. No i później oczywiście no, drogi to wiadomo, pozostaną sprawy remontowe i modernizacyjne, ale to już kolejne lata.
0: Ku końcowi zmierza remont drogi łączącej Wieniec z Brześciem.
1: W tej chwili jest ten projekt realizowany, aczkolwiek tam było troszeczkę problemów, bo dotyczyły te problemy przede wszystkim wykupów nieruchomości i musieliśmy się z tym uporać. Te wykupy zostały zrealizowane, no i ta droga jest realizowana, także modernizowana, no i też oczywiście z drogą rowerową czy ciągiem pieszo-rowerowym, także myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu powiedzmy pół roku, ta droga już będzie otwarta.
0: Drogi stanowią kluczowy element lokalnego układu komunikacyjnego, łącząc siedziby gmin z miastem powiatowym oraz z drogami wyższych kategorii. Odpowiadają za sprawny transport wewnątrz regionu, obsługując ruch osobowy i towarowy, a także łącząc tereny rolnicze, przemysłowe i rekreacyjne. Ceny paliw ponownie mocno wzrosły. We Wrocławku za litr benzyny kierowcy płacą około 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. To poziom zbliżony do tego z pierwszych tygodni po wybuchu wojny na Ukrainie. Choć dziś ropa i dolar są znacznie tańsze. O przyczyny podwyżek oraz możliwość powrotu programu CPN zapytaliśmy posła Koalicji Obywatelskiej Krystiana Łuczaka.
2: Oczywiście skok jest odczuwalny i bardzo dotkliwy, bo nie dalej jak 2 dni temu, z tego co pamiętam, na stacji paliwo kosztowało 7,30, także bardzo wysoko. Pamiętamy, co działo się jeszcze w marcu, kiedy wówczas podjęliśmy stosowne kroki, bo wówczas rząd przecież obniżył stawkę VAT-u z 23 na 8%, obniżył też akcyzę do tego poziomu minimalnego unijnego. Wówczas udało się zredukować o 29 groszy na litrze paliwa i o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Poza tym też ustalono tą najwyższą cenę detaliczną za litr paliwa. Oczywiście to było bardzo ważne i bardzo potrzebne. Trwało 31 marca do końca czerwca. Później te rynki się ustabilizowały. Sytuacja była spokojniejsza. Ale wiecie Państwo, jak to wyglądało, bo to oczywiście był wynik tej sytuacji geopolitycznej. I dziś mamy właściwie to samo. Niestety ta sytuacja jest nieobliczalna, bo każdy z nas spodziewał się po tych relacjach i po tych informacjach, które do nas docierały, że stopniowo ten konflikt być może, jeśli nie wygaśnie, to przynajmniej się uspokoi. Ale sytuacja zmienia się na tyle dynamicznie, że właściwie jednego dnia jest spokój, a drugiego dnia ta sytuacja całkowicie się zmienia, z niekorzyścią oczywiście na wszystkie rynki, bo jesteśmy całkowicie wszyscy od tego zależni.
3: O to zapytam, czy jest szansa na powrócenie do tego programu CPN, który był realizowany przez ostatnie miesiące?
2: Ceny paliw niżej. Wydaje się, że to był optymalny program. Kosztowny bardzo dla budżetu, ale optymalny, bo tylko w ten sposób mogliśmy odciążyć mieszkańców na co dzień. Jeśli sytuacja się utrzyma, to rząd z pewnością będzie zmuszony, żeby takie kroki podjąć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ta cena, mówię, 2 dni temu to było 7,30. Jeśli ta cena zacznie jeszcze rosnąć, to mieszkańcy po prostu sobie z tym nie poradzą, z takimi kosztami. One są bardzo wysokie dla życia, one są bardzo wysokie, skutkują też wyższymi cenami. Niestety tego wpływu na to, co tam się dzieje, nie mamy, a wiemy, kto ten wpływ ma i jednym zależy na pokoju, a innym wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby taki konflikt utrzymać i doprowadzić do określonych celów, oczywiście geopolitycznych. Mam nadzieję, że jednak te ceny się ustabilizują i że ten skok nie będzie nadal taki gwałtowny, jaki jest. No, miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale jeśli będzie, to co mówię, rząd, mamy takie informacje na bieżąco każdego dnia, że rząd to monitoruje i jeśli będą potrzebne działania osłonowe, to będzie je wprowadzał.
0: Wysokie ceny paliw krytykuje opozycja. Poseł Anna Gembicka uważa, że rząd powinien podjąć działania, które odciążą kierowców i

0: Obniżą ceny na stacjach.
1: No ja akurat wczoraj tankowałam i powiem szczerze, złapałam się za głowę, kiedy zobaczyłam, ile trzeba zapłacić. I niestety to jest bardzo bolesne dla portfeli każdego z nas, bo każdy, kto jeździ samochodem, czy w dalsze, czy krótsze trasy, no siłą rzeczy musi tankować, musi oglądać te coraz wyższe ceny. My jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy, który dotyczy przedłużenia tych rozwiązań ochronnych, czyli właśnie rezygnacji z określonych podatków, co pozwoliłoby na znaczące obniżenie ceny do 30 września. Ja przypomnę, kiedy my rządziliśmy jako PiS, były różne sytuacje wywołane chociażby wojną na Ukrainie i potrafiliśmy na przykład też i na wakacje utrzymywać te tarcze ochronne, bo wiemy, że w tym czasie też Polacy bardzo dużo podróżują, bardzo dużo jeżdżą i naprawdę problem jest taki, że za naszych czasów budżet państwa było na to stać. Teraz mamy tak gigantyczne zadłużenie budżetu, planowany deficyt 280 miliardów złotych, to niestety powoduje, że po prostu rząd bardzo mocno ogranicza te tarcze ochronne.
0: Rosnące ceny odczuwają przede wszystkim kierowcy. Mieszkańcy przyznają, że każde tankowanie coraz bardziej obciąża domowy budżet.
2: No jest drogo.
3: Tak? Jak szybko wzrasta ta cena?
2: Kurczę, tak za bardzo nie obserwuję, ale za szybko, zdecydowanie. W porównaniu z programem CPN, który jeszcze był do niedawna, no dosyć szybko to wzrasta. Zwłaszcza olej napędowy.
3: A czy ten program CPN rzeczywiście pomógł? Powinien nam wrócić?
2: To znaczy ja wiem, że nie może państwo wiecznie dopłacać do cen paliw, bo to jest no, niekorzystne dla budżetu. Zdaję sobie z tego sprawę. Także co zrobić? Czekać, aż wojna się skończy, zostanie odblokowana cieśnina odmróz.
3: Co pan sądzi o obecnych cenach paliw?
4: Potworne.
3: Potworne. Jak szybko wzrasta ta cena?
4: Bardzo szybko. Ja wie pan, tydzień jestem w Polsce w tej chwili, to tragedia jest. Ja codziennie inną cenę płacę za paliwo.
5: O, że bardzo drogie są, no wiadomo. Tankuję oczywiście, ale z umiarem.
3: Jak szybko ta cena wzrasta?
5: No, jak była dopłata, no to wiadomo, że było taniej, a teraz jak szybko, prawie codziennie, to jest droższe.
6: No, bardzo wysokie są.
3: Jak szybko one wzrastają?
6: No, bardzo szybko wzrastają. Niedawno kupowaliśmy 6, tam 60 coś, a już ponad 7 zł.
7: Myślę, że są ok w tej chwili, ale zobaczymy, co będzie dalej.
3: Jak szybko one wzrastają?
7: Myślę, że tak po parę groszy, 20, 10, w zależności od tego, co się dzieje, wiadomo, na Bliskim Wschodzie, tak?
3: Znacie program CPN?
7: Tak.
3: Czy on rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
7: Znaczy tak, pomógł, ale myślę, że jest to obciążenie dla budżetu państwa, tak?
8: Kurde, no jest bardzo drogo, nie? No ale ogólnie to, co się dzieje na świecie, no to też nie ma co się dziwić, że tak jest, tak?
3: Jak szybko ta cena wzrasta?
8: Słucham?
3: Jak szybko ta cena wzrasta?
8: No bardzo szybko. No tutaj w Polsce, no to i tak, no diesel czy benzyna jest dużo taniej, no ale ja ogólnie zamieszkuję z rodziną w Holandii, no to tam już diesel dochodzi do, na przykład do 2,20 euro, tak? Także to już jest... Dużo większa cena, tak?
3: Kojarzy pan program CPN?
8: Nie kojarzę.
3: To taki program rządowy miał na celu ograniczyć wzrost cen paliw.
8: Tak.
3: I
8: tak.
3: Czy w ostatnich miesiącach była jakaś różnica rzeczywiście?
8: Znaczy no z tego, co oglądałem wiadomości w telewizji, no to coś tam troszeczkę spadło, no nie, ale znowu poszło w górę.
9: Stanowczo za drogie.
3: Jak szybko wzrasta ta cena?
9: No za szybko moim zdaniem.
3: Zna pan program CPN?
9: Znam.
3: Czy myśli pan, że rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
9: Myślę, że pomógł i powinien wrócić.
0: Eksperci prognozują, że w najbliższych dniach ceny paliw nadal mogą utrzymywać się na wysokim poziomie. Wszystko zależy od sytuacji na światowych rynkach oraz wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Budowa nowego gmachu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Zgodnie z projektem powierzchnia użytkowa budynku miała wynieść 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wykonawca Budimex miał zakończyć pracę do połowy 2023 roku. Roboty zostały jednak wstrzymane ze względów finansowych. Po negocjacjach firma wróciła na plac budowy. Koszt inwestycji wzrósł do 234 milionów złotych.
10: Już niedługo, za rok, będziemy oddawać ostatecznie do użytku ten projekt.
2: No, serce projekt, serce szpitala, bo przecież

0: blok operacyjny, izbę przyjęć, SOR, całą część diagnostyczną, OIOM i tak dalej, czyli to, co jest najważniejsze i najdroższe w każdym szpitalu. Za to my już dzisiaj myślimy o tym, co dalej, więc projektujemy wyburzenie oprócz tych nowych części, które kiedyś zbudowaliśmy szpitala, tego starego, właściwie budowę nowego, więc w tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacyjnym. Uruchamiamy lada dzień inwestycje budowy ZOL-u, to przeszło 60 milionów, 100 miejsc dla osób przewlekle chorych, zakład opiekuńczo-leczniczy w szpitalu. No i to, co chyba najbardziej nas odwiedzających szpital cieszy, no i też oczywiście pacjentów, to budowa parkingu. Ona postępuje z władzami miasta, jesteśmy już umówieni co do decyzji budowlanych, decyzji administracyjnych w tym zakresie. Będziemy go realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ta inwestycja fizycznie ruszy na początku przyszłego roku, więc cztery właściwie zakresy inwestycji w szpital we Włocławku. Tak, no trochę jeszcze będzie bałaganu, ale niestety no, inwestycje wymagają od nas trochę cierpliwości.
1: Sercem lecznicy będzie pięciokondygnacyjny budynek. Na jego dachu powstaje lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, spełniające obowiązujące normy. Dodatkowo do szpitala trafiły 242 urządzenia medyczne. Wśród nich znalazły się m.in. nowa pracownia RTG w zakładzie diagnostyki obrazowej oraz system laparoskopowy 4K, wykorzystywany m.in. podczas zabiegów onkologicznych jelita grubego oraz innych operacji wykonywanych przez chirurgów ogólnych i urologów. W piątek, 5 czerwca, około godziny 10, włocławskie służby otrzymały zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu na osiedlu Południe. Z okna wieżowca na 11 piętrze wypadła dziewczynka. Na miejscu pracowali ratownicy medyczni, strażacy i policjanci. Lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Matka dziewczynki, 21-letnia Wiktoria, w czasie zdarzenia spała. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan był ciężki. Matce dziecka postawiono dwa zarzuty. Narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, mimo ciążącego na niej obowiązku opieki oraz nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu małoletniej. Kobieta złożyła wyjaśnienia w prokuraturze. Nie zaprzeczyła, że w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.
2: Dziewczynka mała Zosia została wypisana ze szpitala, tak więc są tutaj bardzo dobre wiadomości w tym zakresie. Z naszych informacji mogę tutaj podać jedynie tyle, że przebywa ona pod opieką babci. Co dalej będzie z dziewczynką, jakie będą kroki, to już tutaj jest, zapytanie powinno być skierowane do sądu rodzinnego. My na potrzeby postępowania przygotowawczego no wiemy tylko tyle, że tutaj sąd rodzinny będzie podejmował czynności w tym zakresie. Prokurator w dalszym ciągu wykonuje czynności i zbiera materiał dowodowy. Do tej pory przedstawiono zarzuty matce małoletniej Zosi, ale w dalszym ciągu jeszcze są poczyniane dalsze ustalenia.
1: Dziewczynkę czeka rehabilitacja. Wobec jej matki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta

i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, szpitala imienia księdza Jerzego Popiełuszki, żeby formalnością stało się zadość. Tak właśnie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, w ostatnim czasie bardzo dużo w przestrzeni publicznej mówi się o służbie zdrowia. No, padają bardzo mocne czasami słowa, a myślę, że wszystkich tak naprawdę zszokowały wysokości zarobków lekarzy. Gdzieś tam myślę, że zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest dobry zawód, że warto się kształcić i lekarzem być, bo jest to gwarancja sukcesu finansowego, ale chyba te sumy, które padły do publicznej, które padły publicznie, tak po raz pierwszy tak naprawdę od lat zostały podane, zszokowały wielu, bo no, choćby włocławski szpital gdzieś tam 1,5 miliona w rok, wydaje się, że to jest astronomiczna kwota. Jak to wpływa na wasze funkcjonowanie? Czy takich sum jest więcej, czy to jest ewenement, a raczej gdzieś tam te zarobki są nie wiem, no bliżej średniej.
1: No my zatrudniamy około 300 lekarzy. Taki jest rynek. Rynek jest pracownika, w związku z tym bardzo często pracodawca musi się ugiąć, żeby mógł realizować zadania, jakie zostały przed nimi postawione. Szczególnie u nas w medycynie, w szpitalnictwie jest to widoczne, gdyż bywają specjalizacje rzadko występujące na rynku, a pamiętajmy o tym, że nasz szpital jest szpitalem specjalistycznym. My mamy to tak trudne obszary jak szpitalny oddział ratunkowy, na którym dziennie wykonujemy kilkadziesiąt na przykład badań radiologicznych. I muszą być lekarze, którzy te badania będą jak najszybciej opisywali.
0: I te badania są wykonywane właśnie całą dobę, prawda?
1: Całą dobę i to nie tylko dla SOR-u, ale wykonujemy dla oddziału, wykonujemy również dla poradni zewnętrznych, również dla naszych poradni. To są tysiące badań miesięcznie. W związku z tym płacimy, a więc nie tylko za czas pracy danych lekarza, ale również jakąś część za każde badanie. No i prawo skali tutaj działa i takie pojawiają się wielkości. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo wysoko specjalistyczny oddział pracownie kardiologii inwazyjnej. Tutaj musimy zatrudniać najlepszych specjalistów. Oni pracują na naczyniach, na sercu, tak? W związku z tym bardzo delikatne i wymaga to wielkich umiejętności.
0: Odpowiedzialność ogromna, prawda? I umiejętności, które no jakby tutaj mogą decydować o życiu pacjenta.
1: No, tak. No ale już sama skala mówi, że nie jest tego tych osób tak dużo. Natomiast wszyscy wiedzieli o tym. I nagle

0: Okazało się, że jesteśmy zaskoczeni. My mówiliśmy, ja od wielu lat informowałem o tych na naszych, o tej sytuacji na naszych spotkaniach, bo przecież byłem w gremium zarządczym organizacji reprezentujących pracodawców szpitali powiatowych.
1: Czyli wy zarządzający placówkami medycznymi mówiliście o tym, że lekarzy brakuje, że za dużo trzeba już wydawać, tak?
0: Tak, że zbyt dużą część środków przeznaczamy
1: pensje,
0: na leczenie, przepraszam, na płace, a kosztem oczywiście procesów leczniczych. No, zwróćmy na uwagę jeszcze na jedno, od nas się wymaga pełnej funkcjonalności szpitala. My w zeszłym roku wykonaliśmy ponad 20 leczeń za ponad 20 milionów złotych, więcej, jeżeli mieliśmy zakontraktowane, a zapłacono nam tylko 2 miliony 300. W związku z tym 17,5 miliona złotych przeszło w koszt szpitala, ale ten produkt został wyprodukowany, mianowicie zdrowie ludzkie zostało zrealizowane, natomiast nikt nie chce od nas tego kupić. I Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że jednak nie będzie nam płacił. W związku z tym w tym roku my musimy troszkę ograniczyć leczenie. I na pewno już wielu z Państwa zauważa, że badania czy leczenia planowe są przesuwane w czasie.
1: No właśnie, i mówi się o tym, że trzeba ograniczyć leczenie, natomiast no jakby koszty funkcjonowania szpitala to gdzieś w okolicach 80% wynagrodzenia, tak, personelu.
0: No u nas akurat jest to 74 do 75%, ale nasz szpital jest szpitalem z dużą historią, w związku z tym wymaga dużo prac serwisowych. Tak? U nas non stop coś się psuje, coś serwisujemy. Ponadto, skoro jest specjalistyczna, więc wymagamy też lepszego sprzętu, lepszych farmaceutyków, lepszych specjalistów, no to generuje koszty.
1: No i tak, sytuacja patowa, bo z jednej strony musicie bardzo dużo wydawać na wynagrodzenia, nie możecie sobie tutaj jakby niczego zmniejszać, nie macie pola manewru, bo nie będzie specjalistów, którzy będą gotowi pracować w szpitalu, tak? Jeżeli byście zaproponowali stawki, które nie będą odpowiadały, ponieważ specjalistów w ogóle generalnie w całym kraju brakuje. Tymczasem z kolei są jakieś zarzuty, no, że gdzieś jakieś oddziały funkcjonują gorzej, albo są zawieszane, albo grozi im widmo likwidacji gdzieś tam, ponieważ no, brakuje po prostu personelu.
0: Akurat nie dotyczy do naszego szpitala, rozumiem, że pani redaktor miała na myśli inne. Generalnie bywają ryzyka, kiedy nie możemy dopiąć harmonogramów kadrowych, że pojawia się sygnał na zewnątrz szpitala, że jest problem. Mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku z neurologią. Udało się to zorganizować. Jest w tej chwili dobrze prosperujący szpital. Natomiast na pewno zawsze słabym punktem szpitala są SOR-y. My jesteśmy z jednym z większych SOR-ów w Polsce. Tak plasujemy się między 12 a 14 pozycją, największym w województwie. A SOR to jest taka jednostka, która ma miękkie podbrzusze, które ujawnia się szczególnie w nocy czy też w święta. Tutaj się skupiają wszystkie dysfunkcje systemu ochrony zdrowia. A więc kolejki, a więc problemy z szybką specjalizacją. Proszę zauważyć, że dyżury, które są, one zabezpieczają głównie funkcjonowanie oddziału. W przypadku problemów przenosi się to wówczas tych lekarzy na SOR po to, żeby konsultacji udzielali. Bo my akurat realizujemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ściśle. Na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym jest od 2 do 3 lekarzy systemu. To są lekarze wykazani w rozporządzeniu ministra zdrowia, którzy powinni funkcjonować. Rzadko kiedy jest 2, a to naprawdę wyjątkowe sytuacje, kiedy 1. Nigdy nie ma sytuacji, żeby nie było lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym. W tej chwili będziemy zmieniali troszkę ten model i prawdopodobnie w sierpniu już będziemy mieli jeszcze dodatkową linię specjalistów. Rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami, którzy by chcieli wziąć na siebie ten obowiązek. Czyli dodatkowo trzecią linię będziemy...
1: I to pomoże rozładować troszeczkę kolejki?
0: Zdecydowanie tak, bo będą to wymiennie ortopedzi, chirurdzy.
1: Czyli tych przypadków będą... jest najwięcej pewnie, bo
0: tak,
1: to takie
0: tych jest
1: losowe.
0: Najwięcej. Dajemy sobie radę z tymi przypadkami zachowawczymi, ponieważ tam wspieramy się anestezjologami. I będziemy mieli sprawnie funkcjonujący szpitalny oddział ratunkowy.
1: No właśnie, czyli co, reformy, panie dyrektorze, wymaga, żeby w szpitalu włocławskim było lepiej, reformy wymaga cała Polska.

0: Polska służba zdrowia?
1: Zdecydowanie tak. My czekamy na te zapowiedzi pani minister. Ja rozmawiam z lekarzami, jak oni to odbierają, również czekają. Dla mnie to by była rewelacyjna sytuacja, kiedy miałbym ograniczone możliwości, mógł płacić maksymalnie 240 zł za godzinę.
0: W całej Polsce, żeby były jednakowe stawki.
1: Tak, jednakowo. Nie konkurujemy wówczas ze sobą. Nie ma oczekiwań
0: roszczeń. Nie
1: boi się
0: pan, że wszyscy nagle podejmą decyzję o wyjeździe gdzieś poza granicę Polski?
1: Ja już to ćwiczyłem w 13, 14 roku i nie były to masowe wyjazdy. Byli to ludzie, którzy już zdeterminowani. To były jednostki, które wyjeżdżały z rodzinami, bo inaczej

0: jest to,
1: wynagrodzenie.
0: Tak, jest to godne.
1: W ostatnich dniach gdzieś w przestrzeni tutaj też naszej lokalnej, publicznej pojawiły się informacje o tym, że może dochodzić w szpitalu do mobbingu. Na ile takie informacje są gdzieś w ogóle wiarygodne?
0: Jesteśmy bardzo dużą organizacją, 1500 osób pracuje w szpitalu. I do tej pory przez 2 lata mojej działalności była jedna skarga. Dotyczyła kontaktów pomiędzy kierownikiem a podwładnym. Oczywiście zgodnie z procedurami powołaliśmy komisję, bo jesteśmy przygotowani na tego typu zdarzenia. Co ciekawe, w komisji byli nawet przedstawiciele związków zawodowych i komisja uchyliła ten zarzut dotyczący mobbingu. W związku z tym dzisiaj nie mamy żadnych
1: Czyli
0: zgłoszeń.
1: Do pana żadne sygnały jako do dyrektora nie docierały w ostatnim czasie?
0: Żadne nie docierają, oficjalnych żadnych nie ma.
1: Szpital przechodzi na pewno największy w ogóle remont w swojej historii. Tutaj też wiele się w minionych latach działo. Były różne perturbacje, o których przecież wszyscy mówili i z których pewnie doskonale mieszkańcy naszego regionu sobie zdają sprawę. Zejścia z budowy, zatrzymanie całego procesu inwestycyjnego, no ale teraz wszystko idzie zgodnie z planem i jest szansa na to, że rzeczywiście Włocławek będzie miał lecznicę taką już bardzo, bardzo nowoczesną.
0: Tak, będzie to szpital, tak jak w nazwie ma, będzie to szpital o standardzie wojewódzkim. Informacja sprzed 10 dni, jesteśmy zaawansowani w 66%. W związku z tym idziemy z planem. Ja mówię, że jest łatwo, mnóstwo jest problemów, ale spotykamy się wraz z kujawskimi, pomorskimi inwestycjami medycznymi po jednej stronie, a naprzeciwko z wykonawcą i ustalamy reguły dalszych postępowań. To będzie szpital o powierzchni 18 tysięcy metrów części zabiegowej, bo pamiętajmy o tym, że my przenosimy część zabiegową tylko z obecnej substancji. Bardzo nowoczesny SOR, duże przestrzenie. Będzie zaraz OIT, który będzie wspierał ten SOR. Następnie będą oddziały położniczo-ginekologiczny i neonatologia. Będzie oddział ortopedyczny, oddział chirurgiczny. Świeża informacja, mam w tej chwili już oświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia, że w przyszłym roku zakontraktują nam chirurgię naczyniową. Dla nas troszkę problem, bo gdzie my ją mamy zmieścić, ale to jest nasz jakby organizacyjny. To jest niezwykle ważne, ta chirurgia naczyniowa. I rozmawiamy bardzo poważnie z NFZ-em na temat chirurgii onkologicznej. W związku z tym byśmy mieli taką mocną część chirurgiczną. Dalej, co będziemy mieli jeszcze w tych oddziałach? No, blok operacyjny. Blok operacyjny składający się z 7 sal. Dzisiaj mamy 4. Naprawdę my się tam już w tej chwili męczymy, ponieważ jest ciasno. Kupując nowy sprzęt, dzisiaj mamy duże problemy, żeby go wykorzystywać. Proszę zauważyć, że my wykonujemy aparaty na Da Vinci, a już wykonaliśmy 30 operacji na bloku okulistycznym, wymiennie z okulistami. W tym tygodniu planujemy pierwszą operację na robocie neurochirurgicznym na Mazurze, który już Państwu przedstawialiśmy, a więc ruszamy bardzo mocno z robotyką. Będziemy takim w tej części województwa w takim centrum robotycznym. No myślimy oczywiście w przyszłości, po oddaniu już nowego obiektu, o rozszerzeniu neurologii, o trombektomię. Dzisiaj trzeba wozić te przypadki do Bydgoszczy i jest to zawsze strata czasu. A tu już będziemy mieli tą trombektomię. No i zamierzamy stworzyć w pozostałej tej części, która zostanie, takie centrum kardiologiczne.
1: Kardiologia generalnie, że tak powiem, ma takie dosyć dobre opinie, jeżeli chodzi o Włocławski Szpital. Znaczy nie słyszałam, że ktokolwiek o kardiologii w ostatnim czasie mówił źle.
0: Ma bardzo ciekawe korzenie, tak? Kiedyś
1: a dużo się tam działo na tej kardiologii niedawno. Jeszcze tam były duże, że tak powiem,
0: zmiany.
1: Tak, zmiany. No,
0: zmiany mają prowadzić ku lepszemu, w związku z tym tu jest to, ta zasada spełniona.
1: Ale te zmiany budziły też bardzo duże emocje. To były zmiany, które nie przeszły taką drogą
0: ja wiedziałem, w
1: ewolucji.
0: Jakim, tak, ja wiedziałem, w jakim celu ta zmiana jest prowadzona. Musicie Państwo mi uwierzyć, że ona

0: była zasadna. Zresztą dzisiaj efekty pokazują. Sytuacja jest ustabilizowana, oddział się świetnie rozwija. Obecny kierownik ma wizję prowadzenia tego oddziału. Zaczynamy mocno patrzeć na te procedury kardiochirurgiczne, których my nie mamy możliwości wykonywania, ale w pobliżu kardiochirurgicznych. Mamy świetne dwie pracownie angiograficzne, nowe urządzenia i tam też dużo inwazyjnych wykonujemy procedur kardiologicznych. No, stworzymy takie centrum w jednym miejscu, gdzie będziemy pacjenta od zdiagnozowania poprzez wyleczenie i rehabilitację zaopatrywali.
1: W pańskiej ocenie, panie dyrektorze, poprawy wymaga SOR, no bo powiedział pan to jasno, że przymierzacie się do tego, żeby tam zaszły zmiany. Myślę, że w ocenie pacjentów to pewnie też, no bo sami otrzymujemy mnóstwo sygnałów czasami właśnie z SOR-u, że jest długi czas oczekiwania, tak. Że niekoniecznie, że tak powiem, ta obsługa jest no, taka, jaką pacjenci by sobie życzyli, żeby była. Jakie jeszcze oddziały chcielibyście zmienić, które wymagają też zmiany takiej może nie do końca polegającej na dosprzętowieniu, prawda, czy tutaj zainwestowania pieniędzy, ale może właśnie na ten czynnik ludzki gdzieś tam chodzić?
0: Jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to my bardzo mocno pracujemy i na bieżąco przez te 2 lata udało się w wielu miejscach już to pozmieniać. Natomiast nowe procedury, nowe standardy, na pewno będziemy na pulmonologii zwiększali zakres funkcjonowania, bo już jesteśmy po rozmowach z profesorami, którzy chcą wesprzeć na naszą pracę oddziału pulmonologicznego. Pulmonologia zostaje z tej substancji, nie jest przenoszona. A pamiętajmy, że my tam podajemy chemię, w związku z tym jest to bardzo ważna procedura onkologiczna. My zamierzamy przejść o poziom wyżej, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne. Dzisiaj jesteśmy na poziomie solo 1. Dzięki temu udało nam się pozyskać te 50 milionów złotych na zakup sprzętu. Natomiast chcemy wejść na poziom solo 2, to jest o wiele wyższy poziom, który umożliwia, że wykonywanie lepszych procedur, większych procedur dla pacjenta, a dla nas lepiej opłacalnych. Ja bym jeszcze wrócił do SOR-u, nad SOR-em mocno pracujemy, mamy nowego koordynatora, to jest konsultant wojewódzki. Pan doktor jest niezwykle zaangażowany w usprawnienia i we wprowadzanie działań usprawnieniowych w SOR-ze. Ja myślę, że tak, no, jak każdy oddział wewnętrzny, na oddziale wewnętrznym pojawia się mnóstwo osób, które być może, że nie powinno być w tym oddziale. Chodzi mi o pacjentów oczywiście. Jeżeli pobudujemy ZOL, a tak zamierzamy, czyli ruszyć z budową, czekamy tylko na decyzję Ministerstwa Zdrowia odnośnie oceny celowości inwestycji tego ZOL-u. Ogłaszamy przetarg na wykonawcę, bo wszystko jest gotowe. Myślę, że to jest kwestia 1,5 do 2 lat i mamy ZOL na 100 osób i wówczas uwolnimy oddział wewnętrzny. Tak, tam rzeczywiście będą leżeli ludzie chorzy, a nie ci, którzy wymagają opieki długoterminowej. Bardzo ważny jest też dla nas raczej, to jest oddział dermatologiczny, który jest troszeczkę z boku, natomiast zostały tylko 2 oddziały w województwie. I ja często rozważam, czy ten oddział rzeczywiście powinien tu być, ale jak patrzę na stany osobowe w tym oddziale, no to nie możemy tego oddziału zamknąć. Musi tutaj w tej części województwa zostać i mamy również dla niego pomysł.
1: Mm-hmm. A tak już na koniec, był pan krytykowany, pan już osobiście jakiś czas temu za współpracę z uczelnią ojca Tadeusza Rydzyka. Gdzieś wylała się, pamiętam, w internecie fala hejtu, kiedy została ta informacja podana do publicznej wiadomości. Czy ta współpraca jest? Jak ona przebiega?
0: Oczywiście, że jest. No, nie rzucamy słów na wiatr. Jakby w tej chwili nikogo to nie przeraża, że współpracujemy. Okazuje się, że tak jak powiedziałem, medycyna nie zna kolorów. My współpracujemy już rok czasu z AKSIM-em, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, przypomnę. Z Wydziałem Zdrowia, który kształci lekarzy. Przeszkoliło się u nas już kilkudziesięciu lekarzy od strony praktycznej. To nie są praktyki. Część teoretyczna odbywa się w Toruniu, część praktyczna odbywa się u nas. Co więcej, planujemy rozszerzenie tej współpracy. No, jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach, ale to jeszcze potrzebuje pewnych ustępstw ze strony AKSIM-u. I chcemy stworzyć oddział kliniczny, typowy oddział kliniczny pod nadzorem medycznym, merytorycznym uczelni, ale niestrukturalnym, bo wiele osób źle to odebrało, że tworząc oddział kliniczny czy szpital kliniczny, my zmieniamy strukturę i nie będzie właścicielem

0: województwo. Nie, to jest wielka pomyłka. Podobnie funkcjonują dwa oddziały kliniczne w szpitalu wojewódzkim w Toruniu. Czyli nadal jest to własnością województwa, natomiast merytorycznie jest to bardzo ścisła współpraca z uczelnią.
1: I wróćmy już zupełnie na koniec do tego, co się dzieje w całej Polsce, bo mówię, tak jak mówiłam ostatnio, po prostu dużo się poświęca tematowi służby zdrowia czasu, no choćby w wiadomościach, z punktu widzenia osoby zarządzającej. Od lat przecież w szpitalu tutaj włocławskim dyrektorem pan jest od dwóch, no ale przecież wieloletnie doświadczenie w szpitalu w Brodnicy. Jakie zmiany musiałyby zajść, takie systemowe, żeby służba zdrowia przestała być chora?
0: Podstawowa rzecz to zmiana rynku pracy z rynku pracownika na rynek pracodawcy. My już sobie poradzimy.
1: Czyli zwiększenie liczby
0: kadry lekarskiej. Głównie lekarskiej, ale również pielęgniarskiej.
1: Czyli należy zacząć od liczby uczelni kształcących.
0: Tak.
1: Kształcących.
0: Bo jeżeli chodzi o środki w szpitalnictwie, jest wystarczająca ilość. Jeżeli ja bym miał zapłacone za zeszły rok nadwykonania, to byśmy zamknęli rok 6 milionami zysku. Wspaniała.
1: Czyli problem już nie jest PKB i tak dalej, te wszystkie nakłady na służbę zdrowia. Gdzieś
0: nie, tam, tylko nie. Dobrze to trzeba wydać, dobrze dystrybuować, kanalizować odpowiednio. Dzisiaj to jest ukierunkowane w jednym kierunku to jest skierowane, natomiast musimy to bardziej rozszerzyć.
1: Mhm. A łączenie służby zdrowia prywatnej i publicznej, jakie ma pan zdanie na ten temat?
0: No jestem przeciwny, ponieważ jestem menedżerem publicznej służby zdrowia. Trzymajmy
1: model,
0: się swoich.
1: Czy powinni deklarować lekarze, gdzie chcą pracować?
0: Tak, uważam, że dla mnie by było wiele łatwiej, kiedy bym wiedział, że mam lekarza do swojej dyspozycji i ten lekarz nie realizuje interesów prywatnej służby zdrowia, bo nie zawsze ona jest zbieżna z publicznym i z interesem pacjenta.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę państwu, moim państwa gościem był pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
0: Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.

0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: We Wrocławku trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Jedną z nich jest budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej. Skrzyżowanie zostało zamknięte pod koniec czerwca, a na placu budowy nie brakuje ciężkiego sprzętu i pracowników. Jak zapewniają władze miasta, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
1: To jest element przygotowywania się do dużo większego zadania, jakim jest budowa tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej. Wiemy o tym doskonale, że duża część ruchu z Zazamcza siłą rzeczy przekieruje się właśnie na to skrzyżowanie. Stąd też na podstawie opinii inżynierów ruchu doszliśmy do wniosku, że to skrzyżowanie, żeby było bardziej wydolne, żeby ten ruch był bardziej płynny, należy przebudować. Pozyskaliśmy na to zadanie środki zewnętrzne i właściwie od początku wakacji te prace tam trwają. Liczymy, że jeszcze we wrześniu ruch w tej części miasta wróci do normy. Natomiast, tak jak powiedziałem, następnie już będzie to skrzyżowanie przygotowane do tego, żeby obsłużyć ten wzmożony ruch, który niewątpliwie się pojawi w momencie, kiedy ulica Wieniecka będzie zamknięta na czas budowy tunelu pod linią kolejową. Tak naprawdę tam w tych okolicach mamy dwa projekty, które równolegle realizujemy, dlatego że też w ciągu ulicy Wysokiej w ramach drugiego etapu budowy infrastruktury wrocławskiej sieci dróg rowerowych od ulicy Lisek pod ulicą Wysoką taką drogę rowerową budujemy i ciąg pieszo-rowerowy w kierunku ulicy Kapitulnej, więc ten obszar miasta na pewno się bardzo mocno zmieni i będzie, tak jak powiedziałem, będzie dobrze służył i kierowcom, i pieszym, i rowerzystom.
0: Równolegle prowadzone są prace związane z przedłużeniem ulicy Bulwary. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki, droga dla rowerów, kanalizacja deszczowa oraz plac manewrowy i pozostała infrastruktura drogowa.
1: Przedłużenie ulicy Bulwary to projekt realizowany ze wsparciem funduszy szwajcarskich. Tutaj Szwajcarzy w 100% finansują to zadanie, a polega ona właśnie na wydłużeniu ulicy Bulwary do ulicy Barskiej wraz oczywiście z całą infrastrukturą rowerową dla pieszych i też dodatkowymi parkingami, które w ramach konsultacji społecznych uczestnicy tych konsultacji wskazali. Zresztą też podobnie jak bezpieczne, chyba najbezpieczniejszy rodzaj skrzyżowania, czyli rondo, które powstanie na ulicy Płockiej, na skrzyżowaniu z Barską i właśnie wylotem nowej drogi.
2: Widzimy, że prace postępują. Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tej inwestycji?
1: Na pewno zgodnie z terminem. Ten termin upływa z końcem roku, natomiast tam oczywiście właściwie te prace faktycznie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w wakacje odcinek pod zespołem szkół chemicznych zostanie też przygotowany, przebudowany, także w momencie, kiedy uczniowie wrócą do swojej szkoły, już tego odcinka nie będzie trzeba wyłączać z użytkowania.
0: Tymczasem kierowcy zwracają uwagę na kolejne prace prowadzone przy ulicy Kaliskiej. Kilka miesięcy po zakończeniu przebudowy pojawiły się odkształcenia na wierzchni zatoki autobusowej przy przystanku Kaliska-Zbigniewska. Urząd Miasta poinformował, że wykonawca został wezwany do usunięcia usterki w ramach gwarancji, dlatego rozpoczęły się prace naprawcze. Miasto podkreśla, że koszt usunięcia usterki pokryje wykonawca, a nie samorząd. Na czas robót wyznaczono przystanek zastępczy, a kierowcy i pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Od wielu lat czeka na asfaltową drogę prowadzącą do swojego domu. Do naszej redakcji zgłosił się pan Grzegorz z Osówka w gminie Kowal. Jak podkreśla, z drogi korzysta nie tylko on, ale także wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Po opadach przejazd staje się utrudniony, a kurz i nierówności na co dzień

0: zmieniają się we znaki.
1: O tą drogę, której nie chcą mi zrobić przez 60 lat, jak żyję ponad na tej wsi i od zawsze borykał się z tym mój ojciec. Był inwalidą, borykał się, ja tu wywoziłem kamienie na drogę, pracowałem w tej drodze jak... I to w drodze nie mojej prywatnej, tylko w drodze praktycznie publicznej. Zawoziłem piachem, kamieniami, całe życie była walka o wyjazd tą drogą. Jest troszeczkę lepiej po tylu latach, ale to jeszcze nie jest to. Za tyle ziemi, ile ja dałem z ojcem dla gminy Kowa za darmo, to jest 4000 metrów sześciennych, nie mam nadal drogi. Borykam się, jak nie z błotem, to z kurzem. Tam zalewa, tu jest błoto, teraz mieli zrobić tą drogę. No jak tu droga jest zrobiona? No wielka inwestycja miała być prawdopodobnie, a to jest tylko przejechała równiarka, jakimś badziewiem nasypali i to wszystko, koniec. Nawet wał tu nie przyjechał, dlatego nie wiem, czy nie mają funduszy, czy nie warto było. Obok robili drogę po sąsiedzku, stąd kilometr linii prostej. No taką drogę bym chciał mieć na tą chwilę. Bym chciał taką drogę mieć. 400 metrów drogi do jednego czy dwóch mieszkańców, bo tam mechanik rzekomo mieszka. Ważna osobistość na wsi, nie? Tam jest droga szerokości 5 metrów. U wejściu, tak mówię na oko, bo ja tego nie mierzyłem, ale według mojego oka, dobrego oka, 5 metrów jest droga. Ubity wał zaraz poszedł, wyrównał, a u mnie nie. Kółkami sobie potem facet pojeździł tą równiarką. W prawo, w lewą mańkę, czyli tak, na północ, na południe, przejechał dwa razy w tą i w tamtą i tak mi drogę wyrównał. A miał być wał. Nawet wału nie dali. Nie wiem, ze złości, z nienawiści, z pogardy. Tu nawet jeździ autobus szkolny. Taka pani młoda jeździ autobusem, dzieci odwozi do szkoły i tędy koło coś mi wraca. Bo jest bliżej tędy, jak tam jechać jedynką starą, czy przez drugą wieś, zwaną Kępka Szlachecka. Kępka. To tutaj koło mnie jeździ autobusem i też mówi, że jest katastrofa, no.
0: Pan Grzegorz mówi, że wielokrotnie zwracał się do władz gminy z prośbą o utwardzenie drogi. Jak twierdzi, od lat słyszy zapewnienia, że inwestycja zostanie zrealizowana, jednak do tej pory nie doczekała się rozpoczęcia.
1: No byłem u pani sekretarz, powiedziała mi, że będzie wał. Powiedziała, że tak będzie, mówi, wszystko wyrównana droga 4 metry, będzie podsypane kamieniami w trakcie tej pracy. No to nie wiem, czy samochody 3 przyszły tutaj, może 3 samochody były. Nie, bo nie liczyłem, ale 3 mi się tak wydaje. Może się mylę, bo nie zwracałem sam dzień uwagi na to, nie? No i tak mi tu wyrównali, że nic jest. To praktycznie to jest poprawka tamtej roboty spieprzonej, którą wykonali 2 lata temu. To jakby teraz troszkę naprawili tą drogę. Nic, żadnej inwestycji nie było praktycznie. Wójt co roku mówił, że jest w planie. Od zawsze słyszę, że jest w planie. Że tutaj jestem, tylko sam tu mieszkam i nie ma na to funduszy, bo sam tu mieszkam. Ale on nie wie o tym, jak tutaj ludzie niszczą swój sprzęt rolniczy, którym jeżdżą tutaj. Tego nie widzi. Tutaj mój sąsiad w tamtym roku, 2 lata temu chyba, nowy traktor, chyba 2-letni ciągnik za duże pieniądze, rozerwał skrzynię przekładniową, nie? Ale powiedział mi tak uczciwie, że nie wie, czy od tego, czy gdzieś indziej. Ale jak tu jeździ, widziałem z opryskiwaczem, to wszystko podskakiwało po tych dziurach, wertepach, po tej drodze kamiennej niewyrównanej. No bo to był tak kamień nasypany, jak czołówką przejechał, tak go zostawił. A ja tutaj zniszczyłem sobie 2 zawieszenia w samochodzie. I każde z nich kosztowało 1500 zł, no. Nie musi być asfalt jak na autostradzie, żebym ja mógł tu godnie przejechać. Tak jak na Dąbrówce posypali kamieniem drobnym, takimś biteksem poleli, czy asfaltem takim rzadkim, nie mam pojęcia. No tam jest w miarę możliwe. Więcej nie chcę. I żeby tu miała droga 4 metry minimum przejazdu, bo tu się samochody nie miną. Albo zatrzymają się auta tutaj koło mnie, albo tu zatrzymują się, jadąc tam od Osówka, to jest 0,5 kilometra, tam też czekają. Albo ja czekam, albo oni czekają na mnie, nie żeby się po prostu wyminąć. Bo nigdzie nie ma innej możliwości. Wójt nie umie ich załatwić. Załatwia drogi na krzewęcie. Tam kładzie chodniki na krzewęcie. Po co komu tam na tej wsi chodnik? W Gołaszewie skrót do Gołaszewa. Po co tam asfalt jakiś położyli? Nie wiem. Robią na Dąbrówce, położyli drugi asfalt. Na Kępce. Drugi asfalt położyli. Tam jest asfalt. I tam jak jeżdżę samochodem czy motorem, jak jeździłem, to tam mało widzę człowieka. Tam jest 2 kilometry chyba z kawałkiem asfaltu. Tam mało kto jeździ. Tam nie ma ludzi praktycznie. Tam może jest 3 mieszkańców. I to pewnie jeszcze emeryci. A do mnie, gdzie jest taki ruch, tutaj od Kłupki, bo tu ludzie jeżdżą do pracy i w tą stronę, ni cholery nie ma, no. Nie ma.
0: Wójt gminy Kobal przyznaje, że potrzeb drogowych jest wiele, a samorząd nie jest w stanie

0: wybudować wszystkim dróg asfaltowych jednocześnie. Podkreśla jednak, że z roku na rok gmina przeznacza coraz większe środki na inwestycje drogowe i nie wyklucza, że w przyszłości asfalt pojawi się również w Osówku.
1: Nie ukrywam, że drogi typu 3 rodziny w drodze, 2 rodziny lub więcej tych rodzin praktycznie w większości wszystkie mamy zrobione. Ja wiem, tutaj jest droga na Osówku, ona jest taką kiedyś ważną drogą w kierunku Kłupki, że mogłaby być zrobiona, to jest tak zwany trakt, po którym kiedyś no, wozy konne i tak dalej jeździły. No dzisiaj ja tu stałem szacunkiem do rodziny pana Grzegorza, no ale tam tylko na tą chwilę jedna rodzina mieszka, bodajże pan Grzegorz z mamą i każdy powinien mieć, ja nie przeczę, że powinna być droga asfaltowa, ale no nie ukrywam, że naszej gminy na wszystkie drogi asfaltowe w gminie jeszcze jest nie stać. Tam, gdzie są 3-2 rodziny, jak na wstępie powiedziałem tutaj panom, w zasadzie porobiliśmy i ja jestem dość długo w tej gminie wójtem i staram się, żeby wszystkich no, w miarę sprawiedliwie traktować i tam, gdzie no, już parę osób mieszka w drodze, staramy się, żeby te drogi były asfaltowe. No tu no, 2 osoby i nie mam tutaj złośliwości, żebyście mnie panowie dobrze odebrali, że chcemy zrobić tam, dowieźliśmy kamienia, wynająłem walec, ubiliśmy. No nie wiem, jak byliście panowie niedawno, to no w miarę jest równo, ale no przyznaję, asfaltu nie ma. Teraz powiem też, że dostajemy co roku w zasadzie jedną drogę od pana wojewody, ale o innym znaczeniu, takim, gdzie przysługuje, gdzie jest duża zabudowa i tak dalej. Bo no, każdy wójt czy burmistrz chciałby zrobić wszystko. Ale no, jak wiecie, no przecież jeździcie po wszystkich gminach, panowie, i wiecie, jak wygląda sytuacja, że nie da się pewnych rzeczy zrobić od ręki, a szczególnie tych dróg, gdzie nie ma dofinansowania. No na tą drogę złożyłem też wniosek do FOGR, to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie są zupełnie inne pieniądze, małe, ale też nie otrzymaliśmy. No będziemy ponawiać, żeby może w takim gorszym znaczeniu asfalt, ale taki, no powiem szczerze, gorszego gatunku, że będziemy się starać też tą zrobić, ale to nie dlatego, że akurat ten pan był u panów i skarżył, to ja tu się uginam, broń Boże, bo od tych decyzji, gdzie robimy drogi, jest rada gminy. Oczywiście ja tam ukierunkowuję, które powinniśmy zrobić i na które są możliwości dostania pieniędzy. I będziemy próbowali, może niejednorazowo, bo tam jest ponad kilometr tej drogi, ale ona jest do pana Grzegorza, do samego podwórka z kamienia zrobiona. No wiecie panowie, jeżeli tam byliście, no po kamieniu nie jeździ się tak jak tutaj po płytkach czy po asfalcie. No zawsze są jakieś uskoki, teraz nie ma też takich warunków, gdzie się ubija to wszystko łatwiej, bo nie ma tych deszczy. No tam był walec, był kamień, zrobiliśmy.
0: Na razie mieszkańcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Władze gminy nie podają konkretnego terminu realizacji inwestycji, ale zapewniają, że droga znajduje się wśród potrzeb zgłaszanych do kolejnych planów modernizacji. Marina Zarzeczewo, Stodulna Lab i Pałac Wieńcu to inwestycje Urzędu Marszałkowskiego, które wzbudzają największe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu. Warto dodać, że samorząd prowadzi również prace drogowe. Większość z nich jest już na ukończeniu. Flagową inwestycją była obwodnica Lubrańca.
2: Generalnie jeśli chodzi o nasz region, mówię tutaj o subregionie włocławskim, generalnie te najważniejsze drogi zostały zrealizowane z obwodnicą Lubrańca włącznie. Natomiast teraz planujemy przede wszystkim dokończyć to, co jeszcze nam pozostały, te odcinki przede wszystkim. Mamy na myśli drogę między Lubrańcem a Izbicą, dalej Izbicą między Przedczem i Chodecz i Izbica. To są te najważniejsze. No i oczywiście jeszcze te drogi na stykach województw przede wszystkim, województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Mam na myśli tutaj powiat lipnowski, tam nam takie odcinki pozostały i to są powiedzmy taki, to jest taki plan na najbliższe 2 lata. No i właściwie będą te drogi już w takim stanie nadającym się do eksploatacji. No i później oczywiście no, drogi to wiadomo, pozostaną sprawy remontowe i modernizacyjne, ale to już kolejne lata.
0: Ku końcowi zmierza remont drogi łączącej Wieniec z Brześciem.
2: W tej chwili jest ten projekt realizowany, aczkolwiek tam było troszeczkę problemów, bo dotyczyły te problemy przede wszystkim wykupów nieruchomości.

0: ludzkości i musieliśmy się z tym uporać. Te wykupy zostały zrealizowane, no i ta droga jest realizowana, także modernizowana, no i też oczywiście z drogą rowerową czy ciągiem pieszo-rowerowym, także myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu powiedzmy pół roku, ta droga już będzie otwarta.
1: Drogi stanowią kluczowy element lokalnego układu komunikacyjnego, łącząc siedziby gmin z miastem powiatowym oraz z drogami wyższych kategorii. Odpowiadają za sprawny transport wewnątrz regionu, obsługując ruch osobowy i towarowy, a także łącząc tereny rolnicze, przemysłowe i rekreacyjne. Ceny paliw ponownie mocno wzrosły. We Wrocławku za litr benzyny kierowcy płacą około 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. To poziom zbliżony do tego z pierwszych tygodni po wybuchu wojny na Ukrainie. Choć dziś ropa i dolar są znacznie tańsze. O przyczyny podwyżek oraz możliwość powrotu programu CPN zapytaliśmy posła Koalicji Obywatelskiej Krystiana Łuczaka.
2: Oczywiście skok jest odczuwalny i bardzo dotkliwy, bo nie dalej jak 2 dni temu, z tego co pamiętam, na stacji paliwo kosztowało 7,30, także bardzo wysoko. Pamiętamy, co działo się jeszcze w marcu, kiedy wówczas podjęliśmy stosowne kroki, bo wówczas rząd przecież obniżył stawkę VAT-u z 23 na 8%, obniżył też akcyzę do tego poziomu minimalnego unijnego. Wówczas udało się zredukować o 29 groszy na litrze paliwa i o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Poza tym też ustalono tą najwyższą cenę detaliczną za litr paliwa. Oczywiście to było bardzo ważne i bardzo potrzebne. Trwało od 31 marca do końca czerwca. Później te rynki się ustabilizowały. Sytuacja była spokojniejsza. Ale wiecie Państwo, jak to wyglądało, bo to oczywiście był wynik tej sytuacji geopolitycznej. I dziś mamy właściwie to samo. Niestety ta sytuacja jest nieobliczalna, bo każdy z nas spodziewał się po tych relacjach i po tych informacjach, które do nas docierały, że stopniowo ten konflikt być może, jeśli nie wygaśnie, to przynajmniej się uspokoi. Ale sytuacja zmienia się na tyle dynamicznie, że właściwie jednego dnia jest spokój, a drugiego dnia ta sytuacja całkowicie się zmienia, z niekorzyścią oczywiście na wszystkie rynki, bo jesteśmy całkowicie wszyscy od tego zależni.
3: Ja o to zapytam, czy jest szansa na powrócenie do tego programu CPN, który był realizowany przez ostatnie miesiące?
2: Ceny paliw niżej. Wydaje się, że to był optymalny program. Kosztowny bardzo dla budżetu, ale optymalny, bo tylko w ten sposób mogliśmy odciążyć mieszkańców na co dzień. Myślę, że jeśli sytuacja się utrzyma, to rząd z pewnością będzie zmuszony, żeby takie kroki podjąć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ta cena, mówię, 2 dni temu to było 7,30. Jeśli ta cena zacznie jeszcze rosnąć, to mieszkańcy po prostu sobie z tym nie poradzą, z takimi kosztami. One są bardzo wysokie dla życia, one są bardzo wysokie, skutkują też wyższymi cenami. Niestety tego wpływu na to, co tam się dzieje, nie mamy, a wiemy, kto ten wpływ ma i jednym zależy na pokoju, a innym wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby taki konflikt utrzymać i doprowadzić do określonych celów, oczywiście geopolitycznych. Mam nadzieję, że jednak te ceny się ustabilizują i że ten skok nie będzie nadal taki gwałtowny, jaki jest. No, miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale jeśli będzie, to co mówię, rząd, mamy takie informacje na bieżąco każdego dnia, że rząd to monitoruje i jeśli będą potrzebne działania osłonowe, to będzie je wprowadzał.
1: Wysokie ceny paliw krytykuje opozycja. Poseł Anna Gembicka uważa, że rząd powinien podjąć działania, które odciążą kierowców i obniżą ceny na stacjach.
4: No ja akurat wczoraj tankowałam i powiem szczerze, złapałam się za głowę, kiedy zobaczyłam, ile trzeba zapłacić i niestety to jest bardzo bolesne dla portfeli każdego z nas, bo każdy, kto jeździ samochodem, czy w dalsze, czy krótsze trasy, no siłą rzeczy musi tankować, musi oglądać te coraz wyższe ceny. My jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy, który dotyczy przedłużenia tych rozwiązań ochronnych, czyli właśnie rezygnacji z określonych podatków, co pozwoliłoby na znaczące obniżenie ceny do 30 września. Ja przypomnę, kiedy my rządziliśmy jako PiS, były różne sytuacje wywołane chociażby wojną na Ukrainie i potrafiliśmy na przykład też i na wakacje utrzymywać te tarcze ochronne, bo wiemy, że w tym czasie też Polacy bardzo dużo podróżują, bardzo dużo jeżdżą i naprawdę problem jest taki, że za naszych czasów budżet państwa było na to stać. Teraz mamy tak gigantyczne zadłużenie budżetu, planowany deficyt 280 miliardów złotych, to niestety powoduje, że po prostu rząd bardzo mocno ogranicza te tarcze ochronne.
1: Rosnące ceny odczuwają przede wszystkim kierowcy. Mieszkańcy przyznają, że każde tankowanie coraz bardziej obciąża domowy budżet.
5: No jest drogo.
6: Tak? Jak szybko wzrasta ta cena?

0: Ach, kurczę, tak za bardzo nie obserwuję, ale za szybko, zdecydowanie. W porównaniu z programem CPN, który jeszcze był do niedawna, no dosyć szybko to wzrasta. Zwłaszcza olej napędowy.
1: A czy ten program CPN rzeczywiście pomógł? Powinien nam wrócić?
0: To znaczy, ja wiem, że nie może państwo wiecznie dopłacać do cen paliw, bo to jest no, niekorzystne dla budżetu. Zdaję sobie z tego sprawę. Także co zrobić? Czekać, aż wojna się skończy i zostanie odblokowana cieśnina Ormus.
1: Co pan sądzi o obecnych cenach paliw?
2: Potworne.
1: Potworne. Jak szybko wzrasta ta cena?
2: Bardzo szybko. Ja wie pan, tydzień jestem w Polsce w tej chwili, to tragedia jest. Ja codziennie inną cenę płacę za paliwo.
3: O, że bardzo drogie są, no wiadomo. Tankuję oczywiście, ale z umiarem. Rzucam jazdę.
1: Jak szybko ta cena wzrasta?
3: No, jak była dopłata, no to wiadomo, że było taniej, a teraz jak szybko, prawie codziennie to jest droższe.
4: No, bardzo wysokie są.
1: Jak szybko one wzrastają?
4: No, bardzo szybko wzrastają. Niedawno kupowaliśmy 6, tam 60 coś, a już ponad 7 zł.
5: Myślę, że są ok w tej chwili, ale zobaczymy, co będzie dalej.
1: Jak szybko one wzrastają?
5: Myślę, że tak po parę groszy, 20, 10, w zależności od tego, co się dzieje, wiadomo, na Bliskim Wschodzie, tak?
1: Znacie program CPN?
5: Tak.
1: Czy on rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
5: Znaczy tak, pomógł, ale myślę, że jest to obciążenie dla budżetu państwa, tak?
2: Kurde, no jest bardzo drogo, nie? No ale ogólnie to, co się dzieje na świecie, no to też nie ma co się dziwić, że tak jest, tak?
1: Jak szybko ta cena wzrasta?
2: Słucham?
1: Jak szybko ta cena wzrasta?
2: No bardzo szybko, no bardzo szybko. No tutaj w Polsce, no to i tak, no diesel czy benzyna jest dużo taniej, no ale ja ogólnie zamieszkuję z rodziną w Holandii, no to tam już diesel dochodzi do, na przykład do 2,20 euro, tak? Także to już jest dużo większa cena, tak?
1: Kojarzy pan program CPN?
2: Nie, nie kojarzę.
1: To taki program rządowy miał na celu ograniczyć wzrost cen paliw.
2: Tak,
1: I
2: tak.
1: czy w ostatnich miesiącach była jakaś różnica rzeczywiście?
2: Znaczy, no z tego, co oglądałem wiadomości w telewizji, no to coś tam troszeczkę spadło, no nie, ale znowu poszło w górę.
6: Stanowczo za drogie.
1: Jak szybko wzrasta ta cena?
6: No, za szybko, moim zdaniem.
1: Zna pan program CPN?
6: Znam.
1: Czy myśli pan, że rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
6: Myślę, że pomógł i powinien wrócić.
7: Eksperci prognozują, że w najbliższych dniach ceny paliw nadal mogą utrzymywać się na wysokim poziomie. Wszystko zależy od sytuacji na światowych rynkach oraz wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Budowa nowego gmachu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Zgodnie z projektem, powierzchnia użytkowa budynku miała wynieść 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wykonawca, Budimex, miał zakończyć pracę do połowy 2023 roku. Roboty zostały jednak wstrzymane ze względów finansowych. Po negocjacjach firma wróciła na plac budowy. Koszt inwestycji wzrósł do 234 milionów złotych.
8: Już niedługo, za rok, będziemy oddawać ostatecznie do użytku ten projekt. No, serce szpitala, bo przecież blok operacyjny, izbę przyjęć, SOR, całą część diagnostyczną, OIOM i tak dalej, czyli to, co jest najważniejsze i najdroższe w każdym szpitalu. Za to my już dzisiaj myślimy o tym, co dalej, więc projektujemy wyburzenie oprócz tych nowych części, które kiedyś zbudowaliśmy szpitala, tego starego, właściwie budowę nowego, więc w tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacyjnym. Uruchamiamy lada dzień inwestycje budowy ZOL-u, to przeszło 60 milionów, 100 miejsc dla osób przewlekle chorych, zakład opiekuńczo-leczniczy w szpitalu. No i to, co chyba najbardziej nas odwiedzających szpital cieszy, no i też oczywiście pacjentów, to budowa parkingu. Ona postępuje z władzami miasta, jesteśmy już umówieni co do decyzji budowlanych, decyzji administracyjnych w tym zakresie. Będziemy go realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ta inwestycja fizycznie ruszy na początku przyszłego roku. Więc cztery właściwie zakresy inwestycji w szpital we Włocławku. Tak, no trochę jeszcze będzie bałaganu, ale niestety no, inwestycje wymagają od nas trochę cierpliwości.
7: Sercem lecznicy będzie

0: To kondygnacyjny budynek. Na jego dachu powstaje lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, spełniające obowiązujące normy. Dodatkowo do szpitala trafiły 242 urządzenia medyczne. Wśród nich znalazły się m.in. nowa pracownia RTG w zakładzie diagnostyki obrazowej oraz system laparoskopowy 4K, wykorzystywany m.in. podczas zabiegów onkologicznych jelita grubego oraz innych operacji wykonywanych przez chirurgów ogólnych i urologów. W piątek, 5 czerwca, około godziny 10, włocławskie służby otrzymały zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu na osiedlu Południe. Z okna wieżowca na 11 piętrze wypadła dziewczynka. Na miejscu pracowali ratownicy medyczni, strażacy i policjanci. Lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Matka dziewczynki, 21-letnia Wiktoria, w czasie zdarzenia spała. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan był ciężki. Matce dziecka postawiono dwa zarzuty. Narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, mimo ciążącego na niej obowiązku opieki oraz nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu małoletniej. Kobieta złożyła wyjaśnienia w prokuraturze. Nie zaprzeczyła, że w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.
1: Dziewczynka mała Zosia została wypisana ze szpitala, tak więc są tutaj bardzo dobre wiadomości w tym zakresie. Z naszych informacji mogę tutaj podać jedynie tyle, że przebywa ona pod opieką babci. Co dalej będzie z dziewczynką, jakie będą kroki, to już tutaj jest, zapytanie powinno być skierowane do sądu rodzinnego. My na potrzeby postępowania przygotowawczego wiemy tylko tyle, że tutaj sąd rodzinny będzie podejmował czynności w tym zakresie. Prokurator w dalszym ciągu wykonuje czynności i zbiera materiał dowodowy. Do tej pory przedstawiono zarzuty matce małoletniej Zosi, ale w dalszym ciągu jeszcze są poczyniane dalsze ustalenia.
0: Dziewczynkę czeka rehabilitacja. Wobec jej matki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, szpitala imienia księdza Jerzego Popiełuszki, żeby formalnością stało się zadość. Tak właśnie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, w ostatnim czasie bardzo dużo w przestrzeni publicznej mówi się o służbie zdrowia. No, padają bardzo mocne czasami słowa, a myślę, że wszystkich tak naprawdę zszokowały wysokości zarobków lekarzy. Gdzieś tam myślę, że zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest dobry zawód, że warto się kształcić i lekarzem być, bo jest to gwarancja sukcesu finansowego, ale chyba te sumy, które padły do publicznej, które padły publicznie, tak po raz pierwszy tak naprawdę od lat zostały podane, zszokowały wielu, bo no, choćby włocławski szpital gdzieś tam 1,5 miliona w rok, wydaje się, że to jest astronomiczna kwota. Jak to wpływa na wasze funkcjonowanie? Czy takich sum jest więcej, czy to jest ewenement, a raczej gdzieś tam te zarobki są nie wiem, no bliżej średniej.
1: No my zatrudniamy około 300 lekarzy. Taki jest rynek. Rynek jest pracownika, w związku z tym bardzo często pracodawca musi się ugiąć, żeby mógł realizować zadania, jakie zostały przed nimi postawione. Szczególnie u nas w medycynie, w szpitalnictwie jest to widoczne, gdyż bywają specjalizacje rzadko występujące na rynku, a pamiętajmy o tym, że nasz szpital jest szpitalem specjalistycznym. My mamy to tak trudne obszary jak szpitalny oddział ratunkowy, na którym dziennie wykonujemy kilkadziesiąt na przykład badań radiologicznych. I muszą być lekarze, którzy te badania będą jak najszybciej opisywali.
0: Te badania są wykonywane właśnie całą dobę, prawda?
1: Całą dobę i to nie tylko dla SOR-u, ale wykonujemy dla oddziału, wykonujemy również dla poradni zewnętrznych, również dla naszych poradni. To są tysiące badań miesięcznie. W związku z tym płacimy, a więc nie tylko za czas pracy danych lekarza, ale również jakąś część za każde badanie. No i prawo skali tutaj działa i takie pojawiają się wielkości. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo wysoko specjalistyczny oddział pracownie kardiologii inwazyjnej. Tutaj musimy zatrudniać najlepszych specjalistów. Oni pracują na naczyniach, na sercu, tak? W związku z tym bardzo delikatne i wymaga to wielkich umiejętności.
0: Odpowiedzialność ogromna, prawda? I umiejętności, które no jakby tutaj mogą decydować o życiu pacjenta.
1: No, tak. No ale już sama skala mówi, że nie jest tego tych osób tak dużo, natomiast wszyscy wiedzieli o tym. I nagle okazało się, że jesteśmy zaskoczeni. My mówiliśmy, ja od wielu lat informowałem o tej sytuacji na naszych spotkaniach, bo przecież byłem w gremium zarządczym organizacji reprezentujących pracodawców szpitali powiatowych.
0: Czyli wy zarządzający placówkami medycznymi mówiliście o tym, że lekarzy brakuje, że za dużo trzeba już wydawać, tak?
1: Tak, że zbyt dużą część środków przeznaczamy na leczenie, przepraszam, na płace, a kosztem oczywiście procesów leczniczych. No, zwróćmy na uwagę jeszcze na jedno. Od nas się wymaga pełnej funkcjonalności szpitala. My w zeszłym roku wykonaliśmy ponad 20 milionów złotych, więcej, aniżeli mieliśmy zakontraktowane, a zapłacono nam tylko 2 miliony 300. W związku z tym 17,5 miliona złotych przeszło w koszt szpitala, ale ten produkt został wyprodukowany, mianowicie zdrowie ludzkie zostało zrealizowane, natomiast nikt nie chce od nas tego kupić. I Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że jednak nie będzie nam płacił. W związku z tym w tym roku my musimy troszkę ograniczyć leczenie. I na pewno już wielu z Państwa zauważa, że badania czy leczenia planowe są przesuwane w czasie.
0: No właśnie, i mówi się o tym, że trzeba ograniczyć leczenie, natomiast no jakby koszty funkcjonowania szpitala to gdzieś w okolicach 80% wynagrodzenia, tak, personelu.
1: No u nas akurat jest to 74-75%, ale nasz szpital jest szpitalem z dużą historią, w związku z tym wymaga dużo prac serwisowych, tak. U nas non stop coś się psuje, coś serwisujemy. Ponadto

0: skoro jest specjalistyczna, więc wymagamy też lepszego sprzętu, lepszych farmaceutyków, lepszych specjalistów, no to generuje koszty.
1: No i tak, sytuacja patowa, bo z jednej strony musicie bardzo dużo wydawać na wynagrodzenia. Nie możecie sobie tutaj jakby niczego zmniejszać, nie macie pola manewru, bo nie będzie specjalistów, którzy będą gotowi pracować w szpitalu, tak? Jeżeli byście zaproponowali stawki, które nie będą odpowiadały, ponieważ specjalistów w ogóle generalnie w całym kraju brakuje. Tymczasem z kolei są jakieś zarzuty, że gdzieś jakieś oddziały funkcjonują gorzej, albo są zawieszane, albo grozi im widmo likwidacji gdzieś tam, ponieważ no, brakuje po prostu personelu.
0: Akurat nie dotyczy do naszego szpitala, rozumiem, że pani redaktor miała na myśli inne. Generalnie bywają ryzyka, kiedy nie możemy dopiąć harmonogramów kadrowych, że pojawia się sygnał na zewnątrz szpitala, że jest problem. Mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku z neurologiem. Udało się to zorganizować. Jest w tej chwili dobrze prosperujący szpital. Natomiast na pewno zawsze słabym punktem szpitala są SOR-y. My jesteśmy z jednym z większych SOR-ów w Polsce. Tak plasujemy się między 12 a 14 pozycją, największym w województwie. A SOR to jest taka jednostka, która ma miękkie podbrzusze, które ujawnia się szczególnie w nocy czy też w święta. Tutaj się skupiają wszystkie dysfunkcje systemu ochrony zdrowia. A więc kolejki, a więc problemy z szybką specjalizacją. Proszę zauważyć, że dyżury, które są, one zabezpieczają głównie funkcjonowanie oddziału. W przypadku problemów przenosi się to wówczas tych lekarzy na SOR po to, żeby konsultacji udzielali. Bo my akurat realizujemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ściśle. Na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym jest od 2 do 3 lekarzy systemu. To są lekarze wykazani w rozporządzeniu ministra zdrowia, którzy powinni funkcjonować. Rzadko kiedy jest 2, a to naprawdę wyjątkowe sytuacje, kiedy 1. Nigdy nie ma sytuacji, żeby nie było lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym. W tej chwili będziemy zmieniali troszkę ten model i prawdopodobnie w sierpniu już będziemy mieli jeszcze dodatkową linię specjalistów. Rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami, którzy by chcieli wziąć na siebie ten obowiązek. Czyli dodatkowo 3. linię będziemy...
1: I to pomoże rozładować troszeczkę kolejki?
0: Zdecydowanie tak, bo będą to wymiennie ortopedzi, chirurdzy.
1: Czyli tych przypadków będą... jest najwięcej pewnie, bo
0: tak,
1: to takie
0: tych jest
1: losowe.
0: Najwięcej. Dajemy sobie radę z tymi przypadkami zachowawczymi, ponieważ tam wspieramy się anestezjologami. I będziemy mieli sprawnie funkcjonujący szpitalny oddział ratunkowy.
1: No właśnie, czyli co, reformy, panie dyrektorze, wymaga, żeby w szpitalu włocławskim było lepiej, reformy wymaga cała polska służba zdrowia?
0: Zdecydowanie tak. My czekamy na te zapowiedzi pani minister. Ja rozmawiam z lekarzami, jak oni to odbierają, również czekają. Dla mnie to by była rewelacyjna sytuacja, kiedy miałbym ograniczone możliwości, mógł płacić maksymalnie 240 zł za godzinę.
1: W całej Polsce, żeby były jednakowe stawki.
0: Tak, jednakowo,
1: stawki
0: nie konkurujemy wówczas ze sobą. Nie ma oczekiwań roszczeń.
1: Nie boi się pan, że wszyscy nagle podejmą decyzję o wyjeździe gdzieś poza granicę Polski?
0: Ja już to ćwiczyłem w 13, 14 roku i nie były to masowe wyjazdy. Byli to ludzie, którzy już zdeterminowani. To były jednostki, które wyjeżdżały z rodzinami, bo inaczej chciały sobie życie ułożyć. Myślę, że dzisiaj to życie w Polsce jest tak już na wysokim poziomie, że zarobek na poziomie 30-40 tysięcy złotych
1: miesięcznie
0: jest to
1: wynagrodzenie.
0: Tak, jest to godne.
1: Mm-hmm. W ostatnich dniach gdzieś w przestrzeni tutaj też naszej lokalnej, publicznej pojawiły się informacje o tym, że może dochodzić w szpitalu do mobbingu. Na ile takie informacje są gdzieś w ogóle wiarygodne?
0: Jesteśmy bardzo dużą organizacją, 1,5 tysiąca osób pracuje w szpitalu. I do tej pory przez 2 lata mojej działalności była jedna skarga. Dotyczyła kontaktów pomiędzy kierownikiem a podwładnym. Oczywiście zgodnie z procedurami powołaliśmy komisję, bo jesteśmy przygotowani na tego typu zdarzenia. Co ciekawe, w komisji byli nawet przedstawiciele związków zawodowych. I komisja uchyliła ten zarzut dotyczący mobbingu. W związku z tym dzisiaj nie mamy żadnych zgłoszeń.
1: Do pana żadne sygnały.

0: jako do dyrektora nie docierały w ostatnim czasie.
1: Żadne nie docierają, oficjalnych żadnych nie ma.
0: Szpital przechodzi na pewno największy w ogóle remont swojej historii. Tutaj też wiele się w minionych latach działo. Były różne perturbacje, o których przecież wszyscy mówili, z których pewnie doskonale mieszkańcy naszego regionu sobie zdają sprawę, zejścia z budowy, zatrzymanie całego procesu inwestycyjnego, no ale teraz wszystko idzie zgodnie z planem i jest szansa na to, że rzeczywiście Włocławek będzie miał lecznicę taką już bardzo, bardzo nowoczesną.
1: Tak, będzie to szpital, tak jak w nazwie ma, będzie to szpital o standardzie wojewódzkim. Informacja sprzed 10 dni, jesteśmy zaawansowani w 66%. W związku z tym idziemy z planem. Ja nie mówię, że jest łatwo, mnóstwo jest problemów, ale spotykamy się wraz z kujawskimi, pomorskimi inwestycjami medycznymi po jednej stronie, a naprzeciwko z wykonawcą i ustalamy reguły dalszych postępowań. To będzie szpital o powierzchni 18 tysięcy metrów części zabiegowej, bo pamiętajmy o tym, że my przenosimy część zabiegową tylko z obecnej substancji. Bardzo nowoczesny SOR, duże przestrzenie. Będzie zaraz OIT, który będzie wspierał ten SOR. Następnie będą oddziały położniczo-ginekologiczny i neonatologia. Będzie oddział ortopedyczny, oddział chirurgiczny. Świeża informacja, mam w tej chwili już oświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia, że w przyszłym roku zakontraktują nam chirurgię naczyniową. Dla nas troszkę problem, bo gdzie my ją mamy zmieścić, ale to jest nasz jakby organizacyjny. To jest niezwykle ważne, ta chirurgia naczyniowa. I rozmawiamy bardzo poważnie z NFZ-em na temat chirurgii onkologicznej. W związku z tym byśmy mieli taką mocną część chirurgiczną. Dalej, co będziemy mieli jeszcze w tych oddziałach? No, blok operacyjny. Blok operacyjny składający się z 7 sal. Dzisiaj mamy 4. Naprawdę my się tam już w tej chwili męczymy, ponieważ jest ciasno. Kupując nowy sprzęt, dzisiaj mamy duże problemy, żeby go wykorzystywać. Proszę zauważyć, że my wykonujemy aparaty na Da Vinci, a już wykonaliśmy 30 operacji na bloku okulistycznym, wymiennie z okulistami. W tym tygodniu planujemy pierwszą operację na robocie neurochirurgicznym na Mazurze, który już Państwu przedstawialiśmy, a więc ruszamy bardzo mocno z robotyką. Będziemy takim w tej części województwa takim centrum robotycznym. No myślimy oczywiście w przyszłości, po oddaniu już nowego obiektu, o rozszerzeniu neurologii, o trombektomię. Dzisiaj trzeba wozić te przypadki do Bydgoszczy i jest to zawsze strata czasu. A tu już będziemy mieli tą trombektomię. No i zamierzamy stworzyć w pozostałej tej części, która zostanie, takie centrum kardiologiczne.
0: Kardiologia generalnie, że tak powiem, ma takie dosyć dobre opinie, jeżeli chodzi o Włocławski Szpital. Znaczy nie słyszałam, że ktokolwiek o kardiologii w ostatnim czasie mówił źle.
1: Ma bardzo ciekawe korzenie, tak? Kiedyś
0: a dużo się tam działo na tej kardiologii niedawno. Jeszcze tam były duże, że tak powiem,
1: zmiany.
0: Tak, zmiany. No,
1: zmiany mają prowadzić ku lepszemu, w związku z tym to jest to, ta zasada spełniona.
0: Ale te zmiany budziły też bardzo duże emocje. To były zmiany, które nie przeszły taką drogą.
1: Ja widziałem
0: ewolucji.
1: Ja wiedziałem, w jakim celu ta zmiana jest prowadzona. Musicie Państwo mi uwierzyć, że ona była zasadna. Zresztą dzisiaj efekty pokazują. Sytuacja jest ustabilizowana, oddział się świetnie rozwija. Obecny kierownik ma wizję prowadzenia tego oddziału. Zaczynamy mocno patrzeć na te procedury kardiochirurgiczne, których my nie mamy możliwości wykonywania, ale w pobliżu kardiochirurgicznych. Mamy świetne dwie pracownie angiograficzne, nowe urządzenia i tam też dużo inwazyjnych wykonujemy procedur kardiologicznych. No, stworzymy takie centrum w jednym miejscu, gdzie będziemy pacjenta od zdiagnozowania poprzez wyleczenie i rehabilitację zaopatrywali.
0: W pańskiej ocenie, panie dyrektorze, poprawy wymaga SOR, no bo powiedział pan to jasno, że przymierzacie się do tego, żeby tam zaszły zmiany. Myślę, że w ocenie jedno pacjenta.

pacjentów, to pewnie też, no bo sami otrzymujemy mnóstwo sygnałów, czasami właśnie z SOR-u, że jest długi czas oczekiwania, że niekoniecznie, że tak powiem, ta obsługa jest no, taka, jaką pacjenci by sobie życzyli, żeby była. Jakie jeszcze oddziały chcielibyście zmienić, które wymagają też zmiany takiej, może nie do końca polegającej na dosprzętowieniu, prawda, czy tutaj zainwestowania pieniędzy, ale może właśnie na ten czynnik ludzki gdzieś tam chodzić.

0: funkcjonowania, bo już jesteśmy po rozmowach z profesorami, którzy chcą wesprzeć na naszą pracę oddziału pulmonologicznego. Pulmonologia zostaje w tej substancji, nie jest przenoszona, a pamiętajmy, że my tam podajemy chemię, w związku z tym jest to bardzo ważna procedura onkologiczna. My zamierzamy przejść o poziom wyżej, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne. Dzisiaj jesteśmy na poziomie solo 1. Dzięki temu udało nam się pozyskać te 50 milionów złotych na zakup sprzętu. Natomiast chcemy wejść na poziom solo 2. To jest o wiele wyższy poziom, który umożliwia, że wykonywanie lepszych procedur, większych procedur dla pacjenta, a dla nas lepiej opłacalnych. Ja bym jeszcze wrócił do SOR-u, nad SOR-em mocno pracujemy, mamy nowego koordynatora, to jest konsultant wojewódzki. Pan doktor jest niezwykle zaangażowany w usprawnienia i we wprowadzanie działań usprawnieniowych w SOR-ze. Ja myślę, że tak, no, jak każdy oddział wewnętrzny, na oddziale wewnętrznym pojawia się mnóstwo osób, które być może, że nie powinno być w tym oddziale. Chodzi mi o pacjentów oczywiście, jeżeli pobudujemy ZOL, a tak zamierzamy, czyli ruszyć z budową. Czekamy tylko na decyzję Ministerstwa Zdrowia odnośnie oceny celowości inwestycji tego ZOL-u. Ogłaszamy przetarg na wykonawcę, bo wszystko jest gotowe. Myślę, że to jest kwestia półtora do dwóch lat i mamy ZOL na 100 osób i wówczas uwolnimy oddział wewnętrzny. Tak, tam rzeczywiście będą leżeli ludzie chorzy, a nie ci, którzy wymagają opieki długoterminowej. Bardzo ważny jest też dla nas raczej, to jest oddział dermatologiczny, który jest troszeczkę z boku, natomiast zostały tylko dwa oddziały w województwie. I ja często rozważam, czy ten oddział rzeczywiście powinien tu być, ale jak patrzę na stany osobowe w tym oddziale, no to nie możemy tego oddziału zamknąć. Musi tutaj w tej części województwa zostać i mamy również dla niego pomysł. Mhm.
1: A tak już na koniec, był pan krytykowany, pan już osobiście jakiś czas temu za współpracę z uczelnią ojca Tadeusza Rydzyka. Gdzieś wylała się, pamiętam, w internecie fala hejtu, kiedy została ta informacja podana do publicznej wiadomości. Czy ta współpraca jest? Jak ona przebiega?
0: Oczywiście, że jest. No, nie rzucamy słów na wiatr. Jakby w tej chwili nikogo to nie przeraża, że współpracujemy. Okazuje się, że tak jak powiedziałem, medycyna nie zna kolorów. My współpracujemy już rok czasu z AKSIM-em, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, przypomnę, z Wydziałem Zdrowia, który kształci lekarzy. Przeszkoliło się u nas już kilkudziesięciu lekarzy od strony praktycznej. To nie są praktyki. To co jest, część teoretyczna odbywa się w Toruniu, część praktyczna odbywa się u nas. Co więcej, planujemy rozszerzenie tej współpracy. No, jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach, ale to jeszcze potrzebuje pewnych ustępstw ze strony AKSIM-u. I chcemy stworzyć oddział kliniczny, typowy oddział kliniczny pod nadzorem medycznym, merytorycznym uczelni, ale niestrukturalnym, bo wiele osób źle to odebrało, że tworząc oddział kliniczny czy szpital kliniczny, my zmieniamy strukturę i nie będzie właścicielem województwa. Nie, to jest wielka pomyłka. Podobnie funkcjonują dwa oddziały kliniczne w szpitalu wojewódzkim w Toruniu. Czyli nadal jest to własnością województwa, natomiast merytorycznie jest to bardzo ścisła współpraca z uczelnią.
1: I wróćmy już zupełnie na koniec do tego, co się dzieje w całej Polsce, bo mówię, tak jak mówiłam ostatnio, po prostu dużo się poświęca tematowi służby zdrowia czasu, no choćby w wiadomościach, z punktu widzenia osoby zarządzającej. Od lat przecież w szpitalu tutaj włocławskim dyrektorem pan jest od dwóch, no ale przecież wieloletnie doświadczenie w szpitalu w Brodnicy. Jakie zmiany musiałyby zajść? Takie systemowe, żeby służba zdrowia przestała być chora?
0: Podstawowa rzecz to zmiana rynku pracy z rynku pracownika na rynek pracodawcy. My już sobie poradzimy.
1: Czyli zwiększenie liczby
0: kadry lekarskiej, głównie lekarskiej, ale również pielęgniarskiej.
1: Czyli należy zacząć od liczby uczelni kształcących.
0: Tak.
1: Kształcących.
0: Bo jeżeli chodzi o środki w szpitalnictwie, jest wystarczająca ilość. Jeżeli ja bym miał zapłacone za zeszły rok nadwykonania, to byśmy zamknęli rok 6 milionami zysku. wspaniała.
1: Czyli problemem już nie jest PKB i tak dalej, te wszystkie te nakłady na służbę zdrowia gdzieś.
0: Nie,
1: tam,
0: tylko
1: nie.
0: dobrze to trzeba wydać, dobrze dystrybuować, kanalizować odpowiednio. Dzisiaj to jest ukierunkowane w jednym kierunku to jest skierowane, natomiast musimy to bardziej rozszerzyć.
1: A łączenie służby.

0: zdrowia prywatnej i publicznej? Jakie ma pan zdanie na ten temat?
1: No jestem przeciwny, ponieważ jestem menedżerem publicznej służby zdrowia. Trzymajmy
0: model,
1: się swoich.
0: Czyli powinni deklarować lekarze, gdzie chcą pracować.
1: Tak, uważam, że dla mnie by było wiele łatwiej, kiedy bym wiedział, że mam lekarza do swojej dyspozycji i ten lekarz nie realizuje interesów prywatnej służby zdrowia, bo nie zawsze ona jest zbieżna z publicznym i z interesem pacjenta.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę państwu, moim państwa gościem był pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławku.
1: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Редактор

0: We Wrocławku trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Jedną z nich jest budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej. Skrzyżowanie zostało zamknięte pod koniec czerwca, a na placu budowy nie brakuje ciężkiego sprzętu i pracowników. Jak zapewniają władze miasta, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
1: To jest element przygotowywania się do dużo większego zadania, jakim jest budowa tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej. Wiemy o tym doskonale, że duża część ruchu z Zazamcza siłą rzeczy przekieruje się właśnie na to skrzyżowanie. Stąd też na podstawie opinii inżynierów ruchu doszliśmy do wniosku, że to skrzyżowanie, żeby było bardziej wydolne, żeby ten ruch był bardziej płynny, należy przebudować. Pozyskaliśmy na to zadanie środki zewnętrzne i właściwie od początku wakacji te prace tam trwają. Liczymy, że jeszcze we wrześniu ruch w tej części miasta wróci do normy. Natomiast, tak jak powiedziałem, następnie już będzie to skrzyżowanie przygotowane do tego, żeby obsłużyć ten wzmożony ruch, który niewątpliwie się pojawi w momencie, kiedy ulica Wieniecka będzie zamknięta na czas budowy

0: tunelu pod linią kolejową.
1: Tak naprawdę tam w tych okolicach mamy dwa projekty, które równolegle realizujemy, dlatego że też w ciągu ulicy Wysokiej w ramach drugiego etapu budowy infrastruktury włocławskiej sieci dróg rowerowych, no, od ulicy Lisek pod ulicą Wysoką taką drogę rowerową budujemy i ciąg pieszo-rowerowy w kierunku ulicy Kapitulnej, więc ten obszar miasta na pewno się bardzo mocno zmieni i będzie, tak jak powiedziałem, będzie dobrze służył i kierowcom, i pieszym, i rowerzystom.
2: Równolegle prowadzone są prace związane z przedłużeniem ulicy Bulwary. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki, droga dla rowerów, kanalizacja deszczowa oraz plac manewrowy i pozostała infrastruktura drogowa.
1: Przedłużenie ulicy Bulwary to projekt realizowany ze wsparciem funduszy szwajcarskich. Tutaj Szwajcarzy w 100% finansują to zadanie, a polega ona właśnie na wydłużeniu ulicy Bulwary do ulicy Barskiej, wraz oczywiście z całą infrastrukturą rowerową dla pieszych i też dodatkowymi parkingami, które w ramach konsultacji społecznych uczestnicy tych konsultacji wskazali. Zresztą też podobnie jak bezpieczne, chyba najbezpieczniejszy rodzaj skrzyżowania, czyli rondo, które powstanie na ulicy Płockiej, na skrzyżowaniu z Barską i właśnie wylotem nowej drogi.
3: Widzimy, że prace postępują. Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tej inwestycji?
1: Na pewno zgodnie z terminem. Ten termin upływa z końcem roku, natomiast tam oczywiście właściwie te prace faktycznie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w wakacje odcinek pod zespołem szkół chemicznych zostanie też przygotowany, przebudowany, także w momencie, kiedy uczniowie wrócą do swojej szkoły, już tego odcinka nie będzie trzeba wyłączać z użytkowania.
2: Tymczasem kierowcy zwracają uwagę na kolejne prace prowadzone przy ulicy Kaliskiej. Kilka miesięcy po zakończeniu przebudowy pojawiły się odkształcenia nawierzchni Zatoki Autobusowej przy przystanku Kaliska Zbigniewska. Urząd Miasta poinformował, że wykonawca został wezwany do usunięcia usterki w ramach gwarancji, dlatego rozpoczęły się prace naprawcze. Miasto podkreśla, że koszt usunięcia usterki pokryje wykonawca, a nie samorząd. Na czas robót wyznaczono przystanek zastępczy, a kierowcy i pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Od wielu lat czeka na asfaltową drogę prowadzącą do swojego domu. Do naszej redakcji zgłosił się pan Grzegorz z Osówka w gminie Kowal. Jak podkreśla, z drogi korzysta nie tylko on, ale także wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Po opadach przejazd staje się utrudniony, a kurz i nierówności na co dzień dają się we znaki.
4: O tą drogę, której nie chcą mi zrobić przez 60 lat, jak żyję ponad na tej wsi i od zawsze borykał się z tym mój ojciec. Był inwalidą, borykał się, ja tu wywoziłem kamienie na drogę, pracowałem w tej drodze w drodze nie mojej prywatnej, tylko w drodze praktycznie publicznej. Zawoziłem piachem, kamieniami, całe życie była walka o wyjazd tą drogą. Jest troszeczkę lepiej po tylu latach, ale to jeszcze nie jest to. Za tyle ziemi, ile ja dałem z ojcem dla gminy Kowa za darmo, to jest 4000 metrów sześciennych. Nie mam nadal drogi. Borykam się. Jak nie z błotem, to z kurzem. Tam zalewa, tu jest błoto. Teraz mieli zrobić tą drogę. No jak tu droga jest zrobiona? No wielka inwestycja miała być prawdopodobnie, a to jest tylko przejechała równiarka. Jakimś badziewiem nasypali i to wszystko. Koniec. Nawet wał tu nie przyjechał, dlatego nie wiem, czy nie mają funduszy, czy nie warto było. Obok robili drogę po sąsiedzku, stąd kilometr linii prostej. No taką drogę bym chciał mieć na tą chwilę. Bym chciał taką drogę mieć. 400 metrów drogi do jednego czy dwóch mieszkańców, bo tam mechanik rzekomo mieszka. Ważna osobistość na wsi, nie? Tam jest droga szerokości 5 metrów u wejściu. Tak mówię na oko, bo ja tego nie mierzyłem, ale według mojego oka, dobrego oka, 5 metrów jest droga. Ubity wał zaraz poszedł, wyrównał, a u mnie nie. Kółkami sobie potem facet pojeździł tą równiarką. W prawo, w lewą mańkę, czyli tak, na północ, na południe, przejechał dwa razy w tą i w tamtą i tak by drogę wyrównał. A miał być wał. Nawet wału nie dali. Nie wiem, ze złości, z nienawiści, z pogardy. Tu nawet jeździ autobus szkolny. Taka pani młoda jeździ autobusem, dzieci odwozi do szkoły i tędy koło coś i wraca. Bo jest bliżej tędy, jak tam jechać jedynką starą, czy przez drugą wieś, zwaną Kępka Szlachecka. Kępka. to tutaj koło mnie jeździ autobusem i też mówi, że jest katastrofa. No.
2: Pan Grzegorz mówi, że wielokrotnie zwracał się do władz gminy z prośbą o

0: twardy, niedrogi. Jak twierdzi, od lat słyszy zapewnienia, że inwestycja zostanie zrealizowana, jednak do tej pory nie doczekała się rozpoczęcia.
1: No byłem u pani sekretarz, powiedziała mi, że będzie wał. Powiedziała, że tak będzie, mówi, wszystko wyrównana droga 4 metry, będzie podsypane kamieniami w trakcie tej pracy. No to nie wiem, czy samochody 3 przyszły tutaj, może 3 samochody były. Nie, bo nie liczyłem, ale 3 mi się tak wydaje. Może się mylę, bo nie zwracałem sam dzień uwagi na to, nie? No i tak mi tu wyrównali, że nic jest. To praktycznie to jest poprawka tamtej roboty spieprzonej, którą wykonali 2 lata temu. To ja by teraz troszkę naprawili tą drogę. Nic, żadnej inwestycji nie było praktycznie. Wójt co roku mówił, że jest w planie. Od zawsze słyszę, że jest w planie. Że tutaj jestem, tylko sam tu mieszkam i nie ma na to funduszy, bo sam tu mieszkam. Ale on nie wie o tym, jak tutaj ludzie niszczą swój sprzęt rolniczy, którym jeżdżą tutaj. Tego nie widzi. Tutaj mój sąsiad w tamtym roku, 2 lata temu chyba, nowy traktor, chyba 2-letni ciągnik za duże pieniądze, rozerwał skrzynię przekładniową, nie? Ale powiedział mi tak uczciwie, że nie wie, czy od tego, czy gdzieś indziej. Ale jak tu jeździ, widziałem z opryskiwaczem, to wszystko podskakiwało po tych dziurach, wertepach, po tej drodze kamiennej niewyrównanej. No bo tu był tak kamień nasypany, jak czołówką przejechał, tak go zostawił. A ja tutaj zniszczyłem sobie 2 zawieszenia w samochodzie. I każdy z nich kosztowało 1500 zł, no. Nie musi być asfalt jak na autostradzie, żebym ja mógł tu godnie przejechać. Tak jak na Dąbrówce posypali kamieniem drobnym, takimś biteksem poleli, czy asfaltem takim rzadkim, nie mam pojęcia. No tam jest w miarę możliwe. Więcej nie chcę. I żeby tu miała droga 4 metry minimum przejazdu, bo tu się samochody nie miną. Albo zatrzymają się auta tutaj koło mnie, albo tu zatrzymują się, jadąc tam od Osówka, to jest 0,5 kilometra, tam też czekają. Albo ja czekam, albo oni czekają na mnie, nie żeby się po prostu wyminąć. Bo nie idzie, nie ma innej możliwości. Wójt nie umie ich załatwić. Załatwia drogi na krzewęcie. Tam kładzie chodniki na krzewęcie. Po co komu tam na tej wsi chodnik? W Gołaszewie skrót do Gołaszewa. Po co tam asfalt jakiś położyli? Nie wiem. Robią na Dąbrówce, położyli drugi asfalt. Na Kępce. Drugi asfalt położyli. Tam jest asfalt. I tam jak jeżdżę samochodem czy motorem, jak jeździłem, to tam mało widzę człowieka. Tam jest 2 kilometry chyba z kawałkiem asfaltu. Tam mało kto jeździ. Tam nie ma ludzi praktycznie. Tam może jest 3 mieszkańców. I to pewnie jeszcze emeryci. A do mnie, gdzie jest taki ruch, tutaj od Kłupki, bo tu ludzie jeżdżą do pracy i w tą stronę, ni cholery nie ma, no. Nie ma.
0: Wójt gminy Kobal przyznaje, że potrzeb drogowych jest wiele, a samorząd nie jest w stanie wybudować wszystkim dróg asfaltowych jednocześnie. Podkreśla jednak, że z roku na rok gmina przeznacza coraz większe środki na inwestycje drogowe i nie wyklucza, że w przyszłości asfalt pojawi się również w Osówku.
2: Nie ukrywam, że drogi typu 3 rodziny w drodze, 2 rodziny lub więcej tych rodzin praktycznie w większości wszystkie mamy zrobione. Ja wiem, tutaj jest droga na Osówku, ona jest taką kiedyś ważną drogą w kierunku Kłupki, że mogłaby być zrobiona, to jest tak zwany trakt, po którym kiedyś wozy konne i tak dalej jeździły. No dzisiaj ja tu stałem szacunkiem do rodziny pana Grzegorza, no ale tam tylko na tą chwilę jedna rodzina mieszka, bodajże pan Grzegorz z mamą i każdy powinien mieć, ja nie przeczę, że powinna być droga asfaltowa, ale no nie ukrywam, że naszej gminy na wszystkie drogi asfaltowe w gminie jeszcze jest nie stać. Tam, gdzie są 2 rodziny, jak na wstępie powiedziałem tutaj panom, w zasadzie porobiliśmy i ja jestem dość długo w tej gminie wójtem i staram się, żeby wszystkich w miarę sprawiedliwie traktować i tam, gdzie już parę osób mieszka w drodze, staramy się, żeby te drogi były asfaltowe. No tu 2 osoby i nie mam tutaj złośliwości, żebyście mnie panowie dobrze odebrali, że chcemy zrobić tam, dowieźliśmy kamienia, wynająłem walec, ubiliśmy. No nie wiem, jak byliście panowie niedawno, to w miarę jest równo, ale przyznaję, asfaltu nie ma. Teraz powiem też, że dostajemy co roku w zasadzie 1 drogę od pana wojewody, ale o innym znaczeniu, takim, gdzie przysługuje, gdzie jest duża zabudowa i tak dalej. Bo każdy wójt czy burmistrz chciałby zrobić wszystko. Ale no, jak wiecie, no przecież jeździcie po wszystkich gminach, panowie, i wiecie, jak wygląda sytuacja.

0: sytuacja, że nie da się pewnych rzeczy zrobić od ręki, a szczególnie tych dróg, gdzie nie ma dofinansowania. No, na tą drogę złożyłem też wniosek do FOGR, to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie są zupełnie inne pieniądze, małe, ale też nie otrzymaliśmy. No, będziemy ponawiać, żeby może w takim gorszym znaczeniu. Asfalt, ale taki, no powiem szczerze, gorszego gatunku. Że będziemy się starać też tą zrobić, ale to nie dlatego, że akurat ten pan był u panów i skarżył, to ja tu się uginam, broń Boże, bo od tych decyzji, gdzie robimy drogi, jest rada gminy. Oczywiście ja tam ukierunkowuję, które powinniśmy zrobić i na które są możliwości dostania pieniędzy. I będziemy próbowali, może nie jednorazowo, bo tam jest ponad kilometr tej drogi, ale ona jest do pana Grzegorza, do samego podwórka z kamienia zrobiona. No wiecie panowie, jeżeli tam byliście, no po kamieniu nie jeździ się tak jak tutaj po płytkach czy po asfalcie. No zawsze są jakieś uskoki, teraz nie ma też takich warunków, gdzie się ubija to wszystko łatwiej, bo nie ma tych deszczy. No tam był walec, był kamień, zrobiliśmy.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Władze gminy nie podają konkretnego terminu realizacji inwestycji, ale zapewniają, że droga znajduje się wśród potrzeb zgłaszanych do kolejnych planów modernizacji. Marina Zarzeczewo, Stodulna Lab i Pałac w Wieńcu to inwestycje Urzędu Marszałkowskiego, które wzbudzają największe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu. Warto dodać, że samorząd prowadzi również prace drogowe. Większość z nich jest już na ukończeniu. Flagową inwestycją była obwodnica Lubrańca.
2: Generalnie jeśli chodzi o nasz region, mówię tutaj o subregionie włocławskim, generalnie te najważniejsze drogi zostały zrealizowane z obwodnicą Lubrańca włącznie. Natomiast teraz planujemy przede wszystkim dokończyć to, co jeszcze nam pozostały, te odcinki przede wszystkim. Mamy na myśli drogę między Lubrańcem a Izbicą, dalej Izbicą między Przedczem i Chodecz i Izbica. To są te najważniejsze. No i oczywiście jeszcze te drogi na stykach województw przede wszystkim, województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Mam na myśli tutaj powiat lipnowski, tam nam takie odcinki pozostały i to są, powiedzmy, to jest taki plan na najbliższe 2 lata. No i właściwie będą te drogi już w takim stanie nadającym się do eksploatacji. No i później oczywiście drogi to wiadomo, pozostaną sprawy remontowe i modernizacyjne, ale to już kolejne lata.
1: Ku końcowi zmierza remont drogi łączącej Wieniec z Brześciem.
2: W tej chwili jest ten projekt realizowany, aczkolwiek tam było troszeczkę problemów, bo dotyczyły te problemy przede wszystkim wykupów nieruchomości i musieliśmy się z tym uporać. Te wykupy zostały zrealizowane, no i ta droga jest realizowana, także modernizowana, no i też oczywiście z drogą rowerową czy ciągiem pieszo-rowerowym, także myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu powiedzmy pół roku, ta droga już będzie otwarta.
1: Drogi stanowią kluczowy element lokalnego układu komunikacyjnego, łącząc siedziby gmin z miastem powiatowym oraz z drogami wyższych kategorii. Odpowiadają za sprawny transport wewnątrz regionu, obsługując ruch osobowy i towarowy, a także łącząc tereny rolnicze, przemysłowe i rekreacyjne. Ceny paliw ponownie mocno wzrosły. We Włocławku za litr benzyny kierowcy płacą około 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. To poziom zbliżony do tego z pierwszych tygodni po wybuchu wojny na Ukrainie. Choć dziś ropa i dolar są znacznie tańsze. O przyczyny podwyżek oraz możliwość powrotu programu CPN zapytaliśmy posła Koalicji Obywatelskiej Krystiana Łuczaka.
3: Oczywiście skok jest odczuwalny i bardzo dotkliwy, bo nie dalej jak 2 dni temu, z tego co pamiętam, na stacji paliwo kosztowało 7,30, także bardzo wysoko. Pamiętamy, co działo się jeszcze w marcu, kiedy wówczas podjęliśmy stosowne kroki, bo wówczas rząd przecież obniżył stawkę VAT-u z 23 na 8%, obniżył też akcyzę do tego poziomu minimalnego unijnego. Wówczas udało się zredukować o 29 groszy na litrze paliwa i o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Poza tym też ustalono tą najwyższą cenę detaliczną za litr paliwa. Oczywiście to było bardzo ważne i bardzo potrzebne. Trwało 31 marca do końca czerwca. Później te rynki się ustabilizowały. Sytuacja była spokojniejsza. Ale wiecie państwo, jak to wyglądało, bo to oczywiście był wynik tej sytuacji geopolitycznej. I dziś mamy właściwie to samo. Niestety ta sytuacja jest nieobliczalna, bo każdy z nas spodziewał się po tych relacjach i po tych informacjach, które do nas docierały, że stopniowo ten konflikt być może, jeśli nie wygaśnie, to przynajmniej się uspokoi. No, ale sytuacja

0: zmienia się na tyle dynamicznie, że właściwie jednego dnia jest spokój, a drugiego dnia ta sytuacja całkowicie się zmienia, z niekorzyścią oczywiście na wszystkie rynki, bo jesteśmy całkowicie wszyscy od tego zależni.
1: Ja o to zapytam, czy jest szansa na powrócenie do tego programu CPN, który był realizowany przez ostatnie miesiące?
0: Ceny paliw niżej. Wydaje się, że to był optymalny program. Kosztowny bardzo dla budżetu, ale optymalny, bo tylko w ten sposób mogliśmy odciążyć mieszkańców na co dzień. Jeśli sytuacja się utrzyma, to rząd z pewnością będzie zmuszony, żeby takie kroki podjąć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ta cena, mówię, dwa dni temu to było 7,30. Jeśli ta cena zacznie jeszcze rosnąć, to mieszkańcy po prostu sobie z tym nie poradzą, z takimi kosztami. One są bardzo wysokie dla życia, one są bardzo wysokie, skutkują też wyższymi cenami. Niestety tego wpływu na to, co tam się dzieje, nie mamy, a wiemy, kto ten wpływ ma i jednym zależy na pokoju, a innym wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby taki konflikt utrzymać i doprowadzić do określonych celów, oczywiście geopolitycznych. Mam nadzieję, że jednak te ceny się ustabilizują i że ten skok nie będzie nadal taki gwałtowny, jaki jest. No, miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale jeśli będzie, to co mówię, rząd, mamy takie informacje na bieżąco każdego dnia, że rząd to monitoruje i jeśli będą potrzebne działania osłonowe, to będzie je wprowadzał.
2: Wysokie ceny paliw krytykuje opozycja. Poseł Anna Gembicka uważa, że rząd powinien podjąć działania, które odciążą kierowców i obniżą ceny na stacjach.
3: No ja akurat wczoraj tankowałam i powiem szczerze, złapałam się za głowę, kiedy zobaczyłam, ile trzeba zapłacić i niestety to jest bardzo bolesne dla portfeli każdego z nas, bo każdy, kto jeździ samochodem, czy w dalsze, czy krótsze trasy, no siłą rzeczy musi tankować, musi oglądać te coraz wyższe ceny. My jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy, który dotyczy przedłużenia tych rozwiązań ochronnych, czyli właśnie rezygnacji z określonych podatków, co pozwoliłoby na znaczące obniżenie ceny do 30 września. Ja przypomnę, kiedy my rządziliśmy jako PiS, były różne sytuacje wywołane chociażby wojną na Ukrainie i potrafiliśmy na przykład też i na wakacje utrzymywać te tarcze ochronne, bo wiemy, że w tym czasie też Polacy bardzo dużo podróżują, bardzo dużo jeżdżą i naprawdę problem jest taki, że za naszych czasów budżet państwa było na to stać. Teraz mamy tak gigantyczne zadłużenie budżetu, planowany deficyt 280 miliardów złotych. To niestety powoduje, że po prostu rząd bardzo mocno ogranicza te tarcze ochronne.
2: Rosnące ceny odczuwają przede wszystkim kierowcy. Mieszkańcy przyznają, że każde tankowanie coraz bardziej obciąża domowy budżet.
4: No jest drogo.
5: Tak? Jak szybko wzrasta ta cena?
4: Kurczę, tak za bardzo nie obserwuję, ale za szybko, zdecydowanie. W porównaniu z programem CPN, który jeszcze był do niedawna, no dosyć szybko to wzrasta. Zwłaszcza olej napędowy.
5: A czy ten program CPN rzeczywiście pomógł? Powinien wrócić?
4: To znaczy ja wiem, że nie może państwo wiecznie dopłacać do cen paliw, bo to jest no, niekorzystne dla budżetu. Zdaję sobie z tego sprawę. Także co zrobić? Czekać, aż wojna się skończy, zostanie odblokowana cieśnie na odmróz.
5: Co pan sądzi o obecnych cenach paliw?
6: Potworne.
5: Potworne. Jak szybko wzrasta ta cena?
6: Bardzo szybko. Ja wie pan, tydzień jestem w Polsce w tej chwili, to tragedia jest. Ja codziennie inną cenę płacę za paliwo.
7: O, że bardzo drogie są, no wiadomo. Tankuję oczywiście, ale z umiarem.
5: Jak szybko ta cena wzrasta?
7: No, jak była dopłata, no to wiadomo, że było taniej, a teraz jak szybko, prawie codziennie, to jest droższe.
8: No, bardzo wysokie są.
5: Jak szybko one wzrastają?
8: No, bardzo szybko wzrastają. Niedawno kupowaliśmy 6, tam 60 coś, a już ponad 7 zł.
9: Myślę, że są ok w tej chwili, ale zobaczymy, co będzie dalej.
5: Jak szybko one wzrastają?
9: Myślę, że tak po parę groszy, 20, 10, w zależności od tego, co się dzieje, wiadomo, na Bliskim Wschodzie, tak?
5: Znacie program CPN?
9: Tak.
5: Czy on rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
9: Znaczy tak, pomógł, ale myślę, że jest to obciążenie dla budżetu państwa, tak?
10: Kurde, no jest bardzo drogo, nie? No ale ogólnie to, co się dzieje na świecie, no to też nie ma co się dziwić, że tak jest, tak?
5: Jak szybko ta cena wzrasta?
10: Słucham?
5: Jak szybko ta cena wzrasta?
10: No bardzo szybko. No tutaj w Polsce, no to i tak, no diesel czy benzyna jest dużo taniej.

0: No ale ja ogólnie zamieszkuję z rodziną w Holandii, no to tam już diesel dochodzi do na przykład do 2,20 euro, tak? Także to już jest dużo większa cena, tak?
1: Kojarzy pan program CPN?
0: Nie, nie kojarzę.
1: To taki program rządowy miał na celu ograniczyć wzrost cen paliw.
0: Tak,
1: I
0: tak.
1: czy w ostatnich miesiącach była jakaś różnica rzeczywiście?
0: Znaczy, no z tego co oglądałem wiadomości w telewizji, no to coś tam troszeczkę spadło, no nie, ale znowu poszło w górę.
2: Stanowczo za drogie.
1: Jak szybko wzrasta ta cena?
2: No, za szybko, moim zdaniem.
1: Zna pan program CPN?
2: Znam.
1: Czy myśli pan, że rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
2: Myślę, że pomógł i powinien wrócić.
3: Eksperci prognozują, że w najbliższych dniach ceny paliw nadal mogą utrzymywać się na wysokim poziomie. Wszystko zależy od sytuacji na światowych rynkach oraz wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Budowa nowego gmachu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Zgodnie z projektem powierzchnia użytkowa budynku miała wynieść 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wykonawca Budimex miał zakończyć pracę do połowy 2023 roku. Roboty zostały jednak wstrzymane ze względów finansowych. Po negocjacjach firma wróciła na plac budowy. Koszt inwestycji wzrósł do 234 milionów złotych.
4: Już niedługo, za rok, będziemy oddawać ostatecznie do użytku ten projekt. No, serce szpitala, bo przecież blok operacyjny, izbę przyjęć, SOR, całą część diagnostyczną, OIOM i tak dalej, czyli to, co jest najważniejsze i najdroższe w każdym szpitalu. Za to my już dzisiaj myślimy o tym, co dalej, więc projektujemy wyburzenie oprócz tych nowych części, które kiedyś zbudowaliśmy szpitala, tego starego, właściwie budowę nowego, więc w tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacyjnym. Uruchamiamy lada dzień inwestycje budowy ZOL-u, to przeszło 60 milionów, 100 miejsc dla osób przewlekle chorych, zakład opiekuńczo-leczniczy w szpitalu. No i to, co chyba najbardziej nas odwiedzających szpital cieszy, no i też oczywiście pacjentów, to budowa parkingu. Ona postępuje z władzami miasta, jesteśmy już umówieni co do decyzji budowlanych, decyzji administracyjnych w tym zakresie. Będziemy go realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ta inwestycja fizycznie ruszy na początku przyszłego roku, więc cztery właściwie zakresy inwestycji w szpital we Włocławku. Tak, no trochę jeszcze będzie bałaganu, ale niestety no, inwestycje wymagają od nas trochę cierpliwości.
3: Sercem lecznicy będzie pięciokondygnacyjny budynek. Na jego dachu powstaje lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, spełniające obowiązujące normy. Dodatkowo do szpitala trafiły 242 urządzenia medyczne. Wśród nich znalazły się m.in. nowa pracownia RTG w zakładzie diagnostyki obrazowej oraz system laparoskopowy 4K, wykorzystywany m.in. podczas zabiegów onkologicznych jelita grubego oraz innych operacji wykonywanych przez chirurgów ogólnych i urologów. W piątek, 5 czerwca, około godziny 10, włocławskie służby otrzymały zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu na osiedlu Południe. Z okna wieżowca na 11 piętrze wypadła dziewczynka. Na miejscu pracowali ratownicy medyczni, strażacy i policjanci. Lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Matka dziewczynki, 21-letnia Wiktoria, w czasie zdarzenia spała. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan był ciężki. Matce dziecka postawiono dwa zarzuty. Narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, mimo ciążącego na niej obowiązku opieki oraz nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu małoletniej. Kobieta złożyła wyjaśnienia w prokuraturze. Nie zaprzeczyła, że w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.
5: Dziewczynka mała Zosia została wypisana ze szpitala, tak więc są tutaj bardzo dobre wiadomości w tym zakresie. Z naszych informacji mogę tutaj podać jedynie tyle, że przebywa ona pod opieką babci. Co dalej będzie z dziewczynką, jakie będą kroki, to już tutaj jest, zapytanie powinno być skierowane do sądu rodzinnego. My na potrzeby postępowania przygotowawczego, no wiemy tylko tyle, że tutaj sąd rodzinny będzie podejmował czynności w tym zakresie. Prokurator w dalszym ciągu wykonuje czynności i zbiera materiał dowodowy. Do tej pory przedstawiono zarzuty matce małoletniej Zosi, ale w dalszym ciągu jeszcze są poczyniane dalsze ustalenia.
3: Dziewczynkę czeka rehabilitacja. Wobec jej matki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławku, szpitala imienia księdza Jerzego Popiełuszki, żeby formalnością stało się zadość. Tak właśnie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, w ostatnim czasie bardzo dużo w przestrzeni publicznej mówi się o służbie zdrowia. No, padają bardzo mocne czasami słowa, a myślę, że wszystkich tak naprawdę zszokowały wysokości zarobków lekarzy. Gdzieś tam myślę, że no, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest dobry zawód, że warto się kształcić i lekarzem być, bo jest to gwarancja sukcesu finansowego, ale chyba te sumy, które padły do publicznej, które padły publicznie, tak po raz pierwszy tak naprawdę od lat zostały podane, zszokowały wielu, bo no, choćby włocławski szpital gdzieś tam 1,5 miliona w rok, wydaje się, że to jest astronomiczna kwota. Jak to wpływa na wasze funkcjonowanie? Czy takich sum jest więcej, czy to jest ewenement, a raczej gdzieś tam te zarobki są nie wiem, no bliżej średniej.
1: No my zatrudniamy około 300 lekarzy. Taki jest rynek. Rynek jest pracownika, w związku z tym bardzo często pracodawca musi się ugiąć, żeby

0: mógł realizować zadania, jakie zostały przed nimi postawione. Szczególnie u nas w medycynie, w szpitalnictwie jest to widoczne, gdyż bywają specjalizacje rzadko występujące na rynku, a pamiętajmy o tym, że nasz szpital jest szpitalem specjalistycznym. My mamy to tak trudne obszary jak szpitalny oddział ratunkowy, na którym dziennie wykonujemy kilkadziesiąt na przykład badań radiologicznych. I muszą być lekarze, którzy te badania będą jak najszybciej opisywali.
1: I te badania są wykonywane właśnie całą dobę, prawda?
0: Całą dobę i to nie tylko dla SOR-u, ale wykonujemy dla oddziału, wykonujemy również dla poradni zewnętrznych, również dla naszych poradni. To są tysiące badań miesięcznie. W związku z tym płacimy, a więc nie tylko za czas pracy danych lekarza, ale również jakąś część za każde badanie. No i prawo skali tutaj działa i takie pojawiają się wielkości. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo wysoko specjalistyczny oddział pracownie kardiologii inwazyjnej. Tutaj musimy zatrudniać najlepszych specjalistów. Oni pracują na naczyniach, na sercu, tak? W związku z tym bardzo delikatne i wymaga to wielkich umiejętności.
1: Odpowiedzialność ogromna, prawda? I umiejętności, które no jakby tutaj mogą decydować o życiu pacjenta.
0: No, tak. No ale już sama skala mówi, że nie jest tego tych osób tak dużo, natomiast wszyscy wiedzieli o tym. I nagle okazało się, że jesteśmy zaskoczeni. My mówiliśmy, ja od wielu lat informowałem o tej sytuacji na naszych spotkaniach, bo przecież byłem w gremium zarządczym organizacji reprezentujących pracodawców szpitali powiatowych.
1: Czyli wy zarządzający placówkami medycznymi mówiliście o tym, że lekarzy brakuje, że za dużo trzeba już wydawać, tak?
0: Że zbyt dużą część środków przeznaczamy na leczenie, przepraszam, na płace, a kosztem oczywiście procesów leczniczych. No, zwróćmy uwagę jeszcze na jedno. Od nas się wymaga pełnej funkcjonalności szpitala. My w zeszłym roku wykonaliśmy ponad 20 leczeń za ponad 20 milionów złotych. Więcej, jeżeli mieliśmy zakontraktowane. A zapłacono nam tylko 2 miliony 300. W związku z tym 17,5 miliona złotych przeszło w koszt szpitala, ale ten produkt został wyprodukowany. Mianowicie zdrowie ludzkie zostało zrealizowane, natomiast nikt nie chce od nas tego kupić. I Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że jednak nie będzie nam płacił. W związku z tym w tym roku my musimy troszkę ograniczyć leczenie. I na pewno już wielu z Państwa zauważa, że badania czy leczenia planowe są przesuwane w czasie.
1: No właśnie, i mówi się o tym, że trzeba ograniczyć leczenie, natomiast no jakby koszty funkcjonowania szpitala to gdzieś w okolicach 80% wynagrodzenia, tak, personelu.
0: No u nas akurat jest to 74 do 75%, ale nasz szpital jest szpitalem z dużą historią, w związku z tym wymaga dużo prac serwisowych, tak. U nas non stop coś się psuje, coś serwisujemy. Ponadto, skoro jest specjalistyczny, a więc wymagamy też lepszego sprzętu, lepszych farmaceutyków, lepszych specjalistów, no to generuje koszty.
1: No i tak, sytuacja patowa, bo z jednej strony musicie bardzo dużo wydawać na wynagrodzenia. Nie możecie sobie tutaj jakby niczego zmniejszać, nie macie pola do manewru, bo nie będzie specjalistów, którzy będą gotowi pracować w szpitalu, tak? Jeżeli byście zaproponowali stawki, które nie będą odpowiadały, ponieważ specjalistów w ogóle generalnie w całym kraju brakuje. Tymczasem z kolei są jakieś zarzuty, że gdzieś jakieś oddziały funkcjonują gorzej, albo są zawieszane, albo grozi im widmo likwidacji gdzieś tam, ponieważ no, brakuje po prostu personelu.
0: Akurat nie dotyczy do naszego szpitala. Rozumiem, że pani redaktor miała na myśli inne. Generalnie bywają ryzyka, kiedy nie możemy dopiąć harmonogramów kadrowych, że pojawia się sygnał na zewnątrz szpitala, że jest problem. Mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku z neurologiem. Udało się to zorganizować. Jest w tej chwili dobrze prosperujący szpital. Natomiast na pewno zawsze słabym punktem szpitala są SOR-y. My jesteśmy z jednym z większych SOR-ów w Polsce. Tak, plasujemy się między 12 a 14 pozycją, największym w województwie. A SOR to jest taka jednostka, która ma miękkie podbrzusze, które ujawnia się szczególnie w nocy czy też w święta. Tutaj się skupiają wszystkie dysfunkcje systemu ochrony zdrowia. A więc kolejki, a więc problemy z szybką specjalizacją.

0: organizacją. Proszę zauważyć, że dyżury, które są, one zabezpieczają głównie funkcjonowanie oddziału. W przypadku problemów przenosi się to wówczas tych lekarzy na SOR po to, żeby konsultacji udzielali. Bo my akurat realizujemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ściśle. Na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym jest od 2 do 3 lekarzy systemu. To są lekarze wykazani w rozporządzeniu ministra zdrowia, którzy powinni funkcjonować. Rzadko kiedy jest 2, a to naprawdę wyjątkowe sytuacje, kiedy 1. Nigdy nie ma sytuacji, żeby nie było lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym. W tej chwili będziemy zmieniali troszkę ten model i prawdopodobnie w sierpniu już będziemy mieli jeszcze dodatkową linię specjalistów. Rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami, którzy by chcieli wziąć na siebie ten obowiązek. Czyli dodatkowo 3. linię będziemy...
1: I to pomoże rozładować troszeczkę kolejki?
0: Zdecydowanie tak, bo będą to wymiennie ortopedzi, chirurdzy.
1: Czyli tych przypadków będą... jest najwięcej pewnie, bo
0: tak,
1: to takie
0: jest
1: losowe.
0: Najwięcej. Dajemy sobie radę z tymi przypadkami zachowawczymi, ponieważ tam wspieramy się anestezjologami. I będziemy mieli sprawnie funkcjonujący szpitalny oddział ratunkowy.
1: No właśnie, czyli co, reformy, panie dyrektorze, wymaga, żeby w szpitalu włocławskim było lepiej, reformy wymaga cała polska służba zdrowia?
0: Zdecydowanie tak. My czekamy na te zapowiedzi pani minister. Ja rozmawiam z lekarzami, jak oni to odbierają, również czekają. Dla mnie to by była rewelacyjna sytuacja, kiedy miałbym ograniczone możliwości, mógł płacić maksymalnie 240 zł za godzinę.
1: W całej Polsce, żeby były jednakowe stawki.
0: Tak, jednakowo, nie konkurujemy wówczas ze sobą. Nie ma oczekiwań,
1: nie boi się
0: roszczeń.
1: Pan, że wszyscy nagle podejmą decyzję o wyjeździe gdzieś poza granicę Polski?
0: Ja już to ćwiczyłem w 2013-2014 roku i nie były to masowe wyjazdy. Byli to ludzie, którzy już zdeterminowani. To były jednostki, które wyjeżdżały z rodzinami, bo inaczej chciały sobie życie ułożyć. Myślę, że dzisiaj to życie w Polsce jest tak już na wysokim poziomie, że zarobek na poziomie 30-40 tysięcy złotych
1: miesięcznie
0: jest to
1: wynagrodzenie.
0: Tak, jest to godne.
1: Mm-hmm. W ostatnich dniach gdzieś w przestrzeni tutaj też naszej lokalnej, publicznej pojawiły się informacje o tym, że może dochodzić w szpitalu do mobbingu. Na ile takie informacje są gdzieś w ogóle wiarygodne?
0: Jesteśmy bardzo dużą organizacją, 1,5 tysiąca osób pracuje w szpitalu. I do tej pory przez 2 lata mojej działalności była jedna skarga. Dotyczyła kontaktów pomiędzy kierownikiem a podwładnym. Oczywiście zgodnie z procedurami powołaliśmy komisję, bo jesteśmy przygotowani na tego typu zdarzenia. Co ciekawe, w komisji byli nawet przedstawiciele związków zawodowych. I komisja uchyliła ten zarzut dotyczący mobbingu. W związku z tym dzisiaj nie mamy żadnych zgłoszeń.
1: Do pana żadne sygnały jako do dyrektora nie docierały w ostatnim czasie?
0: Żadne nie docierają, oficjalnych żadnych nie ma.
1: Mhm. Szpital przechodzi na pewno największy w ogóle remont w swojej historii. Tutaj też wiele się w minionych latach działo. Były różne perturbacje, o których przecież wszyscy mówili i z których pewnie doskonale mieszkańcy naszego regionu sobie zdają sprawę. Zejścia z budowy, zatrzymanie całego procesu inwestycyjnego, no ale teraz wszystko idzie zgodnie z planem i jest szansa na to, że rzeczywiście Włocławek będzie miał lecznicę taką już bardzo, bardzo nowoczesną.
0: Tak, będzie to szpital, tak jak w nazwie ma, będzie to szpital o standardzie wojewódzkim. Informacja sprzed 10 dni, jesteśmy zaawansowani w 66%. W związku z tym idziemy z planem. Ja nie mówię, że jest łatwo, mnóstwo jest problemów, ale spotykamy się wraz z kujawskimi, pomorskimi inwestycjami medycznymi po jednej stronie, a naprzeciwko z wykonawcą i ustalamy reguły dalszych postępowań. To będzie szpital o powierzchni 18 tysięcy metrów części zabiegowej, bo pamiętajmy o tym, że my przenosimy część zabiegową tylko z obecnej substancji. Bardzo nowoczesny SOR, duże przestrzenie. Będzie zaraz OIT, który będzie wspierał ten SOR. Następnie będą oddziały położniczo-ginekologiczne i neonatologia. będzie oddział ortopedyczny, oddział chirurgiczny.

0: Świeża informacja, mam w tej chwili już oświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia, że w przyszłym roku zakontraktują nam chirurgię naczyniową. Dla nas troszkę problem, bo gdzie my ją mamy zmieścić, ale to jest nasz jakby organizacyjny. To jest niezwykle ważne, ta chirurgia naczyniowa. I rozmawiamy bardzo poważnie z NFZ-em na temat chirurgii onkologicznej. W związku z tym byśmy mieli taką mocną część chirurgiczną. I dalej, co będziemy mieli jeszcze w tych oddziałach? No, blok operacyjny. Blok operacyjny składający się z 7 sal. Dzisiaj mamy 4. Naprawdę my się tam już w tej chwili męczymy, ponieważ jest ciasno. Kupując nowy sprzęt, dzisiaj mamy duże problemy, żeby go wykorzystywać. Proszę zauważyć, że my wykonujemy aparaty na Da Vinci, a już wykonaliśmy 30 operacji. Na bloku okulistycznym, wymiennie z okulistami. W tym tygodniu planujemy pierwszą operację na robocie neurochirurgicznym na Mazurze, który już Państwu przedstawialiśmy, a więc ruszamy bardzo mocno z robotyką. Będziemy takim, w tej części województwa, takim centrum robotycznym. No myślimy oczywiście w przyszłości, po oddaniu już nowego obiektu, o rozszerzeniu neurologii, o trombektomię. Dzisiaj trzeba wozić te przypadki do Bydgoszczy i jest to zawsze strata czasu. A tu już będziemy mieli tą trombektomię. No i zamierzamy stworzyć w pozostałej tej części, która zostanie, takie centrum kardiologiczne.
1: Kardiologia generalnie, że tak powiem, ma takie dosyć dobre opinie, jeżeli chodzi o Włocławski Szpital. Znaczy nie słyszałam, że ktokolwiek o kardiologii w ostatnim czasie mówił źle.
0: Ma bardzo ciekawe korzenie, tak?
1: Kiedyś się tam działo na tej kardiologii niedawno. Jeszcze tam były duże, że tak powiem...
0: zmiany.
1: Tak, zmiany.
0: Zmiany mają prowadzić ku lepszemu, w związku z tym tu jest to, ta zasada spełniona.
1: Ale te zmiany budziły też bardzo duże emocje. To były zmiany, które nie przeszły taką drogą.
0: Ja widziałem
1: w ewolucji.
0: Ja wiedziałem, w jakim celu ta zmiana jest prowadzona. Musicie Państwo mi uwierzyć, że ona była zasadna. Zresztą dzisiaj efekty pokazują. Sytuacja jest ustabilizowana, oddział się świetnie rozwija. Obecny kierownik ma wizję prowadzenia tego oddziału. Zaczynamy mocno patrzeć na te procedury kardiochirurgiczne, których my nie mamy możliwości wykonywania, ale w pobliżu kardiochirurgicznych. Mamy świetne dwie pracownie angiograficzne, nowe urządzenia i tam też dużo inwazyjnych wykonujemy procedur kardiologicznych. No, stworzymy takie centrum w jednym miejscu, gdzie będziemy pacjenta od zdiagnozowania poprzez wyleczenie i rehabilitację zaopatrywali.
1: W pańskiej ocenie, panie dyrektorze, poprawę wymaga SOR, no bo powiedział pan to jasno, że przymierzacie się do tego, żeby tam zaszły zmiany. Myślę, że w ocenie pacjentów to pewnie też, no bo sami otrzymujemy mnóstwo sygnałów, czasami właśnie z SOR-u, że jest długi czas oczekiwania, tak. Że niekoniecznie, że tak powiem, ta obsługa jest no, taka, jaką pacjenci by sobie życzyli, żeby była. Jakie jeszcze oddziały chcielibyście zmienić, które wymagają też zmiany takiej może nie do końca polegającej na dosprzętowieniu, prawda, czy tutaj zainwestowania pieniędzy, ale może właśnie na ten czynnik ludzki gdzieś tam chodzić?
0: Jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to my bardzo mocno pracujemy i na bieżąco przez te 2 lata udało się w wielu miejscach już to pozmieniać. Natomiast nowe procedury, nowe standardy, na pewno będziemy na pulmonologii zwiększali zakres funkcjonowania, bo już jesteśmy po rozmowach z profesorami, którzy chcą wesprzeć na naszą pracę oddziału pulmonologicznego. Pulmonologia zostaje z tej substancji, nie jest przenoszona. A pamiętajmy, że my tam podajemy chemię, w związku z tym jest to bardzo ważna procedura onkologiczna. My zamierzamy przejść o poziom wyżej, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne. Dzisiaj jesteśmy na poziomie solo 1, dzięki temu udało nam się pozyskać te 50 milionów złotych na zakup sprzętu. Natomiast chcemy wejść na poziom solo 2, to jest o wiele wyższy poziom, który umożliwia, że wykonywanie lepszych procedur, większych procedur dla pacjenta, a dla nas lepiej opłacalnych. Ja bym jeszcze wrócił do SOR-u, nad SOR-em mocno pracujemy. Mamy nowego koordynatora, to jest konsultant wojewódzki. Pan doktor jest niezwykle zaangażowany w usprawnienia i we wprowadzanie działań usprawnieniowych w SOR-ze. Ja myślę, że tak, no, jak każdy oddział wewnętrzny, na oddziale wewnętrznym

0: pojawia się mnóstwo osób, które być może, że nie powinno być w tym oddziale. Chodzi mi o pacjentów oczywiście. Jeżeli pobudujemy ZOL, a tak zamierzamy, czyli ruszyć z budową, czekamy tylko na decyzję Ministerstwa Zdrowia odnośnie oceny celowości inwestycji tego ZOL-u. Ogłaszamy przetarg na wykonawcę, bo wszystko jest gotowe. Myślę, że to jest kwestia półtora do dwóch lat i mamy ZOL na 100 osób i wówczas uwolnimy oddział wewnętrzny. Tak, tam rzeczywiście będą leżeli ludzie chorzy, a nie ci, którzy wymagają opieki długoterminowej. Bardzo ważny jest też dla mnie, dla nas raczej, to jest oddział dermatologiczny, który jest troszeczkę z boku, natomiast zostały tylko dwa oddziały w województwie. I ja często rozważam, czy ten oddział rzeczywiście powinien tu być, ale jak patrzę na stany osobowe w tym oddziale, no to nie możemy tego oddziału zamknąć. Musi tutaj w tej części województwa zostać i mamy również dla niego pomysł.
1: A tak już na koniec, był pan krytykowany, pan już osobiście jakiś czas temu za współpracę z uczelnią ojca Tadeusza Rydzyka. Gdzieś wylała się, pamiętam, w internecie fala hejtu, kiedy została ta informacja podana do publicznej wiadomości. Czy ta współpraca jest? Jak ona przebiega?
0: Oczywiście, że jest. No, nie rzucamy słów na wiatr i jakby w tej chwili nikogo to nie przeraża, że współpracujemy. Okazuje się, że tak jak powiedziałem, medycyna nie zna kolorów. My współpracujemy już rok czasu z AKSIM-em, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, przypomnę, z Wydziałem Zdrowia, który kształci lekarzy. Przeszkoliło się u nas już kilkudziesięciu lekarzy od strony praktycznej. To nie są praktyki. To co jest, część teoretyczna odbywa się w Toruniu, część praktyczna odbywa się u nas. Co więcej, planujemy rozszerzenie tej współpracy. No, jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach, ale to jeszcze potrzebuje pewnych ustępstw ze strony AKSIM-u. I chcemy stworzyć oddział kliniczny, typowy oddział kliniczny pod nadzorem medycznym, merytorycznym uczelni, ale niestrukturalnym, bo wiele osób źle to odebrało, że tworząc oddział kliniczny czy szpital kliniczny, my zmieniamy strukturę i nie będzie właścicielem województwa. Nie, to jest wielka pomyłka. Podobnie funkcjonują dwa oddziały kliniczne w szpitalu wojewódzkim w Toruniu. Czyli nadal jest to własnością województwa. Natomiast merytorycznie jest to bardzo ścisła współpraca z uczelnią.
1: I wróćmy już zupełnie na koniec do tego, co się dzieje w całej Polsce, bo mówię, tak jak mówiłam ostatnio, po prostu dużo się poświęca tematowej służby zdrowia czasu, no choćby w wiadomościach, z punktu widzenia osoby zarządzającej, od lat przecież w szpitalu tutaj włocławskim, dyrektorem pan jest od dwóch, no ale przecież wieloletnie doświadczenie w szpitalu w Brodnicy. Jakie zmiany musiałyby zajść, takie systemowe, żeby służba zdrowia przestała być chora?
0: Podstawowa rzecz to zmiana rynku pracy z rynku pracownika na rynek pracodawcy. My już sobie poradzimy.
1: Czyli zwiększenie liczby
0: kadry lekarskiej, głównie lekarskiej, ale również pielęgniarskiej.
1: Czyli należy zacząć od liczby uczelni kształcących.
0: Tak.
1: Kształcących.
0: Bo jeżeli chodzi o środki w szpitalnictwie, jest wystarczająca ilość. Jeżeli ja bym miał zapłacone za zeszły rok nadwykonania, to byśmy zamknęli rok 6 milionami zysku. Wspaniała.
1: Czyli problem już nie jest PKB i tak dalej, te wszystkie nakłady na służbę zdrowia.
0: Tylko dobrze to trzeba wydać. Dobrze dystrybuować, kanalizować odpowiednio. Dzisiaj to jest ukierunkowane w jednym kierunku to jest skierowane, natomiast musimy to bardziej rozszerzyć.
1: A łączenie służby zdrowia prywatnej i publicznej, jakie ma pan zdanie na ten temat?
0: No, jestem przeciwny, ponieważ jestem menedżerem publicznej służby zdrowia. Trzymajmy
1: model,
0: się swoich.
1: Powinni deklarować lekarze, gdzie chcą pracować.
0: Tak, uważam, że dla mnie by było wiele łatwiej, kiedy bym wiedział, że mam lekarza do swojej dyspozycji i ten lekarz nie realizuje interesów prywatnej służby zdrowia, bo nie zawsze ona jest zbieżna z publicznym i z interesem pacjenta.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę państwu, moim państwa gościem był pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
0: Dziękuję.

Kingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508

0: zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: We Wrocławku trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Jedną z nich jest budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej. Skrzyżowanie zostało zamknięte pod koniec czerwca, a na placu budowy nie brakuje ciężkiego sprzętu i pracowników. Jak zapewniają władze miasta, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
1: To jest element przygotowywania się do dużo większego zadania, jakim jest budowa tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej. Wiemy o tym doskonale, że duża część ruchu z Zazamcza siłą rzeczy przekieruje się właśnie na to skrzyżowanie. Stąd też na podstawie opinii inżynierów ruchu doszliśmy do wniosku, że to skrzyżowanie, żeby było bardziej wydolne, żeby ten ruch był bardziej płynny, należy przebudować. Pozyskaliśmy na to zadanie środki zewnętrzne i właściwie od początku wakacji te prace tam trwają. Liczymy, że jeszcze we wrześniu ruch w tej części miasta wróci do normy. Natomiast, tak jak powiedziałem, następnie już będzie to skrzyżowanie przygotowane do tego, żeby obsłużyć ten wzmożony ruch, który niewątpliwie się pojawi w momencie, kiedy ulica Wieniecka będzie zamknięta na czas budowy tunelu pod linią kolejową. Tak naprawdę tam w tych okolicach mamy dwa projekty, które równolegle realizujemy, dlatego że też w ciągu ulicy Wysokiej w ramach drugiego etapu budowy infrastruktury wrocławskiej sieci dróg rowerowych, od ulicy Lisek pod ulicą Wysoką taką drogę rowerową budujemy i ciąg pieszo-rowerowy w kierunku ulicy Kapitulnej, więc ten obszar miasta na pewno się bardzo mocno zmieni i będzie, tak jak powiedziałem, będzie dobrze służył i kierowcom, i pieszym, i rowerzystom.
0: Równolegle prowadzone są prace związane z przedłużeniem ulicy Bulwary. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki, droga dla rowerów, kanalizacja deszczowa oraz plac manewrowy i pozostała infrastruktura drogowa.
1: Przedłużenie ulicy Bulwary to projekt realizowany ze wsparciem funduszy szwajcarskich. Tutaj Szwajcarzy w 100% finansują to zadanie, a polega ona właśnie na wydłużeniu ulicy Bulwary do ulicy Barskiej. Wraz oczywiście z całą infrastrukturą rowerową dla pieszych i też dodatkowymi parkingami.

0: meetingami, które w ramach konsultacji społecznych uczestnicy tych konsultacji wskazali. Zresztą też podobnie jak bezpieczne, chyba najbezpieczniejszy rodzaj skrzyżowania, czyli rondo, które powstanie na ulicy Płockiej na skrzyżowaniu z Barską i właśnie wylotem nowej drogi.
1: Widzimy, że prace postępują. Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tej inwestycji?
0: Na pewno zgodnie z terminem. Ten termin upływa z końcem roku, natomiast tam oczywiście właściwie te prace faktycznie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w wakacje odcinek pod Zespołem Szkół Chemicznych zostanie też przygotowany, przebudowany, także w momencie, kiedy uczniowie wrócą do swojej szkoły, już tego odcinka nie będzie trzeba wyłączać z użytkowania.
2: Tymczasem kierowcy zwracają uwagę na kolejne prace prowadzone przy ulicy Kaliskiej. Kilka miesięcy po zakończeniu przebudowy pojawiły się odkształcenia nawierzchni zatoki autobusowej przy przystanku Kaliska-Zbigniewska. Urząd Miasta poinformował, że wykonawca został wezwany do usunięcia usterki w ramach gwarancji, dlatego rozpoczęły się prace naprawcze. Miasto podkreśla, że koszt usunięcia usterki pokryje wykonawca, a nie samorząd. Na czas robót wyznaczono przystanek zastępczy, a kierowcy i pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Od wielu lat czeka na asfaltową drogę prowadzącą do swojego domu. Do naszej redakcji zgłosił się pan Grzegorz z Osówka w gminie Kowal. Jak podkreśla, z drogi korzysta nie tylko on, ale także wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Po opadach przejazd staje się utrudniony, a kurz i nierówności na co dzień dają się we znaki.
3: O tą drogę, której nie chcą mi zrobić przez 60 lat, jak żyję ponad na tej wsi i od zawsze borykał się z tym mój ojciec. Był inwalidą, borykał się, ja tu wywoziłem kamienie na drogę, pracowałem w tej drodze w drodze nie mojej prywatnej, tylko w drodze praktycznie publicznej. Zawoziłem piachem, kamieniami, całe życie była walka o wyjazd tą drogą. Jest troszeczkę lepiej po tylu latach, ale to jeszcze nie jest to. Za tyle ziemi, ile ja dałem z ojcem dla gminy Kowa za darmo, to jest 4000 metrów sześciennych, nie mam nadal drogi. Borykam się. Jak nie z błotem, to z kurzem. Tam zalewa, tu jest błoto. Teraz mieli zrobić tą drogę. No jak tu droga jest zrobiona? No wielka inwestycja miała być prawdopodobnie, a to jest tylko przejechała równiarka. Jakimś badziewiem nasypali i to wszystko. Koniec. Nawet wał tu nie przyjechał, dlatego nie wiem, czy nie mają funduszy, czy nie warto było. Obok robili drogę po sąsiedzku, stąd kilometr linii prostej. No taką drogę bym chciał mieć na tą chwilę. Bym chciał taką drogę mieć. 400 metrów drogi do jednego czy dwóch mieszkańców, bo tam mechanik rzekomo mieszka. Ważna osobistość na wsi, nie? Tam jest droga szerokości 5 metrów u wejściu. Tak mówię na oko, bo ja tego nie mierzyłem, ale według mojego oka, dobrego oka, 5 metrów jest droga. Ubity wał zaraz poszedł, wyrównał, a u mnie nie. Kółkami sobie potem facet pojeździł tą równiarką. W prawo, w lewą mańkę, czyli tak, na północ, na południe, przejechał dwa razy w tą i w tamtą i tak by drogę wyrównał. A miał być wał. Nawet wału nie dali. Nie wiem, ze złości, z nienawiści, z pogardy. Tu nawet jeździ autobus szkolny. Taka pani młoda jeździ autobusem, dzieci odwozi do szkoły i tędy koło coś i wraca. Bo jest bliżej tędy, jak tam jechać jedynką starą, czy przez drugą wieś zwaną Kępka Szlachecka. Kępka. To tutaj koło mnie jeździ autobusem i też mówi, że jest katastrofa. No.
2: Pan Grzegorz mówi, że wielokrotnie zwracał się do władz gminy z prośbą o utwardzenie drogi. Jak twierdzi, od lat słyszy zapewnienia, że inwestycja zostanie zrealizowana, jednak do tej pory nie doczekała się rozpoczęcia.
3: No byłem u pani sekretarz, powiedziała mi, że będzie wał. Powiedziała, że tak będzie, mówi, wszystko wyrównana droga 4 metry, będzie podsypane kamieniami w trakcie tej pracy. No to nie wiem, czy samochody 3 przyszły tutaj, może 3 samochody były. Nie wiem, bo nie liczyłem, ale 3 mi się tak wydaje. Może się mylę, bo nie zwracałem sam dzień uwagi na to, nie? No i tak mi tu wyrównali, że nic jest. To praktycznie to jest poprawka tamtej roboty spieprzonej, którą wykonali 2 lata temu. To jakby teraz troszkę naprawili tą drogę. Nic, żadnej inwestycji nie było praktycznie. Wójt co roku mówił, że jest w planie. Od zawsze słyszę, że jest w planie. Że tutaj jestem, tylko sam tu mieszkam i nie ma na to funduszy, bo sam tu mieszkam. Ale on nie wie o tym, jak tutaj ludzie niszczą swój sprzęt rolniczy, którym jeżdżą. Tutaj. Tego nie widzi. Tutaj mój sąsiad w tamtym roku, 2 lata temu chyba, nowy traktor, chyba 2-letni ciągnik, za duże pieniądze, rozerwał skrzynię przekładniową, nie? Ale powiedział mi tak uczciwie, że nie wie, czy od tego, czy gdzieś indziej. Ale jak tu jeździ, widziałem z opryskiwaczem, to wszystko podskakiwało po tych dziurach, wertepach, po tej drodze kamiennej niewyrównanej. No bo tu był tak kamień nasypany, jak czołówką przejechał, tak go zostawił. A ja tutaj zniszczyłem sobie dwa zawieszenia w samochodzie. I każde z nich kosztowało 1500 zł, no. Nie musi być asfalt jak na autostradzie, żebym ja mógł tu godnie przejechać. Tak jak na Dąbrówce posypali kamieniem drobnym, takimś biteksem poleli, czy asfaltem takim rzadkim, nie mam pojęcia. No tam jest w miarę możliwe. Więcej nie chcę. I żeby tu miała droga 4 metry minimum przejazdu, bo tu się samochody nie miną. Albo zatrzymają się auta tutaj koło mnie, albo tu zatrzymują się, jadąc tam od Osówka, to jest pół kilometra, tam też czekają. Albo ja czekam, albo oni czekają na mnie, nie żeby się po prostu wyminąć. Bo nie idzie, nie ma innej możliwości. Wójt nie umie ich załatwić. Załatwia drogi na krzewęcie. Tam kładzie chodniki na krzewęcie. Po co komu tam na tej wsi chodnik? W Gołaszewie skrót do Gołaszewa. Po co tam asfalt jakiś położyli? Nie wiem. Robią na Dąbrówce, położyli drugi asfalt. Na Kępce. Drugi asfalt położyli. Tam jest asfalt. I tam jak jeżdżę samochodem czy motorem, jak jeździłem, to tam mało widzę człowieka. Tam jest 2 kilometry chyba z kawałkiem asfaltu. Tam mało kto jeździ. Tam nie ma ludzi praktycznie. Tam może jest 3 mieszkańców. I to pewnie jeszcze emeryci. A do mnie, gdzie jest taki ruch, tutaj od Kłupki, bo tu ludzie jeżdżą do pracy i w tą stronę, i w tą stronę, ni cholery nie ma, no. Nie ma.
2: Wójt gminy Kobal przyznaje, że potrzeb drogowych jest wiele, a samorząd nie jest w stanie wybudować wszystkim dróg asfaltowych jednocześnie. Podkreśla jednak, że z roku na rok gmina przeznacza coraz większe środki na inwestycje drogowe i nie wyklucza, że w przyszłości asfalt pojawi się również w Osówku.
4: Nie ukrywam, że drogi typu 3 rodziny w drodze, 2 rodziny lub więcej tych rodzin praktycznie w większości wszystkie mamy zrobione. Ja wiem, tutaj jest droga na Osówku, ona jest taką kiedyś ważną drogą w kierunku Kłupki, że mogłaby być zrobiona, to jest tak zwany trakt, po którym kiedyś no, wozy konne i tak dalej jeździły. No dzisiaj ja tu stałem szacunkiem do rodziny pana Grzegorza, no ale tam tylko na tą chwilę jedna rodzina mieszka, bodajże pan Grzegorz z mamą i każdy powinien mieć, ja nie przeczę, że powinna być droga asfaltowa, ale no nie ukrywam, że naszej gminy na wszystkie drogi asfaltowe w gminie jeszcze jest nie stać. Tam, gdzie są 3-2 rodziny, jak na wstępie powiedziałem tutaj panom, w zasadzie porobiliśmy i ja jestem dość długo w tej gminie wójtem i staram się, żeby wszystkich no, w miarę sprawiedliwie traktować i tam, gdzie no, już parę osób mieszka w drodze, staramy się, żeby te drogi były asfaltowe. No tu no, 2 osoby i nie mam tutaj złośliwości, żebyście mnie panowie dobrze odebrali, że chcemy zrobić tam, dowieźliśmy kamienia, wynająłem walec, ubiliśmy. No nie wiem, jak byliście panowie niedawno, to no w miarę jest równo, ale no przyznaję, asfaltu nie ma. Teraz powiem też, że dostajemy co roku w zasadzie jedną drogę od pana wojewody, ale o innym znaczeniu, takim, gdzie przysługuje, gdzie jest duża zabudowa i tak dalej. Bo no, każdy wójt czy burmistrz chciałby zrobić wszystko. Ale no, jak wiecie, no przecież jeździcie po wszystkich gminach, panowie, i wiecie, jak wygląda sytuacja, że nie da się pewnych rzeczy zrobić od ręki, a szczególnie tych dróg, gdzie nie ma dofinansowania. No na tą drogę złożyłem też wniosek do FOGR-u, to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie są zupełnie inne pieniądze, małe, ale też nie otrzymaliśmy. No będziemy ponawiać, żeby może w takim gorszym znaczeniu asfalt, ale taki, no powiem szczerze, gorszego gatunku, że będziemy się starać też tą zrobić, ale to nie dlatego, że akurat ten pan był u panów i skarżył, to ja tu się uginam, broń Boże, bo od tych decyzji, gdzie robimy drogi, jest rada gminy. Oczywiście ja tam kierunkowuję, które powinniśmy zrobić i na które są możliwości dostania pieniędzy. I będziemy próbowali, może nie jednorazowo, bo tam jest ponad kilometr tej drogi, ale ona jest do pana Grzegorza, do samego podwórka, z kamienia zrobiona. No wiecie panowie, jeżeli tam byliście, no po kamieniu nie jeździ się tak jak tutaj po płytkach czy po asfalcie. no zawsze są jakieś uskoki. Teraz nie ma też takich warunków, gdzie się ubija to wszystko łatwiej, bo nie ma tych deszczy.

0: No tam był walec, był kamień, zrobiliśmy.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Władze gminy nie podają konkretnego terminu realizacji inwestycji, ale zapewniają, że droga znajduje się wśród potrzeb zgłaszanych do kolejnych planów modernizacji. Marina Zarzeczewo, Stodulna Lab i Pałac w Wieńcu to inwestycje Urzędu Marszałkowskiego, które wzbudzają największe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu. Warto dodać, że samorząd prowadzi również prace drogowe. Większość z nich jest już na ukończeniu. Flagową inwestycją była obwodnica Lubrańca.
2: Generalnie jeśli chodzi o nasz region, mówię tutaj o subregionie włocławskim, generalnie te najważniejsze drogi zostały zrealizowane z obwodnicą Lubrańca włącznie. Natomiast teraz planujemy przede wszystkim dokończyć to, co jeszcze nam pozostały, te odcinki przede wszystkim. Mamy na myśli drogę między Lubrańcem a Izbicą, dalej Izbicą między Przedczem i Chodecz i Izbica. To są te najważniejsze. No i oczywiście jeszcze te drogi na stykach województw przede wszystkim, województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Mam na myśli tutaj powiat lipnowski, tam nam takie odcinki pozostały i to są powiedzmy taki, to jest taki plan na najbliższe 2 lata. No i właściwie będą te drogi już w takim stanie nadającym się do eksploatacji. No i później oczywiście no, drogi to wiadomo, pozostaną sprawy remontowe i modernizacyjne, ale to już kolejne lata.
1: Ku końcowi zmierza remont drogi łączącej Wieniec z Brześciem.
2: W tej chwili jest ten projekt realizowany, aczkolwiek tam było troszeczkę problemów, bo dotyczyły te problemy przede wszystkim wykupów nieruchomości i musieliśmy się z tym uporać. Te wykupy zostały zrealizowane, no i ta droga jest realizowana, także modernizowana. No i też oczywiście z drogą rowerową czy ciągiem pieszo-rowerowym, także myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu powiedzmy pół roku, ta droga już będzie otwarta.
1: Drogi stanowią kluczowy element lokalnego układu komunikacyjnego, łącząc siedziby gmin z miastem powiatowym oraz z drogami wyższych kategorii. Odpowiadają za sprawny transport wewnątrz regionu, obsługując ruch osobowy i towarowy, a także łącząc tereny rolnicze, przemysłowe i rekreacyjne. Ceny paliw ponownie mocno wzrosły. We Włocławku za litr benzyny kierowcy płacą około 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. To poziom zbliżony do tego z pierwszych tygodni po wybuchu wojny na Ukrainie. Choć dziś ropa i dolar są znacznie tańsze. O przyczyny podwyżek oraz możliwość powrotu programu CPN zapytaliśmy posła Koalicji Obywatelskiej Krystiana Łuczaka.
3: Oczywiście skok jest odczuwalny i bardzo dotkliwy, bo nie dalej jak 2 dni temu, z tego co pamiętam, na stacji paliwo kosztowało 7,30, także bardzo wysoko. Pamiętamy, co działo się jeszcze w marcu, kiedy wówczas podjęliśmy stosowne kroki, bo wówczas rząd przecież obniżył stawkę VAT-u z 23 na 8%, obniżył też akcyzę do tego poziomu minimalnego unijnego. Wówczas udało się zredukować o 29 groszy na litrze paliwa i o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Poza tym też ustalono tą najwyższą cenę detaliczną za litr paliwa. Oczywiście to było bardzo ważne i bardzo potrzebne. Trwało 31 marca do końca czerwca. Później te rynki się ustabilizowały. Sytuacja była spokojniejsza. Ale wiecie Państwo, jak to wyglądało, bo to oczywiście był wynik tej sytuacji geopolitycznej. I dziś mamy właściwie to samo. Niestety ta sytuacja jest nieobliczalna, bo każdy z nas spodziewał się po tych relacjach i po tych informacjach, które do nas docierały, że stopniowo ten konflikt być może, jeśli nie wygaśnie, to przynajmniej się uspokoi. Ale sytuacja zmienia się na tyle dynamicznie, że właściwie jednego dnia jest spokój, a drugiego dnia ta sytuacja całkowicie się zmienia, z niekorzyścią oczywiście na wszystkie rynki, bo jesteśmy całkowicie wszyscy od tego zależni.
4: Ja o to zapytam, czy jest szansa na powrócenie do tego programu CPN, który był realizowany przez ostatnie miesiące?
3: Ceny paliw niżej. Wydaje się, że to był optymalny program. Kosztowny bardzo dla budżetu, ale optymalny, bo tylko w ten sposób mogliśmy odciążyć mieszkańców na co dzień. Jeśli sytuacja się utrzyma, to rząd z pewnością będzie zmuszony, żeby takie kroki podjąć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ta cena, mówię, 2 dni temu to było 7,30. Jeśli ta cena zacznie jeszcze rosnąć, to mieszkańcy po prostu sobie z tym nie poradzą, z takimi kosztami. One są bardzo wysokie dla życia, one są bardzo wysokie, skutkują też wyższymi cenami. Niestety tego wpływu na to, co tam się dzieje, nie mamy, a wiemy, kto ten wpływ ma i jednym zależy na pokoju, a innym wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby taki konflikt utrzymać i doprowadzić do określonych celów, oczywiście geopolitycznych. Mam nadzieję, że jednak te ceny się ustabilizują i że ten skok nie będzie nadal taki gwałtowny, jaki jest. No, miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby.

0: potrzeby. Ale jeśli będzie to, co mówię, rząd, mamy takie informacje na bieżąco każdego dnia, że rząd to monitoruje i jeśli będą potrzebne działania osłonowe, to będzie je wprowadzał.
1: Wysokie ceny paliw krytykuje opozycja. Poseł Anna Gembicka uważa, że rząd powinien podjąć działania, które odciążą kierowców i obniżą ceny na stacjach.
2: No ja akurat wczoraj tankowałam i powiem szczerze, złapałam się za głowę, kiedy zobaczyłam, ile trzeba zapłacić i niestety to jest bardzo bolesne dla portfeli każdego z nas, bo każdy, kto jeździ samochodem, czy w dalsze, czy krótsze trasy, no siłą rzeczy musi tankować, musi oglądać te coraz wyższe ceny. My jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy, który dotyczy przedłużenia tych rozwiązań ochronnych, czyli właśnie rezygnacji z określonych podatków, co pozwoliłoby na znaczące obniżenie ceny do 30 września. Ja przypomnę, kiedy my rządziliśmy jako PiS, były różne sytuacje wywołane chociażby wojną na Ukrainie i potrafiliśmy na przykład też i na wakacje utrzymywać te tarcze ochronne, bo wiemy, że w tym czasie też Polacy bardzo dużo podróżują, bardzo dużo jeżdżą i naprawdę problem jest taki, że za naszych czasów budżet państwa było na to stać. Teraz mamy tak gigantyczne zadłużenie budżetu, planowany deficyt 280 miliardów złotych, to niestety powoduje, że po prostu rząd bardzo mocno ogranicza te tarcze ochronne.
1: Rosnące ceny odczuwają przede wszystkim kierowcy. Mieszkańcy przyznają, że każde tankowanie coraz bardziej obciąża domowy budżet.
3: No jest drogo.
4: Tak? Jak szybko wzrasta ta cena?
3: Kurczę, tak za bardzo nie obserwuję, ale za szybko, zdecydowanie. W porównaniu z programem CPN, który jeszcze był do niedawna, no dosyć szybko to wzrasta. Zwłaszcza olej napędowy.
4: A czy ten program CPN rzeczywiście pomógł? Powinien nam wrócić?
3: To znaczy ja wiem, że nie może państwo wiecznie dopłacać do cen paliw, bo to jest no, niekorzystne dla budżetu. Zdaję sobie z tego sprawę. Także co zrobić? Czekać, aż wojna się skończy, zostanie odblokowana cieśnina odmróz.
4: Co pan sądzi o obecnych cenach paliw?
5: Potworne.
4: Potworne. Jak szybko wzrasta ta cena?
5: Bardzo szybko. Ja wie pan, tydzień jestem w Polsce w tej chwili, to tragedia jest. Ja codziennie inną cenę płacę za paliwo.
6: O, że bardzo drogie są, no wiadomo. Tankuję oczywiście, ale z umiarem.
4: Jak szybko ta cena wzrasta?
6: No, jak była dopłata, no to wiadomo, że było taniej, a teraz jak szybko, prawie codziennie, to jest droższe.
7: No, bardzo wysokie są.
4: Jak szybko one wzrastają?
7: No, bardzo szybko wzrastają. Niedawno kupowaliśmy 6, tam 60 coś, a już ponad 7 zł.
8: Myślę, że są ok w tej chwili, ale zobaczymy, co będzie dalej.
4: Jak szybko one wzrastają?
8: Myślę, że tak po parę groszy, 20, 10, w zależności od tego, co się dzieje, wiadomo, na Bliskim Wschodzie, tak?
4: Znacie program CPN?
8: Tak.
4: Czy on rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
8: Znaczy tak, pomógł, ale myślę, że jest to obciążenie dla budżetu państwa, tak?
9: Kurde, no jest bardzo drogo, nie? No ale ogólnie to, co się dzieje na świecie, to też nie ma co się dziwić, że tak jest, tak?
4: Jak szybko ta cena wzrasta?
9: Słucham?
4: Jak szybko ta cena wzrasta?
9: No bardzo szybko, no bardzo szybko. No tutaj w Polsce, no to i tak, no diesel czy benzyna jest dużo taniej, no ale ja ogólnie zamieszkuję z rodziną w Holandii, no to tam już diesel dochodzi do, na przykład do 2,20 euro, tak? Także to już jest... Dużo większa cena, tak?
4: Kojarzy pan program CPN?
9: Nie, nie kojarzę.
4: To taki program rządowy miał na celu ograniczyć wzrost cen paliw.
9: Tak.
4: I
9: tak.
4: Czy w ostatnich miesiącach była jakaś różnica rzeczywiście?
9: Znaczy, no z tego, co oglądałem wiadomości w telewizji, no to coś tam troszeczkę spadło, no nie, ale znowu poszło w górę.
10: Stanowczo za drogie.
4: Jak szybko wzrasta ta cena?
10: No za szybko, moim zdaniem.
4: Zna pan program CPN?
10: Znam.
4: Czy myśli pan, że rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
10: Myślę, że pomógł i powinien wrócić.
1: Eksperci prognozują, że w najbliższych dniach ceny paliw nadal mogą utrzymywać się na wysokim poziomie. Wszystko zależy od sytuacji na światowych rynkach oraz wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Budowa nowego gmachu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Zgodnie z projektem powierzchnia użytkowa budynku miała wynieść 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wykonawca Budimex miał zakończyć pracę do połowy 2023 roku. Roboty zostały jednak wstrzymane ze względu

0: finansowych. Po negocjacjach firma wróciła na plac budowy. Koszt inwestycji wzrósł do 234 milionów złotych.
1: Już niedługo, za rok, będziemy oddawać ostatecznie do użytku ten projekt. No, serce szpitala, bo przecież blok operacyjny, izbę przyjęć, SOR, całą część diagnostyczną, OIOM i tak dalej, czyli to, co jest najważniejsze i najdroższe w każdym szpitalu. Za to my już dzisiaj myślimy o tym, co dalej, więc projektujemy wyburzenie oprócz tych nowych części, które kiedyś zbudowaliśmy szpitala, tego starego, właściwie budowę nowego, więc w tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacyjnym. Uruchamiamy lada dzień inwestycje budowy ZOL-u, to przeszło 60 milionów, 100 miejsc dla osób przewlekle chorych, zakład opiekuńczo-leczniczy w szpitalu. No i to, co chyba najbardziej nas odwiedzających szpital cieszy, no i też oczywiście pacjentów, to budowa parkingu. Ona postępuje z władzami miasta, jesteśmy już umówieni co do decyzji budowlanych, decyzji administracyjnych w tym zakresie. Będziemy go realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ta inwestycja fizycznie ruszy na początku przyszłego roku, więc cztery właściwie zakresy inwestycji w szpital we Wrocławku. Tak, no trochę jeszcze będzie bałaganu, ale niestety inwestycje wymagają od nas trochę cierpliwości.
0: Sercem lecznicy będzie pięciokondygnacyjny budynek. Na jego dachu powstaje lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, spełniające obowiązujące normy. Dodatkowo do szpitala trafiły 242 urządzenia medyczne. Wśród nich znalazły się m.in. nowa pracownia RTG w zakładzie diagnostyki obrazowej oraz system laparoskopowy 4K, wykorzystywany m.in. podczas zabiegów onkologicznych jelita grubego oraz innych operacji wykonywanych przez chirurgów ogólnych i urologów. W piątek, 5 czerwca, około godziny 10, włocławskie służby otrzymały zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu na osiedlu Południe. Z okna wieżowca na 11 piętrze wypadła dziewczynka. Na miejscu pracowali ratownicy medyczni, strażacy i policjanci. Lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Matka dziewczynki, 21-letnia Wiktoria, w czasie zdarzenia spała. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan był ciężki. Matce dziecka postawiono dwa zarzuty. Narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, mimo ciążącego na niej obowiązku opieki oraz nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu małoletniej. Kobieta złożyła wyjaśnienia w prokuraturze. Nie zaprzeczyła, że w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.
2: Dziewczynka mała Zosia została wypisana ze szpitala, tak więc są tutaj bardzo dobre wiadomości w tym zakresie. Z naszych informacji mogę tutaj podać jedynie tyle, że przebywa ona pod opieką babci. Co dalej będzie z dziewczynką, jakie będą kroki, to już tutaj jest zapytanie, powinno być skierowane do sądu rodzinnego. My na potrzeby postępowania przygotowawczego wiemy tylko tyle, że tutaj sąd rodzinny będzie podejmował czynności w tym zakresie. Prokurator w dalszym ciągu wykonuje czynności i zbiera materiał dowodowy. Do tej pory przedstawiono zarzuty matce małoletniej Zosi, ale w dalszym ciągu jeszcze są poczyniane dalsze ustalenia.
0: Dziewczynkę czeka rehabilitacja. Wobec jej matki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików o

0: Od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, szpitala imienia księdza Jerzego Popiełuszki, żeby formalnością stało się zadość. Tak właśnie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, w ostatnim czasie bardzo dużo w przestrzeni publicznej mówi się o służbie zdrowia. No, padają bardzo mocne czasami słowa, a myślę, że wszystkich tak naprawdę zszokowały wysokości zarobków lekarzy. Gdzieś tam myślę, że no, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest dobry zawód, że warto się kształcić i lekarzem być, bo jest to gwarancja sukcesu finansowego, ale chyba te sumy, które padły do publicznej, które padły publicznie, tak po raz pierwszy tak naprawdę od lat zostały podane, zszokowały wielu, bo no, choćby Włocławski Szpital gdzieś tam 1,5 miliona w rok, wydaje się, że to jest astronomiczna kwota. Jak to wpływa na wasze funkcjonowanie? Czy takich sum jest więcej, czy to jest ewenement, a raczej gdzieś tam te zarobki są nie wiem, no bliżej średniej.
1: No my zatrudniamy około 300 lekarzy. Taki jest rynek. Rynek jest pracownika, w związku z tym bardzo często pracodawca musi się ugiąć, żeby mógł realizować zadania, jakie zostały przed nimi postawione. Szczególnie u nas w medycynie, w szpitalnictwie jest to widoczne, gdyż bywają specjalizacje rzadko występujące na rynku, a pamiętajmy o tym, że nasz szpital jest szpitalem specjalistycznym. My mamy to tak trudne obszary jak szpitalny oddział ratunkowy, na którym dziennie wykonujemy kilkadziesiąt na przykład badań radiologicznych. I muszą być lekarze, którzy te badania będą jak najszybciej opisywali.
0: I te badania są wykonywane właśnie całą dobę, prawda?
1: Całą dobę i to nie tylko dla SOR-u, ale wykonujemy dla oddziału, wykonujemy również dla poradni zewnętrznych, również dla naszych poradni. To są tysiące badań miesięcznie. W związku z tym płacimy, a więc nie tylko za czas pracy danych lekarzy, ale również jakąś część za każde badanie. No i prawo skali tutaj działa i takie pojawiają się wielkości. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo wysoko specjalistyczny oddział pracownie kardiologii inwazyjnej. Tutaj musimy zatrudniać najlepszych specjalistów. Oni pracują na naczyniach, na sercu, tak? W związku z tym bardzo delikatne i wymaga to wielkich umiejętności.
0: Odpowiedzialność ogromna, prawda? I umiejętności, które no jakby tutaj mogą decydować o życiu pacjenta.
1: No, tak. No ale już sama skala mówi, że nie jest tego tych osób tak dużo, natomiast wszyscy wiedzieli o tym. I nagle okazało się, że jesteśmy zaskoczeni.

0: że nie my mówiliśmy, ja od wielu lat informowałem o tych na naszych, o tej sytuacji na naszych spotkaniach, bo przecież byłem w gremium zarządczym organizacji reprezentujących pracodawców szpitali powiatowych.
1: Czyli wy zarządzający placówkami medycznymi mówiliście o tym, że lekarzy brakuje, że za dużo trzeba już wydawać, tak?
0: Tak, że zbyt dużą część środków przeznaczamy na, pensje, na leczenie, przepraszam, na płace, a kosztem oczywiście procesów leczniczych. No, zwróćmy na uwagę jeszcze na jedno, od nas się wymaga pełnej funkcjonalności szpitala. My w zeszłym roku wykonaliśmy ponad 20 leczeń za ponad 20 milionów złotych, więcej, aniżeli mieliśmy zakontraktowane, a zapłacono nam tylko 2 miliony 300. W związku z tym 17,5 miliona złotych przeszło w koszt szpitala, ale ten produkt został wyprodukowany, mianowicie zdrowie ludzkie zostało zrealizowane, natomiast nikt nie chce od nas tego kupić. Mhm. I Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że jednak nie będzie nam płacił. W związku z tym w tym roku my musimy troszkę ograniczyć leczenie. I na pewno już wielu z Państwa zauważa, że badania czy leczenia planowe są przesuwane w czasie.
1: No właśnie, i mówi się o tym, że trzeba ograniczyć leczenie, natomiast no jakby koszty funkcjonowania szpitala to gdzieś w okolicach 80% wynagrodzenia, tak, personelu.
0: No u nas akurat jest to 74 do 75%, ale nasz szpital jest szpitalem z dużą historią, w związku z tym wymaga dużo prac serwisowych, tak. U nas non stop coś się psuje, coś serwisujemy. Ponadto, skoro jest specjalistyczna, więc wymagamy też lepszego sprzętu, lepszych farmaceutyków, lepszych specjalistów, no to generuje koszty.
1: No i tak, sytuacja patowa, bo z jednej strony musicie bardzo dużo wydawać na wynagrodzenia, nie możecie sobie tutaj jakby niczego zmniejszać, nie macie pola do manewru, bo nie będzie specjalistów, którzy będą gotowi pracować w szpitalu, tak? Jeżeli byście zaproponowali stawki, które nie będą odpowiadały, ponieważ specjalistów w ogóle generalnie w całym kraju brakuje. Tymczasem z kolei są jakieś zarzuty, no, że gdzieś jakieś oddziały funkcjonują gorzej, albo są zawieszane, albo grozi im widmo likwidacji gdzieś tam, ponieważ no, brakuje po prostu personelu.
0: Akurat nie dotyczy do naszego szpitala, rozumiem, że pani redaktor miała na myśli inne. Generalnie bywają ryzyka, kiedy nie możemy dopiąć harmonogramów kadrowych, że pojawia się sygnał na zewnątrz szpitala, że jest problem. Mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku z neurologiem. Udało się to zorganizować. Jest w tej chwili dobrze prosperujący szpital. Natomiast na pewno zawsze słabym punktem szpitala są SOR-y. My jesteśmy z jednym z większych SOR-ów w Polsce. Tak plasujemy się między 12 a 14 pozycją, największym w województwie. A SOR to jest taka jednostka, która ma miękkie podbrzusze, które ujawnia się szczególnie w nocy czy też w święta. Tutaj się skupiają wszystkie dysfunkcje systemu ochrony zdrowia. A więc kolejki, a więc problemy z szybką specjalizacją. Proszę zauważyć, że dyżury, które są, one zabezpieczają głównie funkcjonowanie oddziału. W przypadku problemów przenosi się to wówczas tych lekarzy na SOR po to, żeby konsultacji udzielali. Bo my akurat realizujemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ściśle. Na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym jest od 2 do 3 lekarzy systemu. To są lekarze wykazani w rozporządzeniu ministra zdrowia, którzy powinni funkcjonować. Rzadko kiedy jest 2, a to naprawdę wyjątkowe sytuacje, kiedy 1. Nigdy nie ma sytuacji, żeby nie było lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym. W tej chwili będziemy zmieniali troszkę ten model i prawdopodobnie w sierpniu już będziemy mieli jeszcze dodatkową linię specjalistów. Rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami, którzy by chcieli wziąć na siebie ten obowiązek. Czyli dodatkowo 3. linię będziemy...
1: I to pomoże rozładować troszeczkę kolejki?
0: Zdecydowanie tak, bo będą to wymiennie ortopedzi, chirurdzy.
1: Czyli tych przypadków będą... jest najwięcej pewnie, bo
0: tak,
1: to takie
0: tych jest
1: losowe.
0: Najwięcej. Dajemy sobie radę z tymi przypadkami zachowawczymi, ponieważ tam wspieramy się anestezjologami. I będziemy mieli sprawnie funkcjonujący szpitalny oddział ratunkowy.
1: No właśnie, czyli co, reformy, panie dyrektorze, wymaga, żeby w szpitalu włocławskim było lepiej, reformy wymaga cała polska służba zdrowia?
0: zdecydowanie.

0: Zdecydowanie tak. My czekamy na te zapowiedzi pani minister. Ja rozmawiam z lekarzami, jak oni to odbierają, również czekają. Dla mnie to by była rewelacyjna sytuacja, kiedy miałbym ograniczone możliwości, mógł płacić maksymalnie 240 zł za godzinę.
1: W całej Polsce, żeby były jednakowe stawki.
0: Tak, jednakowo. Nie konkurujemy wówczas ze sobą. Nie ma oczekiwań
1: nie boi
0: roszczeń.
1: Nie pan, że wszyscy nagle podejmą decyzję o wyjeździe gdzieś poza granicę Polski?
0: Ja już to ćwiczyłem w 13, w 14 roku i nie były to masowe wyjazdy. Byli to ludzie, którzy już zdeterminowani. To były jednostki, które wyjeżdżały z rodzinami, bo inaczej chciały sobie życie ułożyć. Myślę, że dzisiaj to życie w Polsce jest tak już na wysokim poziomie, że zarobek na poziomie 30-40 tysięcy złotych
1: miesięcznie to jest
0: wynagrodzenie. Tak, jest to godne.
1: Mhm. W ostatnich dniach gdzieś w przestrzeni tutaj też naszej lokalnej, publicznej pojawiły się informacje o tym, że może dochodzić w szpitalu do mobbingu. Na ile takie informacje są gdzieś w ogóle wiarygodne?
0: Jesteśmy bardzo dużą organizacją, 1,5 tysiąca osób pracuje w szpitalu. I do tej pory przez 2 lata mojej działalności była jedna skarga. Dotyczyła kontaktów pomiędzy kierownikiem a podwładnym. Oczywiście zgodnie z procedurami powołaliśmy komisję, bo jesteśmy przygotowani na tego typu zdarzenia. Co ciekawe, w komisji byli nawet przedstawiciele związków zawodowych i komisja uchyliła ten zarzut dotyczący mobbingu. W związku z tym dzisiaj nie mamy żadnych
1: Czyli
0: zgłoszeń.
1: Do pana żadne sygnały jako do dyrektora nie docierały w ostatnim czasie?
0: Żadne nie docierają, oficjalnych żadnych nie ma.
1: Mhm. Szpital przechodzi na pewno największy w ogóle remont w swojej historii. Tutaj też wiele się w minionych latach działo. Były różne perturbacje, o których przecież wszyscy mówili, z których pewnie doskonale mieszkańcy naszego regionu sobie zdają sprawę, zejścia z budowy, zatrzymanie całego procesu inwestycyjnego, no ale teraz wszystko idzie zgodnie z planem i jest szansa na to, że rzeczywiście Włocławek będzie miał lecznicę taką już bardzo, bardzo nowoczesną.
0: Tak, będzie to szpital, tak jak w nazwie ma, będzie to szpital o standardzie wojewódzkim. Informacja sprzed 10 dni, jesteśmy zaawansowani w 66%. W związku z tym idziemy z planem. Ja nie mówię, że jest łatwo, mnóstwo jest problemów, ale spotykamy się wraz z kujawskimi pomorskimi inwestycjami medycznymi, po jednej stronie, a naprzeciwko z wykonawcą i ustalamy reguły dalszych postępowań. To będzie szpital o powierzchni 18 tysięcy metrów części zabiegowej, bo pamiętajmy o tym, że my przenosimy część zabiegową tylko z obecnej substancji. Bardzo nowoczesny SOR, duże przestrzenie. Będzie zaraz OIT, który będzie wspierał ten SOR. Następnie będą oddziały położniczo-ginekologiczne i neonatologia. Będzie oddział ortopedyczny, oddział chirurgiczny. Świeża informacja, mam w tej chwili już oświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia, że w przyszłym roku zakontraktują nam chirurgię naczyniową. Dla nas troszkę problem, bo gdzie my ją mamy zmieścić, ale to jest nasz jakby organizacyjny. To jest niezwykle ważne, ta chirurgia naczyniowa. Rozmawiamy bardzo poważnie z NFZ-em na temat chirurgii onkologicznej. W związku z tym byśmy mieli taką mocną część chirurgiczną. Dalej, co będziemy mieli jeszcze w tych oddziałach? No, blok operacyjny. Blok operacyjny składający się z 7 sal. Dzisiaj mamy 4. Naprawdę my się tam już w tej chwili męczymy, ponieważ jest ciasno. Kupując nowy sprzęt, dzisiaj mamy duże problemy, żeby go wykorzystywać. Proszę zauważyć, że my wykonujemy aparaty na Da Vinci, a już wykonaliśmy 30 operacji na bloku okulistycznym, wymiennie z okulistami. W tym tygodniu planujemy pierwszą operację na robocie neurochirurgicznym na Mazurze, który już Państwu przedstawialiśmy, a więc ruszamy bardzo mocno z robotyką. Będziemy takim, w tej części województwa, takim centrum robotycznym. No myślimy oczywiście w przyszłości, po oddaniu już nowego obiektu, o rozszerzeniu neurologii, o trombektomię. Dzisiaj trzeba wozić te przypadki do Bydgoszczy i jest to zawsze strata czasu. a tu już będziemy mieli tą trombektomię.

0: No i zamierzamy stworzyć w pozostałej tej części, która zostanie, takie centrum kardiologiczne.
1: Kardiologia generalnie, że tak powiem, ma takie dosyć dobre opinie, jeżeli chodzi o Włocławski Szpital. Znaczy nie słyszałam, że ktokolwiek o kardiologii w ostatnim czasie mówił źle.
0: Ma bardzo ciekawe korzenie, tak? Kiedyś
1: a dużo się tam działo na tej kardiologii niedawno. Jeszcze tam były duże, że tak powiem,
0: zmiany.
1: Tak, zmiany. No,
0: zmiany mają prowadzić ku lepszemu, w związku z tym tu jest ta zasada spełniona.
1: Ale te zmiany budziły też bardzo duże emocje. To były zmiany, które nie przeszły taką drogą.
0: Ja widziałem
1: ewolucji.
0: Ja wiedziałem, w jakim celu ta zmiana jest prowadzona. Musicie Państwo mi uwierzyć, że ona była zasadna. Zresztą dzisiaj efekty pokazują. Sytuacja jest ustabilizowana, oddział się świetnie rozwija. Obecny kierownik ma wizję prowadzenia tego oddziału. Zaczynamy mocno patrzeć na te procedury kardiochirurgiczne, których my nie mamy możliwości wykonywania, ale w pobliżu kardiochirurgicznych. Mamy świetne dwie pracownie angiograficzne, nowe urządzenia i tam też dużo inwazyjnych wykonujemy procedur kardiologicznych. No, stworzymy takie centrum w jednym miejscu, gdzie będziemy pacjenta od zdiagnozowania poprzez wyleczenie i rehabilitację zaopatrywali.
1: W pańskiej ocenie, panie dyrektorze, poprawę wymaga SOR, no bo powiedział pan to jasno, że przymierzacie się do tego, żeby tam zaszły zmiany. Myślę, że w ocenie pacjentów to pewnie też, no bo sami otrzymujemy mnóstwo sygnałów czasami właśnie z SOR-u, że jest długi czas oczekiwania, tak. Że niekoniecznie, że tak powiem, ta obsługa jest no, taka, jaką pacjenci by sobie życzyli, żeby była. Jakie jeszcze oddziały chcielibyście zmienić, które wymagają też zmiany takiej może nie do końca polegającej na dosprzętowieniu, prawda, czy tutaj zainwestowania pieniędzy, ale może właśnie na ten czynnik ludzki gdzieś tam chodzić?
0: Jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to my bardzo mocno pracujemy i na bieżąco przez te 2 lata udało się w wielu miejscach już to pozmieniać. Natomiast nowe procedury, nowe standardy, na pewno będziemy na pulmonologii zwiększali zakres funkcjonowania, bo już jesteśmy po rozmowach z profesorami, którzy chcą wesprzeć na naszą pracę oddziału pulmonologicznego. Pulmonologia zostaje z tej substancji, nie jest przenoszona. A pamiętajmy, że my tam podajemy chemię, w związku z tym jest to bardzo ważna procedura onkologiczna. My zamierzamy przejść o poziom wyżej, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne. Dzisiaj jesteśmy na poziomie solo 1, dzięki temu udało nam się pozyskać te 50 milionów złotych na zakup sprzętu. Natomiast chcemy wejść na poziom solo 2, to jest o wiele wyższy poziom, który umożliwia, że wykonywanie lepszych procedur, większych procedur dla pacjenta, a dla nas lepiej opłacalnych. Ja bym jeszcze wrócił do SOR-u. Nad SOR-em mocno pracujemy. Mamy nowego koordynatora, to jest konsultant wojewódzki. Pan doktor jest niezwykle zaangażowany w usprawnienia i we wprowadzanie działań usprawnieniowych w SOR-ze. Ja myślę, że tak, no, jak każdy oddział wewnętrzny, na oddziale wewnętrznym pojawia się mnóstwo osób, które być może, że nie powinno być w tym oddziale. Chodzi mi o pacjentów oczywiście. Jeżeli pobudujemy ZOL, a tak zamierzamy, czyli ruszyć z budową, czekamy tylko na decyzję Ministerstwa Zdrowia odnośnie oceny celowości inwestycji tego ZOL-u. Ogłaszamy przetarg na wykonawcę, bo wszystko jest gotowe. Myślę, że to jest kwestia 1,5 do 2 lat i mamy ZOL na 100 osób i wówczas uwolnimy oddział wewnętrzny. Tam rzeczywiście będą leżeli ludzie chorzy, a nie ci, którzy wymagają opieki długoterminowej. Bardzo ważny jest też dla nas raczej, i to jest oddział dermatologiczny, który jest troszeczkę z boku, natomiast zostały tylko 2 oddziały w województwie. I ja często rozważam, czy ten oddział rzeczywiście powinien tu być, ale jak patrzę na stany osobowe w tym oddziale, no to nie możemy tego oddziału zamknąć. Musi tutaj w tej części województwa zostać i mamy również dla niego pomysł.
1: A tak już na koniec, był pan krytykowany, pan już osobiście jakiś czas temu za współpracę z uczelnią ojca Tadeusza Rydzyka. Gdzieś wylała się, pamiętam, w internecie fala hejtu, kiedy została ta informacja podana do publicznej wiadomości. Czy ta współpraca jest? Jak ona przebiega?
0: Oczywiście, że jest. No, nie rzucamy słów na wiatr. Jakby w tej chwili nikogo to nie przeraża, że współpracujemy. Okazuje się, że tak jak powiedziałem,

0: Cytyna nie zna kolorów. My współpracujemy już rok czasu z AKSIM-em, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, przypomnę, z Wydziałem Zdrowia, który kształci lekarzy. Przeszkoliło się u nas już kilkudziesięciu lekarzy od strony praktycznej. To nie są praktyki. To co jest, część teoretyczna odbywa się w Toruniu, część praktyczna odbywa się u nas. Co więcej, planujemy rozszerzenie tej współpracy. No, jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach, ale to jeszcze potrzebuje pewnych ustępstw ze strony AKSIM-u. I chcemy stworzyć oddział kliniczny, typowy oddział kliniczny pod nadzorem medycznym, merytorycznym uczelni, ale niestrukturalnym, bo wiele osób źle to odebrało, że tworząc oddział kliniczny czy szpital kliniczny, my zmieniamy strukturę i nie będzie właścicielem województwa. Nie, to jest wielka pomyłka. Podobnie funkcjonują dwa oddziały kliniczne w szpitalu wojewódzkim w Toruniu. Czyli nadal jest to własnością województwa, natomiast merytorycznie jest to bardzo ścisła współpraca z uczelnią.
1: I wróćmy już zupełnie na koniec do tego, co się dzieje w całej Polsce, bo mówię, tak jak mówiłam ostatnio, po prostu dużo się poświęca tematowi służby zdrowia czasu, no choćby w wiadomościach, z punktu widzenia osoby zarządzającej. Od lat przecież w szpitalu tutaj włocławskim dyrektorem pan jest od dwóch, no ale przecież wieloletnie doświadczenie w szpitalu w Brodnicy. Jakie zmiany musiałyby zajść, takie systemowe, żeby służba zdrowia przestała być chora?
0: Podstawowa rzecz to zmiana rynku pracy z rynku pracownika na rynek pracodawcy. My już sobie poradzimy.
1: Czyli zwiększenie liczby
0: Kadry lekarskiej, głównie lekarskiej, ale również pielęgniarskiej.
1: Czyli należy zacząć od liczby uczelni kształcących.
0: Tak.
1: Kształcących.
0: Bo jeżeli chodzi o środki w szpitalnictwie, jest wystarczająca ilość. Jeżeli ja bym miał zapłacone za zeszły rok nadwykonania, to byśmy zamknęli rok 6 milionami zysku. Wspaniała.
1: Czyli problem już nie jest PKB i tak dalej, te wszystkie nakłady na służbę zdrowia gdzieś.
0: Nie, tylko dobrze to trzeba wydać, dobrze dystrybuować, kanalizować odpowiednio. Dzisiaj to jest ukierunkowane w jednym kierunku to jest skierowane, natomiast musimy to bardziej rozszerzyć.
1: Mhm. A łączenie służby zdrowia prywatnej i publicznej, jakie ma pan zdanie na ten temat?
0: No jestem przeciwny, ponieważ jestem menedżerem publicznej służby zdrowia. Trzymajmy
1: model,
0: się swoich.
1: Powinni deklarować lekarze, gdzie chcą pracować.
0: Tak, uważam, że dla mnie by było wiele łatwiej, kiedy bym wiedział, że mam lekarza do swojej dyspozycji i ten lekarz nie realizuje interesów prywatnej służby zdrowia, bo nie zawsze ona jest zbieżna z publicznym i z interesem pacjenta.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds.

Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: We Wrocławku trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Jedną z nich jest budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej. Skrzyżowanie zostało zamknięte pod koniec czerwca, a na placu budowy nie brakuje ciężkiego sprzętu i pracowników. Jak zapewniają władze miasta, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
1: To jest element przygotowywania się do dużo większego zadania, jakim jest budowa tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej. Wiemy o tym doskonale, że duża część ruchu z Zazamcza siłą rzeczy przekieruje się właśnie na to skrzyżowanie. Stąd też na podstawie opinii inżynierów ruchu doszliśmy do wniosku, że to skrzyżowanie, żeby było bardziej wydolne, żeby ten ruch był bardziej płynny, należy przebudować. Pozyskaliśmy na to zadanie środki zewnętrzne i właściwie od początku wakacji te prace tam trwają. Liczymy, że jeszcze we wrześniu ruch w tej części miasta wróci do normy. Natomiast, tak jak powiedziałem, następnie już będzie to skrzyżowanie przygotowane do tego, żeby obsłużyć ten wzmożony ruch, który niewątpliwie się pojawi w momencie, kiedy ulica Wieniecka będzie zamknięta na czas budowy tunelu pod linią kolejową. Tak naprawdę tam w tych okolicach mamy dwa projekty, które równolegle realizujemy, dlatego że też w ciągu ulicy Wysokiej w ramach drugiego etapu budowy infrastruktury wrocławskiej sieci dróg rowerowych od ulicy Lisek pod ulicą Wysoką taką drogę rowerową budujemy i ciąg pieszo-rowerowy w kierunku ulicy Kapitulnej, więc ten obszar miasta na pewno się bardzo mocno zmieni i będzie, tak jak powiedziałem, będzie dobrze służył i kierowcom, i pieszym, i rowerzystom.
0: Równolegle prowadzone są prace związane z przedłużeniem ulicy Bulwary. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki, droga dla rowerów, kanalizacja deszczowa oraz plac manewrowy i pozostała infrastruktura drogowa.
1: Przedłużenie ulicy Bulwary to projekt realizowany ze wsparciem funduszy szwajcarskich. Tutaj Szwajcarzy w 100% finansują to zadanie, a polega ona właśnie na wydłużeniu ulicy Bulwary do ulicy Barskiej wraz oczywiście z całą infrastrukturą rowerową dla pieszych i też dodatkowymi parkingami, które w ramach konsultacji społecznych uczestnicy tych konsultacji wskazali. Zresztą też podobnie jak bezpieczne, chyba najbezpieczniejszy rodzaj skrzyżowania, czyli rondo, które powstanie na ulicy Płockiej, na skrzyżowaniu z Barską i właśnie wylotem nowej drogi.
2: Widzimy, że prace postępują. Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tej inwestycji?
1: Na pewno zgodnie z terminem. Ten termin upływa z końcem roku, natomiast tam oczywiście właściwie te prace faktycznie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w wakacje odcinek pod zespołem szkół chemicznych zostanie też przygotowany, przebudowany, także w momencie, kiedy uczniowie wrócą do swojej szkoły, już tego odcinka nie będzie trzeba wyłączać z użytkowania.
0: Tymczasem kierowcy zwracają uwagę na kolejne prace prowadzone przy ulicy Kaliskiej. Kilka miesięcy po zakończeniu przebudowy pojawiły się odkształcenia na wierzchni zatoki autobusowej przy przystanku Kaliska-Zbigniewska. Urząd Miasta poinformował, że wykonawca został wezwany do usunięcia usterki w ramach gwarancji, dlatego rozpoczęły się prace naprawcze. Miasto podkreśla, że koszt

Usunięcie usterki pokryje wykonawca, a nie samorząd. Na czas robót wyznaczono przystanek zastępczy, a kierowcy i pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Od wielu lat czeka na asfaltową drogę prowadzącą do swojego domu. Do naszej redakcji zgłosił się pan Grzegorz z Osówka w gminie Kowa.

0: której nie chcą mi zrobić przez 60 lat, jak żyję ponad na tej wsi i od zawsze borykał się z tym mój ojciec. Był inwalidą, borykał się, ja tu wywoziłem kamienie na drogę, pracowałem w tej drodze jak i to w drodze nie mojej prywatnej, tylko w drodze praktycznie publicznej. Zawoziłem piachem, kamieniami, całe życie była walka o wyjazd tą drogą. Jest troszeczkę lepiej po tylu latach, ale to jeszcze nie jest to. Za tyle ziemi, ile ja dałem z ojcem dla gminy Kowa za darmo, to jest 4000 metrów sześciennych, nie mam nadal drogi. Borykam się, jak nie z błotem, to z kurzem. Tam zalewa, tu jest błoto, teraz mieli zrobić tą drogę. No jak tu droga jest zrobiona? No wielka inwestycja miała być prawdopodobnie, a to jest tylko przejechała równiarka, jakimś badziewiem nasypali i to wszystko, koniec. Nawet wał tu nie przyjechał, dlatego nie wiem, czy nie mają funduszy, czy nie warto było. Obok robili drogę po sąsiedzku, stąd kilometr linii prostej. No taką drogę bym chciał mieć na tą chwilę. Bym chciał taką drogę mieć. 400 metrów drogi do jednego czy dwóch mieszkańców, bo tam mechanik rzekomo mieszka. Ważna osobistość na wsi, nie? Tam jest droga szerokości 5 metrów u wejściu. Tak mówię na oko, bo ja tego nie mierzyłem, ale według mojego oka, dobrego oka, 5 metrów jest droga. Ubity wał zaraz poszedł, wyrównał, a u mnie nie. Kółkami sobie potem facet pojeździł tą równiarką. W prawo, w lewą mańkę, czyli tak, na północ, na południe, przejechał dwa razy w tą i w tamtą i tak mi drogę wyrównał. A miał być wał. Nawet wału nie dali. Nie wiem, ze złości, z nienawiści, z pogardy. Tu nawet jeździ autobus szkolny. Taka pani młoda jeździ autobusem, dzieci odwozi do szkoły i tędy koło coś i wraca. Bo jest bliżej tędy, jak tam jechać jedynką starą, czy przez drugą wieś, zwaną Kępka Szlachecka. Kępka. To tutaj koło mnie jeździ autobusem i też mówi, że jest katastrofa. No.
1: Pan Grzegorz mówi, że wielokrotnie zwracał się do władz gminy z prośbą o utwardzenie drogi. Jak twierdzi, od lat słyszy zapewnienia, że inwestycja zostanie zrealizowana, jednak do tej pory nie doczekała się rozpoczęcia.
0: No byłem u pani sekretarz, powiedziała mi, że będzie wał. Powiedziała, że tak będzie, mówi, wszystko wyrównana droga 4 metry, będzie podsypane kamieniami w trakcie tej pracy. No to nie wiem, czy samochody 3 przyszły tutaj, może 3 samochody były. Nie, bo nie liczyłem, ale 3 mi się tak wydaje. Może się mylę, bo nie zwracałem sam dzień uwagi na to, nie? No i tak mi tu wyrównali, że nic jest. To praktycznie to jest poprawka tamtej roboty spieprzonej, którą wykonali 2 lata temu. To jakby teraz troszkę naprawili tą drogę. Nic, żadnej inwestycji nie było praktycznie. Wójt co roku mówił, że jest w planie. Od zawsze słyszę, że jest w planie. Że tutaj jestem, tylko sam tu mieszkam i nie ma na to funduszy, bo sam tu mieszkam. Ale on nie wie o tym, jak tutaj ludzie niszczą swój sprzęt rolniczy, którym jeżdżą. Tutaj. Tego nie widzi. Tutaj mój sąsiad w tamtym roku, 2 lata temu chyba, nowy traktor, chyba 2-letni ciągnik, za duże pieniądze, rozerwał skrzynię przekładniową, nie? Ale powiedział mi tak uczciwie, że nie wie, czy od tego, czy gdzieś indziej. Ale jak tu jeździ, widziałem z opryskiwaczem, to wszystko podskakiwało po tych dziurach, wertepach, po tej drodze kamiennej niewyrównanej. No bo to był tak kamień nasypany, jak czołówką przejechał, tak go zostawił. A ja tutaj zniszczyłem sobie 2 zawieszenia w samochodzie. I każde z nich kosztowało 1500 zł. No. Nie musi być asfalt jak na autostradzie, żebym ja mógł tu godnie przejechać. Tak jak na Dąbrówce posypali kamieniem drobnym, takimś biteksem poleli, czy asfaltem takim rzadkim, nie mam pojęcia. No tam jest w miarę możliwe. Więcej nie chcę. I żeby tu miała droga 4 metry minimum przejazdu, bo tu się samochody nie miną. Albo zatrzymają się auta tutaj koło mnie, albo tu zatrzymują się, jadąc tam od Osówka, to jest 0,5 kilometra, tam też czekają. Albo ja czekam, albo oni czekają na mnie, nie żeby się po prostu wyminąć. Bo nigdzie nie ma innej możliwości. Wójt nie umie ich załatwić. Załatwia drogi na krzewęcie. Tam kładzie chodniki na krzewęcie. Po co komu tam na tej wsi chodnik? W Gołaszewie skrót do Gołaszewa. Po co tam asfalt jakiś położyli? Nie wiem. Robią na Dąbrówce, położyli drugi asfalt. Na Kępce. Drugi asfalt położyli. Tam jest asfalt. I tam jak jeżdżę samochodem czy motorem, jak jeździłem, to tam mało widzę człowieka. Tam jest 2 kilometry chyba z kawałkiem asfaltu. Tam mało kto jeździ. Tam nie ma ludzi praktycznie. Tam może jest 3 mieszkańców. I to pewnie jeszcze emeryci. A do mnie, gdzie jest taki ruch, tutaj od Kłupki, bo tu ludzie jeżdżą do pracy i w tą stronę, ni cholery nie ma, no. Nie ma.
1: Wójt gminy Kobal przyznaje, że potrzeb drogowych jest wiele, a samorząd nie jest w stanie wybudować wszystkim dróg asfaltowych jednocześnie.

0: Podkreśla jednak, że z roku na rok gmina przeznacza coraz większe środki na inwestycje drogowe i nie wyklucza, że w przyszłości asfalt pojawi się również w Osówku.
1: Nie ukrywam, że drogi typu 3 rodziny w drodze, 2 rodziny lub więcej tych rodzin, praktycznie w większości wszystkie mamy zrobione. Ja wiem, tutaj jest droga na Osówku, ona jest taką kiedyś ważną drogą w kierunku Kłupki, że mogłaby być zrobiona, to jest tak zwany trakt, po którym kiedyś no, wozy konne i tak dalej jeździły. No dzisiaj ja tu stałem szacunkiem do rodziny pana Grzegorza, no ale tam tylko na tą chwilę jedna rodzina mieszka, bodajże pan Grzegorz z mamą i każdy powinien mieć, ja nie przeczę, że powinna być droga asfaltowa, ale no, nie ukrywam, że naszej gminy na wszystkie drogi asfaltowe w gminie jeszcze jest nie stać. Tam, gdzie są 3-2 rodziny, jak na wstępie powiedziałem tutaj panom, w zasadzie porobiliśmy i ja jestem dość długo w tej gminie wójtem i staram się, żeby wszystkich no, w miarę sprawiedliwie traktować i tam, gdzie no, już parę osób mieszka w drodze, staramy się, żeby te drogi były asfaltowe. No tu no, 2 osoby i nie mam tutaj złośliwości, żebyście mnie panowie dobrze odebrali, że chcemy zrobić tam, dowieźliśmy kamienia, wynająłem walec, ubiliśmy, no nie wiem, jak byliście panowie niedawno, to no w miarę jest równo, ale no przyznaję, asfaltu nie ma. Teraz powiem też, że dostajemy co roku w zasadzie jedną drogę od pana wojewody, ale o innym znaczeniu, takim, gdzie przysługuje, gdzie jest duża zabudowa i tak dalej, bo no, każdy wójt czy burmistrz chciałby zrobić wszystko. Ale no, jak wiecie, no przecież jeździcie po wszystkich gminach, panowie, i wiecie, jak wygląda sytuacja, że nie da się pewnych rzeczy zrobić od ręki, a szczególnie tych dróg, gdzie nie ma dofinansowania. No na tą drogę złożyłem też wniosek do FOGR-u, to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie są zupełnie inne pieniądze, małe, ale też nie otrzymaliśmy. No będziemy ponawiać, żeby może w takim gorszym znaczeniu asfalt, ale taki, no powiem szczerze, gorszego gatunku, że będziemy się starać też tą zrobić, ale to nie dlatego, że akurat ten pan był u panów i skarżył, to ja tu się uginam, broń Boże, bo od tych decyzji, gdzie robimy drogi, jest rada gminy. No oczywiście ja tam kierunkowuję, które powinniśmy zrobić i na które są możliwości dostania pieniędzy. I będziemy próbowali, może nie jednorazowo, bo tam jest ponad kilometr tej drogi, ale ona jest do pana Grzegorza, do samego podwórka z kamienia zrobiona. No wiecie panowie, jeżeli tam byliście, no po kamieniu nie jeździ się tak jak tutaj po płytkach czy po asfalcie. No zawsze są jakieś uskoki, teraz nie ma też takich warunków, gdzie się ubija to wszystko łatwiej, bo nie ma tych deszczy. No tam był walec, był kamień, zrobiliśmy.
0: Na razie mieszkańcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Władze gminy nie podają konkretnego terminu realizacji inwestycji, ale zapewniają, że droga znajduje się wśród potrzeb zgłaszanych do kolejnych planów modernizacji. Marina Zarzeczewo, Stodulna Lab i Pałac w Wieńcu to inwestycje Urzędu Marszałkowskiego, które wzbudzają największe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu. Warto dodać, że samorząd prowadzi również prace drogowe. Większość z nich jest już na ukończeniu. Flagową inwestycją była obwodnica Lubrańca.
2: Generalnie jeśli chodzi o nasz region, mówię tutaj o subregionie włocławskim, generalnie te najważniejsze drogi zostały zrealizowane z obwodnicą Lubrańca włącznie. Natomiast teraz planujemy przede wszystkim dokończyć to, co jeszcze nam pozostały, te odcinki przede wszystkim. Mamy na myśli drogę między Lubrańcem a Izbicą, dalej Izbicą między Przedczem i Chodecz i Izbica. To są te najważniejsze. No i oczywiście jeszcze te drogi na stykach województw przede wszystkim, województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Mam na myśli tutaj powiat lipnowski, tam nam takie odcinki pozostały i to są powiedzmy taki, to jest taki plan na najbliższe 2 lata. No i właściwie będą te drogi już w takim stanie nadającym się do eksploatacji. No i później oczywiście no, drogi to wiadomo, pozostaną sprawy remontowe i modernizacyjne, ale to już kolejne lata.
0: Ku końcowi zmierza remont drogi łączącej Wieniec z Brześciem.
2: W tej chwili jest ten projekt realizowany, aczkolwiek tam było troszeczkę problemów, bo dotyczyły te problemy przede wszystkim wykupów nieruchomości i musieliśmy się z tym

0: uporać. Te wykupy zostały zrealizowane, no i ta droga jest realizowana, także modernizowana, no i też oczywiście z drogą rowerową czy ciągiem pieszo-rowerowym, także myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu powiedzmy pół roku, ta droga już będzie otwarta.
1: Drogi stanowią kluczowy element lokalnego układu komunikacyjnego, łącząc siedziby gmin z miastem powiatowym oraz z drogami wyższych kategorii. Odpowiadają za sprawny transport wewnątrz regionu, obsługując ruch osobowy i towarowy, a także łącząc tereny rolnicze, przemysłowe i rekreacyjne. Ceny paliw ponownie mocno wzrosły. We Wrocławku za litr benzyny kierowcy płacą około 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. To poziom zbliżony do tego z pierwszych tygodni po wybuchu wojny na Ukrainie. Choć dziś ropa i dolar są znacznie tańsze. O przyczyny podwyżek oraz możliwość powrotu programu CPN zapytaliśmy posła Koalicji Obywatelskiej Krystiana Łuczaka.
2: Oczywiście skok jest odczuwalny i bardzo dotkliwy, bo nie dalej jak 2 dni temu, z tego co pamiętam, na stacji paliwo kosztowało 7,30, także bardzo wysoko. Pamiętamy, co działo się jeszcze w marcu, kiedy wówczas podjęliśmy stosowne kroki, bo wówczas rząd przecież obniżył stawkę VAT-u z 23 na 8%, obniżył też akcyzę do tego poziomu minimalnego unijnego. Wówczas udało się zredukować o 29 groszy na litrze paliwa i o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Poza tym też ustalono tą najwyższą cenę detaliczną za litr paliwa. Oczywiście to było bardzo ważne i bardzo potrzebne. Trwało 31 marca do końca czerwca. Później te rynki się ustabilizowały. Sytuacja była spokojniejsza. Ale wiecie Państwo, jak to wyglądało, bo to oczywiście był wynik tej sytuacji geopolitycznej. I dziś mamy właściwie to samo. Niestety ta sytuacja jest nieobliczalna, bo każdy z nas spodziewał się po tych relacjach i po tych informacjach, które do nas docierały, że stopniowo ten konflikt być może, jeśli nie wygaśnie, to przynajmniej się uspokoi. Ale sytuacja zmienia się na tyle dynamicznie, że właściwie jednego dnia jest spokój, a drugiego dnia ta sytuacja całkowicie się zmienia, z niekorzyścią oczywiście na wszystkie rynki, bo jesteśmy całkowicie wszyscy od tego zależni.
3: Ja o to zapytam, czy jest szansa na powrócenie do tego programu CPN, który był realizowany przez ostatnie miesiące?
2: Ceny paliw niżej. Wydaje się, że to był optymalny program. Kosztowny bardzo dla budżetu, ale optymalny, bo tylko w ten sposób mogliśmy odciążyć mieszkańców na co dzień. Jeśli sytuacja się utrzyma, to rząd z pewnością będzie zmuszony, żeby takie kroki podjąć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ta cena, mówię, 2 dni temu to było 7,30. Jeśli ta cena zacznie jeszcze rosnąć, to mieszkańcy po prostu sobie z tym nie poradzą, z takimi kosztami. One są bardzo wysokie dla życia, one są bardzo wysokie, skutkują też wyższymi cenami. Niestety tego wpływu na to, co tam się dzieje, nie mamy, a wiemy, kto ten wpływ ma i jednym zależy na pokoju, a innym wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby taki konflikt utrzymać i doprowadzić do określonych celów, oczywiście geopolitycznych. Mam nadzieję, że jednak te ceny się ustabilizują i że ten skok nie będzie nadal taki gwałtowny, jaki jest. No, miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale jeśli będzie, to co mówię, rząd, mamy takie informacje na bieżąco każdego dnia, że rząd to monitoruje i jeśli będą potrzebne działania osłonowe, to będzie je wprowadzał.
1: Wysokie ceny paliw krytykuje opozycja. Poseł Anna Gembicka uważa, że rząd powinien podjąć działania, które odciążą kierowców i obniżą ceny na stacjach.
4: No ja akurat wczoraj tankowałam i powiem szczerze, złapałam się za głowę, kiedy zobaczyłam, ile trzeba zapłacić i niestety to jest bardzo bolesne dla portfeli każdego z nas, bo każdy, kto jeździ samochodem, czy w dalsze, czy krótsze trasy, no siłą rzeczy musi tankować, musi oglądać te coraz wyższe ceny. My jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy, który dotyczy przedłużenia tych rozwiązań ochronnych, czyli właśnie rezygnacji z określonych podatków, co pozwoliłoby na znaczące obniżenie ceny do 30 września. Ja przypomnę, kiedy my rządziliśmy jako PiS, były różne sytuacje wywołane chociażby wojną na Ukrainie i potrafiliśmy na przykład też i na wakacje utrzymywać te tarcze ochronne, bo wiemy, że w tym czasie też Polacy bardzo dużo podróżują, bardzo dużo jeżdżą i naprawdę problem jest taki, że za naszych czasów budżet państwa było na to stać. Teraz mamy tak gigantyczne zadłużenie budżetu, planowany deficyt 280 miliardów złotych, to niestety powoduje, że po prostu rząd bardzo mocno ogranicza te tarcze ochronne.
1: Rosnące ceny odczuwają przede wszystkim kierowcy. Mieszkańcy przyznają, że każde tankowanie coraz bardziej obciąża domowy budżet.
5: No jest drogo. Tak?
6: Jak szybko wzrasta ta cena?
5: Ach, kurczę, tak za bardzo nie obserwuję.

0: Ale za szybko, zdecydowanie. W porównaniu z programem CPN, który jeszcze był do niedawna, no dosyć szybko to wzrasta. Zwłaszcza olej napędowy.
1: A czy ten program CPN rzeczywiście pomógł? Powinien nam wrócić?
0: To znaczy, ja wiem, że nie może państwo wiecznie dopłacać do cen paliw, bo to jest no, niekorzystne dla budżetu. Zdaję sobie z tego sprawę. Także co zrobić? Czekać, aż wojna się skończy i zostanie odblokowana cieśnina Ormus.
1: Co pan sądzi o obecnych cenach paliw?
2: Potworne.
1: Potworne. Jak szybko wzrasta ta cena?
2: Bardzo szybko. Ja wie pan, tydzień jestem w Polsce w tej chwili, to tragedia jest. Ja codziennie inną cenę płacę za paliwo.
3: O, że bardzo drogie są, no wiadomo. Tankuję oczywiście, ale z umiarem. Sprawdzam jazdę.
1: Jak szybko ta cena wzrasta?
3: No, jak była dopłata, no to wiadomo, że było taniej, a teraz jak szybko, prawie codziennie, to jest droższe.
4: No, bardzo wysokie są.
1: Jak szybko one wzrastają?
4: No, bardzo szybko wzrastają. Niedawno kupowaliśmy 6, tam 60 coś, a już ponad 7 zł.
5: Myślę, że są ok w tej chwili, ale zobaczymy, co będzie dalej.
1: Jak szybko one wzrastają?
5: Myślę, że tak po parę groszy, 20, 10, w zależności od tego, co się dzieje, wiadomo, na Bliskim Wschodzie, tak?
1: Znacie program CPN?
5: Tak.
1: Czy on rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
5: Znaczy tak, pomógł, ale myślę, że jest to obciążenie dla budżetu państwa, tak?
6: Kurde, no jest bardzo drogo, nie? No ale ogólnie to, co się dzieje na świecie, no to też no, nie ma co się dziwić, że tak jest, tak?
1: Jak szybko ta cena wzrasta?
6: Słucham?
1: Jak szybko ta cena wzrasta?
6: No bardzo szybko, no bardzo szybko. No tutaj w Polsce, no to i tak, no diesel czy benzyna jest dużo taniej, no ale ja ogólnie zamieszkuję z rodziną w Holandii, no to tam już diesel dochodzi do, na przykład do 2,20 euro, tak? Także to już jest dużo większa cena, tak?
1: Kojarzy pan program CPN?
6: Nie, nie kojarzę.
1: To taki program rządowy miał na celu ograniczyć wzrost cen paliw.
6: Tak,
1: I
6: tak.
1: czy w ostatnich miesiącach była jakaś różnica rzeczywiście?
6: Znaczy, no z tego, co oglądałem wiadomości w telewizji, no to coś tam troszeczkę spadło, no nie, ale znowu poszło w górę.
7: Stanowczo za drogie.
1: Jak szybko wzrasta ta cena?
7: No za szybko, moim zdaniem.
1: Zna pan program CPN?
7: Znam.
1: Czy myśli pan, że rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
7: Myślę, że pomógł i powinien wrócić.
8: Eksperci prognozują, że w najbliższych dniach ceny paliw nadal mogą utrzymywać się na wysokim poziomie. Wszystko zależy od sytuacji na światowych rynkach oraz wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Budowa nowego gmachu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Zgodnie z projektem powierzchnia użytkowa budynku miała wynieść 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wykonawca Budimex miał zakończyć pracę do połowy 2023 roku. Roboty zostały jednak wstrzymane ze względów finansowych. Po negocjacjach firma wróciła na plac budowy. Koszt inwestycji wzrósł do 234 milionów złotych.
9: Już niedługo, za rok, będziemy oddawać ostatecznie do użytku ten projekt. No, serce szpitala, bo przecież blok operacyjny, izbę przyjęć, SOR, całą część diagnostyczną, OIOM i tak dalej, czyli to, co jest najważniejsze i najdroższe w każdym szpitalu. Za to my już dzisiaj myślimy o tym, co dalej, więc projektujemy wyburzenie oprócz tych nowych części, które kiedyś zbudowaliśmy szpitala, tego starego, właściwie budowę nowego, więc w tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacyjnym. Uruchamiamy lada dzień inwestycje budowy ZOL-u, to przeszło 60 milionów, 100 miejsc dla osób przewlekle chorych, zakład opiekuńczo-leczniczy w szpitalu. No i to, co chyba najbardziej nas odwiedzających szpital cieszy, no i też oczywiście pacjentów, to budowa parkingu. Ona postępuje z władzami miasta, jesteśmy już umówieni co do decyzji budowlanych, decyzji administracyjnych w tym zakresie. Będziemy go realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ta inwestycja fizycznie ruszy na początku przyszłego roku, więc cztery właściwie zakresy inwestycji w szpital we Włocławku. Tak, no trochę jeszcze będzie bałaganu, ale niestety no, inwestycje wymagają od nas trochę cierpliwości.
8: Sercem lecznicy będzie pięciokondygnacyjny budynek. Na jego dachu powstanie

0: Staje lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, spełniające obowiązujące normy. Dodatkowo do szpitala trafiły 242 urządzenia medyczne. Wśród nich znalazły się m.in. nowa pracownia RTG w zakładzie diagnostyki obrazowej oraz system laparoskopowy 4K, wykorzystywany m.in. podczas zabiegów onkologicznych jelita grubego oraz innych operacji wykonywanych przez chirurgów ogólnych i urologów. Piątek, 5 czerwca, około godziny 10, włocławskie służby otrzymały zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu na osiedlu Południe. Z okna wieżowca na 11 piętrze wypadła dziewczynka. Na miejscu pracowali ratownicy medyczni, strażacy i policjanci. Lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Matka dziewczynki, 21-letnia Wiktoria, w czasie zdarzenia spała. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan był ciężki. Matce dziecka postawiono dwa zarzuty. Narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, mimo ciążącego na niej obowiązku opieki oraz nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu małoletniej. Kobieta złożyła wyjaśnienia w prokuraturze. Nie zaprzeczyła, że w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.
1: Dziewczynka mała Zosia została wypisana ze szpitala, tak więc są tutaj bardzo dobre wiadomości w tym zakresie. Z naszych informacji mogę tutaj podać jedynie tyle, że przebywa ona pod opieką babci. Co dalej będzie z dziewczynką, jakie będą kroki, to już tutaj jest zapytanie, powinno być skierowane do sądu rodzinnego. My na potrzeby postępowania przygotowawczego wiemy tylko tyle, że tutaj sąd rodzinny będzie podejmował czynności w tym zakresie. Prokurator w dalszym ciągu wykonuje czynności i zbiera materiał dowodowy. Do tej pory przedstawiono zarzuty matce małoletniej Zosi, ale w dalszym ciągu jeszcze są poczyniane dalsze ustalenia.
0: Dziewczynkę czeka rehabilitacja. Wobec jej matki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, szpitala imienia księdza Jerzego Popiełuszki, żeby formalnością stało się zadość. Tak właśnie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, w ostatnim czasie bardzo dużo w przestrzeni publicznej mówi się o służbie zdrowia. No, padają bardzo mocne czasami słowa, a myślę, że wszystkich tak naprawdę zszokowały wysokości zarobków lekarzy. Gdzieś tam myślę, że zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest dobry zawód, że warto się kształcić i lekarzem być, bo jest to gwarancja sukcesu finansowego, ale chyba te sumy, które padły do publicznej, które padły publicznie, tak po raz pierwszy tak naprawdę od lat zostały podane, zszokowały wielu, bo no, choćby Włocławski Szpital gdzieś tam 1,5 miliona w rok, wydaje się, że to jest astronomiczna kwota. Jak to wpływa na wasze funkcjonowanie? Czy takich sum jest więcej, czy to jest ewenement, a raczej gdzieś tam te zarobki są nie wiem, no bliżej średniej.
1: No my zatrudniamy około 300 lekarzy. Taki jest rynek. Rynek jest pracownika, w związku z tym bardzo często pracodawca musi się ugiąć, żeby mógł realizować zadania, jakie zostały przed nimi postawione. Szczególnie u nas w medycynie, w szpitalnictwie jest to widoczne, gdyż bywają specjalizacje rzadko występujące na rynku, a pamiętajmy o tym, że nasz szpital jest szpitalem specjalistycznym. My mamy to tak trudne obszary jak szpitalny oddział ratunkowy, na którym dziennie wykonujemy kilkadziesiąt na przykład badań radiologicznych. I muszą być lekarze, którzy te badania będą jak najszybciej opisywali.
0: I te badania są wykonywane właśnie całą dobę, prawda?
1: Całą dobę i to nie tylko dla SOR-u, ale wykonujemy dla oddziału, wykonujemy również dla poradni zewnętrznych, również dla naszych poradni. To są tysiące badań miesięcznie. W związku z tym płacimy, a więc nie tylko za czas pracy danych lekarza, ale również jakąś część za każde badanie. No i prawo skali tutaj działa i takie pojawiają się wielkości. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo wysoko specjalistyczny oddział pracownie kardiologii inwazyjnej. Tutaj musimy zatrudniać najlepszych specjalistów. Oni pracują na naczyniach, na sercu, tak? W związku z tym bardzo delikatne i wymaga to wielkich umiejętności.
0: Odpowiedzialność ogromna, prawda? I umiejętności, które no jakby tutaj mogą decydować o życiu pacjenta.
1: No, tak. No ale już sama skala mówi, że nie jest tego tych osób tak dużo, natomiast wszyscy wiedzieli o tym. I nagle okazało się, że jesteśmy zaskoczeni. My mówiliśmy, ja od wielu lat informowałem o tej sytuacji na naszych spotkaniach, bo przecież byłem w gremium zarządczym organizacji reprezentujących pracodawców szpitali powiatowych.
0: Czyli wy zarządzający placówkami medycznymi mówiliście o tym, że lekarzy brakuje, że za dużo trzeba już wydawać, tak?
1: Tak, że zbyt dużą część środków przeznaczamy na leczenie, przepraszam, na płace, a kosztem oczywiście procesów leczniczych. No, zwróćmy uwagę jeszcze na jedno. Od nas się wymaga pełnej funkcjonalności szpitala. My w zeszłym roku wykonaliśmy ponad 20 milionów złotych, więcej, aniżeli mieliśmy zakontraktowane, a zapłacono nam tylko 2 miliony 300. W związku z tym 17,5 miliona złotych przeszło w koszt szpitala, ale ten produkt został wyprodukowany, mianowicie zdrowie ludzkie zostało zrealizowane, natomiast nikt nie chce od nas tego kupić. I Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że jednak nie będzie nam płacił. W związku z tym w tym roku my musimy troszkę ograniczyć leczenie. I na pewno już wielu z Państwa zauważa, że badania czy leczenia planowe są przesuwane w czasie.
0: No właśnie, i mówi się o tym, że trzeba ograniczyć leczenie, natomiast no jakby koszty funkcjonowania szpitala to gdzieś w okolicach 80% wynagrodzenia, tak?

0: personelu.
1: No u nas akurat jest to 74 do 75%, ale nasz szpital jest szpitalem z dużą historią, w związku z tym wymaga dużo prac serwisowych. Tak? U nas non-stop coś się psuje, coś serwisujemy. Ponadto, skoro jest specjalistyczna, więc wymagamy też lepszego sprzętu, lepszych farmaceutyków, lepszych specjalistów, no to generuje koszty.
0: No i tak, sytuacja patowa, bo z jednej strony musicie bardzo dużo wydawać na wynagrodzenia, nie możecie sobie tutaj jakby niczego zmniejszać, nie macie pola do manewru, bo nie będzie specjalistów, którzy będą gotowi pracować w szpitalu, tak? Jeżeli byście zaproponowali stawki, które nie będą odpowiadały, ponieważ specjalistów w ogóle generalnie w całym kraju brakuje. Tymczasem z kolei są jakieś zarzuty, że gdzieś jakieś oddziały funkcjonują gorzej, albo są zawieszane, albo grozi im widmo likwidacji gdzieś tam, ponieważ no, brakuje po prostu personelu.
1: Akurat nie dotyczy do naszego szpitala. Rozumiem, że pani redaktor miała na myśli inne. Generalnie bywają ryzyka, kiedy nie możemy dopiąć harmonogramów kadrowych, że pojawia się sygnał na zewnątrz szpitala, że jest problem. Mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku z neurologią. Udało się to zorganizować. Jest w tej chwili dobrze prosperujący szpital. Natomiast na pewno zawsze słabym punktem szpitala są SOR-y. My jesteśmy z jednym z większych SOR-ów w Polsce. Tak plasujemy się między 12 a 14 pozycją, największym w województwie. A SOR to jest taka jednostka, która ma miękkie podbrzusze, które ujawnia się szczególnie w nocy czy też w święta. Tutaj się skupiają wszystkie dysfunkcje systemu ochrony zdrowia. A więc kolejki, a więc problemy z szybką specjalizacją. Proszę zauważyć, że dyżury, które są, one zabezpieczają głównie funkcjonowanie oddziału. W przypadku problemów przenosi się to wówczas tych lekarzy na SOR po to, żeby konsultacji udzielali. Bo my akurat realizujemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ściśle. Na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym jest od 2 do 3 lekarzy systemu. To są lekarze wykazani w rozporządzeniu ministra zdrowia, którzy powinni funkcjonować. Rzadko kiedy jest 2, a to naprawdę wyjątkowe sytuacje, kiedy 1. Nigdy nie ma sytuacji, żeby nie było lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym. W tej chwili będziemy zmieniali troszkę ten model i prawdopodobnie w sierpniu już będziemy mieli jeszcze dodatkową linię specjalistów. Rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami, którzy by chcieli wziąć na siebie ten obowiązek. Czyli dodatkowo 3. linię będziemy...
0: I to pomoże rozładować troszeczkę kolejki?
1: Zdecydowanie tak, bo będą to wymiennie ortopedzi, chirurdzy.
0: Czyli tych przypadków jest najwięcej pewnie, bo
1: tak,
0: to takie
1: tych jest
0: losowe.
1: Najwięcej. Dajemy sobie radę z tymi przypadkami zachowawczymi, ponieważ tam wspieramy się anestezjologami. I będziemy mieli sprawnie funkcjonujący szpitalny oddział ratunkowy.
0: No właśnie, czyli co, reformy, panie dyrektorze, wymaga, żeby w szpitalu włocławskim było lepiej, reformy wymaga cała polska służba zdrowia?
1: Zdecydowanie tak, my czekamy na te zapowiedzi pani minister. Ja rozmawiam z lekarzami, jak oni to odbierają, również czekają. Dla mnie to by była rewelacyjna sytuacja, kiedy miałbym ograniczone możliwości, mógł płacić maksymalnie 240 zł za godzinę.
0: W całej Polsce, żeby były jednakowe stawki.
1: Tak, jednakowo, nie konkurujemy wówczas ze sobą. Nie ma oczekiwań roszczeń.
0: Nie boi się pan, że wszyscy nagle podejmą decyzję o wyjeździe gdzieś poza granicę Polski?
1: Ja już to ćwiczyłem w 13, 14 roku i nie były to masowe wyjazdy. Byli to ludzie, którzy już zdeterminowani. To były jednostki, które wyjeżdżały z rodzinami, bo inaczej chciały sobie życie ułożyć. Myślę, że dzisiaj to życie w Polsce jest tak już na wysokim poziomie, że zarobek na poziomie 30-40 tysięcy złotych
0: miesięcznie to
1: jest to
0: wynagrodzenie.
1: Tak, jest to godne.
0: Mm-hmm. W ostatnich dniach gdzieś w przestrzeni tutaj też naszej lokalnej, publicznej pojawiły się informacje o tym, że może dochodzić w szpitalu do mobbingu. Na ile takie informacje są gdzieś w ogóle wiarygodne?
1: Jesteśmy bardzo dużą organizacją, 1,5 tysiąca osób pracuje w szpitalu. I do tej pory przez 2 lata mojej działalności była jedna skarga. Dotyczyła kontaktów pomiędzy kierownikiem a podwładnym. Oczywiście zgodnie z procedurami powołaliśmy komisje.

0: bo mamy, jesteśmy przygotowani na tego typu zdarzenia. Co ciekawe, w komisji byli nawet przedstawiciele związków zawodowych i komisja uchyliła ten zarzut dotyczący mobbingu, w związku z tym dzisiaj nie mamy żadnych
1: Czyli
0: zgłoszeń.
1: Do pana żadne sygnały jako do dyrektora nie docierały w ostatnim czasie?
0: Żadne nie docierają, oficjalnych żadnych nie ma.
1: Szpital przechodzi na pewno największy w ogóle remont swojej historii. Tutaj też wiele się w minionych latach działo. Były różne perturbacje, o których przecież wszyscy mówili i z których pewnie doskonale mieszkańcy naszego regionu sobie zdają sprawę. Zejścia z budowy, zatrzymanie całego procesu inwestycyjnego, no ale teraz wszystko idzie zgodnie z planem i jest szansa na to, że rzeczywiście Włocławek będzie miał lecznicę taką już bardzo, bardzo nowoczesną.
0: Tak, będzie to szpital, tak jak w nazwie ma, będzie to szpital o standardzie wojewódzkim. Informacja sprzed 10 dni, jesteśmy zaawansowani w 66%. W związku z tym idziemy z planem. Ja nie mówię, że jest łatwo, mnóstwo jest problemów, ale spotykamy się wraz z kujawskimi, pomorskimi inwestycjami medycznymi, po jednej stronie, a naprzeciwko z wykonawcą i ustalamy reguły dalszych postępowań. To będzie szpital o powierzchni 18 tysięcy metrów części zabiegowej, bo pamiętajmy o tym, że my przenosimy część zabiegową tylko z obecnej substancji. Bardzo nowoczesny SOR, duże przestrzenie. Będzie zaraz OIT, który będzie wspierał ten SOR. Następnie będą oddziały położniczo-ginekologiczny i neonatologia. Będzie oddział ortopedyczny, oddział chirurgiczny. Świeża informacja, mam w tej chwili już oświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia, że w przyszłym roku zakontraktują nam chirurgię naczyniową. Dla nas troszkę problem, bo gdzie my ją mamy zmieścić, ale to jest nasz jakby organizacyjny. To jest niezwykle ważne, ta chirurgia naczyniowa. Rozmawiamy bardzo poważnie z NFZ-em na temat chirurgii onkologicznej. W związku z tym byśmy mieli taką mocną część chirurgiczną. Dalej, co będziemy mieli jeszcze w tych oddziałach? No, blok operacyjny. Blok operacyjny składający się z 7 sal. Dzisiaj mamy 4. Naprawdę my się tam już w tej chwili męczymy, ponieważ jest ciasno. Kupując nowy sprzęt, dzisiaj mamy duże problemy, żeby go wykorzystywać. Proszę zauważyć, że my wykonujemy aparaty na Da Vinci, a już wykonaliśmy 30 operacji na bloku okulistycznym, wymiennie z okulistami. W tym tygodniu planujemy pierwszą operację na robocie neurochirurgicznym na Mazurze, który już Państwu przedstawialiśmy, a więc ruszamy bardzo mocno z robotyką. Będziemy takim w tej części województwa takim centrum robotycznym. No myślimy oczywiście w przyszłości, po oddaniu już nowego obiektu, o rozszerzeniu neurologii, o trombektomię. Dzisiaj trzeba wozić te przypadki do Bydgoszczy i jest to zawsze strata czasu. A tu już będziemy mieli tą trombektomię. No i zamierzamy stworzyć w pozostałej tej części, która zostanie, takie centrum kardiologiczne.
1: Kardiologia generalnie, że tak powiem, ma takie dosyć dobre opinie, jeżeli chodzi o Włocławski Szpital. Znaczy nie słyszałam, że ktokolwiek o kardiologii w ostatnim czasie mówił źle.
0: Ma bardzo ciekawe korzenie, tak? Kiedyś
1: a dużo się tam działo na tej kardiologii niedawno. Jeszcze tam były duże, że tak powiem,
0: zmiany.
1: Tak, zmiany. No,
0: zmiany mają prowadzić ku lepszemu, w związku z tym tu jest ta zasada spełniona.
1: Ale te zmiany budziły też bardzo duże emocje. To były zmiany, które nie przeszły taką drogą.
0: Ja widziałem
1: ewolucji.
0: Ja wiedziałem, w jakim celu ta zmiana jest prowadzona. Musicie Państwo mi uwierzyć, że ona była zasadna. Zresztą dzisiaj efekty pokazują. Sytuacja jest ustabilizowana, oddział się świetnie rozwija. Obecny kierownik ma wizję prowadzenia tego oddziału. Zaczynamy mocno patrzeć na te procedury kardiochirurgiczne, których my nie mamy możliwości wykonywania, ale w pobliżu kardiochirurgicznych. Mamy świetne dwie pracownie angiograficzne, nowe urządzenia i tam też dużo dużo inwazyjnych wykonujemy procedur kardiologicznych. No, stworzymy takie centrum w jednym miejscu, gdzie będziemy

0: pacjenta od zdiagnozowania poprzez wyleczenie i rehabilitację zaopatrywali.
1: W pańskiej ocenie, panie dyrektorze, poprawy wymaga SOR, no bo powiedział pan to jasno, że przymierzacie się do tego, żeby tam zaszły zmiany. Myślę, że w ocenie pacjentów to pewnie też, no bo sami otrzymujemy mnóstwo sygnałów, czasami właśnie z SOR-u, że jest długi czas oczekiwania, że niekoniecznie, że tak powiem, ta obsługa jest no, taka, jaką pacjenci by sobie życzyli, żeby była. Jakie jeszcze oddziały chcielibyście zmienić, które wymagają też zmiany takiej może nie do końca polegającej na dosprzętowieniu, prawda, czy tutaj zainwestowania pieniędzy, ale może właśnie na ten czynnik ludzki gdzieś tam chodzić.
0: Jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to my bardzo mocno pracujemy i na bieżąco przez te 2 lata udało się w wielu miejscach już to pozmieniać. Natomiast nowe procedury, nowe standardy, na pewno będziemy na pulmonologii zwiększali zakres funkcjonowania, bo już jesteśmy po rozmowach z profesorami, którzy chcą wesprzeć na naszą pracę oddziału pulmonologicznego. Pulmonologia zostaje w tej substancji, nie jest przenoszona. A pamiętajmy, że my tam podajemy chemię, w związku z tym jest to bardzo ważna procedura onkologiczna. My zamierzamy przejść o poziom wyżej, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne. Dzisiaj jesteśmy na poziomie solo 1, dzięki temu udało nam się pozyskać te 50 milionów złotych na zakup sprzętu. Natomiast chcemy wejść na poziom solo 2, to jest o wiele wyższy poziom, który umożliwia, że wykonywanie lepszych procedur, większych procedur dla pacjenta, a dla nas lepiej opłacalnych. Ja bym jeszcze wrócił do SOR-u. Nad SOR-em mocno pracujemy. Mamy nowego koordynatora, to jest konsultant wojewódzki. Pan doktor jest niezwykle zaangażowany w usprawnienia i we wprowadzanie działań usprawnieniowych w SOR-ze. Ja myślę, że tak, no, jak każdy oddział wewnętrzny, na oddziale wewnętrznym pojawia się mnóstwo osób, które być może, że nie powinno być w tym oddziale. Chodzi mi o pacjentów oczywiście. Jeżeli pobudujemy ZOL, a tak zamierzamy, czyli ruszyć z budową, czekamy tylko na decyzję Ministerstwa Zdrowia odnośnie oceny celowości inwestycji tego ZOL-u. Ogłaszamy przetarg na wykonawcę, bo wszystko jest gotowe. Myślę, że to jest kwestia 1,5 do 2 lat i mamy ZOL na 100 osób i wówczas uwolnimy oddział
1: łóżka
0: wewnętrzny.
1: Tak,
0: tam rzeczywiście będą leżeli ludzie chorzy, a nie ci, którzy wymagają opieki długoterminowej. Bardzo ważny jest też dla nas raczej, to jest oddział dermatologiczny, który jest troszeczkę z boku, natomiast zostały tylko 2 oddziały w województwie. I ja często rozważam, czy ten oddział rzeczywiście powinien tu być, ale jak patrzę na stany osobowe w tym oddziale, no to nie możemy tego oddziału zamknąć. Musi tutaj w tej części województwa zostać i mamy również dla niego pomysł.
1: A tak już na koniec, był pan krytykowany, pan już osobiście jakiś czas temu za współpracę z uczelnią ojca Tadeusza Rydzyka. Gdzieś wylała się, pamiętam, w internecie fala hejtu, kiedy została ta informacja podana do publicznej wiadomości. Czy ta współpraca jest? Jak ona przebiega?
0: Oczywiście, że jest. No, nie rzucamy słów na wiatr. Jakby w tej chwili nikogo to nie przeraża, że współpracujemy. Okazuje się, że tak jak powiedziałem, medycyna nie zna kolorów. My współpracujemy już rok czasu z AKSIM-em, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, przypomnę. Z Wydziałem Zdrowia, który kształci lekarzy. Przeszkoliło się u nas już kilkudziesięciu lekarzy od strony praktycznej. To nie są praktyki. Część teoretyczna odbywa się w Toruniu, część praktyczna odbywa się u nas. Co więcej, planujemy rozszerzenie tej współpracy. No, jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach, ale to jeszcze potrzebuje pewnych ustępstw ze strony AKSIM-u. I chcemy stworzyć oddział kliniczny, typowy oddział kliniczny pod nadzorem medycznym, merytorycznym uczelni, ale niestrukturalnym, bo wiele osób źle to odebrało, że tworząc oddział kliniczny czy szpital kliniczny, my zmieniamy strukturę i nie będzie właścicielem województwa. Nie, to jest wielka pomyłka. Podobnie funkcjonują 2 oddziały kliniczne w szpitalu wojewódzkim w Toruniu. Czyli nadal jest to własnością województwa. Natomiast merytorycznie jest to bardzo ścisła współpraca z uczelnią.
1: I wróćmy już zupełnie na koniec do tego, co się dzieje w całej Polsce, bo mówię, tak jak mówiłam ostatnio, po prostu dużo się poświęca tematowi służby zdrowia czasu, no choćby w wiadomościach, z punktu widzenia osoby zarządzającej. Od lat przecież w szpitalu tutaj włocławskim

0: Dyrektorem pan jest od 2, no ale przecież wieloletnie doświadczenie w szpitalu w Brodnicy. Jakie zmiany musiałyby zajść, takie systemowe, żeby służba zdrowia przestała być chora?
1: Podstawowa rzecz to zmiana rynku pracy z rynku pracownika na rynek pracodawcy. My już sobie poradzimy.
0: Czyli zwiększenie liczby
1: kadry lekarskiej, głównie lekarskiej, ale również pielęgniarskiej.
0: Czyli należy zacząć od liczby uczelni kształcących.
1: Tak.
0: Kształcących.
1: Bo jeżeli chodzi o środki w szpitalnictwie, jest wystarczająca ilość. Jeżeli ja bym miał zapłacone za zeszły rok nadwykonania, to byśmy zamknęli rok 6 milionami zysku. Wspaniała.
0: Czyli problem już nie jest PKB i tak dalej, te wszystkie nakłady na służbę zdrowia.
1: Tylko dobrze to trzeba wydać, dobrze dystrybuować, kanalizować odpowiednio. Dzisiaj to jest ukierunkowane w jednym kierunku to jest skierowane, natomiast musimy to bardziej rozszerzyć.
0: Mhm. A łączenie służby zdrowia prywatnej i publicznej, jakie ma pan zdanie na ten temat?
1: No jestem przeciwny, ponieważ jestem menedżerem publicznej służby zdrowia. Trzymajmy
0: model,
1: się swoich.
0: Powinni deklarować lekarze, gdzie chcą pracować.
1: Tak, uważam, że dla mnie by było wiele łatwiej, kiedy bym wiedział, że mam lekarza do swojej dyspozycji i ten lekarz nie realizuje interesów prywatnej służby zdrowia, bo nie zawsze ona jest zbieżna z publicznym i z interesem pacjenta.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przypomnę państwu, moim państwa gościem był pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławku.
1: Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: We Wrocławku trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Jedną z nich jest budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej. Skrzyżowanie zostało zamknięte pod koniec czerwca, a na placu budowy nie brakuje ciężkiego sprzętu i pracowników. Jak zapewniają władze miasta, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
1: To jest element przygotowywania się do dużo większego zadania, jakim jest budowa tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej. Wiemy o tym doskonale, że duża część ruchu z Zazamcza siłą rzeczy przekieruje się właśnie na to skrzyżowanie. Stąd też na podstawie opinii inżynierów ruchu doszliśmy do wniosku, że to skrzyżowanie, żeby było bardziej wydolne, żeby ten ruch był bardziej płynny, należy przebudować. Pozyskaliśmy na to zadanie środki zewnętrzne i właściwie od początku wakacji te prace tam trwają. Liczymy, że jeszcze we wrześniu ruch w tej części miasta wróci do normy. Natomiast, tak jak powiedziałem, następnie już będzie to skrzyżowanie przygotowane do tego, żeby obsłużyć ten wzmożony ruch, który niewątpliwie się pojawi w momencie, kiedy ulica Wieniecka będzie zamknięta na czas budowy tunelu pod linią kolejową. Tak naprawdę tam w tych okolicach mamy dwa projekty, które równolegle realizujemy, dlatego że też w ciągu ulicy Wysokiej w ramach drugiego etapu budowy infrastruktury wrocławskiej sieci dróg rowerowych od ulicy Lisek pod ulicą Wysoką taką drogę rowerową budujemy i ciąg pieszo-rowerowy w kierunku ulicy Kapitulnej, więc ten obszar miasta na pewno się bardzo mocno zmieni i będzie, tak jak powiedziałem, będzie dobrze służył i kierowcom, i pieszym, i rowerzystom.
0: Równolegle prowadzone są prace związane z przedłużeniem ulicy Bulwary. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki, droga dla rowerów, kanalizacja deszczowa oraz plac manewrowy i pozostała infrastruktura drogowa.
1: Przedłużenie ulicy Bulwary to projekt realizowany ze wsparciem funduszy szwajcarskich. Tutaj Szwajcarzy w 100% finansują to zadanie, a polega ona właśnie na wydłużeniu ulicy Bulwary do ulicy Barskiej. Wraz oczywiście z całą infrastrukturą rowerową dla pieszych i też dodatkowymi parkingami, które w ramach konsultacji społecznych uczestnicy tych konsultacji wskazali. Zresztą też podobnie jak bezpieczne, chyba najbezpieczniejszy rodzaj skrzyżowania, czyli rondo, które powstanie na ulicy Płockiej na skrzyżowaniu z Barską i właśnie wylotem nowej drogi.
2: Widzimy, że prace postępują. Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tej inwestycji?
1: Na pewno zgodnie z terminem. Ten termin upływa z końcem roku, natomiast tam oczywiście właściwie te prace faktycznie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w wakacje odcinek pod zespołem szkół chemicznych zostanie też przygotowany, przebudowany, także w momencie, kiedy uczniowie wrócą do swojej szkoły, już tego odcinka nie będzie trzeba wyłączać z użytkowania.
0: Tymczasem kierowcy zwracają uwagę na kolejne prace prowadzone przy ulicy Kaliskiej. Kilka miesięcy po zakończeniu przebudowy pojawiły się odkształcenia na wierzchni zatoki autobusowej przy przystanku Kaliska-Zbigniewska. Urząd Miasta poinformował, że wykonawca został wezwany do usunięcia usterki w ramach gwarancji, dlatego rozpoczęły się prace naprawcze. Miasto podkreśla, że koszt usunięcia usterki pokryje wykonawca, a nie samorząd. Na czas robót wyznaczono przystanek zastępczy, a kierowcy i pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Od wielu lat czeka na asfaltową drogę prowadzącą do swojego domu. Do naszej redakcji zgłosił się pan Grzegorz z Osówka w gminie Kowal. Jak podkreśla, z drogi korzysta nie tylko on, ale także wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Po opadach przejazd staje się utrudniony, a kurz i nierówności na co dzień dają się we znaki.
3: O tą drogę, której nie chcą mi zrobić przez 60 lat, jak żyję ponad na tej wsi i od zawsze borykał się z tym mój ojciec. Był inwalidą, borykał się, ja tu wywoziłem kamienie na drogę, pracowałem w tej drodze w drodze nie mojej prywatnej, tylko w drodze praktycznie publicznej. Zawoziłem piachem, kamieniami, całe życie była walka o wyjazd tą drogą. Jest troszeczkę lepiej po tylu latach, ale to jeszcze nie jest to. Za tyle ziemi, ile ja dałem z ojcem dla gminy Kowa za darmo, to jest 4000 metrów sześciennych,

0: Mam nadal drogi. Borykam się jak nie z błotem, to z kurzem. Tam zalewa, tu jest błoto, teraz mieli zrobić tą drogę. No jak tu droga jest zrobiona? No wielka inwestycja miała być prawdopodobnie, a to jest tylko przejechała równiarka, jakimś badziewiem nasypali i to wszystko, koniec. Nawet wał tu nie przyjechał, dlatego nie wiem, czy nie mają funduszy, czy nie warto było. Obok robili drogę po sąsiedzku, stąd kilometr linii prostej. No taką drogę bym chciał mieć na tą chwilę. Bym chciał taką drogę mieć. 400 metrów drogi do jednego czy dwóch mieszkańców, bo tam mechanik rzekomo mieszka. Ważna osobistość na wsi, nie? Tam jest droga szerokości 5 metrów. U wejściu, tak mówię na oko, bo ja tego nie mierzyłem, ale według mojego oka, dobrego oka, 5 metrów jest droga. Ubity wał zaraz poszedł, wyrównał, a u mnie nie. Kółkami sobie potem facet pojeździł tą równiarką. W prawo, w lewą mańkę, czyli tak, na północ, na południe, przejechał dwa razy w tą i w tamtą i tak mi drogę wyrównał. A miał być wał. Nawet wału nie dali. Nie wiem, ze złości, z nienawiści, z pogardy. Tu nawet jeździ autobus szkolny. Taka pani młoda jeździ autobusem, dzieci odwozi do szkoły i tędy koło coś mi wraca. Bo jest bliżej tędy, jak tam jechać jedynką starą, czy przez drugą wieś, zwaną Kępka Szlachecka. Kępka. To tutaj koło mnie jeździ autobusem i też mówi, że jest katastrofa. No.
1: Pan Grzegorz mówi, że wielokrotnie zwracał się do władz gminy z prośbą o utwardzenie drogi. Jak twierdzi, od lat słyszy zapewnienia, że inwestycja zostanie zrealizowana, jednak do tej pory nie doczekała się rozpoczęcia.
0: No byłem u pani sekretarz, powiedziała mi, że będzie wał. Powiedziała, że tak będzie, mówi, wszystko wyrównana droga 4 metry, będzie podsypane kamieniami w trakcie tej pracy. No to nie wiem, czy samochody 3 przyszły tutaj, może 3 samochody były. Nie, bo nie liczyłem, ale 3 mi się tak wydaje. Może się mylę, bo nie zwracałem sam dzień uwagi na to, nie? No i tak mi tu wyrównali, że nic jest. To praktycznie to jest poprawka tamtej roboty spieprzonej, którą wykonali 2 lata temu. To jakby teraz troszkę naprawili tą drogę. Nic, żadnej inwestycji nie było praktycznie. Wójt co roku mówił, że jest w planie. Od zawsze słyszę, że jest w planie. Że tutaj jestem, tylko sam tu mieszkam i nie ma na to funduszy, bo sam tu mieszkam. Ale on nie wie o tym, jak tutaj ludzie niszczą swój sprzęt rolniczy, którym jeżdżą. Tutaj. Tego nie widzi. Tutaj mój sąsiad w tamtym roku, 2 lata temu chyba, nowy traktor, chyba 2-letni ciągnik, za duże pieniądze, rozerwał skrzynię przekładniową, nie? Ale powiedział mi tak uczciwie, że nie wie, czy od tego, czy gdzieś indziej. Ale jak tu jeździ, widziałem z opryskiwaczem, to wszystko podskakiwało po tych dziurach, wertepach, po tej drodze kamiennej niewyrównanej. No bo tu był tak kamień nasypany, jak czołówką przejechał, tak go zostawił. A ja tutaj zniszczyłem sobie 2 zawieszenia w samochodzie. I każde z nich kosztowało 1500 zł. No. Nie musi być asfalt jak na autostradzie, żebym ja mógł tu godnie przejechać. Tak jak na Dąbrówce posypali kamieniem drobnym, takimś biteksem poleli, czy asfaltem takim rzadkim, nie mam pojęcia. No tam jest w miarę możliwe. Więcej nie chcę. I żeby tu miała droga 4 metry minimum przejazdu, bo tu się samochody nie miną. Albo zatrzymają się auta tutaj koło mnie, albo tu zatrzymują się, jadąc tam od Osówka, to jest 0,5 kilometra, tam też czekają. Albo ja czekam, albo oni czekają na mnie, nie żeby się po prostu wyminąć. Bo nie idzie, nie ma innej możliwości. Wójt nie umie ich załatwić. Załatwia drogi na krzewęcie. Tam kładzie chodniki na krzewęcie. Po co komu tam na tej wsi chodnik? W Gołaszewie skrót do Gołaszewa. Po co tam asfalt jakiś położyli? Nie wiem. Robią na Dąbrówce, położyli drugi asfalt. Na Kępce. Drugi asfalt położyli. Tam jest asfalt. I tam jak jeżdżę samochodem czy motorem, jak jeździłem, to tam mało widzę człowieka. Tam jest 2 kilometry chyba z kawałkiem asfaltu. Tam mało kto jeździ. Tam nie ma ludzi praktycznie. Tam może jest 3 mieszkańców. I to pewnie jeszcze emeryci. A do mnie, gdzie jest taki ruch, tutaj od Kłupki, bo tu ludzie do pracy i w tą stronę, ni cholery nie ma, no. Nie ma.
1: Wójt gminy Kobal przyznaje, że potrzeb drogowych jest wiele, a samorząd nie jest w stanie wybudować wszystkim dróg asfaltowych jednocześnie. Podkreśla jednak, że z roku na rok gmina przeznacza coraz większe środki na inwestycje drogowe i nie wyklucza, że w przyszłości asfalt pojawi się również w Osówku.
2: Nie ukrywam, że drogi typu 3 rodziny w drodze, 2 rodziny lub więcej tych rodzin praktycznie w większości wszystkie mamy zrobione. Ja wiem, tutaj jest droga na Osówku, ona jest taką kiedyś ważną drogą w kierunku Kłupki, że mogłaby być zrobiona, to jest tak zwany trakt, po którym kiedyś wozy konne i tak dalej jeździły.

No dzisiaj ja tu z całym szacunkiem do rodziny pana Grzegorza, no ale tam tylko na tą chwilę jedna rodzina mieszka, bodajże pan Grzegorz z mamą i każdy powinien mieć, ja nie przeczę, że powinna być droga asfaltowa, ale no nie ukrywam, że naszej gminy na wszystkie drogi asfaltowe w gminie jeszcze jest nie stać. Tam, gdzie są trzy, dwie rodziny, jak na wstępie powiedziałem tutaj panom, w zasadzie porobiliśmy i ja jestem dość długo w tym.

0: że chcemy zrobić tam, dowieźliśmy kamienia, wynająłem walec, ubiliśmy. No nie wiem, jak byliście panowie niedawno, to no w miarę jest równo, ale no przyznaję, asfaltu nie ma. Teraz powiem też, że dostajemy co roku w zasadzie jedną drogę od pana wojewody, ale o innym znaczeniu, takim, gdzie przysługuje, gdzie jest duża zabudowa i tak dalej. Bo no, każdy wójt czy burmistrz chciałby zrobić wszystko. Ale no, jak wiecie, no przecież jeździcie po wszystkich gminach, panowie, i wiecie, jak wygląda sytuacja, że nie da się pewnych rzeczy zrobić od ręki, a szczególnie tych dróg, gdzie nie ma dofinansowania. No, na tą drogę złożyłem też wniosek do FOGR, to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie są zupełnie inne pieniądze, małe, ale też nie otrzymaliśmy. No będziemy ponawiać, żeby może w takim gorszym znaczeniu asfalt, ale taki, no powiem szczerze, gorszego gatunku, że będziemy się starać też tą zrobić, ale to nie dlatego, że akurat ten pan był u panów i skarżył, to ja tu się uginam, broń Boże, bo od tych decyzji, gdzie robimy drogi, jest rada gminy. No oczywiście ja tam ukierunkowuję, które powinniśmy zrobić i na które są możliwości dostania pieniędzy. I będziemy próbowali, może nie jednorazowo, bo tam jest ponad kilometr tej drogi, ale ona jest do pana Grzegorza, do samego podwórka, z kamienia zrobiona. No wiecie panowie, jeżeli tam byliście, no po kamieniu nie jeździ się tak jak tutaj po płytkach czy po asfalcie. No zawsze są jakieś uskoki, teraz nie ma też takich warunków, gdzie się ubija to wszystko łatwiej, bo nie ma tych deszczy. No tam był walec, był kamień, zrobiliśmy.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Władze gminy nie podają konkretnego terminu realizacji inwestycji, ale zapewniają, że droga znajduje się wśród potrzeb zgłaszanych do kolejnych planów modernizacji. Marina Zarzeczewo, Stodulna Lab i Pałac Wieńcu to inwestycje Urzędu Marszałkowskiego, które wzbudzają największe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu. Warto dodać, że samorząd prowadzi również prace drogowe. Większość z nich jest już na ukończeniu. Flagową inwestycją była obwodnica Lubrańca.
2: Generalnie jeśli chodzi o nasz region, mówię tutaj o subregionie włocławskim, generalnie te najważniejsze drogi zostały zrealizowane z obwodnicą Lubrańca włącznie. Natomiast teraz planujemy przede wszystkim dokończyć to, co jeszcze nam pozostały, te odcinki przede wszystkim. Mamy na myśli drogę między Lubrańcem a Izbicą, dalej Izbicą między Przedczem i Chodecz i Izbica. To są te najważniejsze. No i oczywiście jeszcze te drogi na stykach województw, przede wszystkim województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Mam na myśli tutaj powiat lipnowski, tam nam takie odcinki pozostały i to są, powiedzmy, taki, to jest taki plan na najbliższe 2 lata. No i właściwie będą te drogi już w takim stanie nadającym się do eksploatacji. No i później oczywiście no, drogi to wiadomo, pozostaną sprawy remontowe i modernizacyjne, ale to już kolejne lata.
1: Ku końcowi zmierza remont drogi łączącej Wieniec z Brześciem.
2: W tej chwili jest ten projekt realizowany, aczkolwiek tam było troszeczkę problemów, bo dotyczyły te problemy przede wszystkim wykupów nieruchomości i musieliśmy się z tym uporać. Te wykupy zostały zrealizowane, no i ta droga jest realizowana, także modernizowana, no i też oczywiście z drogą rowerową czy ciągiem pieszo-rowerowym, także myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu powiedzmy pół roku, ta droga już będzie otwarta.
1: Drogi stanowią kluczowy element lokalnego układu komunikacyjnego, łącząc siedziby gmin z miastem powiatowym oraz z drogami wyższych kategorii. Odpowiadają za sprawny transport wewnątrz regionu, obsługując ruch osobowy i towarowy, a także łącząc tereny rolnicze, przemysłowe i rekreacyjne. Ceny paliw ponownie mocno wzrosły. We Włocławku za liter benzyny kierowcy płacą około 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. To poziom zbliżony do tego z pierwszych tygodni po wybuchu wojny na Ukrainie. Choć dziś ropa i dolar są znacznie tańsze. O przyczyny podwyżek oraz możliwość powrotu programu CPN zapytaliśmy posła Koalicji Obywatelskiej Krystiana Łuczaka.
3: Oczywiście skok jest odczuwalny i bardzo dotkliwy, bo nie dalej jak 2 dni temu, z tego co pamiętam, na stacji paliwo kosztowało 7,30, także bardzo wysoko. Pamiętamy, co działo się jeszcze w marcu, kiedy wówczas podjęliśmy stosowne kroki, bo wówczas rząd przecież obniżył stawkę VAT-u z 23 na 8%, obniżył też akcyzę do tego poziomu minimalnego unijnego. Wówczas udało się zredukować o 29 groszy na litrze paliwa i o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Poza tym też ustalono tą najwyższą cenę.

0: cenę detaliczną za litr paliwa. Oczywiście to było bardzo ważne i bardzo potrzebne. Trwało od 31 marca do końca czerwca. Później te rynki się ustabilizowały. Sytuacja była spokojniejsza. Ale wiecie Państwo, jak to wyglądało, bo to oczywiście był wynik tej sytuacji geopolitycznej. I dziś mamy właściwie to samo. Niestety ta sytuacja jest nieobliczalna, bo każdy z nas spodziewał się po tych relacjach i po tych informacjach, które do nas docierały, że stopniowo ten konflikt być może, jeśli nie wygaśnie, to przynajmniej się uspokoi. Ale sytuacja zmienia się na tyle dynamicznie, że właściwie jednego dnia jest spokój, a drugiego dnia ta sytuacja całkowicie się zmienia, z niekorzyścią oczywiście na wszystkie rynki, bo jesteśmy całkowicie wszyscy od tego zależni.
1: Ja o to zapytam, czy jest szansa na powrócenie do tego programu CPN, który był realizowany przez ostatnie miesiące?
0: Ceny paliw niżej. Wydaje się, że to był optymalny program. Kosztowny bardzo dla budżetu, ale optymalny, bo tylko w ten sposób mogliśmy odciążyć mieszkańców na co dzień. Jeśli sytuacja się utrzyma, to rząd z pewnością będzie zmuszony, żeby takie kroki podjąć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ta cena, mówię, dwa dni temu to było 7,30. Jeśli ta cena zacznie jeszcze rosnąć, to mieszkańcy po prostu sobie z tym nie poradzą, z takimi kosztami. One są bardzo wysokie dla życia, one są bardzo wysokie, skutkują też wyższymi cenami. Niestety tego wpływu na to, co tam się dzieje, nie mamy, a wiemy, kto ten wpływ ma i jednym zależy na pokoju, a innym wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby taki konflikt utrzymać i doprowadzić do określonych celów, oczywiście geopolitycznych. Mam nadzieję, że jednak te ceny się ustabilizują i że ten skok nie będzie nadal taki gwałtowny, jaki jest. No, miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale jeśli będzie, to co mówię, rząd, mamy takie informacje na bieżąco każdego dnia, że rząd to monitoruje i jeśli będą potrzebne działania osłonowe, to będzie je wprowadzał.
2: Wysokie ceny paliw krytykuje opozycja. Poseł Anna Gembicka uważa, że rząd powinien podjąć działania, które odciążą kierowców i obniżą ceny na stacjach.
3: No ja akurat wczoraj tankowałam i powiem szczerze, złapałam się za głowę, kiedy zobaczyłam, ile trzeba zapłacić i niestety to jest bardzo bolesne dla portfeli każdego z nas, bo każdy, kto jeździ samochodem, czy w dalsze, czy krótsze trasy, no siłą rzeczy musi tankować, musi oglądać te coraz wyższe ceny. My jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy, który dotyczy przedłużenia tych rozwiązań ochronnych, czyli właśnie rezygnacji z określonych podatków, co pozwoliłoby na znaczące obniżenie ceny do 30 września. Ja przypomnę, kiedy my rządziliśmy jako PiS, były różne sytuacje wywołane chociażby wojną na Ukrainie i potrafiliśmy na przykład też i na wakacje utrzymywać te tarcze ochronne, bo wiemy, że w tym czasie też Polacy bardzo dużo podróżują, bardzo dużo jeżdżą i naprawdę problem jest taki, że za naszych czasów budżet państwa było na to stać. Teraz mamy tak gigantyczne zadłużenie budżetu, planowany deficyt 280 miliardów złotych. To niestety powoduje, że po prostu rząd bardzo mocno ogranicza te tarcze ochronne.
2: Rosnące ceny odczuwają przede wszystkim kierowcy. Mieszkańcy przyznają, że każde tankowanie coraz bardziej obciąża domowy budżet.
4: No jest drogo.
5: Tak? Jak szybko wzrasta ta cena?
4: Kurczę, tak za bardzo nie obserwuję, ale za szybko, zdecydowanie. W porównaniu z programem CPN, który jeszcze był do niedawna, no dosyć szybko to wzrasta. Zwłaszcza olej napędowy.
5: A czy ten program CPN rzeczywiście pomógł? Powinien nam wrócić?
4: To znaczy ja wiem, że nie może państwo wiecznie dopłacać do cen paliw, bo to jest no, niekorzystne dla budżetu. Zdaję sobie z tego sprawę. Także co zrobić? Czekać, aż wojna się skończy, zostanie odblokowana cieśnina od mróz.
5: Co pan sądzi o obecnych cenach paliw?
6: Potworne.
5: Potworne. Jak szybko wzrasta ta cena?
6: Bardzo szybko. Ja wie pan, tydzień jestem w Polsce w tej chwili, to tragedia jest. Ja codziennie inną cenę płacę za paliwo.
7: O, że bardzo drogie są, no wiadomo. Tankuję oczywiście, ale z umiarem.
5: Jak szybko ta cena wzrasta?
7: No, jak była dopłata, no to wiadomo, że było taniej, a teraz jak szybko, prawie codziennie, to jest droższe.
8: No, bardzo wysokie są.
5: Jak szybko one wzrastają?
8: No, bardzo szybko wzrastają. Niedawno kupowaliśmy 6, tam 60 coś, a już ponad 7 zł.
9: Myślę, że są ok w tej chwili, ale zobaczymy, co będzie dalej.
5: Jak szybko one wzrastają?
9: Myślę, że tak po parę groszy, 20, 10.

0: w zależności od tego, co się dzieje, wiadomo, na Bliskim Wschodzie, tak?
1: Znacie program CPM?
0: Tak.
1: Czy on rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
0: Znaczy tak, pomógł, ale myślę, że jest to obciążenie dla budżetu państwa, tak?
2: Kurde, no jest bardzo drogo, nie? No ale ogólnie to, co się dzieje na świecie, no to też nie ma co się dziwić, że tak jest, tak?
1: Jak szybko ta cena wzrasta?
2: Słucham?
1: Jak szybko ta cena wzrasta?
2: No bardzo szybko. No tutaj w Polsce, no to i tak, no diesel czy benzyna jest dużo taniej, no ale ja ogólnie zamieszkuję z rodziną w Holandii, no to tam już diesel dochodzi do, na przykład do 2,20 euro, tak? Także to już jest dużo większa cena, tak?
1: Kojarzy pan program CPN?
2: Nie, nie kojarzę.
1: To taki program rządowy miał na celu ograniczyć wzrost cen paliw.
2: Tak.
1: I
2: tak.
1: Czy w ostatnich miesiącach była jakaś różnica rzeczywiście?
2: Znaczy, no z tego, co oglądałem wiadomości w telewizji, no to coś tam troszeczkę spadło, no nie, ale znowu poszło w górę.
3: Stanowczo za drogie.
1: Jak szybko wzrasta ta cena?
3: No za szybko, moim zdaniem.
1: Zna pan program CPN?
3: Znam.
1: Czy myśli pan, że rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
3: Myślę, że pomógł i powinien wrócić.
4: Eksperci prognozują, że w najbliższych dniach ceny paliw nadal mogą utrzymywać się na wysokim poziomie. Wszystko zależy od sytuacji na światowych rynkach oraz wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Budowa nowego gmachu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Zgodnie z projektem powierzchnia użytkowa budynku miała wynieść 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wykonawca Budimex miał zakończyć pracę do połowy 2023 roku. Roboty zostały jednak wstrzymane ze względów finansowych. Po negocjacjach firma wróciła na plac budowy. Koszt inwestycji wzrósł do 234 milionów złotych.
5: Już niedługo, za rok, będziemy oddawać ostatecznie do użytku ten projekt. No, serce szpitala, bo przecież blok operacyjny, izbę przyjęć, SOR, całą część diagnostyczną, OIOM i tak dalej, czyli to, co jest najważniejsze i najdroższe w każdym szpitalu. Za to my już dzisiaj myślimy o tym, co dalej, więc projektujemy wyburzenie oprócz tych nowych części, które kiedyś zbudowaliśmy szpitala, tego starego, właściwie budowę nowego, więc w tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacyjnym. Uruchamiamy lada dzień inwestycje budowy ZOL-u, to przeszło 60 milionów, 100 miejsc dla osób przewlekle chorych, zakład opiekuńczo-leczniczy w szpitalu, no i to, co chyba najbardziej nas odwiedzających szpital cieszy, no i też oczywiście pacjentów, to budowa parkingu. Ona postępuje z władzami miasta, jesteśmy już umówieni co do decyzji budowlanych, decyzji administracyjnych w tym zakresie. Będziemy go realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ta inwestycja fizycznie ruszy na początku przyszłego roku, więc cztery właściwie zakresy inwestycji w szpital we Wrocławku. Tak, no trochę jeszcze będzie bałaganu, ale niestety no, inwestycje wymagają od nas trochę cierpliwości.
4: Sercem lecznicy będzie pięciokondygnacyjny budynek. Na jego dachu powstaje lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, spełniające obowiązujące normy. Dodatkowo do szpitala trafiły 242 urządzenia medyczne. Wśród nich znalazły się m.in. nowa pracownia RTG w zakładzie diagnostyki obrazowej oraz system laparoskopowy 4K, wykorzystywany m.in. podczas zabiegów onkologicznych jelita grubego oraz innych operacji wykonywanych przez chirurgów ogólnych i urologów. W piątek, 5 czerwca, około godziny 10, włocławskie służby otrzymały zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu na osiedlu Południe. Z okna wieżowca na 11 piętrze wypadła dziewczynka. Na miejscu pracowali ratownicy medyczni, strażacy i policjanci. Lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Matka dziewczynki, 21-letnia Wiktoria, w czasie zdarzenia spała. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan był ciężki. Matce dziecka postawiono dwa zarzuty. Narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Mimo ciążącego na niej obowiązku opieki, oraz nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu małoletniej. Kobieta złożyła wyjaśnienia w prokuraturze. Nie zaprzeczyła, że w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.
6: Dziewczynka mała Zosia została wypisana ze szpitala, tak więc są tutaj bardzo dobre wiadomości w tym zakresie. Z naszych informacji mogę tutaj podać jedynie tyle, że przebywa ona pod opieką babci. Co dalej będzie z dziewczynką, jakie będą kroki, to już

0: tutaj jest, zapytanie powinno być skierowane do sądu rodzinnego. My na potrzeby postępowania przygotowawczego no wiemy tylko tyle, że tutaj sąd rodzinny będzie podejmował czynności w tym zakresie. Prokurator w dalszym ciągu wykonuje czynności i zbiera materiał dowodowy. Do tej pory przedstawiono zarzuty matce małoletniej Zosi, ale w dalszym ciągu jeszcze są poczyniane dalsze ustalenia.
1: Dziewczynkę czeka rehabilitacja. Wobec jej matki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, szpitala imienia księdza Jerzego Popiełuszki, żeby formalnością stało się zadość. Tak właśnie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, w ostatnim czasie bardzo dużo w przestrzeni publicznej mówi się o służbie zdrowia. No, padają bardzo mocne czasami słowa, a myślę, że wszystkich tak naprawdę zszokowały wysokości zarobków lekarzy. Gdzieś tam myślę, że zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest dobry zawód, że warto się kształcić i lekarzem być, bo jest to gwarancja sukcesu finansowego, ale chyba te sumy, które padły do publicznej, które padły publicznie, tak po raz pierwszy tak naprawdę od lat zostały podane, zszokowały wielu, bo no, choćby włocławski szpital gdzieś tam 1,5 miliona w rok, wydaje się, że to jest astronomiczna kwota. Jak to wpływa na wasze funkcjonowanie? Czy takich sum jest więcej?

0: czy to jest ewenement, a raczej gdzieś tam te dorobki są, nie wiem, no, bliżej średniej.
1: No my zatrudniamy około 300 lekarzy. Taki jest rynek. Rynek jest pracownika, w związku z tym bardzo często pracodawca musi się ugiąć, żeby mógł realizować zadania, jakie zostały przed nimi postawione. Szczególnie u nas w medycynie, w szpitalnictwie jest to widoczne, gdyż bywają specjalizacje rzadko występujące na rynku, a pamiętajmy o tym, że nasz szpital jest szpitalem specjalistycznym. My mamy to tak trudne obszary jak szpitalny oddział ratunkowy, na którym dziennie wykonujemy kilkadziesiąt na przykład badań radiologicznych. I muszą być lekarze, którzy te badania będą jak najszybciej opisywali.
0: I te badania są wykonywane właśnie całą dobę, prawda?
1: Całą dobę i to nie tylko dla SOR-u, ale wykonujemy dla oddziału, wykonujemy również dla poradni zewnętrznych, również dla naszych poradni. To są tysiące badań miesięcznie. W związku z tym płacimy, a więc nie tylko za czas pracy danych lekarzy, ale również jakąś część za każde badanie. No i prawo skali tutaj działa i takie pojawiają się wielkości. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo wysoko specjalistyczny oddział, pracownię kardiologii inwazyjnej. Tutaj musimy zatrudniać najlepszych specjalistów. Oni pracują na naczyniach, na sercu, tak? W związku z tym bardzo delikatne i wymaga to wielkich umiejętności.
0: Odpowiedzialność ogromna, prawda? I umiejętności, które no jakby tutaj mogą decydować o życiu pacjenta.
1: No, tak. No ale już sama skala mówi, że nie jest tego tych osób tak dużo, natomiast wszyscy wiedzieli o tym. I nagle okazało się, że jesteśmy zaskoczeni. My mówiliśmy, ja od wielu lat informowałem o tej sytuacji na naszych spotkaniach, bo przecież byłem w gremium zarządczym organizacji reprezentujących pracodawców szpitali powiatowych.
0: Czyli wy zarządzający placówkami medycznymi mówiliście o tym, że lekarzy brakuje, że za dużo trzeba już wydawać, tak?
1: Tak, że zbyt dużą część środków przeznaczamy na leczenie, przepraszam, na płace, a kosztem oczywiście procesów leczniczych. No, zwróćmy na uwagę jeszcze na jedno. Od nas się wymaga pełnej funkcjonalności szpitala. My w zeszłym roku wykonaliśmy ponad 20 leczeń za ponad 20 milionów złotych. Więcej, jeżeli mieliśmy zakontraktowane. A zapłacono nam tylko 2 miliony 300. W związku z tym 17,5 miliona złotych przeszło w koszt szpitala, ale ten produkt został wyprodukowany. Mianowicie zdrowie ludzkie zostało zrealizowane, natomiast nikt nie chce od nas tego kupić. I Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że jednak nie będzie nam płacił. W związku z tym w tym roku my musimy troszkę ograniczyć leczenie. I na pewno już wielu z Państwa zauważa, że badania czy leczenia planowe są przesuwane w czasie.
0: No właśnie, i mówi się o tym, że trzeba ograniczyć leczenie, natomiast no jakby koszty funkcjonowania szpitala to gdzieś w okolicach 80% wynagrodzenia, tak, personelu.
1: No u nas akurat jest to 74 do 75%, ale nasz szpital jest szpitalem z dużą historią, w związku z tym wymaga dużo prac serwisowych, tak. U nas non stop coś się psuje, coś serwisujemy. Ponadto, skoro jest specjalistyczna, więc wymagamy też lepszego sprzętu, lepszych farmaceutyków, lepszych specjalistów, no to generuje koszty.
0: No i tak, sytuacja patowa, bo z jednej strony musicie bardzo dużo wydawać na wynagrodzenia, nie możecie sobie tutaj jakby niczego zmniejszać, nie macie pola manewru, bo nie będzie specjalistów, którzy będą gotowi pracować w szpitalu, tak? Jeżeli byście zaproponowali stawki, które nie będą odpowiadały, ponieważ specjalistów w ogóle generalnie w całym kraju brakuje. Tymczasem z kolei są jakieś zarzuty, no, że gdzieś jakieś oddziały funkcjonują gorzej, albo są zawieszane, albo grozi im widmo likwidacji gdzieś tam, ponieważ no, brakuje po prostu personelu.
1: Akurat nie dotyczy do naszego szpitala, rozumiem, że pani redaktor miała na myśli inne. Generalnie bywają ryzyka, kiedy nie możemy dopiąć harmonogramów kadrowych, że pojawia się sygnał na zewnątrz szpitala, że jest problem. Mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku z neurologiem. Udało się to zorganizować. Jest w tej chwili dobrze prosperujący szpital. Natomiast na pewno zawsze słabym punktem szpitala są SOR-y. My jesteśmy z jednym z większych SOR-ów w Polsce. Tak, plasujemy się między 12 a 14 pozycją, największym w województwie. A SOR to jest taka jednostka, która ma miękkie podbrzusze, które ujawnia się

0: szczególnie w nocy czy też w święta. Tutaj się skupiają wszystkie dysfunkcje systemu ochrony zdrowia, a więc kolejki, a więc problemy z szybką specjalizacją. Proszę zauważyć, że dyżury, które są, one zabezpieczają głównie funkcjonowanie oddziału. W przypadku problemów przenosi się to wówczas tych lekarzy na SOR po to, żeby konsultacji udzielali. Bo my akurat realizujemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ściśle. Na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym jest od 2 do 3 lekarzy systemu. To są lekarze wykazani w rozporządzeniu ministra zdrowia, którzy powinni funkcjonować. Rzadko kiedy jest 2, a to naprawdę wyjątkowe sytuacje, kiedy 1. Nigdy nie ma sytuacji, żeby nie było lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym. W tej chwili będziemy zmieniali troszkę ten model i prawdopodobnie w sierpniu już będziemy mieli jeszcze dodatkową linię specjalistów. Rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami, którzy by chcieli wziąć na siebie ten obowiązek. Czyli dodatkowo 3. linię będziemy...
1: I to pomoże rozładować troszeczkę kolejki?
0: Zdecydowanie tak, bo będą to wymiennie ortopedzi, chirurdzy.
1: Czyli tych przypadków będą... jest najwięcej pewnie, bo
0: tak,
1: to takie
0: tych jest
1: losowe.
0: Najwięcej. Dajemy sobie radę z tymi przypadkami zachowawczymi, ponieważ tam wspieramy się anestezjologami. I będziemy mieli sprawnie funkcjonujący szpitalny oddział ratunkowy.
1: No właśnie, czyli co, reformy, panie dyrektorze, wymaga, żeby w szpitalu włocławskim było lepiej, reformy wymaga cała polska służba zdrowia?
0: Zdecydowanie tak. My czekamy na te zapowiedzi pani minister. Ja rozmawiam z lekarzami, jak oni to odbierają, również czekają. Dla mnie to by była rewelacyjna sytuacja, kiedy miałbym ograniczone możliwości, mógł płacić maksymalnie 240 zł za godzinę.
1: W całej Polsce, żeby były jednakowe stawki.
0: Tak, jednakowo,
1: stawki
0: nie konkurujemy wówczas ze sobą. Nie ma oczekiwań roszczeń.
1: Nie boi się pan, że wszyscy nagle podejmą decyzję o wyjeździe gdzieś poza granicę Polski?
0: Ja już to ćwiczyłem w 13, 14 roku i nie były to masowe wyjazdy. Byli to ludzie, którzy już zdeterminowani. To były jednostki, które wyjeżdżały z rodzinami, bo inaczej chciały sobie życie ułożyć. Myślę, że dzisiaj to życie w Polsce jest tak już na wysokim poziomie, że zarobek na poziomie 30-40 tysięcy złotych
1: miesięcznie
0: jest to
1: wynagrodzenie.
0: Tak, jest to godne.
1: Mm-hmm. W ostatnich dniach gdzieś w przestrzeni tutaj też naszej lokalnej, publicznej pojawiły się informacje o tym, że może dochodzić w szpitalu do mobbingu. Na ile takie informacje są gdzieś w ogóle wiarygodne?
0: Jesteśmy bardzo dużą organizacją, 1,5 tysiąca osób pracuje w szpitalu. I do tej pory przez 2 lata mojej działalności była 1 skarga. Dotyczyła kontaktów pomiędzy kierownikiem a podwładnym. Oczywiście zgodnie z procedurami powołaliśmy komisję, bo jesteśmy przygotowani na tego typu zdarzenia. Co ciekawe, w komisji byli nawet przedstawiciele związków zawodowych. I komisja uchyliła ten zarzut dotyczący mobbingu. W związku z tym dzisiaj nie mamy żadnych
1: Czyli
0: zgłoszeń.
1: Do pana żadne sygnały jako do dyrektora nie docierały w ostatnim czasie?
0: Żadne nie docierają, oficjalnych żadnych nie ma.
1: Mhm. Szpital przechodzi na pewno największy w ogóle remont w swojej historii. Tutaj też wiele się w minionych latach działo. Były różne perturbacje, o których przecież wszyscy mówili i z których pewnie doskonale mieszkańcy naszego regionu sobie zdają sprawę. Zejścia z budowy, zatrzymanie całego procesu inwestycyjnego. No ale teraz wszystko idzie zgodnie z planem i jest szansa na to, że rzeczywiście Włocławek będzie miał lecznicę taką już bardzo, bardzo nowoczesną.
0: Tak, będzie to szpital, tak jak w nazwie ma, będzie to szpital o standardzie wojewódzkim. Informacja sprzed 10 dni, jesteśmy zaawansowani w 66%. W związku z tym idziemy z planem. Ja nie mówię, że jest łatwo, mnóstwo jest problemów, ale spotykamy się wraz z kujawskimi, pomorskimi inwestycjami medycznymi po jednej stronie, a naprzeciwko z wykonawcą i ustalamy reguły dalszych postępowań. To będzie szpital o powierzchni 18 tysięcy metrów części zabiegowej, bo pamiętajmy o tym, że my przenosimy część zabiegową tylko z obecnej substancji.

0: bardzo nowoczesny SOR, duże przestrzenie. Będzie zaraz OIT, który będzie wspierał ten SOR. Następnie będą oddziały położniczo-ginekologiczny i neonatologia. Będzie oddział ortopedyczny, oddział chirurgiczny. Świeża informacja, mam w tej chwili już oświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia, że w przyszłym roku zakontraktują nam chirurgię naczyniową. Dla nas troszkę problem, bo gdzie my ją mamy zmieścić, ale to jest nasz jakby organizacyjny. To jest niezwykle ważne, ta chirurgia naczyniowa. I rozmawiamy bardzo poważnie z NFZ-em na temat chirurgii onkologicznej. W związku z tym byśmy mieli taki mocną część chirurgiczną. Dalej, co będziemy mieli jeszcze w tych oddziałach? No, blok operacyjny. Blok operacyjny składający się z 7 sal. Dzisiaj mamy 4. Naprawdę my się tam już w tej chwili męczymy, ponieważ jest ciasno. Kupując nowy sprzęt, dzisiaj mamy duże problemy, żeby go wykorzystywać. Proszę zauważyć, że my wykonujemy aparaty na Da Vinci, a już wykonaliśmy 30 operacji na bloku okulistycznym, wymiennie z okulistami. W tym tygodniu planujemy pierwszą operację na robocie neurochirurgicznym na Mazurze, który już Państwu przedstawialiśmy, a więc ruszamy bardzo mocno z robotyką. Będziemy takim w tej części województwa, takim centrum robotycznym. No myślimy oczywiście w przyszłości, po oddaniu już nowego obiektu, o rozszerzeniu neurologii, o trombektomię. Dzisiaj trzeba wozić te przypadki do Bydgoszczy i jest to zawsze strata czasu. A tu już będziemy mieli tą trombektomię. No i zamierzamy stworzyć w pozostałej tej części, która zostanie, takie centrum kardiologiczne.
1: Kardiologia generalnie, że tak powiem, ma takie dosyć dobre opinie, jeżeli chodzi o Włocławski Szpital. Znaczy nie słyszałam, że ktokolwiek o kardiologii w ostatnim czasie mówił źle.
0: Ma bardzo ciekawe korzenie, tak?
1: Kiedyś a dużo się tam działo na tej kardiologii niedawno. Jeszcze tam były duże, że tak powiem,
0: zmiany.
1: Tak, zmiany.
0: Zmiany mają prowadzić ku lepszemu, w związku z tym tu jest ta zasada spełniona.
1: Ale te zmiany budziły też bardzo duże emocje. To były zmiany, które nie przeszły taką drogą.
0: Ja widziałem
1: ewolucji.
0: Ja wiedziałem, w jakim celu ta zmiana jest prowadzona. Musicie Państwo mi uwierzyć, że ona była zasadna. Zresztą dzisiaj efekty pokazują. Sytuacja jest ustabilizowana, oddział się świetnie rozwija. Obecny kierownik ma wizję prowadzenia tego oddziału. Zaczynamy mocno patrzeć na te procedury kardiochirurgiczne, których my nie mamy możliwości wykonywania, ale w pobliżu kardiochirurgicznych. Mamy świetne dwie pracownie angiograficzne, nowe urządzenia i tam też dużo inwazyjnych wykonujemy procedur kardiologicznych. No, stworzymy takie centrum w jednym miejscu, gdzie będziemy pacjenta od zdiagnozowania poprzez wyleczenie i rehabilitację zaopatrywali.
1: W Pańskiej ocenie, Panie Dyrektorze, poprawy wymaga SOR, no bo powiedział Pan to jasno, że przymierzacie się do tego, żeby tam zaszły zmiany. Myślę, że w ocenie pacjentów to pewnie też, no bo sami otrzymujemy mnóstwo sygnałów czasami właśnie z SOR-u, że jest długi czas oczekiwania, tak, że niekoniecznie, że tak powiem, ta obsługa jest no, taka, jaką pacjenci by sobie życzyli, żeby była. Jakie jeszcze oddziały chcielibyście zmienić, które wymagają też zmiany takiej może nie do końca polegającej na dosprzętowieniu, prawda, czy tutaj zainwestowania pieniędzy, ale może właśnie na ten czynnik ludzki gdzieś tam chodzić?
0: Jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to my bardzo mocno pracujemy i na bieżąco przez te 2 lata udało się w wielu miejscach już to pozmieniać. Natomiast nowe procedury, nowe standardy, na pewno będziemy na pulmonologii zwiększali zakres funkcjonowania, bo już jesteśmy po rozmowach z profesorami, którzy chcą wesprzeć na naszą pracę oddziału pulmonologicznego. Pulmonologia zostaje z tej substancji, nie jest przenoszona. A pamiętajmy, że my tam podajemy chemię, w związku z tym jest to bardzo ważna procedura onkologiczna. My zamierzamy przejść o poziom wyżej, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne. Dzisiaj jesteśmy na poziomie solo 1. Dzięki temu udało nam się pozyskać te 50 milionów złotych na zakup sprzętu. Natomiast chcemy wejść na poziom solo 2, to jest o wiele wyższy poziom, który umożliwia, że wykonywanie lepszych procedur, większych procedur dla pacjenta, a dla nas lepiej opłacalnych.

0: Ja bym jeszcze wrócił do SOR-u. Nad SOR-em mocno pracujemy. Mamy nowego koordynatora, to jest konsultant wojewódzki. Pan doktor jest niezwykle zaangażowany w usprawnienia i we wprowadzanie działań usprawnieniowych w SOR-ze. Ja myślę, że tak, no, jak każdy oddział wewnętrzny, na oddziale wewnętrznym pojawia się mnóstwo osób, które być może, że nie powinno być w tym oddziale. Chodzi mi o pacjentów oczywiście. Jeżeli pobudujemy ZOL, a tak zamierzamy, czyli ruszyć z budową, czekamy tylko na decyzję Ministerstwa Zdrowia odnośnie oceny celowości inwestycji tego ZOL-u. Ogłaszamy przetarg na wykonawcę, bo wszystko jest gotowe. Myślę, że to jest kwestia 1,5 do 2 lat i mamy ZOL na 100 osób i wówczas uwolnimy oddział
1: łóżka
0: wewnętrzny.
1: Na oddziale wewnętrznym.
0: Tak, tam rzeczywiście będą leżeli ludzie chorzy, a nie ci, którzy wymagają opieki długoterminowej. Bardzo ważny jest też dla mnie, dla nas raczej, i to jest oddział dermatologiczny, który jest troszeczkę z boku, natomiast zostały tylko 2 oddziały w województwie. I ja często rozważam, czy ten oddział rzeczywiście powinien tu być, ale jak patrzę na stany osobowe w tym oddziale, no to nie możemy tego oddziału zamknąć. Musi tutaj w tej części województwa zostać i mamy również dla niego pomysł.
1: A tak już na koniec, był pan krytykowany, pan już osobiście jakiś czas temu za współpracę z uczelnią ojca Tadeusza Rydzyka. Gdzieś wylała się, pamiętam, w internecie fala hejtu, kiedy została ta informacja podana do publicznej wiadomości. Czy ta współpraca jest? Jak ona przebiega?
0: Oczywiście, że jest. No, nie rzucamy słów na wiatr. Jakby w tej chwili nikogo to nie przeraża, że współpracujemy. Okazuje się, że tak jak powiedziałem, medycyna nie zna kolorów. My współpracujemy już rok czasu z AKSIM-em, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, przypomnę, z Wydziałem Zdrowia, który kształci lekarzy. Przeszkoliło się u nas już kilkudziesięciu lekarzy od strony praktycznej. To nie są praktyki. To co jest, część teoretyczna odbywa się w Toruniu, część praktyczna odbywa się u nas. Co więcej, planujemy rozszerzenie tej współpracy. No, jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach, ale to jeszcze potrzebuje pewnych ustępstw ze strony AKSIM-u. I chcemy stworzyć oddział kliniczny, typowy oddział kliniczny pod nadzorem medycznym, merytorycznym uczelni, ale niestrukturalnym, bo wiele osób źle to odebrało, że tworząc oddział kliniczny czy szpital kliniczny, my zmieniamy strukturę i nie będzie właścicielem województwa. Nie, to jest wielka pomyłka. Podobnie funkcjonują 2 oddziały kliniczne w szpitalu wojewódzkim w Toruniu. Czyli nadal jest to własnością województwa. Natomiast merytorycznie jest to bardzo ścisła współpraca z uczelnią.
1: I wróćmy już zupełnie na koniec do tego, co się dzieje w całej Polsce, bo mówię, tak jak mówiłam ostatnio, po prostu dużo się poświęca tematowi służby zdrowia czasu, no choćby w wiadomościach, z punktu widzenia osoby zarządzającej. Od lat przecież w szpitalu tutaj włocławskim dyrektorem pan jest od 2, no ale przecież wieloletnie doświadczenie w szpitalu w Brodnicy. Jakie zmiany musiałyby zajść, takie systemowe, żeby służba zdrowia przestała być chora?
0: Podstawowa rzecz to zmiana rynku pracy z rynku pracownika na rynek pracodawcy. My już sobie poradzimy.
1: Czyli zwiększenie liczby
0: Kadry lekarskiej, głównie lekarskiej, ale również pielęgniarskiej.
1: Czyli należy zacząć od liczby uczelni kształcących.
0: Tak. Bo jeżeli chodzi o środki w szpitalnictwie, jest wystarczająca ilość. Jeżeli ja bym miał zapłacone za zeszły rok nadwykonania, to byśmy zamknęli rok 6 milionami zysku. Wspaniała.
1: Czyli problem już nie jest PKB i tak dalej, te wszystkie nakłady na służbę zdrowia.
0: Tylko dobrze to trzeba wydać, dobrze dystrybuować, kanalizować odpowiednio. Dzisiaj to jest ukierunkowane w jednym kierunku to jest skierowane, natomiast musimy to bardziej rozszerzyć.
1: A łączenie służby zdrowia prywatnej i publicznej, jakie ma pan zdanie na ten temat?
0: No jestem przeciwny, ponieważ jestem menedżerem publicznej służby zdrowia. Trzymajmy
1: model,
0: się swoich.
1: Czy powinni deklarować lekarze, gdzie chcą pracować?
0: Tak, uważam, że dla mnie by było wiele łatwiej, kiedy bym wiedział, że mam lekarza do swojej dyspozycji i ten lekarz nie realizuje interesów prywatnej służby zdrowia, bo nie zawsze ona jest zbieżna z publicznym i z interesem pacjenta.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Przypomnę państwu, moim państwa gościem był pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: We Wrocławku trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Jedną z nich jest budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej. Skrzyżowanie zostało zamknięte pod koniec czerwca, a na placu budowy nie brakuje ciężkiego sprzętu i pracowników. Jak zapewniają władze miasta, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
1: To jest element przygotowywania się do dużo większego zadania, jakim jest budowa tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej. Wiemy o tym doskonale, że duża część ruchu z Zazamcza siłą rzeczy przekieruje się właśnie na to skrzyżowanie. Stąd też na podstawie opinii inżynierów ruchu doszliśmy do wniosku, że to skrzyżowanie, żeby było bardziej wydolne, żeby ten ruch był bardziej płynny, należy przebudować. Pozyskaliśmy na to zadanie środki zewnętrzne i właściwie od początku wakacji te prace tam trwają. Liczymy, że jeszcze we wrześniu ruch w tej części miasta wróci do normy. Natomiast, tak jak powiedziałem, następnie już będzie to skrzyżowanie przygotowane do tego, żeby obsłużyć ten wzmożony ruch, który niewątpliwie się pojawi w momencie, kiedy ulica Wieniecka będzie zamknięta na czas budowy tunelu pod linią kolejową. Tak naprawdę tam w tych okolicach mamy dwa projekty, które równolegle realizujemy, dlatego że też w ciągu ulicy Wysokiej w ramach drugiego etapu budowy infrastruktury wrocławskiej sieci dróg rowerowych, od ulicy Lisek pod ulicą Wysoką taką drogę rowerową budujemy i ciąg pieszo-rowerowy w kierunku ulicy Kapitulnej, więc ten obszar miasta na pewno się bardzo mocno zmieni i będzie, tak jak powiedziałem, będzie dobrze służył i kierowcom, i pieszym.

0: pieszym i rowerzystom.
1: Równolegle prowadzone są prace związane z przedłużeniem ulicy Bulwary. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki, droga dla rowerów, kanalizacja deszczowa oraz plac manewrowy i pozostała infrastruktura drogowa.
0: Przedłużenie ulicy Bulwary to projekt realizowany ze wsparciem funduszy szwajcarskich. Tutaj Szwajcarzy w 100% finansują to zadanie, a polega ona właśnie na wydłużeniu ulicy Bulwary do ulicy Barskiej, wraz oczywiście z całą infrastrukturą rowerową dla pieszych i też dodatkowymi parkingami, które w ramach konsultacji społecznych uczestnicy tych konsultacji wskazali. Zresztą też podobnie jak bezpieczne, chyba najbezpieczniejszy rodzaj skrzyżowania, czyli rondo, które powstanie na ulicy Płockiej, na skrzyżowaniu z Barską i właśnie wylotem nowej drogi.
2: Widzimy, że prace postępują. Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tej inwestycji?
0: Na pewno zgodnie z terminem. Ten termin upływa z końcem roku, natomiast tam oczywiście właściwie te prace faktycznie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w wakacje odcinek pod zespołem szkół chemicznych zostanie też przygotowany, przebudowany, także w momencie, kiedy uczniowie wrócą do swojej szkoły, już tego odcinka nie będzie trzeba wyłączać z użytkowania.
1: Tymczasem kierowcy zwracają uwagę na kolejne prace prowadzone przy ulicy Kaliskiej. Kilka miesięcy po zakończeniu przebudowy pojawiły się odkształcenia na wierzchni zatoki autobusowej przy przystanku Kaliska Zbigniewska. Urząd Miasta poinformował, że wykonawca został wezwany do usunięcia usterki w ramach gwarancji, dlatego rozpoczęły się prace naprawcze. Miasto podkreśla, że koszt usunięcia usterki pokryje wykonawca, a nie samorząd. Na czas robót wyznaczono przystanek zastępczy, a kierowcy i pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Od wielu lat czeka na asfaltową drogę prowadzącą do swojego domu. Do naszej redakcji zgłosił się pan Grzegorz z Osówka w gminie Kowal. Jak podkreśla, z drogi korzysta nie tylko on, ale także wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Po opadach przejazd staje się utrudniony, a kurz i nierówności na co dzień dają się we znaki.
3: O tą drogę, której nie chcą mi zrobić przez 60 lat, jak żyję ponad na tej wsi i od zawsze borykał się z tym mój ojciec. Był inwalidą, borykał się, ja tu wywoziłem kamienie na drogę, pracowałem w tej drodze w drodze nie mojej prywatnej, tylko w drodze praktycznie publicznej. Zawoziłem piachem, kamieniami, całe życie była walka o wyjazd tą drogą. Jest troszeczkę lepiej po tylu latach, ale to jeszcze nie jest to. Za tyle ziemi, ile ja dałem z ojcem dla gminy Kowa za darmo, to jest 4000 metrów sześciennych, nie mam nadal drogi. Borykam się. Jak nie z błotem, to z kurzem. Tam zalewa, tu jest błoto. Teraz mieli zrobić tą drogę. No jak tu droga jest zrobiona? No wielka inwestycja miała być prawdopodobnie, a to jest tylko przejechała równiarka, jakimś badziewiem nasypali i to wszystko, koniec. Nawet wał tu nie przyjechał, dlatego nie wiem, czy nie mają funduszy, czy nie warto było. Obok robili drogę po sąsiedzku, stąd kilometr linii prostej. No taką drogę bym chciał mieć na tą chwilę. Bym chciał taką drogę mieć. 400 metrów drogi do jednego czy dwóch mieszkańców, bo tam mechanik rzekomo mieszka. Ważna osobistość na wsi, nie? Tam jest droga szerokości 5 metrów. U wejściu, tak mówię na oko, bo ja tego nie mierzyłem, ale według mojego oka, dobrego oka, 5 metrów jest droga. Ubity wał zaraz poszedł, wyrównał, a u mnie nie. Kółkami sobie potem facet pojeździł tą równiarką. W prawo, w lewą mańkę, czyli tak, na północ, na południe, przejechał dwa razy w tą i w tamtą i tak mi drogę wyrównał. A miał być wał. Nawet wału nie dali. Nie wiem, ze złości, z nienawiści, z pogardy. Tu nawet jeździ autobus szkolny. Taka pani młoda jeździ autobusem, dzieci odwozi do szkoły i tędy koło mi coś mi wraca. Bo jest bliżej tędy, jak tam jechać jedynką starą, czy przez drugą wieś, zwaną Kępka Szlachecka. Kępka. To tutaj koło mnie jeździ autobusem i też mówi, że jest katastrofa. No.
1: Pan Grzegorz mówi, że wielokrotnie zwracał się do władz gminy z prośbą o utwardzenie drogi. Jak twierdzi, od lat słyszy zapewnienia, że inwestycja zostanie zrealizowana, jednak do tej pory nie doczekała się rozpoczęcia.
3: No byłem u pani sekretarz, powiedziała mi, że będzie wał. Powiedziała, że tak będzie, mówi, wszystko wyrównana droga 4 metry, będzie podsypane kamieniami w trakcie tej pracy. No to nie wiem, czy samochody 3 przyszły tutaj, może 3 samochody były. Nie wiem, bo nie liczyłem, ale 3 mi się tak wydaje. Może się mylę, bo nie zwracałem sam dzień uwagi na to, nie? No i tak mi tu wyrównali, że nic jest. To praktycznie to jest poprawka tamtej roboty spieprzonej, którą wykonali 2 lata temu. to jakby teraz troszkę naprawili tą drogę.

0: żadnej inwestycji nie było praktycznie. Wójt co roku mówił, że jest w planie. Od zawsze słyszę, że jest w planie. Że tutaj jestem, tylko sam tu mieszkam i nie ma na to funduszy, bo sam tu mieszkam. Ale on nie wie o tym, jak tutaj ludzie niszczą swój sprzęt rolniczy, którym jeżdżą tutaj. Tego nie widzi. Tutaj mój sąsiad w tamtym roku, 2 lata temu chyba, nowy traktor, chyba 2-letni ciągnik, za duże pieniądze, rozerwał skrzynię przekładniową, nie? Ale powiedział mi tak uczciwie, że nie wie, czy od tego, czy gdzieś indziej. Ale jak tu jeździ, widziałem z opryskiwaczem, to wszystko podskakiwało po tych dziurach, wertepach, po tej drodze kamiennej niewyrównanej. No bo to był tak kamień nasypany, jak czołówką przejechał, tak go zostawił. A ja tutaj zniszczyłem sobie 2 zawieszenia w samochodzie. I każde z nich kosztowało 1500 zł. No. Nie musi być asfalt jak na autostradzie, żebym ja mógł tu godnie przejechać. Tak jak na Dąbrówce posypali kamieniem drobnym, takimś biteksem poleli, czy asfaltem takim rzadkim, nie mam pojęcia. No tam jest w miarę możliwe. Więcej nie chcę. I żeby tu miała droga 4 metry minimum przejazdu, bo tu się samochody nie miną. Albo zatrzymają się auta tutaj koło mnie, albo tu zatrzymują się, jadąc tam od Osówka, to jest 0,5 kilometra, tam też czekają. Albo ja czekam, albo oni czekają na mnie, nie żeby się po prostu wyminąć. Bo nigdzie nie ma innej możliwości. Wójt nie umie ich załatwić. Załatwia drogi na krzewęcie. Tam kładzie chodniki na krzewęcie. Po co komu tam na tej wsi chodnik? W Gołaszewie skrót do Gołaszewa. Po co tam asfalt jakiś położyli? Nie wiem. Robią na Dąbrówce, położyli drugi asfalt. Na Kępce. Drugi asfalt położyli. Tam jest asfalt. I tam jak jeżdżę samochodem czy motorem, jak jeździłem, to tam mało widzę człowieka. Tam jest 2 kilometry chyba z kawałkiem asfaltu. Tam mało kto jeździ. Tam nie ma ludzi praktycznie. Tam może jest 3 mieszkańców. I to pewnie jeszcze emeryci. A do mnie, gdzie jest taki ruch, tutaj od Kłupki, bo tu ludzie jeżdżą do pracy i w tą stronę, ni cholery nie ma, no. Nie ma.
1: Wójt gminy Kobal przyznaje, że potrzeb drogowych jest wiele, a samorząd nie jest w stanie wybudować wszystkim dróg asfaltowych jednocześnie. Podkreśla jednak, że z roku na rok gmina przeznacza coraz większe środki na inwestycje drogowe i nie wyklucza, że w przyszłości asfalt pojawi się również w Osówku.
2: Nie ukrywam, że drogi typu 3 rodziny w drodze, 2 rodziny lub więcej tych rodzin praktycznie w większości wszystkie mamy zrobione. Ja wiem, tutaj jest droga na Osówku, ona jest taką kiedyś ważną drogą w kierunku Kłupki, że mogłaby być zrobiona, to jest tak zwany trakt, po którym kiedyś no, wozy konne i tak dalej jeździły. No dzisiaj ja tu stałem szacunkiem do rodziny pana Grzegorza, no ale tam tylko na tą chwilę jedna rodzina mieszka, bodajże pan Grzegorz z mamą i każdy powinien mieć, ja nie przeczę, że powinna być droga asfaltowa, ale no nie ukrywam, że naszej gminy na wszystkie drogi asfaltowe w gminie jeszcze jest nie stać. Tam, gdzie są 2 rodziny, jak na wstępie powiedziałem tutaj panom, w zasadzie porobiliśmy i ja jestem dość długo w tej gminie wójtem i staram się, żeby wszystkich no, w miarę sprawiedliwie traktować i tam, gdzie no, już parę osób mieszka w drodze, staramy się, żeby te drogi były asfaltowe. No tu no, 2 osoby i nie mam tutaj złośliwości, żebyście mnie panowie dobrze odebrali, że chcemy zrobić tam, dowieźliśmy kamienia, wynająłem walec, ubiliśmy, no nie wiem, jak byliście panowie niedawno, to no w miarę jest równo, ale no przyznaję, asfaltu nie ma. Teraz powiem też, że dostajemy co roku w zasadzie jedną drogę od pana wojewody, ale o innym znaczeniu, takim, gdzie przysługuje, gdzie jest duża zabudowa i tak dalej, bo no, każdy wójt czy burmistrz chciałby zrobić wszystko. Ale no, jak wiecie, no przecież jeździcie po wszystkich gminach, panowie, i wiecie, jak wygląda sytuacja, że nie da się pewnych rzeczy zrobić od ręki, a szczególnie tych dróg, gdzie nie ma dofinansowania. No na tą drogę złożyłem też wniosek do FOGR, to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie są zupełnie inne pieniądze, małe, ale też nie otrzymaliśmy. No będziemy ponawiać, żeby może w takim gorszym znaczeniu asfalt, ale taki, no powiem szczerze, gorszego gatunku. że będziemy się starać też to zrobić, ale to nie dlatego, że akurat ten pan był u panów i skarżył, to ja tu się uginę.

0: nam broń Boże, bo od tych decyzji, gdzie robimy drogi, jest rada gminy. No oczywiście, ja tam ukierunkowuję, które powinniśmy zrobić i na które są możliwości dostania pieniędzy. I będziemy próbowali, może niejednorazowo, bo tam jest ponad kilometr tej drogi, ale ona jest do pana Grzegorza, do samego podwórka, z kamienia zrobiona. No wiecie panowie, jeżeli tam byliście, no po kamieniu nie jeździ się tak jak tutaj po płytkach czy po asfalcie. No zawsze są jakieś uskoki, teraz nie ma też takich warunków, gdzie się ubija to wszystko łatwiej, bo nie ma tych deszczy. No tam był walec, był kamień, zrobiliśmy.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Władze gminy nie podają konkretnego terminu realizacji inwestycji, ale zapewniają, że droga znajduje się wśród potrzeb zgłaszanych do kolejnych planów modernizacji. Marina Zarzeczewo, Stodulna Lab i Pałac Wieńcu to inwestycje Urzędu Marszałkowskiego, które wzbudzają największe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu. Warto dodać, że samorząd prowadzi również prace drogowe. Większość z nich jest już na ukończeniu. Flagową inwestycją była obwodnica Lubrańca.
2: Generalnie jeśli chodzi o nasz region, mówię tutaj o subregionie włocławskim, generalnie te najważniejsze drogi zostały zrealizowane z obwodnicą Lubrańca włącznie. Natomiast teraz planujemy przede wszystkim dokończyć to, co jeszcze nam pozostały, te odcinki przede wszystkim. Mamy na myśli drogę między Lubrańcem a Izbicą, dalej Izbicą między Przedczem i Chodecz i Izbica. To są te najważniejsze. No i oczywiście jeszcze te drogi na stykach województw przede wszystkim, województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Mam na myśli tutaj powiat lipnowski, tam nam takie odcinki pozostały i to są powiedzmy taki, to jest taki plan na najbliższe 2 lata. No i właściwie będą te drogi już w takim stanie nadającym się do eksploatacji. No i później oczywiście no, drogi to wiadomo, pozostaną sprawy remontowe i modernizacyjne, ale to już kolejne lata.
1: Ku końcowi zmierza remont drogi łączącej Wieniec z Brześciem.
2: W tej chwili jest ten projekt realizowany, aczkolwiek tam było troszeczkę problemów, bo dotyczyły te problemy przede wszystkim wykupów nieruchomości i musieliśmy się z tym uporać. Te wykupy zostały zrealizowane, no i ta droga jest realizowana, także modernizowana, no i też oczywiście z drogą rowerową czy ciągiem pieszo-rowerowym, także myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu powiedzmy pół roku, ta droga już będzie otwarta.
1: Drogi stanowią kluczowy element lokalnego układu komunikacyjnego, łącząc siedziby gmin z miastem powiatowym oraz z drogami wyższych kategorii. Odpowiadają za sprawny transport wewnątrz regionu, obsługując ruch osobowy i towarowy, a także łącząc tereny rolnicze, przemysłowe i rekreacyjne. Ceny paliw ponownie mocno wzrosły. We Włocławku za litr benzyny kierowcy płacą około 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. To poziom zbliżony do tego z pierwszych tygodni po wybuchu wojny na Ukrainie. Choć dziś ropa i dolar są znacznie tańsze. O przyczyny podwyżek oraz możliwość powrotu programu CPN zapytaliśmy posła Koalicji Obywatelskiej Krystiana Łuczaka.
3: Oczywiście skok jest odczuwalny i bardzo dotkliwy, bo nie dalej jak 2 dni temu, z tego co pamiętam, na stacji paliwo kosztowało 7,30, także bardzo wysoko. Pamiętamy, co działo się jeszcze w marcu, kiedy wówczas podjęliśmy stosowne kroki, bo wówczas rząd przecież obniżył stawkę VAT-u z 23 na 8%, obniżył też akcyzę do tego poziomu minimalnego unijnego. Wówczas udało się zredukować o 29 groszy na litrze paliwa i o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Poza tym też ustalono tą najwyższą cenę detaliczną za litr paliwa. Oczywiście to było bardzo ważne i bardzo potrzebne. Trwało od 31 marca do końca czerwca. Później te rynki się ustabilizowały. Sytuacja była spokojniejsza. Ale wiecie państwo, jak to wyglądało, bo to oczywiście był wynik tej sytuacji geopolitycznej. I dziś mamy właściwie to samo. Niestety ta sytuacja jest nieobliczalna, bo każdy z nas spodziewał się po tych relacjach i po tych informacjach, które do nas docierały, że stopniowo ten konflikt być może, jeśli nie wygaśnie, to przynajmniej się uspokoi. Ale sytuacja zmienia się na tyle dynamicznie, że właściwie jednego dnia jest spokój, a drugiego dnia ta sytuacja całkowicie się zmienia, z niekorzyścią oczywiście na wszystkie rynki, bo jesteśmy całkowicie wszyscy od tego zależni.
4: Ja o to zapytam, czy jest szansa na powrócenie do tego programu CPN, który był realizowany przez ostatnie miesiące?
3: Ceny paliw niżej. Wydaje się, że to był optymalny program. Kosztowny bardzo dla budżetu, ale optymalny, bo tylko w ten sposób mogliśmy odciążyć mieszkańców na co dzień. Jeśli sytuacja się utrzyma, to rząd z pewnością będzie zmuszony, żeby takie kroki podjąć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ta cena

Mówię, 2 dni temu to było 7,30. Jeśli ta cena zacznie jeszcze rosnąć, to mieszkańcy po prostu sobie z tym nie poradzą, z takimi kosztami. One są bardzo wysokie dla życia, one są bardzo wysokie, skutkują też wyższymi cenami. Niestety tego wpływu na to, co tam się dzieje, nie mamy, a wiemy, kto ten wpływ ma i jednak

0: Mówię, rząd, mamy takie informacje na bieżąco każdego dnia, że rząd to monitoruje i jeśli będą potrzebne działania osłonowe, to będzie je wprowadzał.
1: Wysokie ceny paliw krytykuje opozycja. Poseł Anna Gembicka uważa, że rząd powinien podjąć działania, które odciążą kierowców i obniżą ceny na stacjach.
2: No ja akurat wczoraj tankowałam i powiem szczerze, złapałam się za głowę, kiedy zobaczyłam, ile trzeba zapłacić i niestety to jest bardzo bolesne dla portfeli każdego z nas, bo każdy, kto jeździ samochodem, czy w dalsze, czy krótsze trasy, no siłą rzeczy musi tankować, musi oglądać te coraz wyższe ceny. My jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy, który dotyczy przedłużenia tych rozwiązań ochronnych, czyli właśnie rezygnacji z określonych podatków, co pozwoliłoby na znaczące obniżenie ceny do 30 września. Ja przypomnę, kiedy my rządziliśmy jako PiS, były różne sytuacje wywołane chociażby wojną na Ukrainie i potrafiliśmy na przykład też i na wakacje utrzymywać te tarcze ochronne, bo wiemy, że w tym czasie też Polacy bardzo dużo podróżują, bardzo dużo jeżdżą i naprawdę problem jest taki, że za naszych czasów budżet państwa było na to stać. Teraz mamy tak gigantyczne zadłużenie budżetu, planowany deficyt 280 miliardów złotych, to niestety powoduje, że po prostu rząd bardzo mocno ogranicza te tarcze ochronne.
1: Rosnące ceny odczuwają przede wszystkim kierowcy. Mieszkańcy przyznają, że każde tankowanie coraz bardziej obciąża domowy budżet.
3: No jest drogo.
4: Tak? Jak szybko wzrasta ta cena?
3: Kurczę, tak za bardzo nie obserwuję, ale za szybko, zdecydowanie. W porównaniu z programem CPN, który jeszcze był do niedawna, no dosyć szybko to wzrasta. Zwłaszcza olej napędowy.
4: A czy ten program CPN rzeczywiście pomógł? Powinien wrócić?
3: To znaczy ja wiem, że nie może państwo wiecznie dopłacać do cen paliw, bo to jest no, niekorzystne dla budżetu. Zdaję sobie z tego sprawę. Także co zrobić? Czekać, aż wojna się skończy, zostanie odblokowana cieśnina odmróz.
4: Co pan sądzi o obecnych cenach paliw?
5: Potworne.
4: Potworne. Jak szybko wzrasta ta cena?
5: Bardzo szybko. Ja wie pan, tydzień jestem w Polsce w tej chwili, to tragedia jest. Ja codziennie inną cenę płacę za paliwo.
6: O, że bardzo drogie są, no wiadomo. Tankuję oczywiście, ale z umiarem.
4: Jak szybko ta cena wzrasta?
6: No, jak była dopłata, no to wiadomo, że było taniej, a teraz jak szybko, prawie codziennie, to jest droższe.
7: No, bardzo wysokie są.
4: Jak szybko one wzrastają?
7: No, bardzo szybko wzrastają. Niedawno kupowaliśmy 6, tam 60 coś, a już ponad 7 zł.
8: Myślę, że są ok w tej chwili, ale zobaczymy, co będzie dalej.
4: Jak szybko one wzrastają?
8: Myślę, że tak po parę groszy, 20, 10, w zależności od tego, co się dzieje, wiadomo, na Bliskim Wschodzie, tak?
4: Znacie program CPN?
8: Tak.
4: Czy on rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
8: Znaczy tak, pomógł, ale myślę, że jest to obciążenie dla budżetu państwa, tak?
9: Kurde, no jest bardzo drogo, nie? No ale ogólnie to, co się dzieje na świecie, no to też nie ma co się dziwić, że tak jest, tak?
4: Jak szybko ta cena wzrasta?
9: Słucham?
4: Jak szybko ta cena wzrasta?
9: No bardzo szybko, no bardzo szybko. No tutaj w Polsce, no to i tak, no diesel czy benzyna jest dużo taniej, no ale ja ogólnie zamieszkuję z rodziną w Holandii, no to tam już diesel dochodzi do, na przykład do 2,20 euro, tak? Także to już jest... Dużo większa cena, tak?
4: Kojarzy pan program CPN?
9: Nie, nie kojarzę.
4: To taki program rządowy miał na celu ograniczyć wzrost cen paliw.
9: Tak.
4: I
9: tak.
4: Czy w ostatnich miesiącach była jakaś różnica rzeczywiście?
9: Znaczy, no z tego, co oglądałem wiadomości w telewizji, no to coś tam troszeczkę spadło, no nie, ale znowu poszło w górę.
10: Stanowczo za drogie.
4: Jak szybko wzrasta ta cena?
10: No, za szybko, moim zdaniem.
4: Zna pan program CPN?
10: Znam.
4: Czy myśli pan, że rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
10: Myślę, że pomógł i powinien wrócić.
1: Eksperci prognozują, że w najbliższych dniach ceny paliw nadal mogą utrzymywać się na wysokim poziomie. Wszystko zależy od sytuacji na światowych rynkach oraz wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Budowa nowego gmachu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Zgodnie z projektem powierzchnia użytkowa budynku miała wynieść 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wykonawca Budimex miał zakończyć pracę do połowy 2023 roku. Roboty zostały jednak wstrzymane ze względów finansowych. Po negocjacjach firma wróciła na plac budowy. Koszt inwestycji wzrósł do 234 milionów złotych.
11: Już niedługo, za rok, będziemy oddawać ostatecznie do użytku ten

0: projekt. No, serce szpitala, bo przecież blok operacyjny, izbę przyjęć, SOR, całą część diagnostyczną, OIOM i tak dalej, czyli to, co jest najważniejsze i najdroższe w każdym szpitalu. Za to my już dzisiaj myślimy o tym, co dalej, więc projektujemy wyburzenie oprócz tych nowych części, które kiedyś zbudowaliśmy, szpitala tego starego, właściwie budowę nowego, więc w tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacyjnym. Uruchamiamy lada dzień inwestycje budowy ZOL-u, to przeszło 60 milionów, 100 miejsc dla osób przewlekle chorych, zakład opiekuńczo-leczniczy w szpitalu. No i to, co chyba najbardziej nas odwiedzających szpital cieszy, no i też oczywiście pacjentów, to budowa parkingu. Ona postępuje z władzami miasta, jesteśmy już umówieni co do decyzji budowlanych, decyzji administracyjnych w tym zakresie. Będziemy go realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ta inwestycja fizycznie ruszy na początku przyszłego roku. Więc cztery właściwie zakresy inwestycji w szpital we Włocławku. Tak, no trochę jeszcze będzie bałaganu, ale niestety no, inwestycje wymagają od nas trochę cierpliwości.
1: Sercem lecznicy będzie pięciokondygnacyjny budynek. Na jego dachu powstaje lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, spełniające obowiązujące normy. Dodatkowo do szpitala trafiły 242 urządzenia medyczne. Wśród nich znalazły się m.in. nowa pracownia RTG w zakładzie diagnostyki obrazowej oraz system laparoskopowy 4K, wykorzystywany m.in. podczas zabiegów onkologicznych jelita grubego oraz innych operacji wykonywanych przez chirurgów ogólnych i urologów. W piątek, 5 czerwca, około godziny 10, włocławskie służby otrzymały zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu na osiedlu Południe. Z okna wieżowca na 11 piętrze wypadła dziewczynka. Na miejscu pracowali ratownicy medyczni, strażacy i policjanci. Lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Matka dziewczynki, 21-letnia Wiktoria, w czasie zdarzenia spała. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan był ciężki. Matce dziecka postawiono dwa zarzuty. Narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, mimo ciążącego na niej obowiązku opieki oraz nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu małoletniej. Kobieta złożyła wyjaśnienia w prokuraturze. Nie zaprzeczyła, że w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.
2: Dziewczynka mała Zosia została wypisana ze szpitala, tak więc są tutaj bardzo dobre wiadomości w tym zakresie. Z naszych informacji mogę tutaj podać jedynie tyle, że przebywa ona pod opieką babci. Co dalej będzie z dziewczynką, jakie będą kroki, to już tutaj jest, zapytanie powinno być skierowane do sądu rodzinnego. My na potrzeby postępowania przygotowawczego, no wiemy tylko tyle, że tutaj sąd rodzinny będzie podejmował czynności w tym zakresie. Prokurator w dalszym ciągu wykonuje czynności i zbiera materiał dowodowy. Do tej pory przedstawiono zarzuty matce małoletniej Zosi, ale w dalszym ciągu jeszcze są poczyniane dalsze ustalenia.
1: Dziewczynkę czeka rehabilitacja. Wobec jej matki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature.

naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, szpitala imienia księdza Jerzego Popiełuszki, żeby formalnością stało się zadość. Tak właśnie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, w ostatnim czasie bardzo dużo w przestrzeni publicznej mówi się o służbie zdrowia. No, padają bardzo mocne czasami słowa, a myślę, że wszystkich tak naprawdę zszokowały wysokości zarobków lekarzy. Gdzieś tam myślę, że zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest dobry zawód, że warto się kształcić i lekarzem być, bo jest to gwarancja sukcesu finansowego, ale chyba te sumy, które padły do publicznej, które padły publicznie, tak po raz pierwszy tak naprawdę od lat zostały podane, zszokowały wielu, bo no, choćby włocławski szpital gdzieś tam 1,5 miliona w rok, wydaje się, że to jest astronomiczna kwota. Jak to wpływa na wasze funkcjonowanie? Czy takich sum jest więcej, czy to jest ewenement, a raczej gdzieś tam te zarobki są nie wiem, no bliżej średniej.
1: No my zatrudniamy około 300 lekarzy. Taki jest rynek. Rynek jest pracownika, w związku z tym bardzo często pracodawca musi się ugiąć, żeby mógł realizować zadania, jakie zostały przed nimi postawione. Szczególnie u nas w medycynie, w szpitalnictwie jest to widoczne, gdyż bywają specjalizacje rzadko występujące na rynku, a pamiętajmy o tym, że nasz szpital jest szpitalem specjalistycznym. My mamy to tak trudne obszary jak szpitalny oddział ratunkowy, na którym dziennie wykonujemy kilkadziesiąt na przykład badań radiologicznych. I muszą być lekarze, którzy te badania będą jak najszybciej opisywali.
0: Te badania są wykonywane właśnie całą dobę, prawda?
1: Całą dobę i to nie tylko dla SOR-u, ale wykonujemy dla oddziału, wykonujemy również dla poradni zewnętrznych, również dla naszych poradni. To są tysiące badań miesięcznie. W związku z tym płacimy, a więc nie tylko za czas pracy danych lekarzy, ale również jakąś część za każde badanie. No i prawo skali tutaj działa i takie pojawiają się wielkości. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo wysoko specjalistyczny oddział pracownie kardiologii inwazyjnej. Tutaj musimy zatrudniać najlepszych specjalistów. Oni pracują na naczyniach, na sercu, tak? W związku z tym bardzo delikatne i wymaga to wielkich umiejętności.
0: Odpowiedzialność ogromna, prawda? I umiejętności, które no jakby tutaj mogą decydować o życiu pacjenta.
1: No, tak. Bo... no ale już sama skala mówi, że nie jest tego tych osób.

0: osób tak dużo, natomiast wszyscy wiedzieli o tym. I nagle okazało się, że jesteśmy zaskoczeni. My mówiliśmy, ja od wielu lat informowałem o tych na naszy, o tej sytuacji na naszych spotkaniach, bo przecież byłem w gremium zarządczym organizacji reprezentujących pracodawców szpitali powiatowych.
1: Czyli wy zarządzający placówkami medycznymi mówiliście o tym, że lekarzy brakuje, że za dużo trzeba już wydawać, tak?
0: Tak, że zbyt dużą część środków przeznaczamy na leczenie, przepraszam, na płace, a kosztem oczywiście procesów leczniczych. No, zwróćmy na uwagę jeszcze na jedno. Od nas się wymaga pełnej funkcjonalności szpitala. W zeszłym roku wykonaliśmy ponad 20 leczeń za ponad 20 milionów złotych. Więcej, aniżeli mieliśmy zakontraktowane, a zapłacono nam tylko 2 miliony 300. W związku z tym 17,5 miliona złotych przeszło w koszt szpitala, ale ten produkt został wyprodukowany, mianowicie zdrowie ludzkie zostało zrealizowane, natomiast nikt nie chce od nas tego kupić. I Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że jednak nie będzie nam płacił. W związku z tym w tym roku my musimy troszkę ograniczyć leczenie. I na pewno już wielu z Państwa zauważa, że badania czy leczenia planowe są przesuwane w czasie.
1: No właśnie, i mówi się o tym, że trzeba ograniczyć leczenie, natomiast no jakby koszty funkcjonowania szpitala to gdzieś w okolicach 80% wynagrodzenia, tak, personelu.
0: No u nas akurat jest to 74 do 75%, ale nasz szpital jest szpitalem z dużą historią, w związku z tym wymaga dużo prac serwisowych, tak. U nas non stop coś się psuje, coś serwisujemy. Ponadto, skoro jest specjalistyczna, więc wymagamy też lepszego sprzętu, lepszych farmaceutyków, lepszych specjalistów, no to generuje koszty.
1: No i tak, sytuacja patowa, bo z jednej strony musicie bardzo dużo wydawać na wynagrodzenia. Nie możecie sobie tutaj jakby niczego zmniejszać, nie macie pola do manewru, bo nie będzie specjalistów, którzy będą gotowi pracować w szpitalu, tak? Jeżeli byście zaproponowali stawki, które nie będą odpowiadały, ponieważ specjalistów w ogóle generalnie w całym kraju brakuje. Tymczasem z kolei są jakieś zarzuty, no, że gdzieś jakieś oddziały funkcjonują gorzej, albo są zawieszane, albo grozi im widmo likwidacji gdzieś tam, ponieważ no, brakuje po prostu personelu.
0: Akurat nie dotyczy do naszego szpitala, rozumiem, że pani redaktor miała na myśli inne. Generalnie bywają ryzyka, kiedy nie możemy dopiąć harmonogramów kadrowych, że pojawia się sygnał na zewnątrz szpitala, że jest problem. Mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku z neurologiem. Udało się to zorganizować. Jest w tej chwili dobrze prosperujący szpital. Natomiast na pewno zawsze słabym punktem szpitala są SOR-y. My jesteśmy z jednym z większych SOR-ów w Polsce. Tak plasujemy się między 12 a 14 pozycją, największym w województwie. A SOR to jest taka jednostka, która ma miękkie podbrzusze, które ujawnia się szczególnie w nocy czy też w święta. Tutaj się skupiają wszystkie dysfunkcje systemu ochrony zdrowia. A więc kolejki, a więc problemy z szybką specjalizacją. Proszę zauważyć, że dyżury, które są, one zabezpieczają głównie funkcjonowanie oddziału. W przypadku problemów przenosi się to wówczas tych lekarzy na SOR po to, żeby konsultacji udzielali. Bo my akurat realizujemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ściśle. Na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym jest od 2 do 3 lekarzy systemu. To są lekarze wykazani w rozporządzeniu ministra zdrowia, którzy powinni funkcjonować. Rzadko kiedy jest 2, a to naprawdę wyjątkowe sytuacje, kiedy 1. Nigdy nie ma sytuacji, żeby nie było lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym. W tej chwili będziemy zmieniali troszkę ten model i prawdopodobnie w sierpniu już będziemy mieli jeszcze dodatkową linię specjalistów. Rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami, którzy by chcieli wziąć na siebie ten obowiązek. Czyli dodatkowo trzecią linię będziemy...
1: I to pomoże rozładować troszeczkę kolejki?
0: Zdecydowanie tak, bo będą to wymiennie ortopedzi, chirurdzy.
1: Czyli tych przypadków jest najwięcej pewnie, bo
0: tak,
1: to takie
0: tych jest
1: losowe.
0: Najwięcej. Dajemy sobie radę z tymi przypadkami zachowawczymi, ponieważ tam wspieramy się anestezjologami. I będziemy mieli sprawnie funkcjonujący szpitalny oddział ratunkowy.
1: No właśnie, czyli co, reformy.

0: Panie dyrektorze, wymaga, żeby w szpitalu włocławskim było lepiej, reformy wymaga cała polska służba zdrowia?
1: Zdecydowanie tak. My czekamy na te zapowiedzi pani minister. Ja rozmawiam z lekarzami, jak oni to odbierają, również czekają. Dla mnie to by była rewelacyjna sytuacja, kiedy miałbym ograniczone możliwości, mógł płacić maksymalnie 240 zł za godzinę.
0: W całej Polsce, żeby były jednakowe stawki.
1: Tak, jednakowo, nie konkurujemy wówczas ze sobą. Nie ma oczekiwań
0: roszczeń.
1: Nie boi się
0: pan, że wszyscy nagle podejmą decyzję o wyjeździe gdzieś poza granicę Polski?
1: Ja już to ćwiczyłem w 13, 14 roku i nie były to masowe wyjazdy. Byli to ludzie, którzy już zdeterminowani. To były jednostki, które wyjeżdżały z rodzinami, bo inaczej chciały sobie życie ułożyć. Myślę, że dzisiaj to życie w Polsce jest tak już na wysokim poziomie, że zarobek na poziomie 30-40 tysięcy złotych
0: miesięcznie,
1: miesięcznie
0: jest to
1: wynagrodzenie. Tak, jest to godne.
0: Mhm. W ostatnich dniach gdzieś w przestrzeni tutaj też naszej lokalnej, publicznej pojawiły się informacje o tym, że może dochodzić w szpitalu do mobbingu. Na ile takie informacje są gdzieś w ogóle wiarygodne?
1: Jesteśmy bardzo dużą organizacją, 1,5 tysiąca osób pracuje w szpitalu. I do tej pory przez 2 lata mojej działalności była jedna skarga. Dotyczyła kontaktów pomiędzy kierownikiem a podwładnym. Oczywiście zgodnie z procedurami powołaliśmy komisję, bo jesteśmy przygotowani na tego typu zdarzenia. Co ciekawe, w komisji byli nawet przedstawiciele związków zawodowych i komisja uchyliła ten zarzut dotyczący mobbingu. W związku z tym dzisiaj nie mamy żadnych
0: Czyli
1: zgłoszeń.
0: Do pana żadne sygnały jako do dyrektora nie docierały w ostatnim czasie?
1: Żadne nie docierają, oficjalnych żadnych nie ma.
0: Szpital przechodzi na pewno największy w ogóle remont w swojej historii. Tutaj też wiele się w minionych latach działo. Były różne perturbacje, o których przecież wszyscy mówili i z których pewnie doskonale mieszkańcy naszego regionu sobie zdają sprawę. Zejścia z budowy, zatrzymanie całego procesu inwestycyjnego. No ale teraz wszystko idzie zgodnie z planem i jest szansa na to, że rzeczywiście Włocławek będzie miał lecznicę taką już bardzo, bardzo nowoczesną.
1: Tak, będzie to szpital, tak jak w nazwie ma, będzie to szpital o standardzie wojewódzkim. Informacja sprzed 10 dni, jesteśmy zaawansowani w 66%. W związku z tym idziemy z planem. Ja nie mówię, że jest łatwo, mnóstwo jest problemów, ale spotykamy się wraz z kujawskimi, pomorskimi inwestycjami medycznymi po jednej stronie, a naprzeciwko z wykonawcą i ustalamy reguły dalszych postępowań. To będzie szpital o powierzchni 18 tysięcy metrów części zabiegowej, bo pamiętajmy o tym, że my przenosimy część zabiegową tylko z obecnej substancji. Bardzo nowoczesny SOR, duże przestrzenie. Będzie zaraz OIT, który będzie wspierał ten SOR. Następnie będą oddziały położniczo-ginekologiczny i neonatologia. Będzie oddział ortopedyczny, oddział chirurgiczny. Świeża informacja, mam w tej chwili już oświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia, że w przyszłym roku zakontraktują nam chirurgię naczyniową. Dla nas troszkę problem, bo gdzie my ją mamy zmieścić, ale to jest nasz jakby organizacyjny. To jest niezwykle ważne, ta chirurgia naczyniowa. Rozmawiamy bardzo poważnie z NFZ-em na temat chirurgii onkologicznej. W związku z tym byśmy mieli taką mocną część chirurgiczną. Dalej, co będziemy mieli jeszcze w tych oddziałach? No, blok operacyjny. Blok operacyjny składający się z 7 sal. Dzisiaj mamy 4. Naprawdę my się tam już w tej chwili męczymy, ponieważ jest ciasno. Kupując nowy sprzęt, dzisiaj mamy duże problemy, żeby go wykorzystywać. Proszę zauważyć, że my wykonujemy aparaty na Da Vinci, a już wykonaliśmy 30 operacji na bloku okulistycznym, wymiennie z okulistami. W tym tygodniu planujemy pierwszą operację na robocie neurochirurgicznym na Mazurze, który już Państwu przedstawialiśmy, a więc ruszamy bardzo mocno z robotyką. Będziemy takim w tej części województwa takim centrum robotycznym. No myślimy oczywiście w przyszłości, po oddaniu już nowego obiektu, o rozszerzeniu neurologii, o trombektomię. Dzisiaj trzeba wozić te przypadki do Bydgoszczy,

0: i jest to zawsze strata czasu. A tu już będziemy mieli tą trombektomię, no i zamierzamy stworzyć w pozostałej tej części, która zostanie, takie centrum kardiologiczne.
1: Kardiologia generalnie, że tak powiem, ma takie dosyć dobre opinie, jeżeli chodzi o Włocławski Szpital. Znaczy nie słyszałam, że ktokolwiek o kardiologii w ostatnim czasie mówił źle.
0: Ma bardzo ciekawe korzenie, tak? Kiedyś
1: a dużo się tam działo na tej kardiologii niedawno. Jeszcze tam były duże, że tak powiem...
0: zmiany.
1: Tak, zmiany. No,
0: zmiany mają prowadzić ku lepszemu, w związku z tym tu jest to, ta zasada spełniona.
1: Ale te zmiany budziły też bardzo duże emocje. To były zmiany, które nie przeszły taką drogą.
0: Ja widziałem
1: w ewolucji.
0: Ja wiedziałem, w jakim celu ta zmiana jest prowadzona. Musicie Państwo mi uwierzyć, że ona była zasadna. Zresztą dzisiaj efekty pokazują. Sytuacja jest ustabilizowana, oddział się świetnie rozwija. Obecny kierownik ma wizję prowadzenia tego oddziału. Zaczynamy mocno patrzeć na te procedury kardiochirurgiczne, których my nie mamy możliwości wykonywania, ale w pobliżu kardiochirurgicznych. Mamy świetne dwie pracownie angiograficzne, nowe urządzenia i tam też dużo inwazyjnych wykonujemy procedur kardiologicznych. No, stworzymy takie centrum w jednym miejscu, gdzie będziemy pacjenta od zdiagnozowania poprzez wyleczenie i rehabilitację zaopatrywali.
1: W pańskiej ocenie, panie dyrektorze, poprawy wymaga SOR, no bo powiedział pan to jasno, że przymierzacie się do tego, żeby tam zaszły zmiany. Myślę, że w ocenie pacjentów to pewnie też, no bo sami otrzymujemy mnóstwo sygnałów, czasami właśnie z SOR-u, że jest długi czas oczekiwania, tak. Że niekoniecznie, że tak powiem, ta obsługa jest no, taka, jaką pacjenci by sobie życzyli, żeby była. Jakie jeszcze oddziały chcielibyście zmienić, które wymagają też zmiany takiej może nie do końca polegającej na dosprzętowieniu, prawda, czy tutaj zainwestowania pieniędzy, ale może właśnie na ten czynnik ludzki gdzieś tam chodzić?
0: Jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to my bardzo mocno pracujemy i na bieżąco przez te 2 lata udało się w wielu miejscach już to pozmieniać. Natomiast nowe procedury, nowe standardy, na pewno będziemy na pulmonologii zwiększali zakres funkcjonowania, bo już jesteśmy po rozmowach z profesorami, którzy chcą wesprzeć na naszą pracę oddziału pulmonologicznego. Pulmonologia zostaje z tej substancji, nie jest przenoszona. A pamiętajmy, że my tam podajemy chemię, w związku z tym jest to bardzo ważna procedura onkologiczna. My zamierzamy przejść o poziom wyżej, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne. Dzisiaj jesteśmy na poziomie solo 1, dzięki temu udało nam się pozyskać te 50 milionów złotych na zakup sprzętu. Natomiast chcemy wejść na poziom solo 2, to jest o wiele wyższy poziom, który umożliwia, że wykonywanie lepszych procedur, większych procedur dla pacjenta, a dla nas lepiej opłacalnych. Ja bym jeszcze wrócił do SOR-u, nad SOR-em mocno pracujemy, mamy nowego koordynatora, to jest konsultant wojewódzki. Pan doktor jest niezwykle zaangażowany w usprawnienia i we wprowadzanie działań usprawnieniowych w SOR-ze. Ja myślę, że tak, no, jak każdy oddział wewnętrzny, na oddziale wewnętrznym pojawia się mnóstwo osób, które być może, że nie powinno być w tym oddziale. Chodzi mi o pacjentów oczywiście. Jeżeli pobudujemy ZOL, a tak zamierzamy, czyli ruszyć z budową, czekamy tylko na decyzję Ministerstwa Zdrowia odnośnie oceny celowości inwestycji tego ZOL-u. Ogłaszamy przetarg na wykonawcę, bo wszystko jest gotowe. Myślę, że to jest kwestia 1,5 do 2 lat i mamy ZOL na 100 osób i wówczas uwolnimy oddział
1: łóżka
0: wewnętrzny.
1: Tak,
0: tam rzeczywiście będą leżeli ludzie chorzy, a nie ci, którzy wymagają opieki długoterminowej. Bardzo ważny jest też dla nas raczej, to jest oddział dermatologiczny, który jest troszeczkę z boku, natomiast zostały tylko 2 oddziały w województwie. I ja często rozważam, czy ten oddział rzeczywiście powinien tu być, ale jak patrzę na stany osobowe w tym oddziale, no to nie możemy tego oddziału zamknąć. Musi tutaj w tej części województwa zostać i mamy również dla niego pomysł.
1: Mm-hmm. A tak już na koniec, był pan krytykowany, pan już osobiście jakiś czas temu za współpracę z uczelnią ojca Tadeusza Rydzyka. Gdzieś wylała się, pamiętam, w internecie fala hejtu, kiedy została ta informacja podana do publicznej wiadomości. Czy ta współpraca jest? Jak ona przebiega?
0: Oczywiście, że jest. No, nie rzucamy słów na wiatr. Jakby w tej chwili

0: nikogo to nie przeraża, że współpracujemy. Okazuje się, że, tak jak powiedziałem, medycyna nie zna kolorów. My współpracujemy już rok czasu z AKSIM-em, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, przypomnę, z Wydziałem Zdrowia, który kształci lekarzy. Przeszkoliło się u nas już kilkudziesięciu lekarzy od strony praktycznej. To nie są praktyki. To co jest, część teoretyczna odbywa się w Toruniu, część praktyczna odbywa się u nas. Co więcej, planujemy rozszerzenie tej współpracy. No, jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach, ale to jeszcze potrzebuje pewnych ustępstw ze strony AKSIM-u. I chcemy stworzyć oddział kliniczny, typowy oddział kliniczny pod nadzorem medycznym, merytorycznym uczelni, ale niestrukturalnym, bo wiele osób źle to odebrało, że tworząc oddział kliniczny czy szpital kliniczny, my zmieniamy strukturę i nie będzie właścicielem województwo. Nie, to jest wielka pomyłka. Podobnie funkcjonują dwa oddziały kliniczne w szpitalu wojewódzkim w Toruniu. Czyli nadal jest to własnością województwa, natomiast merytorycznie jest to bardzo ścisła współpraca z uczelnią.
1: I wróćmy już zupełnie na koniec do tego, co się dzieje w całej Polsce, bo mówię, tak jak mówiłam ostatnio, po prostu dużo się poświęca tematowi służby zdrowia czasu, no choćby w wiadomościach, z punktu widzenia osoby zarządzającej. Od lat przecież w szpitalu tutaj włocławskim dyrektorem pan jest od dwóch, no ale przecież wieloletnie doświadczenie w szpitalu w Brodnicy. Jakie zmiany musiałyby zajść, takie systemowe, żeby służba zdrowia przestała być chora?
0: Podstawowa rzecz to zmiana rynku pracy z rynku pracownika na rynek pracodawcy. My już sobie poradzimy.
1: Czyli zwiększenie liczby
0: kadry lekarskiej, głównie lekarskiej, ale również pielęgniarskiej.
1: Czyli należy zacząć od liczby uczelni kształcących.
0: Tak.
1: Kształcących.
0: Bo jeżeli chodzi o środki w szpitalnictwie, jest wystarczająca ilość. Jeżeli ja bym miał zapłacone za zeszły rok nadwykonania, to byśmy zamknęli rok 6 milionami zysku. Wspaniała.
1: Czyli problem już nie jest PKB i tak dalej, te wszystkie nakłady na służbę zdrowia.
0: Tylko dobrze to trzeba wydać, dobrze dystrybuować, kanalizować odpowiednio. Dzisiaj to jest ukierunkowane w jednym kierunku to jest skierowane, natomiast musimy to bardziej rozszerzyć.
1: A łączenie służby zdrowia prywatnej i publicznej, jakie ma pan zdanie na ten temat?
0: No jestem przeciwny, ponieważ jestem menedżerem publicznej służby zdrowia. Trzymajmy
1: model,
0: się swoich.
1: Powinni deklarować lekarze, gdzie chcą pracować.
0: Tak, uważam, że dla mnie by było wiele łatwiej, kiedy bym wiedział, że mam lekarza do swojej dyspozycji i ten lekarz nie realizuje interesów prywatnej służby zdrowia, bo nie zawsze ona jest zbieżna z publicznym i z interesem pacjenta.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę państwu, moim państwa gościem był pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
0: Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od

0: Od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: We Włocławku trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Jedną z nich jest budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej. Skrzyżowanie zostało zamknięte pod koniec czerwca, a na placu budowy nie brakuje ciężkiego sprzętu i pracowników. Jak zapewniają władze miasta, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
1: To jest element przygotowywania się do dużo większego zadania, jakim jest budowa tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej. Wiemy o tym doskonale, że duża część ruchu za Zamcza siłą rzeczy przekieruje się właśnie na to skrzyżowanie. Stąd też na podstawie opinii inżynierów ruchu doszliśmy do wniosku, że to skrzyżowanie, żeby było bardziej wydolne, żeby ten ruch był bardziej płynny, należy przebudować. Pozyskaliśmy na to zadanie środki zewnętrzne i właściwie od początku wakacji te prace tam trwają. Liczymy, że jeszcze we wrześniu ruch w tej części miasta wróci do normy. Natomiast, tak jak powiedziałem, następnie już będzie to skrzyżowanie przygotowane do tego, żeby obsłużyć ten wzmożony ruch, który niewątpliwie się pojawi w momencie, kiedy ulica Wieniecka będzie zamknięta na czas budowy tunelu pod linią kolejową. Tak naprawdę tam w tych okolicach mamy dwa projekty, które równolegle realizujemy, dlatego że też w ciągu ulicy Wysokiej w ramach drugiego etapu budowy infrastruktury włocławskiej sieci dróg rowerowych, od ulicy Lisek pod ulicą Wysoką taką drogę rowerową budujemy i ciąg pieszo-rowerowy w kierunku ulicy Kapitulnej, więc ten obszar miasta na pewno się bardzo mocno zmieni i będzie, tak jak powiedziałem, będzie dobrze służył i kierowcom, i pieszym, i rowerzystom.
0: Równolegle prowadzone są prace związane z przedłużeniem ulicy Bulwary. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki, droga dla rowerów, kanalizacja deszczowa oraz plac manewrowy i pozostała infrastruktura drogowa.
1: Przedłużenie ulicy Bulwary to projekt realizowany ze wsparciem funduszy szwajcarskich. Tutaj Szwajcarzy w 100% finansują to zadanie, a polega ona właśnie na wydłużeniu ulicy Bulwary do ulicy Barskiej. Wraz oczywiście z całą infrastrukturą rowerową dla pieszych i też dodatkowymi parkingami, które w ramach konsultacji społecznych uczestnicy tych konsultacji wskazali. Zresztą też podobnie jak bezpieczne, chyba najbezpieczniejszy rodzaj skrzyżowania, czyli rondo, które powstanie na ulicy Płockiej na skrzyżowaniu z Barską i właśnie wylotem nowej drogi.
2: Widzimy, że prace postępują. Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tej inwestycji?
1: Na pewno zgodnie z terminem. Ten termin upływa z końcem roku, natomiast tam oczywiście właściwie te prace faktycznie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w wakacje odcinek pod zespołem szkół chemicznych zostanie też przygotowany, przebudowany.

0: Także w momencie, kiedy uczniowie wrócą do swojej szkoły, już tego odcinka nie będzie trzeba wyłączać z użytkowania.
1: Tymczasem kierowcy zwracają uwagę na kolejne prace prowadzone przy ulicy Kaliskiej. Kilka miesięcy po zakończeniu przebudowy pojawiły się odkształcenia nawierzchni zatoki autobusowej przy przystanku Kaliska-Zbigniewska. Urząd Miasta poinformował, że wykonawca został wezwany do usunięcia usterki w ramach gwarancji, dlatego rozpoczęły się prace naprawcze. Miasto podkreśla, że koszt usunięcia usterki pokryje wykonawca, a nie samorząd. Na czas robót wyznaczono przystanek zastępczy, a kierowcy i pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Od wielu lat czeka na asfaltową drogę prowadzącą do swojego domu. Do naszej redakcji zgłosił się pan Grzegorz z Osówka w gminie Kowal. Jak podkreśla, z drogi korzysta nie tylko on, ale także wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Po opadach przejazd staje się utrudniony, a kurz i nierówności na co dzień dają się we znaki.
2: O tą drogę, której nie chcą mi zrobić przez 60 lat, jak żyję ponad na tej wsi i od zawsze borykał się z tym mój ojciec. Był inwalidą, borykał się, ja tu wywoziłem kamienie na drogę, pracowałem w tej drodze jak... I to w drodze nie mojej prywatnej, tylko w drodze praktycznie publicznej. Zawoziłem piachem, kamieniami, całe życie była walka o wyjazd tą drogą. Jest troszeczkę lepiej po tylu latach, ale to jeszcze nie jest to. Za tyle ziemi, ile ja dałem z ojcem dla gminy Kowa za darmo, to jest 4000 metrów sześciennych, nie mam nadal drogi. Borykam się. Jak nie z błotem, to z kurzem. Tam zalewa, tu jest błoto. Teraz mieli zrobić tą drogę. No jak tu droga jest zrobiona? No wielka inwestycja miała być prawdopodobnie, a to jest tylko przejechała równiarka. Jakimś badziewiem nasypali i to wszystko. Koniec. Nawet wał tu nie przyjechał, dlatego nie wiem, czy nie mają funduszy, czy nie warto było. Obok robili drogę po sąsiedzku, stąd kilometr linii prostej. No taką drogę bym chciał mieć na tą chwilę. Bym chciał taką drogę mieć. 400 metrów drogi do jednego czy dwóch mieszkańców, bo tam mechanik rzekomo mieszka. Ważna osobistość na wsi, nie? Tam jest droga szerokości 5 metrów u wejściu. Tak mówię na oko, bo ja tego nie mierzyłem, ale według mojego oka, dobrego oka, 5 metrów jest droga. Ubity wał zaraz poszedł, wyrównał, a u mnie nie. Kółkami sobie potem facet pojeździł tą równiarką. W prawo, w lewą mańkę, czyli tak, na północ, na południe, przejechał dwa razy w tą i w tamtą i tak mi drogę wyrównał. A miał być wał. Nawet wału nie dali. Nie wiem, ze złości, z nienawiści, z pogardy. Tu nawet jeździ autobus szkolny. Taka pani młoda jeździ autobusem, dzieci odwozi do szkoły i tędy koło coś i wraca. Bo jest bliżej tędy, jak tam jechać jedynką starą, czy przez drugą wieś, zwaną Kępka Szlachecka. Kępka. To tutaj koło mnie jeździ autobusem i też mówi, że jest katastrofa. No.
1: Pan Grzegorz mówi, że wielokrotnie zwracał się do władz gminy z prośbą o utwardzenie drogi. Jak twierdzi, od lat słyszy zapewnienia, że inwestycja zostanie zrealizowana, jednak do tej pory nie doczekała się rozpoczęcia.
2: No byłem u pani sekretarz, powiedziała mi, że będzie wał. Powiedziała, że tak będzie, mówi, wszystko wyrównana droga 4 metry, będzie podsypane kamieniami w trakcie tej pracy. No to nie wiem, czy samochody 3 przyszły tutaj, może 3 samochody były. Nie wiem, bo nie liczyłem, ale 3 mi się tak wydaje. Może się mylę, bo nie zwracałem sam dzień uwagi na to, nie? No i tak mi tu wyrównali, że nic jest. To, praktycznie to jest poprawka tamtej roboty spieprzonej, którą wykonali 2 lata temu. To jakby teraz troszkę naprawili tą drogę. Nic, żadnej inwestycji nie było praktycznie. Wójt co roku mówił, że jest w planie. Od zawsze słyszę, że jest w planie. Że tutaj jestem, tylko sam tu mieszkam i nie ma na to funduszy, bo sam tu mieszkam. Ale on nie wie o tym, jak tutaj ludzie niszczą swój sprzęt rolniczy, którym jeżdżą tutaj. Tego nie widzi. Tutaj mój sąsiad w tamtym roku, 2 lata temu chyba, nowy traktor, chyba 2-letni ciągnik, za duże pieniądze, rozerwał skrzynię przekładniową, nie? Ale powiedział mi tak uczciwie, że nie wie, czy od tego, czy gdzieś indziej. Ale jak tu jeździ, widziałem z opryskiwaczem, to wszystko podskakiwało po tych dziurach, wertepach, po tej drodze kamiennej niewyrównanej. No bo tu był tak kamień nasypany, jak czołówką przejechał, tak go zostawił. A ja tutaj zniszczyłem sobie 2 zawieszenia w samochodzie. I każde z nich kosztowało 1500 zł. No. Nie musi być asfalt jak na autostradzie, żebym ja mógł tu godnie przejechać. Tak jak na Dąbrówce posypali kamieniem drobnym, takimś biteksem poleli, czy asfaltem takim rzadkim, nie mam pojęcia. No tam jest w miarę możliwe. Więcej nie chcę. I żeby tu miała droga 4 metry minimum przejazdu, bo tu się samochody nie miną. Albo zatrzymają się auta tutaj koło mnie, albo tu zatrzymują się, jadąc tam od Osówka, to jest pół kilometra, tam też czekają. Albo ja czekam, albo oni czekają na mnie, nie żeby się po prostu wyminąć. Bo nie idzie, nie ma innej możliwości. Wójt nie umie nic załatwić. Załatwia...

0: drogi na krzewęcie. Tam kładzie chodniki na krzewęcie. Po co komu tam na tej wsi chodnik? W Gołaszewie skrót do Gołaszewa. Po co tam asfalt jakiś położyli? Nie wiem. Robią na Dąbrówce, położyli drugi asfalt. Na Kępce. Drugi asfalt położyli. Tam jest asfalt. I tam jak jeżdżę samochodem czy motorem, jak jeździłem, to tam mało widzę człowieka. Tam jest 2 kilometry chyba z kawałkiem asfaltu. Tam mało kto jeździ. Tam nie ma ludzi praktycznie. Tam może jest 3 mieszkańców. I to pewnie jeszcze emeryci. A do mnie, gdzie jest taki ruch, tutaj od Kłupki, bo tu ludzie jeżdżą do pracy i w tą stronę, ni cholery nie ma, no. Nie ma.
1: Wójt gminy Kobal przyznaje, że potrzeb drogowych jest wiele, a samorząd nie jest w stanie wybudować wszystkim dróg asfaltowych jednocześnie. Podkreśla jednak, że z roku na rok gmina przeznacza coraz większe środki na inwestycje drogowe i nie wyklucza, że w przyszłości asfalt pojawi się również w Osówku.
2: Nie ukrywam, że drogi typu 3 rodziny w drodze, 2 rodziny lub więcej tych rodzin praktycznie w większości wszystkie mamy zrobione. Ja wiem, tutaj jest droga na Osówku, ona jest taką kiedyś ważną drogą w kierunku Kłupki, że mogłaby być zrobiona, to jest tak zwany trakt, po którym kiedyś wozy konne i tak dalej jeździły. No dzisiaj ja tu stałem szacunkiem do rodziny pana Grzegorza, no ale tam tylko na tą chwilę jedna rodzina mieszka, bodajże pan Grzegorz z mamą i każdy powinien mieć, ja nie przeczę, że powinna być droga asfaltowa, ale no nie ukrywam, że naszej gminy na wszystkie drogi asfaltowe w gminie jeszcze jest nie stać. Tam, gdzie są 2 rodziny, jak na wstępie powiedziałem tutaj panom, w zasadzie porobiliśmy i ja jestem dość długo w tej gminie wójtem i staram się, żeby wszystkich w miarę sprawiedliwie traktować i tam, gdzie już parę osób mieszka w drodze, staramy się, żeby te drogi były asfaltowe. No tu 2 osoby i nie mam tutaj złośliwości, żebyście mnie panowie dobrze odebrali, że chcemy zrobić tam, dowieźliśmy kamienia, wynająłem walec, ubiliśmy. No nie wiem, jak byliście panowie niedawno, to w miarę jest równo, ale przyznaję, asfaltu nie ma. Teraz powiem też, że dostajemy co roku w zasadzie 1 drogę od pana wojewody, ale o innym znaczeniu, takim, gdzie przysługuje, gdzie jest duża zabudowa i tak dalej. Bo każdy wójt czy burmistrz chciałby zrobić wszystko. Ale jak wiecie, przecież jeździcie po wszystkich gminach, panowie, i wiecie, jak wygląda sytuacja, że nie da się pewnych rzeczy zrobić od ręki, a szczególnie tych dróg, gdzie nie ma dofinansowania. No na tą drogę złożyłem też wniosek do FOGR, to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie są zupełnie inne pieniądze, małe, ale też nie otrzymaliśmy. No będziemy ponawiać, żeby może w takim gorszym znaczeniu asfalt, ale taki, powiem szczerze, gorszego gatunku, że będziemy się starać też tą zrobić, ale to nie dlatego, że akurat ten pan był u panów i skarżył, to ja tu się uginam, broń Boże, bo od tych decyzji, gdzie robimy drogi, jest rada gminy. Oczywiście ja tam ukierunkowuję, które powinniśmy zrobić i na które są możliwości dostania pieniędzy. I będziemy próbowali, może nie jednorazowo, bo tam jest ponad 1 kilometr tej drogi, ale ona jest do pana Grzegorza, do samego podwórka z kamienia zrobiona. No wiecie panowie, jeżeli tam byliście, po kamieniu nie jeździ się tak jak tutaj po płytkach czy po asfalcie. No zawsze są jakieś uskoki, teraz nie ma też takich warunków, gdzie się ubija to wszystko łatwiej, bo nie ma tych deszczy. No tam był walec, był kamień, zrobiliśmy.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Władze gminy nie podają konkretnego terminu realizacji inwestycji, ale zapewniają, że droga znajduje się wśród potrzeb zgłaszanych do kolejnych planów modernizacji. Marina Zarzeczewo, Stodulna Lab i Pałac Wieńcu to inwestycje Urzędu Marszałkowskiego, które wzbudzają największe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu. Warto dodać, że samorząd prowadzi również prace drogowe. Większość z nich jest już na ukończeniu. Flagową inwestycją była obwodnica Lubrańca.
3: Generalnie jeśli chodzi o nasz region, mówię tutaj o subregionie włocławskim, generalnie te najważniejsze drogi zostały zrealizowane z obwodnicą Lubrańca włącznie. Natomiast teraz planujemy przed

0: Przede wszystkim dokończyć to, co jeszcze nam pozostały, te odcinki przede wszystkim. Mamy na myśli drogę między Lubrańcem a Izbicą, dalej Izbicą między Przedczem i Chodecz i Izbica. To są te najważniejsze. No i oczywiście jeszcze te drogi na stykach województw przede wszystkim, województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Mam na myśli tutaj powiat lipnowski. Tam nam takie odcinki pozostały i to są, powiedzmy, to jest taki plan na najbliższe 2 lata. No i właściwie będą te drogi już w takim stanie nadającym się do eksploatacji. No i później oczywiście no, drogi to wiadomo, pozostaną sprawy remontowe i modernizacyjne, ale to już kolejne lata.
1: Ku końcowi zmierza remont drogi łączącej Wieniec z Brześciem.
0: W tej chwili jest ten projekt realizowany, aczkolwiek tam było troszeczkę problemów, bo dotyczyły te problemy przede wszystkim wykupów nieruchomości i musieliśmy się z tym uporać. Te wykupy zostały zrealizowane, no i ta droga jest realizowana, także modernizowana, no i też oczywiście z drogą rowerową czy ciągiem pieszo-rowerowym, także myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu powiedzmy pół roku, ta droga już będzie otwarta.
1: Drogi stanowią kluczowy element lokalnego układu komunikacyjnego, łącząc siedziby gmin z miastem powiatowym oraz z drogami wyższych kategorii. Odpowiadają za sprawny transport wewnątrz regionu, obsługując ruch osobowy i towarowy, a także łącząc tereny rolnicze, przemysłowe i rekreacyjne. Ceny paliw ponownie mocno wzrosły. We Wrocławku za litr benzyny kierowcy płacą około 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. To poziom zbliżony do tego z pierwszych tygodni po wybuchu wojny na Ukrainie. Choć dziś ropa i dolar są znacznie tańsze. O przyczyny podwyżek oraz możliwość powrotu programu CPN zapytaliśmy posła Koalicji Obywatelskiej Krystiana Łuczaka.
2: Oczywiście skok jest odczuwalny i bardzo dotkliwy, bo nie dalej jak 2 dni temu, z tego co pamiętam, na stacji paliwo kosztowało 7,30, także bardzo wysoko. Pamiętamy, co działo się jeszcze w marcu, kiedy wówczas podjęliśmy stosowne kroki, bo wówczas rząd przecież obniżył stawkę VAT-u z 23 na 8%, obniżył też akcyzę do tego poziomu minimalnego unijnego. Wówczas udało się zredukować o 29 groszy na litrze paliwa i o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Poza tym też ustalono tą najwyższą cenę detaliczną za litr paliwa. Oczywiście to było bardzo ważne i bardzo potrzebne. Trwało 31 marca do końca czerwca. Później te rynki się ustabilizowały, sytuacja była spokojniejsza. Ale wiecie Państwo, jak to wyglądało, bo to oczywiście był wynik tej sytuacji geopolitycznej. I dziś mamy właściwie to samo. Niestety ta sytuacja jest nieobliczalna, bo każdy z nas spodziewał się po tych relacjach i po tych informacjach, które do nas docierały, że stopniowo ten konflikt być może, jeśli nie wygaśnie, to przynajmniej się uspokoi. No ale sytuacja zmienia się na tyle dynamicznie, że właściwie jednego dnia jest spokój, a drugiego dnia ta sytuacja całkowicie się zmienia, z niekorzyścią oczywiście na wszystkie rynki, bo jesteśmy całkowicie wszyscy od tego zależni.
3: O to zapytam, czy jest szansa na powrócenie do tego programu CPN, który był realizowany przez ostatnie miesiące?
2: Ceny paliw niżej. Wydaje się, że to był optymalny program. Kosztowny bardzo dla budżetu, ale optymalny, bo tylko w ten sposób mogliśmy odciążyć mieszkańców na co dzień. Myślę, że jeśli sytuacja się utrzyma, to rząd z pewnością będzie zmuszony, żeby takie kroki podjąć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ta cena, mówię, 2 dni temu to było 7,30. Jeśli ta cena zacznie jeszcze rosnąć, to mieszkańcy po prostu sobie z tym nie poradzą, z takimi kosztami. One są bardzo wysokie dla życia, one są bardzo wysokie, skutkują też wyższymi cenami. Niestety tego wpływu na to, co tam się dzieje, nie mamy, a wiemy, kto ten wpływ ma i jednym zależy na pokoju, a innym wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby taki konflikt utrzymać i doprowadzić do określonych celów, oczywiście geopolitycznych. Mam nadzieję, że jednak te ceny się ustabilizują i że ten skok nie będzie nadal taki gwałtowny, jaki jest. No, miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Ale jeśli będzie, to co mówię, rząd, mamy takie informacje na bieżąco każdego dnia, że rząd to monitoruje i jeśli będą potrzebne działania osłonowe, to będzie je wprowadzał.
1: Wysokie ceny paliw krytykuje opozycja. Poseł Anna Gembicka uważa, że rząd powinien podjąć działania, które odciążą kierowców i obniżą ceny na stacjach.
4: No ja akurat wczoraj tankowałam i powiem szczerze, złapałam się za głowę, kiedy zobaczyłam, ile trzeba zapłacić i niestety to jest bardzo bolesne dla portfeli każdego z nas, bo każdy, kto jeździ samochodem, czy w dalsze, czy krótsze trasy, no siłą rzeczy musi tankować, musi oglądać te coraz wyższe ceny. My jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy, który dotyczy przedłużenia tych rozwiązań ochronnych, czyli właśnie

0: rezygnacji z określonych podatków, co pozwoliłoby na znaczące obniżenie ceny do 30 września. Ja przypomnę, kiedy my rządziliśmy jako PiS, były różne sytuacje wywołane chociażby wojną na Ukrainie i potrafiliśmy na przykład też i na wakacje utrzymywać te tarcze ochronne, bo wiemy, że w tym czasie też Polacy bardzo dużo podróżują, bardzo dużo jeżdżą i naprawdę problem jest taki, że za naszych czasów budżet państwa było na to stać. Teraz mamy tak gigantyczne zadłużenie budżetu, planowany deficyt 280 miliardów złotych, to niestety powoduje, że po prostu rząd bardzo mocno ogranicza te tarcze ochronne.
1: Rosnące ceny odczuwają przede wszystkim kierowcy. Mieszkańcy przyznają, że każde tankowanie coraz bardziej obciąża domowy budżet.
2: No jest drogo.
3: Tak? Jak szybko wzrasta ta cena?
2: Kurczę, tak za bardzo nie obserwuję, ale za szybko, zdecydowanie. W porównaniu z programem CPN, który jeszcze był do niedawna, no dosyć szybko to wzrasta. Zwłaszcza olej napędowy.
3: A czy ten program CPN rzeczywiście pomógł? Powinien wrócić?
2: To znaczy ja wiem, że nie może państwo wiecznie dopłacać do cen paliw, bo to jest no, niekorzystne dla budżetu. Zdaję sobie z tego sprawę. Także co zrobić? Czekać, aż wojna się skończy i zostanie odblokowana cieśnina na odmróz.
3: Co pan sądzi o obecnych cenach paliw?
4: Potworne.
3: Potworne. Jak szybko wzrasta ta cena?
4: Bardzo szybko. Ja wie pan, tydzień jestem w Polsce w tej chwili, to tragedia jest. Ja codziennie inną cenę płacę za paliwo.
5: O, że bardzo drogie są, no wiadomo. Tankuję oczywiście, ale z umiarem.
3: Jak szybko ta cena wzrasta?
5: No, jak była dopłata, no to wiadomo, że było taniej, a teraz jak szybko, prawie codziennie, to jest droższe.
6: No, bardzo wysokie są.
3: Jak szybko one wzrastają?
6: No, bardzo szybko wzrastają. Niedawno kupowaliśmy 60 coś, a już ponad 7 zł.
7: Myślę, że są ok w tej chwili, ale zobaczymy, co będzie dalej.
3: Jak szybko one wzrastają?
7: Myślę, że tak po parę groszy, 20, 10, w zależności od tego, co się dzieje, wiadomo, na Bliskim Wschodzie, tak?
3: Znacie program CPN?
7: Tak.
3: Czy on rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
7: Znaczy tak, pomógł, ale myślę, że jest to obciążenie dla budżetu państwa, tak?
8: Kurde, no jest bardzo drogo, nie? No ale ogólnie to, co się dzieje na świecie, no to też nie ma co się dziwić, że tak jest, tak?
3: Jak szybko ta cena wzrasta?
8: Słucham?
3: Jak szybko ta cena wzrasta?
8: No bardzo szybko. No tutaj w Polsce, no to i tak, no diesel czy benzyna jest dużo taniej, no ale ja ogólnie zamieszkuję z rodziną w Holandii, no to tam już diesel dochodzi do, na przykład do 2,20 euro, tak? Także to już jest... Dużo większa cena, tak?
3: Kojarzy pan program CPN?
8: Nie kojarzę.
3: To taki program rządowy miał na celu ograniczyć wzrost cen paliw.
8: Tak.
3: I
8: tak.
3: Czy w ostatnich miesiącach była jakaś różnica rzeczywiście?
8: Znaczy no z tego, co oglądałem wiadomości w telewizji, no to coś tam troszeczkę spadło, no nie, ale znowu poszło w górę.
9: Stanowczo za drogie.
3: Jak szybko wzrasta ta cena?
9: No za szybko moim zdaniem.
3: Zna pan program CPN?
9: Znam.
3: Czy myśli pan, że rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
9: Myślę, że pomógł i powinien wrócić.
1: Eksperci prognozują, że w najbliższych dniach ceny paliw nadal mogą utrzymywać się na wysokim poziomie. Wszystko zależy od sytuacji na światowych rynkach oraz wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Budowa nowego gmachu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Zgodnie z projektem powierzchnia użytkowa budynku miała wynieść 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wykonawca, Budimex, miał zakończyć pracę do połowy 2023 roku. Roboty zostały jednak wstrzymane ze względów finansowych. Po negocjacjach firma wróciła na plac budowy. Koszt inwestycji wzrósł do 234 milionów złotych.
10: Już niedługo, za rok, będziemy oddawać ostatecznie do użytku ten projekt. No, serce szpitala, bo przecież blok operacyjny, izbę przyjęć, SOR, całą część diagnostyczną, OIOM i tak dalej, czyli to, co jest najważniejsze i najdroższe w każdym szpitalu. Za to my już dzisiaj myślimy o tym, co dalej, więc projektujemy wyburzenie oprócz tych nowych części, które kiedyś zbudowaliśmy szpitala, tego starego, właściwie budowę nowego, więc w tej chwili jesteśmy na

etapie dokumentacyjnym. Uruchamiamy lada dzień inwestycje budowy ZOL-u, to przeszło 60 milionów, 100 miejsc dla osób przewlekle chorych, zakład opiekuńczo-leczniczy w szpitalu. No i to, co chyba najbardziej nas odwiedzających szpital cieszy,

0: w tym zakresie. Będziemy go realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ta inwestycja fizycznie ruszy na początku przyszłego roku, więc cztery właściwie zakresy inwestycji w szpital we Włocławku. Tak, no trochę jeszcze będzie bałaganu, ale niestety no, inwestycje wymagają od nas trochę cierpliwości.
1: Sercem lecznicy będzie pięciokondygnacyjny budynek. Na jego dachu powstaje lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, spełniające obowiązujące normy. Dodatkowo do szpitala trafiły 242 urządzenia medyczne. Wśród nich znalazły się m.in. nowa pracownia RTG w zakładzie diagnostyki obrazowej oraz system laparoskopowy 4K, wykorzystywany m.in. podczas zabiegów onkologicznych jelita grubego oraz innych operacji wykonywanych przez chirurgów ogólnych i urologów. W piątek, 5 czerwca, około godziny 10, włocławskie służby otrzymały zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu na osiedlu Południe. Z okna wieżowca na 11 piętrze wypadła dziewczynka. Na miejscu pracowali ratownicy medyczni, strażacy i policjanci. Lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Matka dziewczynki, 21-letnia Wiktoria, w czasie zdarzenia spała. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan był ciężki. Matce dziecka postawiono dwa zarzuty. Narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, mimo ciążącego na niej obowiązku opieki oraz nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu małoletniej. Kobieta złożyła wyjaśnienia w prokuraturze. Nie zaprzeczyła, że w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.
2: Dziewczynka mała Zosia została wypisana ze szpitala, tak więc są tutaj bardzo dobre wiadomości w tym zakresie. Z naszych informacji mogę tutaj podać jedynie tyle, że przebywa ona pod opieką babci. Co dalej będzie z dziewczynką, jakie będą kroki, to już tutaj jest zapytanie, powinno być skierowane do sądu rodzinnego. My na potrzeby postępowania przygotowawczego no wiemy tylko tyle, że tutaj sąd rodzinny będzie podejmował czynności w tym zakresie. Prokurator w dalszym ciągu wykonuje czynności i zbiera materiał dowodowy. Do tej pory przedstawiono zarzuty matce małoletniej Zosi, ale w dalszym ciągu jeszcze są poczyniane dalsze ustalenia.
1: Dziewczynkę czeka rehabilitacja. Wobec jej matki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, szpitala imienia księdza Jerzego Popiełuszki, żeby formalnością stało się zadość. Tak właśnie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, w ostatnim czasie bardzo dużo w przestrzeni publicznej mówi się o służbie zdrowia. No, padają bardzo mocne czasami słowa, a myślę, że wszystkich tak naprawdę zszokowały wysokości zarobków lekarzy. Gdzieś tam myślę, że no, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest dobry zawód, że warto się kształcić i lekarzem być, bo jest to gwarancja sukcesu finansowego, ale chyba te sumy, które padły do publicznej, które padły publicznie, tak po raz pierwszy tak naprawdę od lat zostały podane, zszokowały wielu, bo no, choćby włocławski szpital gdzieś tam 1,5 miliona w rok, wydaje się, że to jest astronomiczna kwota. Jak to wpływa na wasze funkcjonowanie? Czy takich sum jest więcej, czy to jest ewenement, a raczej gdzieś tam te zarobki są nie wiem, no bliżej średniej.
1: No my zatrudniamy około 300 lekarzy. Taki jest rynek. Rynek jest pracownika, w związku z tym bardzo często pracodawca musi się ugiąć, żeby mógł realizować zadania, jakie zostały przed nimi postawione. Szczególnie u nas w medycynie, w szpitalnictwie jest to widoczne, gdyż bywają specjalizacje rzadko występujące na rynku, a pamiętajmy o tym, że nasz szpital jest szpitalem specjalistycznym. My mamy to tak trudne obszary jak szpitalny oddział ratunkowy, na którym dziennie wykonujemy kilkadziesiąt na przykład badań radiologicznych. I muszą być lekarze, którzy te badania będą jak najszybciej opisywali.
0: Te badania są wykonywane właśnie całą dobę, prawda?
1: Całą dobę i to nie tylko dla SOR-u, ale wykonujemy dla oddziału, wykonujemy również dla poradni zewnętrznych, również dla naszych poradni. To są tysiące badań miesięcznie. W związku z tym płacimy, a więc nie tylko za czas pracy danych lekarzy, ale również jakąś część za każde badanie. No i prawo skali tutaj działa i takie pojawiają się wielkości. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo wysoko specjalistyczny oddział pracownie kardiologii inwazyjnej. Tutaj musimy zatrudniać najlepszych specjalistów. Oni pracują na naczyniach, na sercu, tak? W związku z tym bardzo delikatne i wymaga to wielkich umiejętności.
0: Odpowiedzialność ogromna, prawda? I umiejętności, które no jakby tutaj mogą decydować o życiu pacjenta.
1: No, tak. No ale już sama skala mówi, że nie jest tego tych osób tak dużo, natomiast wszyscy wiedzieli o tym. I nagle okazało się, że jesteśmy zaskoczeni. My mówiliśmy, ja od wielu lat informowałem o tej sytuacji na naszych spotkaniach, bo przecież byłem w gremium zarządczym organizacji reprezentujących pracodawców szpitali powiatowych.
0: Czyli wy zarządzający placówkami medycznymi mówiliście o tym, że lekarzy brakuje, że za dużo trzeba już wydawać, tak?
1: Tak, że zbyt dużą część środków przeznaczamy na leczenie, przepraszam, na płace, a kosztem oczywiście procesów leczniczych. No, zwróćmy uwagę jeszcze na jedno. Od nas się wymaga pełnej funkcjonalności szpitala. My w zeszłym roku wykonaliśmy ponad 20 leczeń za ponad 20 milionów złotych. Więcej, jeżeli mieliśmy zakontraktowane. A zapłacono nam tylko 2 miliony 300. W związku z tym 17,5 miliona złotych przeszło w koszt szpitala, ale ten produkt został wyprodukowany. Mianowicie zdrowie ludzkie zostało zrealizowane, natomiast nikt nie chce od nas tego kupić. I Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że jednak nie będzie nam płacił. W związku z tym w tym roku my musimy troszkę ograniczyć leczenie. I na pewno już wielu z Państwa zauważa, że badania czy leczenia planowe są przesuwane w czasie.
0: No właśnie, i mówi się o tym, że trzeba ograniczyć leczenie, natomiast no jakby koszty funkcjonowania szpitala to gdzieś w okolicach 80% wynagrodzenia, tak, personelu.
1: No u nas akurat

0: Lat jest to 74 do 75%, ale nasz szpital jest szpitalem z dużą historią, w związku z tym wymaga dużo prac serwisowych. Tak? U nas non-stop coś się psuje, coś serwisujemy. Ponadto, skoro jest specjalistyczny, a więc wymagamy też lepszego sprzętu, lepszych farmaceutyków, lepszych specjalistów, no to generuje koszty.
1: No i tak, sytuacja patowa, bo z jednej strony musicie bardzo dużo wydawać na wynagrodzenia, nie możecie sobie tutaj jakby niczego zmniejszać, nie macie pola do manewru, bo nie będzie specjalistów, którzy będą gotowi pracować w szpitalu, tak? Jeżeli byście zaproponowali stawki, które nie będą odpowiadały, ponieważ specjalistów w ogóle generalnie w całym kraju brakuje. Tymczasem z kolei są jakieś zarzuty, no, że gdzieś jakieś oddziały funkcjonują gorzej, albo są zawieszane, albo grozi im widmo likwidacji gdzieś tam, ponieważ no, brakuje po prostu personelu.
0: Akurat nie dotyczy do naszego szpitala, rozumiem, że pani redaktor miała na myśli inne. Generalnie bywają ryzyka, kiedy nie możemy dopiąć harmonogramów kadrowych, że pojawia się sygnał na zewnątrz szpitala, że jest problem. Mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku z neurologiem. Udało się to zorganizować. Jest w tej chwili dobrze prosperujący szpital. Natomiast na pewno zawsze słabym punktem szpitala są SOR-y. My jesteśmy z jednym z większych SOR-ów w Polsce. Tak, plasujemy się między 12 a 14 pozycją, największym w województwie. A SOR to jest taka jednostka, która ma miękkie podbrzusze, które ujawnia się szczególnie w nocy czy też w święta. Tutaj się skupiają wszystkie dysfunkcje systemu ochrony zdrowia. A więc kolejki, a więc problemy z szybką specjalizacją. Proszę zauważyć, że dyżury, które są, one zabezpieczają głównie funkcjonowanie oddziału. W przypadku problemów przenosi się to wówczas tych lekarzy na SOR po to, żeby konsultacji udzielali. Bo my akurat realizujemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ściśle. Na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym jest od 2 do 3 lekarzy systemu. To są lekarze wykazani w rozporządzeniu ministra zdrowia, którzy powinni funkcjonować. Rzadko kiedy jest 2, a to naprawdę wyjątkowe sytuacje, kiedy 1. Nigdy nie ma sytuacji, żeby nie było lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym. W tej chwili będziemy zmieniali troszkę ten model i prawdopodobnie w sierpniu już będziemy mieli jeszcze dodatkową linię specjalistów. Rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami, którzy by chcieli wziąć na siebie ten obowiązek. Czyli dodatkowo 3. linię będziemy...
1: I to pomoże rozładować troszeczkę kolejki?
0: Zdecydowanie tak, bo będą to wymiennie ortopedzi, chirurdzy.
1: Czyli tych przypadków będą... jest najwięcej pewnie, bo
0: tak,
1: to takie
0: tych jest
1: losowe.
0: Najwięcej. Dajemy sobie radę z tymi przypadkami zachowawczymi, ponieważ tam wspieramy się anestezjologami. I będziemy mieli sprawnie funkcjonujący szpitalny oddział ratunkowy.
1: No właśnie, czyli co, reformy, panie dyrektorze, wymaga, żeby w szpitalu włocławskim było lepiej, reformy wymaga cała polska służba zdrowia?
0: Zdecydowanie tak. My czekamy na te zapowiedzi pani minister. Ja rozmawiam z lekarzami, jak oni to odbierają, również czekają. Dla mnie to by była rewelacyjna sytuacja, kiedy miałbym ograniczone możliwości, mógł płacić maksymalnie 240 zł za godzinę.
1: W całej Polsce, żeby były jednakowe stawki.
0: Tak, jednakowo, nie konkurujemy wówczas ze sobą. Nie ma oczekiwań,
1: nie boi się
0: roszczeń.
1: Pan, że wszyscy nagle podejmą decyzję o wyjeździe gdzieś poza granicę Polski?
0: Ja już to ćwiczyłem w 13, 14 roku i nie były to masowe wyjazdy. Byli to ludzie, którzy już zdeterminowani. To były jednostki, które wyjeżdżały z rodzinami, bo inaczej chciały sobie życie ułożyć. Myślę, że dzisiaj to życie w Polsce jest tak już na wysokim poziomie, że zarobek na poziomie 30-40 tysięcy złotych
1: miesięcznie
0: to jest to
1: wynagrodzenie.
0: Tak, jest to godne.
1: Mm-hmm. W ostatnich dniach gdzieś w przestrzeni tutaj też naszej lokalnej, publicznej pojawiły się informacje o tym, że może dochodzić w szpitalu do mobbingu. Na ile takie informacje są gdzieś w ogóle wiarygodne?
0: Jesteśmy bardzo dużą organizacją, 1,5 tysiąca osób pracuje w szpitalu. I do tej pory przez 2 lata mojej działalności była jedna skarga. Dotyczyła kontaktów pomiędzy kierownikiem a podwładnym. Oczywiście zgodnie z procedurami powołaliśmy komisję, bo jesteśmy przygotowani.

0: tego typu zdarzenia. Co ciekawe, w komisji było, byli nawet przedstawiciele związków zawodowych i komisja uchyliła ten zarzut dotyczący mobbingu, w związku z tym dzisiaj nie mamy żadnych zgłoszeń.
1: Czyli do pana żadne sygnały jako do dyrektora nie docierały w ostatnim czasie?
0: Żadne nie docierają, oficjalnych żadnych nie ma.
1: Szpital przechodzi na pewno największy w ogóle remont swojej historii. Tutaj też wiele się w minionych latach działo. Były różne perturbacje, o których przecież wszyscy mówili, z których pewnie doskonale mieszkańcy naszego regionu sobie zdają sprawę, zejścia z budowy, zatrzymanie całego procesu inwestycyjnego, no ale teraz wszystko idzie zgodnie z planem i jest szansa na to, że rzeczywiście Włocławek będzie miał lecznicę taką już bardzo, bardzo nowoczesną.
0: Tak, będzie to szpital, tak jak w nazwie ma, będzie to szpital o standardzie wojewódzkim. Informacja sprzed 10 dni, jesteśmy zaawansowani w 66%. W związku z tym idziemy z planem. Ja nie mówię, że jest łatwo, mnóstwo jest problemów, ale spotykamy się wraz z kujawskimi, pomorskimi inwestycjami medycznymi, po jednej stronie, a naprzeciwko z wykonawcą i ustalamy reguły dalszych postępowań. To będzie szpital o powierzchni 18 tysięcy metrów części zabiegowej, bo pamiętajmy o tym, że my przenosimy część zabiegową tylko z obecnej substancji. Bardzo nowoczesny SOR, duże przestrzenie. Będzie zaraz OIT, który będzie wspierał ten SOR. Następnie będą oddziały położniczo-ginekologiczny i neonatologia. Będzie oddział ortopedyczny, oddział chirurgiczny. Świeża informacja, mam w tej chwili już oświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia, że w przyszłym roku zakontraktują nam chirurgię naczyniową. Dla nas troszkę problem, bo gdzie my ją mamy zmieścić, ale to jest nasz jakby organizacyjny. To jest niezwykle ważne, ta chirurgia naczyniowa. Rozmawiamy bardzo poważnie z NFZ-em na temat chirurgii onkologicznej. W związku z tym byśmy mieli taką mocną część chirurgiczną. Dalej, co będziemy mieli jeszcze w tych oddziałach? No, blok operacyjny. Blok operacyjny składający się z 7 sal. Dzisiaj mamy 4. Naprawdę my się tam już w tej chwili męczymy, ponieważ jest ciasno. Kupując nowy sprzęt, dzisiaj mamy duże problemy, żeby go wykorzystywać. Proszę zauważyć, że my wykonujemy aparaty na Da Vinci, a już wykonaliśmy 30 operacji na bloku okulistycznym, wymiennie z okulistami. W tym tygodniu planujemy pierwszą operację na robocie neurochirurgicznym na Mazurze, który już Państwu przedstawialiśmy, a więc ruszamy bardzo mocno z robotyką. Będziemy takim, w tej części województwa, takim centrum robotycznym. No myślimy oczywiście w przyszłości, po oddaniu już nowego obiektu, o rozszerzeniu neurologii, o trombektomię. Dzisiaj trzeba wozić te przypadki do Bydgoszczy i jest to zawsze strata czasu. A tu już będziemy mieli tą trombektomię. No i zamierzamy stworzyć w pozostałej tej części, która zostanie, takie centrum kardiologiczne.
1: Kardiologia generalnie, że tak powiem, ma takie dosyć dobre opinie, jeżeli chodzi o Włocławski Szpital. Znaczy nie słyszałam, że ktokolwiek o kardiologii w ostatnim czasie mówił źle.
0: Ma bardzo ciekawe korzenie, tak? Kiedyś
1: a dużo się tam działo na tej kardiologii niedawno. Jeszcze tam były duże, że tak powiem,
0: zmiany.
1: Tak, zmiany.
0: Zmiany mają prowadzić ku lepszemu, w związku z tym tu jest ta zasada spełniona.
1: Ale te zmiany budziły też bardzo duże emocje. To były zmiany, które nie przeszły taką drogą.
0: Ja widziałem
1: ewolucji.
0: Ja wiedziałem, w jakim celu ta zmiana jest prowadzona. Musicie Państwo mi uwierzyć, że ona była zasadna. Zresztą dzisiaj efekty pokazują. Sytuacja jest ustabilizowana, oddział się świetnie rozwija. Obecny kierownik ma wizję prowadzenia tego oddziału. Zaczynamy mocno patrzeć na te procedury kardiochirurgiczne, których my nie mamy możliwości wykonywania, ale w pobliżu kardiochirurgicznych. Mamy świetne dwie pracownie angiograficzne, nowe urządzenia i tam też dużo dużo inwazyjnych wykonujemy procedur kardiologicznych, no stworzymy takie centrum w jednym miejscu, gdzie będziemy pacjenta od zdiagnozowania

0: a poprzez wyleczenie i rehabilitację zaopatrywali.
1: W pańskiej ocenie, panie dyrektorze, poprawy wymaga SOR, no bo powiedział pan to jasno, że przymierzacie się do tego, żeby tam zaszły zmiany. Myślę, że w ocenie pacjentów to pewnie też, no bo sami otrzymujemy mnóstwo sygnałów czasami właśnie z SOR-u, że jest długi czas oczekiwania, że niekoniecznie, że tak powiem, ta obsługa jest no, taka, jaką pacjenci by sobie życzyli, żeby była. Jakie jeszcze oddziały chcielibyście zmienić, które wymagają też zmiany takiej może nie do końca polegającej na dosprzętowieniu, prawda, czy tutaj zainwestowania pieniędzy, ale może właśnie na ten czynnik ludzki gdzieś tam chodzić?
0: Jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to my bardzo mocno pracujemy i na bieżąco przez te 2 lata udało się w wielu miejscach już to pozmieniać. Natomiast nowe procedury, nowe standardy, na pewno będziemy na pulmonologii zwiększali zakres funkcjonowania, bo już jesteśmy po rozmowach z profesorami, którzy chcą wesprzeć na naszą pracę oddziału pulmonologicznego. Pulmonologia zostaje w tej substancji, nie jest przenoszona. A pamiętajmy, że my tam podajemy chemię, w związku z tym jest to bardzo ważna procedura onkologiczna. My zamierzamy przejść o poziom wyżej, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne. Dzisiaj jesteśmy na poziomie solo 1, dzięki temu udało nam się pozyskać te 50 milionów złotych na zakup sprzętu. Natomiast chcemy wejść na poziom solo 2, to jest o wiele wyższy poziom, który umożliwia, że wykonywanie lepszych procedur, większych procedur dla pacjenta, a dla nas lepiej opłacalnych. Ja bym jeszcze wrócił do SOR-u, nad SOR-em mocno pracujemy. Mamy nowego koordynatora, to jest konsultant wojewódzki. Pan doktor jest niezwykle zaangażowany w usprawnienia i we wprowadzanie działań usprawnieniowych w SOR-ze. Ja myślę, że tak, no, jak każdy oddział wewnętrzny, na oddziale wewnętrznym pojawia się mnóstwo osób, które być może, że nie powinno być w tym oddziale. Chodzi mi o pacjentów oczywiście. Jeżeli pobudujemy ZOL, a tak zamierzamy, czyli ruszyć z budową, czekamy tylko na decyzję Ministerstwa Zdrowia odnośnie oceny celowości inwestycji tego ZOL-u. Ogłaszamy przetarg na wykonawcę, bo wszystko jest gotowe. Myślę, że to jest kwestia 1,5 do 2 lat i mamy ZOL na 100 osób i wówczas uwolnimy oddział
1: łóżka
0: wewnętrzny.
1: Na oddziale wewnętrznym.
0: Tak, tam rzeczywiście będą leżeli ludzie chorzy, a nie ci, którzy wymagają opieki długoterminowej. Bardzo ważny jest też dla mnie, dla nas raczej, to jest oddział dermatologiczny, który jest troszeczkę z boku, natomiast zostały tylko 2 oddziały w województwie. I ja często rozważam, czy ten oddział rzeczywiście powinien tu być, ale jak patrzę na stany osobowe w tym oddziale, no to nie możemy tego oddziału zamknąć. Musi tutaj w tej części województwa zostać i mamy również dla niego pomysł.
1: A tak już na koniec, był pan krytykowany, pan już osobiście jakiś czas temu za współpracę z uczelnią ojca Tadeusza Rydzyka. Gdzieś wylała się, pamiętam, w internecie fala hejtu, kiedy została ta informacja podana do publicznej wiadomości. Czy ta współpraca jest? Jak ona przebiega?
0: Oczywiście, że jest. No, nie rzucamy słów na wiatr. Jakby w tej chwili nikogo to nie przeraża, że współpracujemy. Okazuje się, że tak jak powiedziałem, medycyna nie zna kolorów. My współpracujemy już rok czasu z AKSIM-em, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, przypomnę, z Wydziałem Zdrowia, który kształci lekarzy. Przeszkoliło się u nas już kilkudziesięciu lekarzy od strony praktycznej. To nie są praktyki. To co jest, część teoretyczna odbywa się w Toruniu, część praktyczna odbywa się u nas. Co więcej, planujemy rozszerzenie tej współpracy. No, jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach, ale to jeszcze potrzebuje pewnych ustępstw ze strony AKSIM-u. I chcemy stworzyć oddział kliniczny, typowy oddział kliniczny pod nadzorem medycznym, merytorycznym uczelni, ale niestrukturalnym, bo wiele osób źle to odebrało, że tworząc oddział kliniczny czy szpital kliniczny, my zmieniamy strukturę i nie będzie właścicielem województwa. Nie, to jest wielka pomyłka. Podobnie funkcjonują 2 oddziały kliniczne w szpitalu wojewódzkim w Toruniu. Czyli nadal jest to własnością województwa. Natomiast merytorycznie jest to bardzo ścisła współpraca z uczelnią.
1: I wróćmy już zupełnie na koniec do tego, co się dzieje w całej Polsce, bo mówię, tak jak mówiłam ostatnio, po prostu dużo się poświęca tematowej służby zdrowia czasu, no choćby w wiadomościach, z punktu widzenia osoby zarządzającej, od lat przecież w szpitalu tutaj włocławskim dyrektorem pan jest od 2, no ale

0: przecież wieloletnie doświadczenie w szpitalu w Brodnicy. Jakie zmiany musiałyby zajść, takie systemowe, żeby służba zdrowia przestała być chora?
1: Podstawowa rzecz to zmiana rynku pracy z rynku pracownika na rynek pracodawcy. My już sobie poradzimy.
0: Czyli zwiększenie liczby
1: kadry lekarskiej, głównie kadry lekarskiej, ale również pielęgniarskiej.
0: Czyli należy zacząć od liczby uczelni kształcących.
1: Tak.
0: Kształcących.
1: Bo jeżeli chodzi o środki w szpitalnictwie, jest wystarczająca ilość. Jeżeli ja bym miał zapłacone za zeszły rok nadwykonania, to byśmy zamknęli rok 6 milionami zysku. Wspaniała.
0: Czyli problemem już nie jest PKB i tak dalej, te wszystkie nakłady na służbę zdrowia gdzieś.
1: Nie, tam, tylko nie. Dobrze to trzeba wydać, dobrze dystrybuować, kanalizować odpowiednio. Dzisiaj to jest ukierunkowane w jednym kierunku to jest skierowane, natomiast musimy to bardziej rozszerzyć.
0: A łączenie służby zdrowia prywatnej i publicznej, jakie ma pan zdanie na ten temat?
1: No jestem przeciwny, ponieważ jestem menedżerem publicznej służby zdrowia. Trzymajmy
0: model,
1: się swoich.
0: Czyli powinni deklarować lekarze, gdzie chcą pracować.
1: Tak, uważam, że dla mnie by było wiele łatwiej, kiedy bym wiedział, że mam lekarza do swojej dyspozycji i ten lekarz nie realizuje interesów prywatnej służby zdrowia, bo nie zawsze ona jest zbieżna z publicznym i z interesem pacjenta.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę państwu, moim państwa gościem był pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławku.
1: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: We Włocławku trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Jedną z nich jest budowa ronda turbinowego u zbiegu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej. Skrzyżowanie zostało zamknięte pod koniec czerwca, a na placu budowy nie brakuje ciężkiego sprzętu i pracowników. Jak zapewniają władze miasta, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
1: To jest element przygotowania.

0: przygotowywania się do dużo większego zadania, jakim jest budowa tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej. Wiemy o tym doskonale, że duża część ruchu z Zazamcza siłą rzeczy przekieruje się właśnie na to skrzyżowanie. Stąd też na podstawie opinii inżynierów ruchu doszliśmy do wniosku, że to skrzyżowanie, żeby było bardziej wydolne, żeby ten ruch był bardziej płynny, należy przebudować. Pozyskaliśmy na to zadanie środki zewnętrzne i właściwie od początku wakacji te prace tam trwają. Liczymy, że jeszcze we wrześniu ruch w tej części miasta wróci do normy. Natomiast, tak jak powiedziałem, następnie już będzie to skrzyżowanie przygotowane do tego, żeby obsłużyć ten wzmożony ruch, który niewątpliwie się pojawi w momencie, kiedy ulica Wieniecka będzie zamknięta na czas budowy tunelu pod linią kolejową. Tak naprawdę tam w tych okolicach mamy dwa projekty, które równolegle realizujemy, dlatego że też w ciągu ulicy Wysokiej w ramach drugiego etapu budowy infrastruktury włocławskiej sieci dróg rowerowych, od ulicy Lisek pod ulicą Wysoką taką drogę rowerową budujemy i ciąg pieszo-rowerowy w kierunku ulicy Kapitulnej, więc ten obszar miasta na pewno się bardzo mocno zmieni i będzie, tak jak powiedziałem, będzie dobrze służył i kierowcom, i pieszym, i rowerzystom.
1: Równolegle prowadzone są prace związane z przedłużeniem ulicy Bulwary. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki, droga dla rowerów, kanalizacja deszczowa oraz plac manewrowy i pozostała infrastruktura drogowa.
0: Przedłużenie ulicy Bulwary to projekt realizowany ze wsparciem funduszy szwajcarskich. Tutaj Szwajcarzy w 100% finansują to zadanie, a polega ona właśnie na wydłużeniu ulicy Bulwary do ulicy Barskiej, wraz oczywiście z całą infrastrukturą rowerową dla pieszych i też dodatkowymi parkingami, które w ramach konsultacji społecznych uczestnicy tych konsultacji wskazali. Zresztą też podobnie jak bezpieczne, chyba najbezpieczniejszy rodzaj skrzyżowania, czyli rondo, które powstanie na ulicy Płockiej na skrzyżowaniu z Barską i właśnie wylotem nowej drogi.
2: Widzimy, że prace postępują. Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tej inwestycji?
0: Na pewno zgodnie z terminem. Ten termin upływa z końcem roku, natomiast tam oczywiście właściwie te prace faktycznie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w wakacje odcinek pod zespołem szkół chemicznych zostanie też przygotowany, przebudowany, także w momencie, kiedy uczniowie wrócą do swojej szkoły, już tego odcinka nie będzie trzeba wyłączać z użytkowania.
1: Tymczasem kierowcy zwracają uwagę na kolejne prace prowadzone przy ulicy Kaliskiej. Kilka miesięcy po zakończeniu przebudowy pojawiły się odkształcenia nawierzchni zatoki autobusowej przy przystanku Kaliska-Zbigniewska. Urząd Miasta poinformował, że wykonawca został wezwany do usunięcia usterki w ramach gwarancji, dlatego rozpoczęły się prace naprawcze. Miasto podkreśla, że koszt usunięcia usterki pokryje wykonawca, a nie samorząd. Na czas robót wyznaczono przystanek zastępczy, a kierowcy i pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Od wielu lat czeka na asfaltową drogę prowadzącą do swojego domu. Do naszej redakcji zgłosił się pan Grzegorz z Osówka w gminie Kowal. Jak podkreśla, z drogi korzysta nie tylko on, ale także wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Po opadach przejazd staje się utrudniony, a kurz i nierówności na co dzień dają się we znaki.
3: O tą drogę, której nie chcą mi zrobić przez 60 lat, jak żyję ponad na tej wsi i od zawsze borykał się z tym mój ojciec. Był inwalidą, borykał się, ja tu wywoziłem kamienie na drogę, pracowałem w tej drodze w drodze nie mojej prywatnej, tylko w drodze praktycznie publicznej. Zawoziłem piachem, kamieniami, całe życie była walka o wyjazd tą drogą. Jest troszeczkę lepiej po tylu latach, ale to jeszcze nie jest to. Za tyle ziemi, ile ja dałem z ojcem dla gminy Kowa za darmo, to jest 4000 metrów sześciennych. Nie mam nadal drogi. Borykam się. Jak nie z błotem, to z kurzem. Tam zalewa, tu jest błoto. Teraz mieli zrobić tą drogę. No jak tu droga jest zrobiona? No wielka inwestycja miała być prawdopodobnie, a to jest tylko przejechała równiarka. Jakimś badziewiem nasypali i to wszystko. Koniec. Nawet wał tu nie przyjechał, dlatego nie wiem, czy nie mają funduszy, czy nie warto było.

0: Obok robili drogę po sąsiedzku, stąd kilometr linii prostej. No taką drogę bym chciał mieć na tą chwilę. Bym chciał taką drogę mieć. 400 metrów drogi do jednego czy dwóch mieszkańców, bo tam mechanik rzekomo mieszka. Ważna osobistość na wsi, nie? Tam jest droga szerokości 5 metrów u wejściu. Tak mówię na oko, bo ja tego nie mierzyłem, ale według mojego oka, dobrego oka, 5 metrów jest droga. Ubity wał zaraz poszedł, wyrównał, a u mnie nie. Kółkami sobie potem facet pojeździł tą równiarką. W prawo, w lewą mańkę, czyli tak, na północ, na południe, przejechał dwa razy w tą i w tamtą i tak mi drogę wyrównał. A miał być wał. Nawet wału nie dali. Nie wiem, ze złości, z nienawiści, z pogardy. Tu nawet jeździ autobus szkolny. Taka pani młoda jeździ autobusem, dzieci odwozi do szkoły i tędy koło coś i wraca. Bo jest bliżej tędy, jak tam jechać jedynką starą, czy przez drugą wieś, zwaną Kępka Szlachecka. Kępka. To tutaj koło mnie jeździ autobusem i też mówi, że jest katastrofa, no.
1: Pan Grzegorz mówi, że wielokrotnie zwracał się do władz gminy z prośbą o utwardzenie drogi. Jak twierdzi, od lat słyszy zapewnienia, że inwestycja zostanie zrealizowana, jednak do tej pory nie doczekała się rozpoczęcia.
0: No byłem u pani sekretarz, powiedziała mi, że będzie wał. Powiedziała, że tak będzie, mówi, wszystko wyrównana droga 4 metry, będzie podsypane kamieniami w trakcie tej pracy. No to nie wiem, czy samochody 3 przyszły tutaj, może 3 samochody były. Nie wiem, bo nie liczyłem, ale 3 mi się tak wydaje. Może się mylę, bo nie zwracałem sam dzień uwagi na to, nie? No i tak mi tu wyrównali, że nic jest. To praktycznie to jest poprawka tamtej roboty spieprzonej, którą wykonali 2 lata temu. To jakby teraz troszkę naprawili tą drogę. Nic, żadnej inwestycji nie było praktycznie. Wójt co roku mówił, że jest w planie. Od zawsze słyszę, że jest w planie. Że tutaj jestem, tylko sam tu mieszkam i nie ma na to funduszy, bo sam tu mieszkam. Ale on nie wie o tym, jak tutaj ludzie niszczą swój sprzęt rolniczy, którym jeżdżą tutaj. Tego nie widzi. Tutaj mój sąsiad w tamtym roku, 2 lata temu chyba, nowy traktor, chyba 2-letni ciągnik, za duże pieniądze, rozerwał skrzynię przekładniową, nie? Ale powiedział mi tak uczciwie, że nie wie, czy od tego, czy gdzieś indziej. Ale jak tu jeździ, widziałem z opryskiwaczem, to wszystko podskakiwało po tych dziurach, wertepach, po tej drodze kamiennej niewyrównanej. No bo tu był tak kamień nasypany, jak czołówką przejechał, tak go zostawił. A ja tutaj zniszczyłem sobie 2 zawieszenia w samochodzie. I każde z nich kosztowało 1500 zł. No. Nie musi być asfalt jak na autostradzie, żebym ja mógł tu godnie przejechać. Tak jak na Dąbrówce posypali kamieniem drobnym, takimś biteksem poleli, czy asfaltem takim rzadkim, nie mam pojęcia. No tam jest w miarę możliwe. Więcej nie chcę. I żeby tu miała droga 4 metry minimum przejazdu, bo tu się samochody nie miną. Albo zatrzymają się auta tutaj koło mnie, albo tu zatrzymują się, jadąc tam od Osówka, to jest 0,5 kilometra, tam też czekają. Albo ja czekam, albo oni czekają na mnie, nie żeby się po prostu wyminąć. Bo nie idzie, nie ma innej możliwości. Wójt nie umie ich załatwić. Załatwia drogi na krzewęcie. Tam kładzie chodniki na krzewęcie. Po co komu tam na tej wsi chodnik? W Gołaszewie skrót do Gołaszewa. Po co tam asfalt jakiś położyli? Nie wiem. Robią na Dąbrówce. Położyli drugi asfalt. Na Kępce. Drugi asfalt położyli. Tam jest asfalt. I tam jak jeżdżę samochodem czy motorem, jak jeździłem, to tam mało widzę człowieka. Tam jest 2 kilometry chyba z kawałkiem asfaltu. Tam mało kto jeździ. Tam nie ma ludzi praktycznie. Tam może jest 3 mieszkańców. I to pewnie jeszcze emeryci. A do mnie, gdzie jest taki ruch, tutaj od Kłupki, bo tu ludzie jeżdżą do pracy i w tą stronę, ni cholery nie ma, no. Nie ma.
1: Wójt gminy Kobal przyznaje, że potrzeb drogowych jest wiele, a samorząd nie jest w stanie wybudować wszystkim dróg asfaltowych jednocześnie. Podkreśla jednak, że z roku na rok gmina przeznacza coraz większe środki na inwestycje drogowe i nie wyklucza, że w przyszłości asfalt pojawi się również w Osówku.
2: Nie ukrywam, że drogi typu 3 rodziny w drodze, 2 rodziny lub więcej tych rodzin praktycznie w większości wszystkie mamy zrobione. Ja wiem, tutaj jest droga na Osówku, ona jest taką kiedyś ważną drogą w kierunku Kłupki, że mogłaby być zrobiona, to jest tak zwany trakt, po którym kiedyś no, wozy konne i tak dalej jeździły. No dzisiaj ja tu stałem szacunkiem do rodziny pana Grzegorza, no ale tam tylko na tą chwilę jedna rodzina mieszka, bodajże pan Grzegorz z mamą i każdy powinien mieć, ja nie przeczę, że powinna być droga asfaltowa, ale no nie ukrywam, że naszej gminy na wszystkie drogi asfaltowe w gminie jeszcze jest nie stać. Tam, gdzie

0: Są trzy, dwie rodziny, jak na wstępie powiedziałem tutaj panom. W zasadzie porobiliśmy i ja jestem dość długo w tej gminie wójtem i staram się, żeby wszystkich no, w miarę sprawiedliwie traktować i tam, gdzie no, już parę osób mieszka w drodze, staramy się, żeby te drogi były asfaltowe. No tu no, dwie osoby i nie mam tutaj złośliwości, żebyście mnie panowie dobrze odebrali, że chcemy zrobić tam, dowieźliśmy kamienia, wynająłem walec, ubiliśmy. No nie wiem, jak byliście panowie niedawno, to no w miarę jest równo, ale no przyznaję, asfaltu nie ma. Teraz powiem też, że dostajemy co roku w zasadzie jedną drogę od pana wojewody, ale o innym znaczeniu, takim, gdzie przysługuje, gdzie jest duża zabudowa i tak dalej. Bo no, każdy wójt czy burmistrz chciałby zrobić wszystko. Ale no, jak wiecie, no przecież jeździcie po wszystkich gminach, panowie, i wiecie, jak wygląda sytuacja, że nie da się pewnych rzeczy zrobić od ręki, a szczególnie tych dróg, gdzie nie ma dofinansowania. No na tą drogę złożyłem też wniosek do FOGR-u, to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie są zupełnie inne pieniądze, małe, ale też nie otrzymaliśmy. No będziemy ponawiać, żeby może w takim gorszym znaczeniu asfalt, ale taki, no powiem szczerze, gorszego gatunku, że będziemy się starać też tą zrobić, ale to nie dlatego, że akurat ten pan był u panów i skarżył, to ja tu się uginam, broń Boże, bo od tych decyzji, gdzie robimy drogi, jest rada gminy. No oczywiście ja tam ukierunkowuję, które powinniśmy zrobić i na które są możliwości dostania pieniędzy. I będziemy próbowali, może nie jednorazowo, bo tam jest ponad kilometr tej drogi, ale ona jest do pana Grzegorza, do samego podwórka z kamienia zrobiona. No wiecie panowie, jeżeli tam byliście, no po kamieniu nie jeździ się tak jak tutaj po płytkach czy po asfalcie. No zawsze są jakieś uskoki, teraz nie ma też takich warunków, gdzie się ubija to wszystko łatwiej, bo nie ma tych deszczy. No tam był walec, był kamień, zrobiliśmy.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Władze gminy nie podają konkretnego terminu realizacji inwestycji, ale zapewniają, że droga znajduje się wśród potrzeb zgłaszanych do kolejnych planów modernizacji. Marina Zarzeczewo, Stodulna Lab i Pałac w Wieńcu to inwestycje Urzędu Marszałkowskiego, które wzbudzają największe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu. Warto dodać, że samorząd prowadzi również prace drogowe. Większość z nich jest już na ukończeniu. Flagową inwestycją była obwodnica Lubrańca.
2: Generalnie jeśli chodzi o nasz region, mówię tutaj o subregionie włocławskim, generalnie te najważniejsze drogi zostały zrealizowane z obwodnicą Lubrańca włącznie. Natomiast teraz planujemy przede wszystkim dokończyć to, co jeszcze nam pozostały, te odcinki przede wszystkim. Mamy na myśli drogę między Lubrańcem a Izbicą, dalej Izbicą między Przedczem i Chodecz i Izbica. To są te najważniejsze. No i oczywiście jeszcze te drogi na stykach województw przede wszystkim, województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Mam na myśli tutaj powiat lipnowski, tam nam takie odcinki pozostały i to są powiedzmy taki, to jest taki plan na najbliższe dwa lata. No i właściwie będą te drogi już w takim stanie nadającym się do eksploatacji. No i później oczywiście no, drogi to wiadomo, pozostaną sprawy remontowe i modernizacyjne, ale to już kolejne lata.
1: Ku końcowi zmierza remont drogi łączącej Wieniec z Brześciem.
2: W tej chwili jest ten projekt realizowany, aczkolwiek tam było troszeczkę problemów, bo dotyczyły te problemy przede wszystkim wykupów nieruchomości i musieliśmy się z tym uporać. Te wykupy zostały zrealizowane, no i ta droga jest realizowana, także modernizowana. No i też oczywiście z drogą rowerową czy ciągiem pieszo-rowerowym, także myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu powiedzmy pół roku, ta droga już będzie otwarta.
1: Drogi stanowią kluczowy element lokalnego układu komunikacyjnego, łącząc siedziby gmin z miastem powiatowym oraz z drogami wyższych kategorii. Odpowiadają za sprawny transport wewnątrz regionu, obsługując ruch osobowy i towarowy, a także łącząc tereny rolnicze, przemysłowe i rekreacyjne. Ceny paliw ponownie mocno wzrosły. We Wrocławku za litr benzyny kierowcy płacą około 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. To poziom zbliżony do tego z pierwszych tygodni po wybuchu wojny na Ukrainie. Choć dziś ropa i dolar są znacznie tańsze. O przyczyny podwyżek oraz możliwość powrotu programu CPN zapytaliśmy posła Koalicji Obywatelskiej Krystiana Łuczaka.
3: Oczywiście skok jest odczuwalny i bardzo dotkliwy.

0: bo nie dalej jak 2 dni temu, z tego co pamiętam, na stacji paliwo kosztowało 7,30, także bardzo wysoko. Pamiętamy, co działo się jeszcze w marcu, kiedy wówczas podjęliśmy stosowne kroki, bo wówczas rząd przecież obniżył stawkę VAT-u z 23 na 8%, obniżył też akcyzę do tego poziomu minimalnego unijnego. Wówczas udało się zredukować o 29 groszy na litrze paliwa i o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Poza tym też ustalono tą najwyższą cenę detaliczną za litr paliwa. Oczywiście to było bardzo ważne i bardzo potrzebne. Trwało od 31 marca do końca czerwca. Później te rynki się ustabilizowały. Sytuacja była spokojniejsza. Ale wiecie Państwo, jak to wyglądało, bo to oczywiście był wynik tej sytuacji geopolitycznej. I dziś mamy właściwie to samo. Niestety ta sytuacja jest nieobliczalna, bo każdy z nas spodziewał się po tych relacjach i po tych informacjach, które do nas docierały, że stopniowo ten konflikt być może, jeśli nie wygaśnie, to przynajmniej się uspokoi. Ale sytuacja zmienia się na tyle dynamicznie, że właściwie jednego dnia jest spokój, a drugiego dnia ta sytuacja całkowicie się zmienia, z niekorzyścią oczywiście na wszystkie rynki, bo jesteśmy całkowicie wszyscy od tego zależni.
1: O to zapytam, czy jest szansa na powrócenie do tego programu CPN, który był realizowany przez ostatnie miesiące?
0: Ceny paliw niżej. Wydaje się, że to był optymalny program. Kosztowny bardzo dla budżetu, ale optymalny, bo tylko w ten sposób mogliśmy odciążyć mieszkańców na co dzień. Jeśli sytuacja się utrzyma, to rząd z pewnością będzie zmuszony, żeby takie kroki podjąć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ta cena, mówię, 2 dni temu to było 7,30. Jeśli ta cena zacznie jeszcze rosnąć, to mieszkańcy po prostu sobie z tym nie poradzą, z takimi kosztami. One są bardzo wysokie dla życia, one są bardzo wysokie, skutkują też wyższymi cenami. Niestety tego wpływu na to, co tam się dzieje, nie mamy, a wiemy, kto ten wpływ ma i jednym zależy na pokoju, a innym wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby taki konflikt utrzymać i doprowadzić do określonych celów, oczywiście geopolitycznych. Mam nadzieję, że jednak te ceny się ustabilizują i że ten skok nie będzie nadal taki gwałtowny, jaki jest. No, miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Ale jeśli będzie, to co mówię, rząd, mamy takie informacje na bieżąco każdego dnia, że rząd to monitoruje i jeśli będą potrzebne działania osłonowe, to będzie je wprowadzał.
2: Wysokie ceny paliw krytykuje opozycja. Poseł Anna Gembicka uważa, że rząd powinien podjąć działania, które odciążą kierowców i obniżą ceny na stacjach.
3: No ja akurat wczoraj tankowałam i powiem szczerze, złapałam się za głowę, kiedy zobaczyłam, ile trzeba zapłacić. I niestety to jest bardzo bolesne dla portfeli każdego z nas, bo każdy, kto jeździ samochodem, czy w dalsze, czy krótsze trasy, no siłą rzeczy musi tankować, musi oglądać te coraz wyższe ceny. My jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy, który dotyczy przedłużenia tych rozwiązań ochronnych, czyli właśnie rezygnacji z określonych podatków, co pozwoliłoby na znaczące obniżenie ceny do 30 września. Ja przypomnę, kiedy my rządziliśmy jako PiS, były różne sytuacje wywołane chociażby wojną na Ukrainie i potrafiliśmy na przykład też i na wakacje utrzymywać te tarcze ochronne, bo wiemy, że w tym czasie też Polacy bardzo dużo podróżują, bardzo dużo jeżdżą, i naprawdę, problem jest taki, że za naszych czasów budżet państwa było na to stać. Teraz mamy tak gigantyczne zadłużenie budżetu, planowany deficyt 280 miliardów złotych. To niestety powoduje, że po prostu rząd bardzo mocno ogranicza te tarcze ochronne.
2: Rosnące ceny odczuwają przede wszystkim kierowcy. Mieszkańcy przyznają, że każde tankowanie coraz bardziej obciąża domowy budżet.
4: No jest drogo, tak?
5: Jak szybko wzrasta ta cena?
4: Ach, kurczę, tak za bardzo nie obserwuję, ale za szybko, zdecydowanie. W porównaniu z programem CPN, który jeszcze był do niedawna, no dosyć szybko to wzrasta. Zwłaszcza olej napędowy.
5: A czy ten program CPN rzeczywiście pomógł? Powinien wrócić?
4: To znaczy, ja wiem, że nie może państwo wiecznie dopłacać do cen paliw, bo to jest no, niekorzystne dla budżetu. Zdaję sobie z tego sprawę. Także co zrobić? Czekać, aż wojna się skończy i zostanie odblokowana cieśnina odmróz.
5: Co pan sądzi o obecnych cenach paliw?
6: Potworne.
5: Potworne. Jak szybko wzrasta ta cena?
6: Bardzo szybko. Ja wie pan, tydzień jestem w Polsce w tej chwili, to tragedia jest. Ja codziennie inną cenę płacę za paliwo.
7: O, że bardzo drogie są, no wiadomo. Tankuję oczywiście, ale z umiarem.
5: Jak
7: Jestem jasna.
5: szybko ta cena wzrasta?
7: No, jak była dopłata, no to

0: wiadomo, że było taniej, a teraz jak szybko, prawie codziennie to jest droższe.
1: No, bardzo wysokie są.
2: Jak szybko one wzrastają?
1: No bardzo szybko wzrastają. Niedawno kupowaliśmy 6, tam 60 coś, a już ponad 7 zł.
3: Myślę, że są okej w tej chwili, ale zobaczymy, co będzie dalej.
2: Jak szybko one wzrastają?
3: No myślę, że tak po parę groszy, 20, 10, w zależności od tego, co się dzieje, wiadomo, na Bliskim Wschodzie, tak?
2: Znacie program CPN?
3: Tak.
2: Czy on rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
3: Znaczy tak, pomógł, ale myślę, że jest to obciążenie dla budżetu państwa, tak?
4: Kurde, no jest bardzo drogo, nie? No ale ogólnie to, co się dzieje na świecie, no to też nie ma co się dziwić, że tak jest, tak?
2: Jak szybko ta cena wzrasta?
4: Słucham?
2: Jak szybko ta cena wzrasta?
4: No bardzo szybko. No tutaj w Polsce, no to i tak, no diesel czy benzyna jest dużo taniej, no ale ja ogólnie zamieszkuję z rodziną w Holandii, no to tam już diesel dochodzi do, na przykład do 2,20 euro, tak? Także to już jest dużo większa cena, tak?
2: Kojarzy pan program CPN?
4: Nie, nie kojarzę.
2: To taki program rządowy miał na celu ograniczyć wzrost cen paliw.
4: Tak.
2: I
4: tak.
2: Czy w ostatnich miesiącach była jakaś różnica rzeczywiście?
4: Znaczy, no z tego, co oglądałem wiadomości w telewizji, no to coś tam troszeczkę spadło, no nie, ale znowu poszło w górę.
5: Stanowczo za drogie.
2: Jak szybko wzrasta ta cena?
5: No za szybko, moim zdaniem.
2: Zna pan program CPN?
5: Znam.
2: Czy myśli pan, że rzeczywiście pomógł, czy powinien wrócić?
5: Myślę, że pomógł i powinien wrócić.
6: Eksperci prognozują, że w najbliższych dniach ceny paliw nadal mogą utrzymywać się na wysokim poziomie. Wszystko zależy od sytuacji na światowych rynkach oraz wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Budowa nowego gmachu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Zgodnie z projektem powierzchnia użytkowa budynku miała wynieść 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wykonawca Budimex miał zakończyć pracę do połowy 2023 roku. Roboty zostały jednak wstrzymane ze względów finansowych. Po negocjacjach firma wróciła na plac budowy. Koszt inwestycji wzrósł do 234 milionów złotych.
7: Już niedługo, za rok, będziemy oddawać ostatecznie do użytku ten projekt. No, serce szpitala, bo przecież blok operacyjny, izbę przyjęć, SOR, całą część diagnostyczną, OIOM i tak dalej, czyli to, co jest najważniejsze i najdroższe w każdym szpitalu. Za to my już dzisiaj myślimy o tym, co dalej, więc projektujemy wyburzenie oprócz tych nowych części, które kiedyś zbudowaliśmy szpitala, tego starego, właściwie budowę nowego, więc w tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacyjnym. Uruchamiamy lada dzień inwestycje budowy ZOL-u, to przeszło 60 milionów, 100 miejsc dla osób przewlekle chorych, zakład opiekuńczo-leczniczy w szpitalu. No i to, co chyba najbardziej nas odwiedzających szpital cieszy, no i też oczywiście pacjentów, to budowa parkingu. Ona postępuje z władzami miasta, jesteśmy już umówieni co do decyzji budowlanych, decyzji administracyjnych w tym zakresie. Będziemy go realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ta inwestycja fizycznie ruszy na początku przyszłego roku, więc cztery właściwie zakresy inwestycji w szpital we Wrocławku. Tak, no trochę jeszcze będzie bałaganu, ale niestety inwestycje wymagają od nas trochę cierpliwości.
6: Sercem lecznicy będzie pięciokondygnacyjny budynek. Na jego dachu powstaje lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, spełniające obowiązujące normy. Dodatkowo do szpitala trafiły 242 urządzenia medyczne. Wśród nich znalazły się m.in. nowa pracownia RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz system laparoskopowy 4K, wykorzystywany m.in. podczas zabiegów onkologicznych jelita grubego oraz innych operacji wykonywanych przez chirurgów ogólnych i urologów. W piątek, 5 czerwca, około godziny 10, włocławskie służby otrzymały zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu na osiedlu Południe. Z okna wieżowca na 11 piętrze wypadła dziewczynka. Na miejscu pracowali ratownicy medyczni, strażacy i policjanci. Lądował także śmigłowiec z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Matka dziewczynki, 21-letnia Wiktoria, w czasie zdarzenia spała. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan był ciężki. Matce dziecka postawiono dwa zarzuty. Narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Mimo ciążącego na niej obowiązku opieki oraz nieumyślnego spowodowania

0: uszczerbku na zdrowiu małoletniej. Kobieta złożyła wyjaśnienia w prokuraturze. Nie zaprzeczyła, że w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.
1: Dziewczynka mała Zosia została wypisana ze szpitala, tak więc są tutaj bardzo dobre wiadomości w tym zakresie. Z naszych informacji mogę tutaj podać jedynie tyle, że przebywa ona pod opieką babci. Co dalej będzie z dziewczynką, jakie będą kroki, to już tutaj jest zapytanie, powinno być skierowane do sądu rodzinnego. My na potrzeby postępowania przygotowawczego no wiemy tylko tyle, że tutaj sąd rodzinny będzie podejmował czynności w tym zakresie. Prokurator w dalszym ciągu wykonuje czynności i zbiera materiał dowodowy. Do tej pory przedstawiono zarzuty matce małoletniej Zosi, ale w dalszym ciągu jeszcze są poczyniane dalsze ustalenia.
0: Dziewczynkę czeka rehabilitacja. Wobec jej matki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Dariusz Szczepański, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, szpitala imienia księdza Jerzego Popiełuszki, żeby formalnością stało się zadość. Tak właśnie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, w ostatnim czasie bardzo dużo w przestrzeni publicznej mówi się o służbie zdrowia.

0: zostały podane, zszokowały wielu, bo no, choćby włocławski szpital gdzieś tam 1,5 miliona w rok, wydaje się, że to jest astronomiczna kwota. Jak to wpływa na wasze funkcjonowanie? Czy takich sum jest więcej, czy to jest ewenement, a raczej gdzieś tam te zarobki są, nie wiem, no, bliżej średniej?
1: No my zatrudniamy około 300 lekarzy. Taki jest rynek. Rynek jest pracownika, w związku z tym bardzo często pracodawca musi się ugiąć, żeby mógł realizować zadania, jakie zostały przed nimi postawione. Szczególnie u nas w medycynie, w szpitalnictwie jest to widoczne, gdyż bywają specjalizacje rzadko występujące na rynku, a pamiętajmy o tym, że nasz szpital jest szpitalem specjalistycznym. My mamy to tak trudne obszary jak szpitalny oddział ratunkowy, na którym dziennie wykonujemy kilkadziesiąt na przykład badań radiologicznych. I muszą być lekarze, którzy te badania będą jak najszybciej opisywali.
0: Te badania są wykonywane właśnie całą dobę, prawda?
1: Całą dobę i to nie tylko dla SOR-u, ale wykonujemy dla oddziału, wykonujemy również dla poradni zewnętrznych, również dla naszych poradni. To są tysiące badań miesięcznie. W związku z tym płacimy, a więc nie tylko za czas pracy danych lekarza, ale również jakąś część za każde badanie. No i prawo skali tutaj działa i takie pojawiają się wielkości. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo wysoko specjalistyczny oddział pracownie kardiologii inwazyjnej. Tutaj musimy zatrudniać najlepszych specjalistów. Oni pracują na naczyniach, na sercu, tak? W związku z tym bardzo delikatne i wymaga to wielkich umiejętności.
0: Odpowiedzialność ogromna, prawda? I umiejętności, które no jakby tutaj mogą decydować o życiu pacjenta. No,
1: tak.
0: Bo...
1: no ale już sama skala mówi, że nie jest tego tych osób tak dużo, natomiast wszyscy wiedzieli o tym. I nagle okazało się, że jesteśmy zaskoczeni. My mówiliśmy, ja od wielu lat informowałem o tej sytuacji na naszych spotkaniach, bo przecież byłem w gremium zarządczym organizacji reprezentujących pracodawców szpitali powiatowych.
0: Czyli wy zarządzający placówkami medycznymi mówiliście o tym, że lekarzy brakuje, że za dużo trzeba już wydawać, tak?
1: Tak, że zbyt dużą część środków przeznaczamy na leczenie, przepraszam, na płace, a kosztem oczywiście procesów leczniczych. No, zwróćmy na uwagę jeszcze na jedno. Od nas się wymaga pełnej funkcjonalności szpitala. My w zeszłym roku wykonaliśmy ponad 20 leczeń za ponad 20 milionów złotych. Więcej, aniżeli mieliśmy zakontraktowane. A zapłacono nam tylko 2 miliony 300. W związku z tym 17,5 miliona złotych przeszło w koszt szpitala, ale ten produkt został wyprodukowany. Mianowicie zdrowie ludzkie zostało zrealizowane, natomiast nikt nie chce od nas tego kupić. I Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził, że jednak nie będzie nam płacił. W związku z tym w tym roku my musimy troszkę ograniczyć leczenie. I na pewno już wielu z Państwa zauważa, że badania czy leczenia planowe są przesuwane w czasie.
0: No właśnie, i mówi się o tym, że trzeba ograniczyć leczenie, natomiast no jakby koszty funkcjonowania szpitala to gdzieś w okolicach 80% wynagrodzenia, tak, personelu.
1: No u nas akurat jest to 74 do 75%, ale nasz szpital jest szpitalem z dużą historią, w związku z tym wymaga dużo prac serwisowych, tak. U nas non stop coś się psuje, coś serwisujemy. Ponadto, skoro jest specjalistyczna, więc wymagamy też lepszego sprzętu, lepszych farmaceutyków, lepszych specjalistów, no to generuje koszty.
0: No i tak, sytuacja patowa, bo z jednej strony musicie bardzo dużo wydawać na wynagrodzenia, nie możecie sobie tutaj jakby niczego zmniejszać, nie macie pola manewru, bo nie będzie specjalistów, którzy będą gotowi pracować w szpitalu, tak? Jeżeli byście zaproponowali stawki, które nie będą odpowiadały, ponieważ specjalistów w ogóle generalnie w całym kraju brakuje. Tymczasem z kolei są jakieś zarzuty, no, że gdzieś jakieś oddziały funkcjonują gorzej, albo są zawieszane, albo grozi im widmo likwidacji gdzieś tam, ponieważ no, brakuje po prostu personelu.
1: Akurat nie dotyczy do naszego szpitala, rozumiem, że pani redaktor miała na myśli inne. Generalnie bywają ryzyka, kiedy nie możemy dopiąć harmonogramów kadrowych, że pojawia się sygnał na zewnątrz szpitala, że jest problem. Mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku z neurologiem. Udało się to zorganizować. Jest w tej chwili dobrze prosperujący szpital. Natomiast na pewno

0: zawsze słabym punktem szpitala są SOR-y. My jesteśmy z jednym z większych SOR-ów w Polsce. Tak, plasujemy się między 12 a 14 pozycją, największym w województwie. A SOR to jest taka jednostka, która ma miękkie podbrzusze, które ujawnia się szczególnie w nocy czy też w święta. Tutaj się skupiają wszystkie dysfunkcje systemu ochrony zdrowia. A więc kolejki, a więc problemy z szybką specjalizacją. Proszę zauważyć, że dyżury, które są, one zabezpieczają głównie funkcjonowanie oddziału. W przypadku problemów przenosi się to wówczas tych lekarzy na SOR po to, żeby konsultacji udzielali. Bo my akurat realizujemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ściśle. Na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym jest od 2 do 3 lekarzy systemu. To są lekarze wykazani w rozporządzeniu ministra zdrowia, którzy powinni funkcjonować. Rzadko kiedy jest 2, a to naprawdę wyjątkowe sytuacje, kiedy 1. Nigdy nie ma sytuacji, żeby nie było lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym. W tej chwili będziemy zmieniali troszkę ten model i prawdopodobnie w sierpniu już będziemy mieli jeszcze dodatkową linię specjalistów. Rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami, którzy by chcieli wziąć na siebie ten obowiązek. Czyli dodatkowo 3. linię będziemy...
1: I to pomoże rozładować troszeczkę kolejki?
0: Zdecydowanie tak, bo będą to wymiennie ortopedzi, chirurdzy.
1: Czyli tych przypadków będą... jest najwięcej pewnie, bo
0: tak,
1: to takie
0: tych jest
1: losowe.
0: Najwięcej. Dajemy sobie radę z tymi przypadkami zachowawczymi, ponieważ tam wspieramy się anestezjologami. I będziemy mieli sprawnie funkcjonujący szpitalny oddział ratunkowy.
1: No właśnie, czyli co, reformy, panie dyrektorze, wymaga, żeby w szpitalu włocławskim było lepiej, reformy wymaga cała polska służba zdrowia?
0: Zdecydowanie tak. My czekamy na te zapowiedzi pani minister. Ja rozmawiam z lekarzami, jak oni to odbierają, również czekają. Dla mnie to by była rewelacyjna sytuacja, kiedy miałbym ograniczone możliwości, mógł płacić maksymalnie 240 zł za godzinę.
1: W całej Polsce, żeby były jednakowe stawki.
0: Tak, jednakowo, nie konkurujemy wówczas ze sobą. Nie ma oczekiwań roszczeń.
1: Nie boi się pan, że wszyscy nagle podejmą decyzję o wyjeździe gdzieś poza granicę Polski?
0: Ja już to ćwiczyłem w 13, 14 roku i nie były to masowe wyjazdy. Byli to ludzie, którzy już zdeterminowani. To były jednostki, które wyjeżdżały z rodzinami, bo inaczej chciały sobie życie ułożyć. Myślę, że dzisiaj to życie w Polsce jest tak już na wysokim poziomie, że zarobek na poziomie 30-40 tysięcy złotych
1: miesięcznie
0: to jest to
1: wynagrodzenie.
0: Tak, jest to godne.
1: W ostatnich dniach gdzieś w przestrzeni tutaj też naszej lokalnej, publicznej pojawiły się informacje o tym, że może dochodzić w szpitalu do mobbingu. Na ile takie informacje są gdzieś w ogóle wiarygodne?
0: Jesteśmy bardzo dużą organizacją, 1,5 tysiąca osób pracuje w szpitalu. I do tej pory przez 2 lata mojej działalności była jedna skarga. Dotyczyła kontaktów pomiędzy kierownikiem a podwładnym. Oczywiście zgodnie z procedurami powołaliśmy komisję, bo jesteśmy przygotowani na tego typu zdarzenia. Co ciekawe, w komisji byli nawet przedstawiciele związków zawodowych. I komisja uchyliła ten zarzut dotyczący mobbingu. W związku z tym dzisiaj nie mamy żadnych zgłoszeń.
1: Do pana żadne sygnały jako do dyrektora nie docierały w ostatnim czasie?
0: Żadne nie docierają, oficjalnych żadnych nie ma.
1: Szpital przechodzi na pewno największy w ogóle remont w swojej historii. Tutaj też wiele się w minionych latach działo. Były różne perturbacje, o których przecież wszyscy mówili, z których pewnie doskonale mieszkańcy naszego regionu sobie zdają sprawę, zejścia z budowy, zatrzymanie całego procesu inwestycyjnego, no ale teraz wszystko idzie zgodnie z planem i jest szansa na to, że rzeczywiście Włocławek będzie miał lecznicę taką już bardzo, bardzo nowoczesną.
0: Tak, będzie to szpital, tak jak w nazwie ma, będzie to szpital o standardzie wojewódzkim. Informacja sprzed 10 dni, jesteśmy zaawansowani w 66%. W związku z tym idziemy z planem. Ja nie mówię, że jest łatwo, mnóstwo jest problemów, ale spotykamy się wraz z kujawskimi pomorskimi inwestycjami medycznymi, po jednej stronie, a naprzeciwko z wykonawcą i ustalamy,

0: reguły dalszych postępowań. To będzie szpital o powierzchni 18 tysięcy metrów części zabiegowej, bo pamiętajmy o tym, że my przenosimy część zabiegową tylko z obecnej substancji. Bardzo nowoczesny SOR, duże przestrzenie. Będzie zaraz OIT, który będzie wspierał ten SOR. Następnie będą oddziały położniczo-ginekologiczny i neonatologia. Będzie oddział ortopedyczny, oddział chirurgiczny. Świeża informacja, mam w tej chwili już oświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia, że w przyszłym roku zakontraktują nam chirurgię naczyniową. Dla nas troszkę problem, bo gdzie my ją mamy zmieścić, ale to jest nasz jakby organizacyjny. To jest niezwykle ważne, ta chirurgia naczyniowa. I rozmawiamy bardzo poważnie z NFZ-em na temat chirurgii onkologicznej. W związku z tym byśmy mieli taki mocną część chirurgiczną. Dalej, co będziemy mieli jeszcze w tych oddziałach? No, blok operacyjny. Blok operacyjny składający się z 7 sal. Dzisiaj mamy 4. Naprawdę my się tam już w tej chwili męczymy, ponieważ jest ciasno. Kupując nowy sprzęt, dzisiaj mamy duże problemy, żeby go wykorzystywać. Proszę zauważyć, że my wykonujemy aparaty na Da Vinci, a już wykonaliśmy 30 operacji na bloku okulistycznym, wymiennie z okulistami. W tym tygodniu planujemy pierwszą operację na robocie neurochirurgicznym na Mazurze, który już Państwu przedstawialiśmy, a więc ruszamy bardzo mocno z robotyką. Będziemy takim, w tej części województwa, takim centrum robotycznym. No myślimy oczywiście w przyszłości, po oddaniu już nowego obiektu, o rozszerzeniu neurologii, o trombektomię. Dzisiaj trzeba wozić te przypadki do Bydgoszczy i jest to zawsze strata czasu. A tu już będziemy mieli tą trombektomię. No i zamierzamy stworzyć w pozostałej tej części, która zostanie, takie centrum kardiologiczne.
1: Kardiologia generalnie, że tak powiem, ma takie dosyć dobre opinie, jeżeli chodzi o Włocławski Szpital. Znaczy nie słyszałam, że ktokolwiek o kardiologii w ostatnim czasie mówił źle.
0: Ma bardzo ciekawe korzenie, tak? Kiedyś
1: a dużo się tam działo na tej kardiologii niedawno. Jeszcze tam były duże, że tak powiem,
0: zmiany.
1: Tak, zmiany. No,
0: zmiany mają prowadzić ku lepszemu, w związku z tym tu jest to, ta zasada spełniona.
1: Ale te zmiany budziły też bardzo duże emocje. To były zmiany, które nie przeszły taką
0: ja widziałem w
1: ewolucji.
0: Jakim, tak, ja wiedziałem, w jakim celu ta zmiana jest prowadzona. Musicie Państwo mi uwierzyć, że ona była zasadna. Zresztą dzisiaj efekty pokazują. Sytuacja jest ustabilizowana, oddział się świetnie rozwija. Obecny kierownik ma wizję prowadzenia tego oddziału. Zaczynamy mocno patrzeć na te procedury kardiochirurgiczne, których my nie mamy możliwości wykonywania, ale w pobliżu kardiochirurgicznych. Mamy świetne dwie pracownie angiograficzne, nowe urządzenia i tam też dużo inwazyjnych wykonujemy procedur kardiologicznych. No, stworzymy takie centrum w jednym miejscu, gdzie będziemy pacjenta od zdiagnozowania poprzez wyleczenie i rehabilitację zaopatrywali.
1: W pańskiej ocenie, panie dyrektorze, poprawy wymaga SOR, no bo powiedział pan to jasno, że przymierzacie się do tego, żeby tam zaszły zmiany. Myślę, że w ocenie pacjentów to pewnie też, no bo sami otrzymujemy mnóstwo sygnałów czasami właśnie z SOR-u, że jest długi czas oczekiwania, tak. Że niekoniecznie, że tak powiem, ta obsługa jest no, taka, jaką pacjenci by sobie życzyli, żeby była. Jakie jeszcze oddziały chcielibyście zmienić, które wymagają też zmiany takiej może nie do końca polegającej na dosprzętowieniu, prawda, czy tutaj zainwestowania pieniędzy, ale może właśnie na ten czynnik ludzki gdzieś tam chodzić?
0: Jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to my bardzo mocno pracujemy i na bieżąco przez te 2 lata udało się w wielu miejscach już to pozmieniać. Natomiast nowe procedury, nowe standardy, na pewno będziemy na pulmonologii zwiększali zakres funkcjonowania, bo już jesteśmy po rozmowach z profesorami, którzy chcą wesprzeć na naszą pracę oddziału pulmonologicznego. Pulmonologia zostaje w tej substancji, nie jest przenoszona. A pamiętajmy, że my tam podajemy chemię, w związku z tym jest to bardzo ważna procedura onkologiczna. My zamierzamy przejść o poziom wyżej, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne. Dzisiaj jesteśmy na poziomie SOLO 1, dzięki temu udało nam się pozyskać te 50 milionów złotych.

0: na zakup sprzętu. Natomiast chcemy wejść na poziom Solo 2, to jest o wiele wyższy poziom, który umożliwia, że wykonywanie lepszych procedur, większych procedur dla pacjenta, a dla nas lepiej opłacalnych. Ja bym jeszcze wrócił do SOR-u. Nad SOR-em mocno pracujemy. Mamy nowego koordynatora, to jest konsultant wojewódzki. Pan doktor jest niezwykle zaangażowany w usprawnienia i we wprowadzanie działań usprawnieniowych w SOR-ze. Ja myślę, że tak, no, jak każdy oddział wewnętrzny, na oddziale wewnętrznym pojawia się mnóstwo osób, które być może, że nie powinno być w tym oddziale. Chodzi mi o pacjentów oczywiście. Jeżeli pobudujemy ZOL, a tak zamierzamy, czyli ruszyć z budową, czekamy tylko na decyzję Ministerstwa Zdrowia odnośnie oceny celowości inwestycji tego ZOL-u. Ogłaszamy przetarg na wykonawcę, bo wszystko jest gotowe. Myślę, że to jest kwestia 1,5 do 2 lat i mamy ZOL na 100 osób i wówczas uwolnimy oddział
1: Łóżka na
0: wewnętrzny.
1: oddziale
0: Tak,
1: wewnętrznym.
0: tam rzeczywiście będą leżeli ludzie chorzy, a nie ci, którzy wymagają opieki długoterminowej. Bardzo ważny jest też dla nas raczej, to jest oddział dermatologiczny, który jest troszeczkę z boku, natomiast zostały tylko 2 oddziały w województwie. I ja często rozważam, czy ten oddział rzeczywiście powinien tu być, ale jak patrzę na stany osobowe w tym oddziale, no to nie możemy tego oddziału zamknąć. Musi tutaj w tej części województwa zostać i mamy również dla niego pomysł.
1: A tak już na koniec, był pan krytykowany, pan już osobiście jakiś czas temu za współpracę z uczelnią ojca Tadeusza Rydzyka. Gdzieś wylała się, pamiętam, w internecie fala hejtu, kiedy została ta informacja podana do publicznej wiadomości. Czy ta współpraca jest? Jak ona przebiega?
0: Oczywiście, że jest. No, nie rzucamy słów na wiatr i jakby w tej chwili nikogo to nie przeraża, że współpracujemy. Okazuje się, że tak jak powiedziałem, medycyna nie zna kolorów. My współpracujemy już rok czasu z AKSIM-em, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, przypomnę, z Wydziałem Zdrowia, który kształci lekarzy. Przeszkoliło się u nas już kilkudziesięciu lekarzy od strony praktycznej. To nie są praktyki. Część teoretyczna odbywa się w Toruniu, część praktyczna odbywa się u nas. Co więcej, planujemy rozszerzenie tej współpracy. No, jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach, ale to jeszcze potrzebuje pewnych ustępstw ze strony AKSIM-u i chcemy stworzyć oddział kliniczny, typowy oddział kliniczny pod nadzorem medycznym, merytorycznym uczelni, ale niestrukturalnym, bo wiele osób źle to odebrało, że tworząc oddział kliniczny czy szpital kliniczny, my zmieniamy strukturę i nie będzie właścicielem województwa. Nie, to jest wielka pomyłka. Podobnie funkcjonują 2 oddziały kliniczne w szpitalu wojewódzkim w Toruniu. Czyli nadal jest to własnością województwa, natomiast merytorycznie jest to bardzo ścisła współpraca z uczelnią.
1: I wróćmy już zupełnie na koniec do tego, co się dzieje w całej Polsce, bo mówię, tak jak mówiłam ostatnio, po prostu dużo się poświęca tematowi służby zdrowia czasu, no choćby w wiadomościach, z punktu widzenia osoby zarządzającej. Od lat przecież w szpitalu tutaj włocławskim dyrektorem pan jest od 2, no ale przecież wieloletnie doświadczenie w szpitalu w Brodnicy. Jakie zmiany musiałyby zajść, takie systemowe, żeby służba zdrowia przestała być chora?
0: Podstawowa rzecz to zmiana rynku pracy z rynku pracownika na rynek pracodawcy. My już sobie poradzimy.
1: Czyli zwiększenie liczby
0: kadry lekarskiej, głównie lekarskiej, ale również pielęgniarskiej.
1: Czyli należy zacząć od liczby uczelni kształcących.
0: Tak.
1: Kształcących.
0: Bo jeżeli chodzi o środki w szpitalnictwie, jest wystarczająca ilość. Jeżeli ja bym miał zapłacone za zeszły rok nadwykonania, to byśmy zamknęli rok 6 milionami zysku. Wspaniała.
1: Czyli problem już nie jest PKB i tak dalej, te wszystkie te nakłady na służbę zdrowia gdzieś.
0: Nie, tylko dobrze to trzeba
1: wydać,
0: dobrze dystrybuować, kanalizować odpowiednio. Dzisiaj to jest ukierunkowane w jednym kierunku to jest skierowane, natomiast musimy to bardziej rozszerzyć.
1: A łączenie służby zdrowia prywatnej i publicznej, jakie ma pan zdanie na ten temat?
0: No jestem przeciwny, ponieważ jestem menedżerem publicznej służby zdrowia. Trzymajmy
1: model,
0: się swoich.
1: Czyli powinni deklarować lekarze, gdzie chcą pracować.
0: Tak, uważam, że dla mnie by było wiele łatwiej, kiedy bym wiedział, że mam lekarza do swojej dyspozycji i ten lekarz nie realizuje interesów